0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Radio Nowy Świat.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Dzień dobry, zapraszam. Na plaży w Karwi na Pomorzu służby znalazły obiekt przypominający drona. Żandarmeria Wojskowa informuje, że wyjaśnia okoliczności odnalezienia fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Wojsko zapowiedziało z kolei, że o kolejnych ustaleniach będzie informowało na bieżąco. Nieoficjalnie wiadomo, że urządzenie ma około 2 metrów długości. 9 zarzutów i wniosek o areszt. Prokuratura przesłuchała 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i ministrów. Co miał planować podejrzany, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: To jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego, prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15. Kolejne zarzuty to zarzuty dotyczące tego, co zostało ujawnione na nagraniach publikowanych m.in. w sieci, tych, które były przekazywane za pośrednictwem internetu szerokiej opinii publicznej. Zarzuty dotyczące propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce.
0: Dziś sąd zdecyduje, czy podejrzany trafi do aresztu. Grozi mu 15 lat więzienia. Komisja Wenecka wydała opinię w sprawie uprawnień prezydenta w kwestii odbierania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli głowa państwa odmawia wykonania procedury, komisja dopuszcza możliwość złożenia ślubowania bez udziału prezydenta. Taka konkluzja znalazła się w ponad 20-stronicowej opinii. Jednak rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz stwierdził, że nie ma ona żadnej mocy prawnej. A tak sprawę komentował w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: No nie jest źródłem prawa w Polsce Komisja Wenecka, ale źródłem prawa w Polsce jest konstytucja. I konstytucja stanowi wprost, bardzo wyraźnie. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołuje Sejm. I nic więcej w tym temacie. Oczywiście ustawodawca wprowadził takie rozwiązanie, że sędziowie składają ślubowanie wobec prezydenta. Chodziło o to, żeby pokazać ciągłość państwa, żeby taki ceremoniał zachować, żeby pokazać głowa państwa. Wszystkie urzędy są zaangażowane. Ale jeżeli głowa państwa uporczywie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to sędziowie mają obowiązek złożenia ślubowania.
0: Przekonuje Adam Szłapka. Niebezpieczny incydent w Mińsku Mazowieckim. W jednej ze szkół zawodowych ktoś rozpylił niebezpieczną substancję. Służby ewakuowały kilkaset osób.
3: Ze względów bezpieczeństwa ze szkoły zostało ewakuowanych 346 osób ze względu na to, że uczniowie uskarżali się na ból głowy, na ból brzucha, na duszności. Na miejscu została im udzielona pomoc medyczna przez zespół ratownictwa medycznego 14 osobom. Jedna osoba, uczeń tej szkoły, został przewieziony do szpitala celem dalszej diagnostyki.
0: Przekazała w TVN24 Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Nad Polską dziś przewaga chmur, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy po południu możliwe są burze. Wysoko w Tatrach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w śnieg. O ten mikrofon, Mati, to prawie jakbyś robił mi efekty dźwiękowe od śniegu i wiatru. Wiatr właśnie będzie umiarkowany na zachodzie, w centrum i w górach okresami porywisty, a nad morzem dość silny. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni. To jest dość trudna dla mnie informacja, muszę ci przyznać.
6: Ja dzisiaj widziałem 6, więc odwrócona dziewiątka, jak wychodziłem, więc...
5: Ale to jest maksymalna. To nie będzie cieplej. Tam nie będzie skali...
6: Jest źle i wcale nie będzie lepiej.
5: Bardzo źle. Do około 13 w centrum i 15 stopni na zachodzie.
6: A powiedz, myślisz, że osoba, która układała playlistę, wiedziała, jaka będzie pogoda?
5: Bez dwóch zdań.

0: No to oficjalnie mogę to powiedzieć, twój interlokutor niedawny rozpoczyna dzisiaj nasze spotkanie bez dwóch zdań Mrozu, gdyby ktoś chciał posłuchać rozmowy z Mrozem właśnie o jego najnowszej płycie, bardzo słonecznej, wbrew temu, co się dzieje za oknami.
1: I wbrew temu, jaki przydomek ma Mrozu.
0: No właśnie, to proszę zerknąć do podcastów na stronie Radio Nowy Świat, albo w aplikacji, bo tam i granie z graniem niedawno było grane.
1: Tak, a ja jestem pod wrażeniem, że to takie trudne słowa. W chwilę po szóstej?
0: Interlokutor?
1: No.
0: Kochana. To...
1: Wszystko przed nami.
0: Nie jeden wyrewolwerowany rewolwerowiec przejdzie. Człowiek rozgrzany, przygotowany, przychodzi do pracy, to spotykają się profesjonaliści. Profesjonalistka Zuza Juenda.
1: I Mateusz Andruszkiewicz.
0: Niezwykle skromnie będziemy do 10:00.
2: Nowy świt.
0: Próbuję sobie przypomnieć słowo z zeszłego tygodnia, z pogody, a uciekło mi, już
1: bubuś.
0: Wyleciało, wyparowało. Nie, to bubuś. Metrampasz, tak,
1: metrampasz. To był on.
0: Metrampasz.
1: Czy dzisiaj będzie pogoda, to może być państwa kwestia w sumie. Zobaczymy. Może sobie zrobimy jakąś.
0: Jak państwo będą chcieli,
1: to proszę się dać.
0: Spełniamy takie życzenia. Metrampasz nieprzewidziany w składzie dzisiejszego poranka, ani żadnego innego. Słowo dawne, Beata Grabarczyk będzie rozmawiała z gośćmi, Jakub Jędras nie będzie, a już jest, wydawał polecenia, Franek Wójcicki nas realizuje, Wiktoria Wichrowska odbiera telefony, Patryk Rabiega układa muzykę, Kasia Oklińska będzie powracała z serwisami.

0: Jak prawdziwe jest prawdziwe?
1: Całkiem prawdziwe moim zdaniem.
0: Tak też mi się wydawało.
1: Ale nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, ja bym nie ufał.
0: Nie, ale to są takie pytania, które wydaje mi się, że odpowiedzenie na nie jest nawet trudniejsze niż powiedzenie interlokutor chwilę po szóstej, więc ja na przykład się nie podejmę.
1: I ja też porzucę, tym bardziej, że są dzisiaj bardziej intuicyjne kwestie do poruszenia, takie jak szkoła, nauczyciele. Mamy 14 października, drodzy państwo, o czym wiedzą wszyscy ci, którzy albo chodzą do szkoły w sprawach zawodowych, albo w sprawach pociech, prowadząc je, albo przygotowując do szkoły, albo kiedy trzeba wieczorem przygotować akurat bibułkę, albo blok techniczny na jutro.
0: Kasztany,
1: liście. Fenomenalne to są historie. I my właśnie zaczęliśmy rozmawiać o naszym ulubionym przedmiocie szkolnym, czyli kanapka.
0: Mm, no tak.
1: Najlepsza to z czym?
0: Teraz czy wtedy?
1: Now we're talking.
0: Mm-hmm, bo teraz to byłaby zupełnie inna kanapka.
1: Najlepsza kanapka w moim odczuciu to taka,

0: Kogo to obchodzi?
1: Właśnie. Na pewno nie mnie, kiedy miałam 10 lat.
0: Chałka?
1: Z Nutellą.
0: Mhm. No, ale...
1: Nie będę z państwem dyskutować, czy ktoś kładzie jeszcze masło zwykłe pod Nutellę, czy nie. To nie jest istotne w tej historii.
0: Co?
1: Są tacy ludzie, naprawdę.
0: Nie.
1: Ja tego nie robię, nie patrz na mnie, ale wiem, że oni są.
0: Ja się spotkałem z masłem pod dżemem, jak się taką kanapkę je.
1: No, to też się spotkałam. No, ale jak lubisz sobie...
0: Na swojej kanapce się spotkałem.
1: O!
0: Kiedyś zdarzało mi się. Ale z Nutellą nie. Masło z masłem?
1: Masło z masłem.
0: Jak chleb z bułką.
1: Niektórzy lubią, może jakby wiesz, no ja nie oceniam. Ale tak, chałkę z Nutellą z największą przyjemnością. A w ogóle jeżeli chodzi o masło, to ja z pewnym rozczuleniem wspominam te moje kanapki do szkoły, bo one zawsze miały dużo masła.
0: No.
1: I to jest wspaniała rzecz.
0: Mama nie żałowała.
1: Nie żałowała masła.
0: Państwa ulubione wersje kanapek szkolnych poprosimy na numer 224-280-280 albo na adres Nowy Świt. Natomiast jest jeszcze druga strona tej historii, mroczna bardzo, mianowicie co się dzieje z kanapkami, jak się ich nie zje. Ja się dowiedziałem, że one lądują w różnych miejscach. Wydawało mi się, że takim typowym to jest po prostu plecak, w którym ona leży i leży, potrafi przeleżeć wakacje i tam założyć rodzinę, kolonię. I się odkrywa po długim czasie. No ale może też lądować podobno gdzieś za regałem, jak się z anegdotycznej historii dowiedziałem. Albo gdzieś za szafą.
1: Zatapczanem.
0: No, zatapczanem. Rozumiem, że to ze strachu, żeby nie było...
1: Nie było aferki. Ja ci kanapki, a ty co? No. Co jadłeś w tej szkole, że nie zjadłeś kanapki? Tak na pewno wyglądała ta rozmowa w niejednym domu.
0: Na pewno mają państwo doświadczenia w tej kwestii.
1: Więc zapraszamy. O innych aspektach edukacyjnych na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale na dobry wstęp, tak przy śniadaniu, zapraszamy o kanapkach, a my chyba mamy kalendarium przy okazji.
0: Mm-hmm. 49 lat temu ukazała się płyta Heroes Davida Bowiego.

0: bardzo ciekawą teorię Rysiek napisał, że z niezjedzonymi kanapkami jest tak, że część kwitnie w cudzysłowie, a nawet w cudzysłowie pozwolę sobie zaszaleć po wczorajszym dyktandzie z błędami, a inna część nie kwitnie. Ta, która kwitnie, to naturalne żarcie bez chemii, którego szkoda, a to drugie, które nie zakwitło, prawdopodobnie z powodu się to stało zbyt rozbudowanej tablicy Mendelejewa i wtedy dobrze, że nie trafiło do żołądka. Tylko no, żeby się to zweryfikować, to trzeba sprawdzić, czy kwitnie.
1: Ta pani Ewa jeszcze mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o pozbywanie się kanapek, bo była mistrzynią pozbywania się szkolnych kanapek. Zjadali je, uwaga, koledzy. Aha. To jest faktycznie dobry motyw, szczególnie jeżeli jest się w tym wieku, w którym koledzy zaczynają bardzo intensywnie, bardzo dużo jeść. Mhm. To jest taki moment, w którym jakby on następuje w edukacji i okoliczne psy do tego jeszcze można dorzucić. Nie wiem, to teraz ja bym się bała już dawać okolicznemu burkowi. Poza tym jest o wiele mniej okolicznych burków, jednak poziom takich psów wałęsających się po ulicach myślę, że zdecydowanie zmalał, nawet w mniejszych miejscowościach.
0: To zależy.
1: A jak się nie udawało, to upychałam je w różnych zakamarkach pokoju, gdzie z czasem się kolonizowały, zakładały nowe cywilizacje za regałem, w szafce pod papierami i w pufie. Najbardziej przeraża mnie pufa z tego całego zestawu. Mm-hmm. Najłatwiej zapomnieć, że się schowało w pufie.
0: Faktycznie.
1: Bo regał z papierami, jednak sięgasz po papiery i tak dalej, ale w tej pufie? Chyba, że były tam zabawki, to wtedy się orientowałeś szybciej niż później.
0: Ale odkopałaś temat właśnie przy okazji.
1: Tej pufy otwieranej z klockami?
0: No, ale w ogóle, co się trzyma w pufie.
1: Tak.
0: To jest...
1: A jeszcze, wiesz, co jest jeszcze dziwniejsze? Niektórzy mówią, co się trzyma w pufu.
0: Pufu?
1: Tak, bo ja uważam, że to jest ta pufa, ale niektórzy myślą, że to jest ten puf. I to nie jest niepoprawne.
0: Nie, żartuję, czekaj, musimy to zweryfikować. Fact checking zaraz zrobimy.
1: Ale niektórzy trzymają w pufiu.
0: Ja całe życie żyłem z pufą.
1: Ja też.
0: Trzymałem w pufie.
1: Ale potem się zorientowałam, że niektórzy mają tego pufa męskiego. No i trzeba z tym żyć. No. Niektórzy inaczej nazywają rzeczy.
0: No i teraz trzeba 3 godziny programu zrobić ponad. Z tą świadomością.
1: Przepraszam, mogłam poczekać do 10:00, to prawda.
0: Z takimi informacjami, Zuza, następnym razem poproszę bombę zrzucać na sam koniec.
1: To tak samo jak zawsze mówimy kluski, kluski, ale dla niektórych to nie jest ta kluska, tylko ten klusek.
0: Ten klus. Czyli taka maskulinizacja.
1: Tak.
0: Okej. Okay. Niektórzy mówią ten perfum.
1: To też prawda.
0: Niektórzy mają wtedy gęsią skórkę.
1: To prawda.
0: A propos tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, myślę, że każde słowo może nawiązywać do muzyki, która za chwilę zagra, ponieważ gęsia skórka to coś, co wielu osobom może się pojawić, jeżeli ktoś lubi... Panie
1: Franku.
0: Realizatorze, czy można intro?
1: Już rzucałam gazetą.
0: Jeżeli ktoś lubi soul, no i też nieważne, czy ten puf, czy ta pufa, to będzie takie mięciutkie, otulające D'Angelo i Brown Sugar, jeden z najważniejszych głosów neo-soulowych, a dzisiaj gramy go w smutnych okolicznościach, bo przy okazji pierwszej rocznicy, od kiedy D'Angelo niestety z nami nie ma.

0: Istotne fakty teraz trzeba ustalić.
1: Weź nie ustalaj lepiej, bo myślę, że niektórzy mogą się przewrócić z wrażenia.
0: Profesor Mirosław Bańko z Uniwersytetu Warszawskiego na stronie PWN-u odpowiada na pytanie, czy puf, czy pufa, że w słownikach jest tylko puf. Niestety. Zarówno francuskie puf przez OU pisane, jak polskie wyrazy bliskoznaczne, czyli stołek, taboret i fotel są rodzaju męskiego, więc trudno zgadnąć skąd w polszczyźnie pufa. Może przez analogię do kanapy.
1: No to pufa. Po prostu.
0: Czego ty się doszukiwasz? Przecież ona jest kobietą. Jak to widać? To przecież na odległość.
1: Oczywiście.
0: Przez analogię do kanapy, bo niektóre pufy oferowane w handlu są równie wygodne, albo przynajmniej wydają się być. Albo w przekonaniu, że żeńska pufa brzmi sympatyczniej. Też uważam, że brzmi sympatyczniej, ale uważam, że puf brzmi jakby był bardziej puchaty. W sensie, że puf to ty się zapadasz, a na pufie to siedzisz.
1: Może od sofy? Nie wiem, co było pierwsze, pufa czy sofa?
0: Kura czy jajko.
1: Filozoficzne zagadnienie.
0: W użyciu jest nawet zdrobnienie pufka, jako zupełnie wyjątkowa kwadratowa pufa, która zmieni twoje życie, nie do poznania. Są takie reklamy. I zmienia się język na pewno, czy pufa zmienia życie, tego już profesor nie ustala. Ale tak, to jest puf.
1: Nie, niemożliwe.
0: Więc w tym pufie są kanapki schowane.
1: No, okej. Czy pan profesor coś pisał o perfumie?
0: Domyślam się, że tak, ale to nie jest poprawne, to jest jednak... Ale w rapie dobrze wchodzi, pachnie pięknym perfumem.
1: Weź, wszyscy raperzy rapują perfumem, nie wiem skąd się to bierze. Ale a propos mebli, które zmieniają życie, czy ty miałaś takiego pufa, który zmienił twoje życie? Albo jakiś taki element wystroju? Czy coś odmieniło je diametralnie?
0: W jaki sposób pufa zmienia życie?
1: No właśnie nad tym zacząłem się zastanawiać. Skoro ktoś deklaruje, że to jest możliwe.
0: Wyobrażam że nagle sobie, możesz nogi wyłożyć.
1: Tak, albo jak w domu pojawia się wygodny fotel, to potrafi odmienić życie. Albo zmieniasz materac na bardziej miękki i się wysypiasz.
0: Domyślam się, że jeżeli ktoś był w trzeciej klasie i nagle pojawiła się który był otwierany i można było w nim chować kanapki, to on wtedy zmienił życie.
1: I tym w środku też było sobie życie w związku z tym.
0: Tak, cały serial edukacyjny jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kanapki, to istotny głos się pojawił.
1: Poproszę.
0: Że jeszcze ważne jest, na czym jest ta kanapka zrobiona. Że niektórzy piszą, że...
1: Czy chleb, czy buła?
0: No, ale konkretny chleb, albo konkretna buła. Nie jakaś tam, wiesz, że może niektórzy najbardziej był z kajzerką, a niektórzy mają jakiś tam chleb żytni.
1: Myślałem, że powiesz chleb życia. Razowy, tak. Ale nie no, kajzer...
0: Chleb życia, który zmienił życie tak jak ten puf. Właśnie tak, Bati.

0: Do kwestii kanapek jeszcze wrócimy, ale teraz przechodzimy do spraw kulturalnych. Przeniesiemy się, ciekawe gdzie, skoro Robert Kawka nas zabiera.
1: Łodzi.
0: Do Łodzi. W ten weekend tam właśnie startują 19 międzynarodowe triennale Małe Formy Grafiki. Impreza w tym roku zorganizowana jest aż w 4 miejskich galeriach sztuki. Główny organizator, dyrektor Artur Chrzanowski w rozmowie z Robertem Kawką zapowiada, że jego program będzie bogaty, interesujący, intrygujący, ale i kontrowersyjny.
2: To twoje pierwsze triennale jako dyrektor, jako organizator. Jak do tego podchodzisz?
3: Rzeczywiście pierwsze i przez to, że poprzednie triennale, poprzednie edycje doświadczałem jako widz, miałem pewne opinie, miałem pewne wrażenia i w momencie, kiedy pojawiła się już tutaj możliwość i potrzeba przede wszystkim pracy nad kolejną edycją, zacząłem się nad tym zastanawiać, co jako widz wynosiłem z wystaw triennalowych, czego mi brakowało i czego sam chciałbym doświadczyć.
2: A czego?
3: No właśnie, jakiejś większej refleksji może na temat, czym jest grafika warsztatowa. Może też, co artyści tak naprawdę chcą przez tą małą formę powiedzieć, co ich interesuje we współczesnym świecie. To wydało mi się naprawdę intrygujące. W tym roku po raz pierwszy Triennale zyskało hasło przewodnie. I tym hasłem przewodnim było właśnie to, co sam pomyślałem, że chciałbym w jakiś sposób wydobyć, doświadczyć, czyli przekaz, message. Jeżeli artyści i artystki wkładają do koper swoje prace, to chciałem, żeby od razu pojawiła się tam jednak jakaś myśl, jakaś intencja tego, co chcą z każdego zakątka świata do nas przysłać.
2: To z jakich zakątków świata te wiadomości do nas przyjdą i cóż to będą za wieści?
3: Wieści są bardzo różne. Są bardzo różnego rodzaju doświadczenia i różnego rodzaju prace. A przysyłane są rzeczywiście zewsząd. Jednym z laureatów medalu honorowego jest artysta z Tajlandii. Jest Serb, jest Ukrainka. Prace przyszły z Kanady, z Chile, z Japonii. Właściwie z każdego kontynentu.
2: Triennale w tym roku będzie w 4 różnych miejscach. Te wszystkie wystawy ze sobą jakoś korespondują.
3: Dokładnie tak. Miejska Galeria w Łodzi ma 4 lokalizacje i nie wyobrażałem sobie, żeby te lokalizacje nie zostały zsieciowane wokół Triennale. Główna wystawa została przeniesiona do dużej przestrzeni białej, przestronnej w Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza, więc tutaj jest główna wystawa laureatów i osób, które zostały zakwalifikowane do wystawy. Natomiast w willi została zorganizowana wystawa artystów z Chile.
2: Specjalna ich wystawa będzie w Galerii Villa na ulicy Wólczańskiej. Piękne miejsce. I co tam ci Chilijczycy pokażą ciekawego?
3: Ci artyści są dosyć niepokorni, niezależnie od wieku, bo to jest grupa bardzo zróżnicowana. Ja szczególnie polecam tą wystawę, ponieważ ona powstawała w procesie, była dużą niewiadomą i dużym ryzykiem. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że osoby, które są przyzwyczajone do formuły triennale, małe formy grafiki, mogą być zaskoczone tym, że ta akurat wystawa jest wystawą towarzyszącą tej imprezie. Natomiast właśnie dlatego została zorganizowana, żeby wytrącić trochę nas z takiego przyzwyczajenia, myślenia o tym, czym jest warsztat graficzny. To też trochę wynikało z tego, że jak zostałem dyrektorem, jak się zacząłem przygotowywać do tej imprezy, wziąłem wszystkie dotychczasowe katalogi z przeciągu tych 50 niemal lat i mówiąc szczerze, może to nie będzie tutaj zbyt fortunne sformułowanie, ale tam nie było wielkiej różnicy. Ja mogłem wylosować katalog dowolny z lat 90., z 2000 i tak naprawdę te wszystkie grafiki, te wszystkie prace mogły się pojawić na tej wystawie i być sygnowane 2026 rokiem. Trochę było mi szkoda, że tak jest. Też wydawało mi się, że jako widz, jako ludzie, którzy się interesują sztuką, powinni mieć możliwość pewnej przygody.
2: Chcesz zrobić rewolucję, rozumiem.
3: To Chilijczycy robią rewolucję. To Chilijczycy robią rewolucję i oni są tymi niepokornymi artystami. Ja tylko pozwoliłem im tutaj przyjechać i wziąć udział. Tą rewolucję czynią akademicy, profesorki, profesorowie Uniwersytetu Chilijskiego.
2: Okej, Chilijczycy, natomiast jeszcze jest jedna wystawa i to również takiego łódzkiego Banksiego.
3: Tak, jest łódzki Banksy, jest Gutang Clan, osoba, która jest rozpoznawalna, myślę, że w całej Polsce. I mówimy o łódzkim Banksym, dlatego, bo jak wielu artystów street artowych pragnie zachować anonimowość z różnych powodów. I Gutang Clan przygotował takie swoje właściwie wydarzenie na dziesięciolecie funkcjonowania w sztuce miasta.
2: Ostatnia wystawa już grzeczna i laureatka.
3: Może nie tyle grzeczna, ale rzeczywiście bardzo taka tradycyjna, bo w Galerii Remedium jest pokaz laureatki medalu honorowego z poprzedniej edycji Triennale, Joanny Paliochy. Joanna jest świetna warsztatowo, jest świetna wrażeniowo, także ta wystawa rzeczywiście jest bardzo smakowitą propozycją i taką wyrafinowaną, ale rzeczywiście pozostaje w takiej konwencji grafiki warsztatowej, gdzie nie mamy wątpliwości, że jest to farba, że jest to papier, że jest to odbitka i że jest to kolor. Tak, to jest taka propozycja, która no, trochę uspokoi te emocje.
4: Główną wystawę Triennale w Ośrodku Propagandy Sztuki będzie można oglądać do połowy lutego przyszłego roku. Pozostałe wystawy zakończą się nieco wcześniej.
5: Hi, I'm Roisin Murphy and you are lucky enough to be listening to Radio Nova Świat.

0: Myślisz, Mateusz, że nauczyciele i pracownicy oświatowi już wstali?
1: Myślę, że powinni, jeżeli mają na ósmą, to...
0: No ale dzisiaj jest wolne w szkole. Nie? Nie jest wolne w szkole? Na Dzień Nauczyciela nie jest wolne? Ale jak ja byłam w szkole, to było wolne.
1: Jakiś
0: Dzień
1: apel,
0: Nauczyciela.
1: Jakieś takie...
0: To co, mi się to obzdurało? Że, ale to naprawdę? Jejku, to na jakim świecie ja żyłam?
1: W której szkole się uczyłaś, że było wolne?
0: Na Podlasiu.
1: Na Podlasiu.
0: Ale to faktycznie, jak mają na ósmą, to już wstali. To w takim razie można mówić życzenia. Bo tak myślałam, że prosto po szóstej człowiek powie życzenia.
1: Wszyscy śpią, nikt
0: wszyscy śpią, nie usłyszy. A jak
1: no
0: już
1: właśnie.
0: Jednak bliżej siódmej, to faktycznie na ósmą to już ludzie wstali. Uh-huh. Pracownicy oświaty i nauczyciele. Więc wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta, drodzy nauczyciele i pracownicy oświatowi.

0: wyłącznie liczba mnoga i nie ma liczby pojedynczej. Choćbyśmy chcieli, choćbyśmy stawali na uszach, to to jest plurale tantum i nie zrobisz z tego liczby pojedynczej. Tak jak sanie, sanki, drzwi, nożyce, nożyczki, grabie.
1: Nie spodnie.
0: Ma, nie ma grabia. Jest spodzień używany przez nas, ale tak spodnie to
1: notorycznie
0: też plurale.
1: Ja bardzo lubię mówić spodzień. Są takie rzeczy, które po prostu są satysfakcjonujące.
0: No właśnie. A to przy okazji Dnia Nauczyciela możemy pomyśleć, jakbyśmy liczbę pojedynczą utworzyli od wspomnianych, nie wiem, drzwi. Drzew? Nie. Bez sensu. Sanie?
1: A już myślałam, że przy okazji chcesz pozdrowić wszystkie polonistki, które tego słuchają.
0: Przeprosić.
1: Przeprosić.
0: Za to wejście.
1: Jak najbardziej. Tak, a jeżeli chodzi o ten wolne, o to wolne, które dzisiaj jest, no to różne tutaj są głosy. Ustaliliśmy, że to jest kwestia dyrekcji, czy zarządzi wolne, czy nie. I tutaj jest tak, niektórzy wstali i od 6 z nami. I mnóstwo spraw do załatwienia. Rozpoczęcie budowy boiska, pasowanie na ucznia i przedszkolaka, zajęcia przyrodnicze, spotkanie z rodzicami i są życzenia w imieniu swoim i całej kadry, całej społeczności szkolnej, żebyśmy nigdy nie stracili do siebie nawzajem zaufania i żeby nikt z nas, naszych uczniów i rodziców nie bał się przyjść do szkoły i czuł się bezpiecznie. Pozdrawia serdecznie pani Magdalena, dyrektorka z Mikołajek. Więc dziękujemy bardzo i ja myślę, że takich życzeń może być dzisiaj więcej. Dlaczego nie?
0: Pewnie.

0: No i kończy się ta pierwsza godzina. Mruknął człowiek i już.
1: I już nie ma. I zaraz będzie siódma. Chwilę po siódmej postraszymy Państwa trochę pogodą, bo dzisiaj no, w wielu miejscach nie jest za ciekawie, jeżeli chodzi o temperaturę, i to jest bardzo eufemistyczne wyrażenie. Serwis informacyjny wiadomości z kraju i świata, a później cała godzina dla nas, powiedziałbym, gdyby nie fakt, że po 7.30 będzie z nami jeszcze Klaudiusz Slezak z aktualnościami politycznymi. Na pewno wrócimy jeszcze do wątku Dnia Nauczyciela, bo dużo wiadomości od Państwa.
0: A kończąc, bardzo nas cieszy. Wątek perfum, to można powiedzieć pachnidło albo śmierdzidełko.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Katarzyna Oklińska. 15 lat więzienia grozi niedoszłemu zamachowcowi, który planował opalenie rządu. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę, po tym jak Służba Ochrony Państwa dostała ostrzeżenie o przygotowywanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Dziś sąd zdecyduje, czy podejrzany trafi do aresztu. Wczoraj został przesłuchany.
2: Działania, które podejmował w ocenie prokuratora, po zapoznaniu się nie tylko z tym, co znajduje się na nagraniach z internetu, ale przede wszystkim również na nagraniu przekazanym przez anonimowego informatora oraz w związku z tym, co ujawniono w tym mieszkaniu we Wrocławiu, wskazywało na to, że mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu, z zamiaru do formy pewnych przygotowań. Pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
1: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Cel? Blokowanie nielegalnych treści w internecie. Senat proceduje przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizację ustawy, która wdraża w Polsce akt o usługach cyfrowych. To odpowiedź m.in. na ostatnie niepokojące wydarzenia w szkołach i zagrożenia, na jakie są narażeni młodzi użytkownicy sieci. Nowela skraca czas wejścia przepisów w życie z 6 do 3 miesięcy, mówi marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Państwo musi mieć narzędzia do natychmiastowego blokowania szkodliwych treści. To nie może być tak, że one przez kilka dni, czasami kilka tygodni krążą w sieci i oglądają je miliony ludzi. To musi być natychmiast zatrzymane.
1: Senatorowie chcą też doprecyzować, kto będzie odpowiadał za decyzję o blokowaniu materiałów. Wcześniejszą wersję ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki, powołując się na ochronę wolności słowa. Między innymi to hasło 25. festiwalu Prapremier, który w piątek rozpocznie się w Bydgoszczy. Organizatorzy chcą przyjrzeć się różnorodności i temu, jaką rolę teatr może odgrywać w budowaniu porozumienia mimo różnic.
4: To jest takie sformułowanie, które objawiło nam się swoją taką feerią różnych dziwnych znaczeń. Od tego, że możemy zastanowić się przy okazji jubileuszu, jak nasz festiwal pozycjonuje się między innymi festiwalami teatralnymi w Polsce, na świecie. No a z drugiej strony to jest jakaś taka pochwała inności, różnorodności w świecie, co do którego chyba wszyscy mamy takie smutne przeświadczenie, że różnorodności jest coraz mniej. Więc gdzie jak nie w teatrze przyglądać się temu, co to znaczy być pomiędzy innymi i kim ci inni dla nas są.
1: Mówił na naszej antenie Benjamin M. Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. W programie festiwalu Prapremier znalazły się spektakle z Polski i zagranicy oraz wydarzenia poświęcone współczesnej dramaturgii. Festiwal potrwa do końca października. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: W nocy i nad ranem w Karpatach pojawiła się ujemna temperatura. W Zakopanem o 5 rano odnotowano prawie 2 stopnie poniżej zera. W ciągu dnia będzie tam już oczywiście cieplej, do 10 stopni. Podobne wartości wskażą termometry na krańcach północno-wschodnich. Cieplej będzie w centrum od 12 do 14, a także na zachodzie tam od 15 do 16 stopni maksymalnie. Dzień zapowiada się raczej pochmurnie, ale w wielu miejscach słońce przebija się przez chmury. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy dodatkowe burze. Rano w kotlinach karpackich oraz miejscami na wschodzie utrzymają się mgły. W wielu miejscach powieje porywiście, zwłaszcza nad morzem i w górach, ale także okresami na zachodzie i w centrum. Na ogół jednak wiatr będzie umiarkowany.

0: Zuza Jełenda.
1: I Mateusz Andruszkiewicz. Świt to jest faktycznie, mamy piękne zdjęcia wschodów słońca na grupie patronackiej.
0: W istocie.
1: Już naliczyłam ze 3 przynajmniej.
0: To dobrze liczysz, to nie parzyście.
1: Nie parzyście,
0: już. Dobra, za chwilę Państwu zdradzimy, bo mamy dla Państwa zadanie, challenge, ale to za parę minut opowiemy, co jak.
1: Znaczy, właściwie dla siebie bardziej niż tak, dla... Za Państwa przykładem, któryś z nas będzie miało misję specjalną, ale to za moment.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Dobra, Zuzu, jak tam nasza górka patronacka na wykresie?
2: Na wykresie mamy...
1: Do przodu.
2: Tak, generalnie codziennie do przodu, co nas bardzo cieszy. Patronów przybywa. Na ten moment mamy 1192 nowych patronów w naszej akcji z płatnością powtarzalną Blik.
1: O, właśnie.
2: Zmierzamy do 1500, a na liczniku, na naszym Patronite jest teraz 30917. I szanowni państwo, zaczynamy pewną rywalizację.
1: I ta liczba mi się nie podoba.
2: Tak, bo przed sekundą jeszcze dosłownie było, podoba, bo ja mam nieparzyste, ty masz parzyste w końcu, tak?
1: Ach.
2: Czyli to by się podoba.
1: Nie, to mi się podoba. Tak, dobrze.
2: Bo umówiliśmy się tak.
1: Pardon.
2: Jest nas dwójka prowadzących.
1: Jak policzyliśmy zgrabnie dziś rano.
2: Więc jak na WF-ie, do dwóch odlicz. Więc ja mam jeden, Mateusz ma dwa. Więc ja mam nieparzyste, Mateusz ma parzyste. Więc
1: chodzi o liczbę patronów.
2: Jeżeli liczba patronów jest, szanowni państwo, nieparzysta, to ja muszę w przyszłym tygodniu przynieść nam coś dobrego do jedzenia. A jeżeli będzie parzysta, to Mateusz musi przynieść. Więc my państwa zachęcamy, żeby państwo zdecydowali. I za każdym razem, kiedy przyrośnie patron za sprawą płatności powtarzalnej Blik najlepiej, to państwo wtedy zdecydują, kto z nas musi się postarać w przyszłym tygodniu. Co to będzie, to jeszcze chyba kwestia sporna.
1: Tak, ale ponieważ korzystaliśmy ostatnio z sekcji komentarze na Patronite, to i dziś możemy skorzystać, bo państwo mogą nam też podpowiedzieć, co do jedzenia przynieść w przyszłym tygodniu. Ostatnio Zuza przewoziła Marcinek, był fenomenalny.
2: Po drodze ty potem się rewanżowałeś z sękaczem
1: jeszcze
2: chyba, jak
1: dobrze
2: pamiętam.
1: Tak. Więc jeżeli dobrze pójdzie, mnie czeka wizyta w domowych stronach, więc można czerpać z regionalnych wypieków, ale mogą być też zupełnie inne ciasta czy temu podobne. Możemy zrobić taste test na antenie. Czegoś,
2: jak
1: czego
2: najbardziej. Porównać Marcinka do Marcinka też można zawsze.
1: No,
2: więc dla państwa zostawiamy te kwestie. To znaczy, niech patronów przybywa. Zobaczymy, czy będzie parzysta, czy nieparzysta liczba na koniec.
1: Jak jest nieparzysta, to mi się podoba. Tak więc ja zapraszam dwie osoby do patronowania przynajmniej, żeby to było 30919 i idźmy tak do przodu, skaczmy co dwa, to wtedy Zuza przyniesie ciasto, ja będę szczęśliwy.
2: A skąd ten pomysł w ogóle, to wszyscy będą szczęśliwi, bo my wszyscy się w studiu najemy. Generalnie same plusy. Ale poza tym my się cieszymy, z każdego nowego patronatu się cieszymy, a z tego, który jest zrobiony za sprawą płatności powtarzalnej Blik, szczególnie, bo mamy teraz taką akcję, że z każdym nowym patronem, który zdecyduje się na płatność powtarzalną Blik nam dorzuca 30 zł, więc jest to bardzo miła kwota na koniec. Zachęcamy i zapraszamy, a patronem być warto nie tylko dlatego, że państwo wtedy zdecydują, czy ja, czy Mateusz przynosimy pyszne jedzenie w przyszłym tygodniu, ale mają państwo dostęp do podcastów, do podcastów ekstra, do tego, co jest z anteny, tego, co na antenie nie ma,

0: Rycerzyki i nawyk. Jeden z naszych singli tygodnia. Będziemy do tego wracać. Panie Andrzeju, panie Piotrze, panie Danielu i panie Piotrze i panie Andrzeju, czyli nowe grono patronów. Fajnie, że się państwo zalogowali na Patronite. Przypominamy, żeby wybierać płatność powtarzalną Blik i dołączać do grona patronów. Jeżeli na koniec audycji liczba patronów będzie parzysta, to będzie znaczyło, że w przyszłym tygodniu ja przynoszę ciasto i Zuza będzie przeszczęśliwa. A jeżeli będzie nieparzysta, to Zuza przynosi ciasto.
1: Sytuacja jest

0: dynamiczna, bo my jednocześnie widzimy, że państwa przybywa, bo właśnie ta sekcja nowi patroni, najnowsi patroni się zmienia, więc ewidentnie przybywają osoby, a jednocześnie licznik albo stoi w miejscu, albo trochę spada, więc bo to jest taka godzina, że jest rotacja, więc my realnie nawet nie wiemy...
1: Tak, bo się osobom kończył patronat
0: tak.
1: I zanim się
0: nawet nie wiemy, ile państwa przybyło w takim układzie, bo to jest to apoliczalne w tym momencie, ale wiemy, że licznik jest w tym momencie na nieparzystej, więc znowu na mojej. Było przez chwilę znowu plus jeden, teraz minus jeden, więc trzeba nabijać, że tak powiem.
1: Bo... I w komentarzach można dopowiadać propozycje, jakie to miałoby być ciasto. Chyba, że w inny kierunek obierzemy kulinarny. Zobaczymy państwa, też może ponieść wyobraźnia. Bardzo prosimy. Jeżeli chodzi o sekcję aktualności, teraz czy za chwilę?
0: A zapraszam, mamy chwilę jeszcze zanim się połączymy, więc jeżeli masz, to proszę.
1: Nie wiem, czy śledzisz profil Łukasza z... Kiks, tak, tak zwany na Instagramie. Klęski, katastrofy i klęski światowe, albo odwrotnie, klęski, katastrofy światowe. Ma bardzo ładną taką serię zło na bok, czyli po prostu sekcja dobrych wiadomości, informacji. I takich rzeczy nam potrzeba. We wrocławskim ogrodzie zoologicznym na świat po raz pierwszy przyszły cztery małe warany Michela. Ogromny sukces, bo gatunek na wolności krytycznie zagrożony jest wyginięciem, a jego hodowla wymaga niezwykłej wiedzy i precyzji. Wczoraj Patryk Rabiego opowiadał o pewnym gatunku, który udało się odkryć. Jeżeli chodzi o gatunki, z którymi lepiej się dzieje ostatnio, to tutaj dopisujemy do listy. Więc przedzierając się przez te wszystkie trudne tematy, które pojawiają się w prasie bieżącej, dobre wiadomości też można znaleźć. O dziwo.
0: Skoro pozdrawialiśmy polonistów, to w tym momencie możemy pozdrowić nauczycieli przyrody i biologii?
1: No, zdecydowanie.
0: Tak, tak. W każdym temacie się jakiś nauczyciel znajdzie do pozdrowienia.

0: Ja nie powiedziałam i nie przyznałam się do tego jeszcze dzisiaj na antenie, ale ja też bardzo zawsze przeżywam Dzień Edukacji Narodowej ze względu na rodzinne tutaj sytuacje, bo jestem dzieckiem nauczycielskim i to podwójnym. To znaczy moja mama jest nauczycielką i jej rodzice byli nauczycielami. Więc to jest takie...
1: Wielopokoleniowe dziedzictwo.
0: Tak. I mówiąc szczerze, mam wrażenie, że jest coś w krwi, bo gdyby nie to, że ja widziałam, jak wygląda ta praca, zarobki, no. Jak jest po prostu bardzo trudna, to ja lubię uczyć ludzi. Zdarzało mi się prowadzić różne warsztaty i kiedy byłam na swoich studiach, a to jest polonistyka,
1: no właśnie,
0: więc
1: bo
0: intuicyjnym
1: zbieżnie,
0: jest
1: tak.
0: Pójście gdzieś potem sobie w stronę edukacji, to z chęcią bym poszła, gdyby nie to. I gdyby nie to, że lubię mówić, ale nauczyciele też dużo mówią.
1: Wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza. Tak, ale bardzo przez to przeżywam Dzień Nauczyciela i mam poczucie, że jest naprawdę ważne, żeby docenić nauczycieli w tej trudnej pracy, którą jednak mają. A z drugiej strony kojarzy mi się z tonami cukierków i kwiatów, które pojawiają się w domu. A wiadomo, że nauczyciele nie przejadają tych cukierków sami. Ja mam wrażenie, że potem te tabliczki i różne butonierki, chciałam powiedzieć bombonierki, znajduje się jeszcze
1: za regałami i w pufie?
0: Nie, specjalna szafka. Moja mama miała na klucz, bo jak byłam mała, to potrafiłam się do niej dobrać, nawet znaleźć klucz zamknięty.
1: Spryciula.
0: A że tego naprawdę ładnie. Było sporo, to było co wyżerać, tak?
1: Było do czego się dobierać. Ale ja tak sobie pomyślałem a propos takich konotacji, których szukasz w innych miejscach pracy, no, prowadzenia audycji autorskiej i opowiadania o muzyce. Nie chcę wpadać w kasnocieński ton, ale też mam w sobie coś takiego... na miastkę edukacji. Znaczy, to zbyt poważnie brzmi, ale takiego dzielenia się wiedzą.
0: No, to prawda. Myślę, że to też zależy w jakim stylu...
1: Popularyzacji.
0: To na pewno. Zależy też w jakim stylu kto opowiada.
1: No tak.
0: Bo ja z reguły więcej o emocjach jednak. A są tacy, którzy tam jednak od linijki datami sypią z rękawa. Ja nigdy nie byłam dobra z historii, mówiąc szczerze.
1: No okej, ale opowiadanie o emocjach, o przeżywaniu muzyki i przy okazji mówienie, co to za artysta, którego grasz. Ma w sobie coś z informowania. A propos, będzie nas informował Klaudiusz, szanowny Slezak, albo inaczej Klaudiusz, dzień dobry Slezak. Będzie z nami za chwilę o polityce polskiej, co to się zadziało ostatnio.
0: Patrz, nie powiedziałeś słowa rower przy okazji, przedstawiając Klaudiusza.
1: Jakuś.

0: 7:31.
1: I Klaudiusz z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się wam bardzo nisko.
0: I my tobie również, mój drogi. Dzień nauczyciela tego politycznego, to cię podepniemy, co? Podświętowanie dzisiaj.
2: Jeżeli ktokolwiek traktuje tak moje opowieści jako pewne korepetycje z wiedzy o społeczeństwie, no to tak, to w tym sensie mogę się podpiąć. Chociaż my wszyscy się uczymy też przecież.
0: Całe życie się uczymy.
2: Cały czas mówię, kto by przed rządami Prawa i Sprawiedliwości wiedział, czym są pytania prejudycjalne na przykład. Albo kto by do końca kojarzył, czym jest Komisja Wenecka, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Aha. A to właśnie dzięki Prawu i Sprawiedliwości dowiedzieliśmy się właściwie wszyscy chyba gremialnie o jej istnieniu, bo wcześniej nikt jakoś sobie do końca nie zdawał sprawy, że gdzieś tam jest jakaś instytucja, która być może patrzy na to, co się dzieje w różnych krajach, jeżeli o praworządność chodzi. No a dzięki PiS-owi wiemy, że ona istnieje i że się przygląda i że wydaje z siebie opinię. Mówię też dzięki PiS-owi nie bez przyczyny, bo po raz pierwszy o dziwo do Polski Komisję Wenecką zaprosił Witold Waszczykowski. Mówię po raz pierwszy w tej ostatniej politycznej historii, bo po 91 roku ona jeszcze Polsce się przyglądała. Były raporty zaraz po tym, jak no właśnie były te przemiany w Europie Wschodniej, ale trochę należy to rozdzielić, bo dopiero Komisja Wenecka tak bacznie zaczęła nam się przyglądać. Właśnie od momentu, kiedy Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, zaprosił Komisję Wenecką, kiedy chciał uzyskać od niej stanowisko przychylne dla ich, mówię, Prawa i Sprawiedliwości, zmian w całym sądownictwie. Okazało się, że to wcale nie jest takie proste i Komisja Wenecka poszła w poprzek potem potrzebom Witolda Waszczykowskiego i rządu PiS. No a potem już coraz częściej była do nas zapraszana 14 razy od tego czasu i wydaje z siebie kolejne opinie. Dodam od razu też, żebyśmy wiedzieli, na czym my stoimy. Cóż to jest ta Komisja Wenecka? No, być może trochę zapomniany, trochę, przyznajmy to szczerze, trochę bezzębny jest ten organ, jakim się nazywa, jakim jest Rada Europy, bo w takich trudnych czasach, w jakich żyjemy, organ, który jest po prostu organem doradczym, który może nawoływać, który może wzywać, który doradza w czasach, kiedy w różnych państwach różne rządy i prezydenci przy okazji mówią, a co nam zrobisz, nie mamy pańskiego płaszcza, no to to jest trudne takie doradztwo. Ale jest, bo to właśnie instytucja Rada Europy. Przypominam, obok Unii Europejskiej ta Rada Europy działa, zrzesza więcej państw niż Unia Europejska i właśnie ta Rada Europy ma taką instytucję, która się nazywa Komisja Wenecka. Wenecka dlatego, że właśnie w Wenecji obradują. Skupia ta Komisja Wenecka wybitnych prawników z krajów Rady Europy właśnie. No i ci wybitni prawnicy na zaproszenie danego kraju przyjeżdżają, wizytują, sprawdzają, jaki jest stan prawny, porównują to z różnymi orzeczeniami, także tych krajowych trybunałów, sądów konstytucyjnych, no i porównują to z wyrokami także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Biorą całe to środowisko prawne na tapet, sprawdzają, co się dzieje, no i mogą z siebie wydać opinię. No i właśnie te opinie wydali, i to jest właśnie klucz, już przechodzę do tego, co się wydarzyło. Wydali opinię w sprawie możliwości przyjmowania przez prezydenta ślubowania, a właściwie nie przyjmowania ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo mamy z tym przecież do czynienia. Widzieliście to wszystko, co się działo w sali kolumnowej Sejmu, ta czwórka, która tam składała ślubowanie, to wszystko było potwierdzone notarialnie, no i była dyskusja, czy wobec prezydenta znaczy, że musi być w obecności prezydenta. Kancelaria Prezydenta i Prawo i Sprawiedliwość, tu nie ma wątpliwości, twierdzą, że wobec znaczy, że prezydent musi być obecny przy tej czynności, czyli skoro złożyli bez obecności prezydenta, to nie są żadnymi sędziami. No i na tej podstawie prezes Trybunału, czyli Bogdan Święczkowski, nie dopuszcza tej czwórki do orzekania. co ma też zresztą dalsze reperkusje, no bo jak czwórka nie orzeka, nie można zwołać zgromadzenia ogólnego sędziów, to się przekłada na to, że nie wysyłają swojego budżetu do ustawy budżetowej, to oznacza, że nie będą mieli pieniędzy, to oznacza, że w Trybunale jest paraliż i tak dalej. No i jeszcze do tego dochodzi sprawa Macieja Berka, powołanego przez Sejm na stanowisko sędziego, od którego też prezydent cały czas ślubowania nie odbiera, a który jeszcze jest przed tą procedurą. No i co ta Komisja Wenecka orzekła? No dokładnie to, co większość prawników w tym kraju mówiła. Zresztą nie byli sami, bo przypominam wyrok Trybunału Konstytucyjnego, o którym często opowiadam. K34/15, jeszcze jak prezesem był sędzia Rzepliński, to właśnie ten Trybunał Konstytucyjny wprost mówi, prezydent nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby sprawdzać wybór Sejmu. Czyli jak Sejm już wybrał tego Berka ze wszystkimi wątpliwościami dotyczącymi tej kandydatury, ale wybrał tego Berka, to prezydent i jego kancelaria nie mają absolutnie żadnych narzędzi, żeby sprawdzać, czy ten sędzia jest odpowiedni, czy nie jest odpowiedni. Taki przypadek już kiedyś był. Lech Kaczyński też miał wątpliwości, czy jedna z wybranych sędzi powinna zostać sędzią, ale potem oficjalnie powiedział, że no niestety nie ma możliwości do jakiejkolwiek weryfikacji tej kandydatury. Ona zresztą potem sama się swojego stanowiska zrzekła. No i Komisja Wenecka dokładnie to potwierdziła i to jest clue tego wszystkiego, co tu przydługo trochę opowiadam, czyli prezydent nie może blokować powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ma od nich odebrać zaprzysiężenie i już. Ale co więcej, Komisja Wenecka idzie dalej, mówi wprost, co się ma stać i to jest ta nowość, jeżeli prezydent stosuje obstrukcję, czyli to, co się dzieje w tej sprawie, nie powołując Macieja Berka. Mówi, że państwo jako takie musi zorganizować to ślubowanie w taki sposób, żeby ono odpowiadało tym kryteriom, czyli musi być też u prezydenta, właśnie musi do niego zostać dostarczone, musi być potwierdzone, no wszystko musi być po prostu legalne, odpowiednio zweryfikowane, no i potem formalnie właśnie przekazane. Więc polskie władze triumfują, tu minister Żurek, minister sprawiedliwości, i wzywają prezydenta do tego, żeby w takim razie się nie ociągał, tylko odebrał ślubowanie od Macieja Berka, no a jak nie, to gdzieś tam w tle pobrzmiewa, no to znowu zrobimy to samo, czyli w sali kolumnowej Sejmu to ślubowanie odbierzemy.
3: Komisja Wenecka potwierdza to, o czym mówili, myśleli i realizowali polscy prawnicy. Jeżeli prezydent opóźnia się, nie zaprasza prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ci sędziowie mogą złożyć przyrzeczenie nie w bezpośredniej obecności prezydenta, ale w inny, uroczysty sposób. Muszą tylko wygłosić prawidłową formułę, notyfikować to prezydentowi, czyli zawiadomić go, no i zrobić to publicznie. Więc wszyscy sędziowie, którzy zostali ostatnio wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, złożyli prawidłowe przyrzeczenie, powinni podjąć pracę i zrobimy wszystko, żeby w najbliższym czasie Trybunał zaczął funkcjonować. Panie prezydencie, czas przerwać łamanie konstytucji i rozpocząć z nami budowanie praworządnego państwa. Pozdrawiam.
2: To od razu powiem wam, że musicie się teraz wsłuchać w odpowiedź Mariusza Błaszczaka, bo ta odpowiedź na pytania właśnie o stanowisko Komisji Weneckiej, no mnie, przyznaję, zapiera dech w piersiach, ale no zresztą posłuchajcie sami.
4: Trzeba przestrzegać prawo obowiązujące w naszym kraju.
5: Właśnie, czyli prezydent powinien przyjąć ślubowanie.
4: Nie, właśnie pan prezydent stoi na straży prawa, a prawo i konstytucję łamie Donald Tusk.
5: W jakim sensie stoi na straży prawa, jeżeli nie przyjmuje ślubowania, a ma obowiązek przyjąć?
4: W takim sensie, że kandydat, który został wybrany przez większość koalicji 13 grudnia, nie spełnia kryterium podstawowego, a więc nie potrafi wyjaśnić, że, czy udowodnić, że przez 10 lat pełnił rolę radcy prawnego.
5: Ale prezydent nie jest od tego, żeby to rozstrzygać, panie przewodniczący.
4: Ale my jesteśmy od tego, pani redaktor, jako dziennikarka wolnej
5: stacji. Wybrał większością swoją kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, na sędziego.
4: No to jest taki sposób myślenia typowy dla państw totalitarnych, bo przecież w Niemczech Hitler też został wybrany przez Niemców, a potem w Norymberdze...
5: Jak pan może porównywać demokratyczny proces wyboru... Panie przewodniczący, w głowie mi się to nie mieści, że można porównać demokratyczny proces parlamentarny wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego do tego, co działo się w faszystowskich Niemczech.
4: No, to już jest pani zdolności do wyobraźni, takie albo inne, pana też, no ale jak siłą przejmowali telewizję publiczną, no to bardzo mi przykro, że przekracza to pani zdolności. Ja natomiast twierdzę, że prezydent stoi na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i dzięki temu Polska jeszcze jakieś fragmenty praworządności zachowuje, a praworządność niszczy Donald Tusk i jego koalicja.
2: Rozmawiała Agata Adamek z TVN24, też dodajmy, tak, porównanie do Adolfa Hitlera w tej sytuacji ze strony Mariusza Błaszczaka.
0: Czekaj, ale to, że to wyobraźnię przekracza osobę pytającą. Czekaj, ja to próbuję poskładać, co ja właśnie usłyszałem.
1: No bardzo jest to żenujący poziom dyskusji, to trzeba przyznać.
2: Właśnie. To ja tylko dodam, co się teraz stanie. No już też wiemy, bo mamy pewne doświadczenia po tych kilkunastu razach, kiedy Komisja Wenecka wydawała z siebie opinię w sprawie Polski. Rządy Prawa i Sprawiedliwości często po prostu ignorowały te opinie, nawet jeśli sami zapraszali Komisję Wenecką do nas. Bo no niestety właśnie Komisja Wenecka nie ma żadnych narzędzi, żeby zmusić do zastosowania się do jej opinii. Doradza, wskazuje, mówi jakby było dobrze, ale to właściwie wszystko. Jesteśmy oczywiście członkami Rady Europy dobrowolnie, chcemy tam być, ale często jako państwo ignorowaliśmy zalecenia tejże Komisji Weneckiej. Więc bardzo możliwe, że prezydent też tym razem właśnie tak się zachowa. Też wzruszy ramionami i powie, a co mi jakaś opinia Komisji Weneckiej. No, nie grozi mu za to właściwie nic, poza, dodajmy, no, lekkim wstydem w środowisku międzynarodowym i w opinii międzynarodowej. Ale czy to jakkolwiek na prezydenta wpłynie? No więc szykuje się nam kolejne ślubowanie właśnie na wzór tego odbytego w sali kolumnowej polskiego Sejmu przez czwórkę, jak się okazuje według Komisji Weneckiej, prawidłowo zaprzysiężonych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: No niczym przez lustro weneckiej polskiej polityce przygląda się Klaudiusz Slezak i kolejne takie spojrzenie będzie dziś po godzinie 16 w popołudniówce. Dzięki ci piękno, mój drogi.
2: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia.
1: Dzięki.

0: Disco Freud. Za 12 minut będzie 8. Zuzu, gdybyś miała powiedzieć, czy w Polsce Ukraińców przybywa, czy ubywa, to powiedziałabyś, że intuicyjnie.
1: Intuicyjnie bym powiedziała, że już teraz może ubywa?
0: Ale to nawet nie tyle, że teraz. Od 2022 roku z polskich rejestrów ubyło ponad 500 tysięcy. Relatywnie, jak czytam na stronie Rzeczpospolitej, najszerzej drzwi dla Ukraińców otwierają, chcesz zgadywać, czy nie?
1: Kraje?
0: Który kraj?
1: To będzie mi trudno zgadnąć, mówiąc szczerze.
0: Z sąsiadów.
1: Z sąsiadów?
0: Było.
1: Niemcy?
0: Nie, nasi sąsiedzi, co to po dziewiątej im poświęcamy uwagę.
1: Czesi.
0: W ciągu roku liczba Ukraińców, jak czytam, którzy przebywają w Polsce ze statusem ochrony tymczasowej, zmalała o 150 tysięcy, z 1 008 000 do 859. To oznacza spadek o prawie 15%. Tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy liczba zmniejszyła się o ponad 100 tysięcy, bo jeszcze na koniec czerwca przebywało u nas 961. Wiem, że radio nie lubi liczb, ale mam nadzieję, że państwo wybaczą. Właśnie Ukraińców ze statusem ochrony tymczasowej. Z kolei wobec września 2022 roku, gdy w Polsce w tym mechanizmie zarejestrowanych było 1 371 000 Ukraińców, liczba spadła o ponad 500 000, czyli o prawie 40%.
1: No i mówisz,
0: właśnie ten
1: że
0: aspekt z Czechami jest bardzo ciekawy.
1: Mnie to bardzo interesuje, bo nie mam tej wiedzy, bo nas, jak Polaków, generalnie czeski bawi. Bo te wszystkie słowa, co Tomek regularnie nam udowadnia, one znaczą zupełnie nie to, co nam się wydaje, że powinny. I zastanawiam się, jako że polski i ukraiński są dość blisko siebie, to czy Ukraińców też bawi czeski?
0: Powinien teoretycznie, no bo nie pamiętam dokładnej statystyki, ale ileś 10%, to mi AI podpowiada, że 70% słownictwa w polskim i ukraińskim jest podobne albo wspólne. Więc jest spora szansa, że
1: tylko
0: też
1: to jest
0: mają
1: jeszcze
0: ten twist.
1: Jedno, że słowa są podobne, a dwa, że mamy jakoś kulturowo to zakodowane, że nas bawią te czeskie memy i mamy kawałek w Polsce czeskiego internetu, który do nas dociera regularnie i wszystkie filmiki, memy i tak dalej. Więc pytanie, czy Ukraińcom to się udzieliło? Czy oni są tego częścią, czy zupełnie nie? Muszę zapytać znajomych po prostu. Mamy przecież ich sporo pod ręką, więc to jest do zweryfikowania, ale jeżeli państwo wiedzą, to też się chętnie od państwa dowiem.
0: Ja sobie myślę, że semantycznie to bywa zabawne, to raz, ale dwa, też wydźwięku język czeski z naszym osłuchaniem języka jest
1: zabawny.
0: Czeski.
1: Tak.
0: Zabawny bardzo. A propos liczb, które spadają i osób, których nam ubywa. Proszę państwa, niech przybywa, niech... O, super, jest nie parzysta liczba na Patronite.
1: Tak, patronów raz ubywa, raz potem ktoś przybędzie, więc prosimy o zweryfikowanie, komu patronat się właśnie skończył i przedłużenie go za pomocą płatności powtarzalnej BLIK, ale najchętniej to przyjmiemy nowych patronów.
0: No
1: warto.
0: Pewnie, że tak.
1: Warto. Chociażby dlatego, że będziemy znowu zgadywać słówka po czesku. To jest dobra przyczyna.

0: Olivia Dean, Man I Need, to za nami. Bardzo proszę, panie Tomku, nie Ławnicki tym razem. Nasz słuchacz napisał, że zachowa sobie w pamięci ileś 10%, które powiedziałem, bardzo precyzyjnie określone.
1: Tak. To jest, bo są właśnie takie liczby, jakie lubi radio. Mhm. No bo jakbyś powiedział 56 czy 73,
0: to... by jednym uchem wleciało, drugim wleciało.
1: A ileś 10, to od razu wiemy, że to jest znacząca liczba, znaczące procenty, ale miarę to trzeba w jakimś tam już artykule, człowiek sobie zerknie, czy coś.
0: No tak, doczyta w wolnej chwili. No to też stoi gdzieś bardzo blisko pi razy drzwi. To też bardzo precyzyjna miara.
1: Za ileś 10 sekund będzie serwis w Radiu Nowy Świat natomiast.
0: Tak, a po godzinie 8 pierwsza rozmowa redaktor Beaty Grabarczyk. Klaudiusz Ślezak przeglądał się kwestii weneckiej po 7.30 z perspektywy polityczno-sprawozdawczej, a po 8 gościem redaktor Beaty Grabarczyk będzie prawnik prezes Naczelnej Rady Adwokacji Kiej Przemysław Rosati. I z tej strony do tej rozmowy podejdziemy. Wrócimy tu.

0: ile by państwo poświęcili w imię walki za wolność, podstawowe prawa i zwykłe, spokojne życie? Ona poświęciła wszystko. Narges Mohammadi, irańska aktywistka i laureatka pokojowej Nagrody Nobla. 44 lata więzienia. To łączna kara, na jaką została skazana za obronę praw człowieka i niezłomną walkę z irańskim reżimem. Nam udzieliła jedynego radiowego wywiadu dla polskich mediów.
1: Mieszkam w Iranie i jestem kobietą, więc nie ma dla mnie innej drogi do wolności i normalnego życia niż walka.
0: O tej walce, za którą wciąż płaci ogromną cenę, ale także o Iranie swoich marzeń i o nadziei. Narges Mohammadi opowie państwu już w piątek o 11:00 audycji Cały Nasz Świat. Bardzo polecam. Patryk Rabiega.
2: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska, zapraszam. Maciej Berek za godzinę ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu. Uroczystość odbędzie się bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej nie wyznaczył jej terminu. Ślubowanie odbędzie się dzień po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej. Eksperci Rady Europy uznali, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm, ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania. W kwietniu w podobny sposób ślubowanie złożyło czworo innych sędziów Trybunału. Do tej pory nie zostali jednak dopuszczeni do orzekania. Kancelaria prezydenta z kolei nie zgadza się z interpretacją Komisji Weneckiej i podkreśla, że jej opinia nie jest prawnie wiążąca. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o poparcie przepisów o bezpieczeństwie w sieci. Nowelizacja określa zasady blokowania nielegalnych treści i wskazuje kategorie materiałów, które mogą być usuwane z internetu. Wcześniejszą wersję ustawy prezydent zawetował, wskazując na zagrożenie dla wolności słowa.
3: Chciałem zaapelować do pana Czarnka, do pana Nawrockiego. Nie mówcie, że ta ustawa ogranicza wolność. Ta ustawa ogranicza złe rzeczy, ogranicza głupotę. Panie prezydencie, ma pan dzieci. Ja też mam dzieci. Ja mam też wnuczkę. Myślę, że w imię pana dzieci, moich dzieci, ale przede wszystkim w imię dzieci wszystkich Polek i Polaków i bezpieczeństwa młodego pokolenia powinien pan tę ustawę podpisać.
2: Przepisami zajmuje się Senat. To święto 700 tysięcy osób. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, nazywany Dniem Nauczyciela. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat, bo w polskim systemie oświaty zdecydowana większość, 84% wszystkich polskich nauczycieli, to kobiety właśnie. Polska jest też na trzecim miejscu od końca w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o odsetek nauczycieli poniżej 30 roku życia. Wynosi on zaledwie 4%. W kancelarii premiera o 11:00 są zaplanowane uroczyste obchody Dnia Nauczyciela z udziałem ministra edukacji. A my wszystkim pedagogom dziękujemy i składamy najlepsze życzenia. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Najcieplej będzie dziś na zachodzie. W Zielonej Górze termometry wskażą 16 stopni, a w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu 15. W Gdańsku, Bydgoszczy i Katowicach temperatura maksymalna wyniesie 14 stopni, w Olsztynie, Łodzi i Krakowie 13, w Warszawie i Rzeszowie 12, w Lublinie 11, a w Białymstoku i Zakopanem 10 stopni. W wielu miejscach pojawi się przelotny deszcz, na północy może też zagrzmieć. Z kolei w Tatrach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, a pod wieczór śniegu. W górach także silnie powieje, w porywach nawet do 80 km na godzinę. Porywisty wiatr zapowiadany jest także nad morzem oraz okresami na zachodzie i w centrum.
6: Na całej połaci
5: śnieg. Na całej połaci Tatr na pewno.

0: Musimy coś zmienić, Zuza. Po pierwsze, a nie, już nie trzeba. Nieparzysta liczba patronów, czyli ty przynosisz ciasto.
1: A już już nawet się uśmiechał sam Mateusz, że jest parzysta i on przyniesie Marcinka, szanowni państwo.
0: Przypominam, jeszcze niektórzy widali z gąską.
1: Że chodzi o przyrastającą liczbę patronów. Jak będzie ona nieparzysta, tak jak teraz, to ja karmię Mateusza i całą resztę studiów.
0: W przyszłym tygodniu,
1: a jak będzie parzysta, to Mateusz. 909 końcówka jest teraz. Mamy nadzieję, że przyrośnie. Ja państwa bardzo proszę, żeby przyrosło o jeden albo o trzy.
0: Ja proszę o przyrost nieparzysty. W sensie, żeby wynik był nieparzysty. Gdyby ktoś chciał nam podpowiedzieć, jakie to miałoby być ciasto albo jedzenie, to w sekcji komentarzy można to robić. Natomiast przypomnę, szarlotka to jest bardzo dobra propozycja, moje ulubione ciasto, Beato.
2: Bardzo się cieszę.
0: Tak, dzielimy tę miłość. Przez płatność powtarzalną Blik, to tylko uwzględnię. Proszę wybrać tę metodę płatności, wtedy radio dostaje 3 dyszki w ramach akcji, którą prowadzimy jeszcze przez kilka dni. Jeżeli chodzi o sprawy związane z językiem polskim i ukraińskim, że tak tylko dokończę, Andrzej napisał bardzo ładną wiadomość, że szalenie są to podobne języki. Moje dzieci do 5 roku życia w zasadzie nie rozróżniały, w jakim języku mówią, więc często początek zdania był po polsku, a koniec już po ukraińsku. Albo połowa słowa była polska, druga ukraińska i co do czeskiego mnie nie śmieszy, lecz cieszy. Często słyszę w nim piękny miks języków, który znam i kocham. I tym językiem się zajmiemy dzisiaj po 9, a po 8 będzie to język komentujący życie polityczne.

0: którym to językiem szalenie sprawnie włada Beata Grabarczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale dzisiaj będzie bardziej prawniczy niż polityczny.
0: Chociaż czyli litera
2: to
0: prawa.
2: To wszystko przecież obok siebie.
1: Litera prawa i duch prawa. Haha, hu hu, no tak, właściwie przed tymi, przed
0: zapowiedź w duchu Halloween.
1: Nie, razem z nami jest mecenas Przemysław Rosati, prawnik, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry.
1: No to za jakieś 50 minut, nawet już chyba 49, sędzia Berek ma złożyć przysięgę wobec prezydenta, ale w Sejmie. Będzie ósmym sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybranym przez tę koalicję, czy przez ten Sejm, Sejm tej kadencji. No ale złoży przysięgę po tym, co powiedziała Komisja Wenecka. Czyli, że prezydent nie ma prawa kwestionować wybranych przez Sejm sędziów, a jeżeli to robi, odwleka albo w ogóle nie chce odebrać przysięgi, no to wtedy można złożyć tę przysięgę właśnie w innych warunkach, w innym miejscu, ale tak, żeby wysłać prezydentowi rotę przysięgi podpisaną przez sędziego. No i pytanie, co dalej? To znaczy sędzia Berek złoży tę przysięgę, pójdzie do Trybunału i?
3: I to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że to jest odpowiedź na pytanie pani redaktor. A tak naprawdę to Komisja Wenecka faktycznie potwierdziła to, co wynika też z polskiej konstytucji.
1: Tak, i o czym wszyscy mówili zresztą.
3: O czym wszyscy mówili i tak naprawdę o czym świat prawniczy z uwagi na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zna tę historię od 2015 roku. Halo, czy my
1: jest,
3: się słyszymy?
1: Tak, tak, słyszymy się cały czas.
3: Przepraszam. Od 2015 roku to orzeczenie, o którym myślę, które tak naprawdę pokazało kierunek, w jaki należy podążać, jak należy interpretować w ogóle kwestię związaną z przysięgą, zapadło w grudniu 2015 roku. Mm-hmm. I wtedy Trybunał powiedział bardzo jasno i w sposób niewątpliwości, że norma prawna, która wprowadza ślubowanie Trybunału Konstytucyjnego do polskiego porządku prawnego, w sytuacji, kiedy prezydent zwleka z umożliwieniem złożenia ślubowania, jest niekonstytucyjna, czyli jest sprzeczna z artykułem 194 i z artykułem 126. Ten artykuł 194 Konstytucji mówi o tym, że wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego dokonuje, jeżeli prezydent nie stwarza możliwości złożenia ślubu, to w istocie uzurpuje sobie uprawnienie do albo quasi weta w stosunku do decyzji Sejmu, mówię oczywiście w dużym uproszczeniu, mm-hmm. albo uzurpuje sobie takie uprawnienie do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm. I proszę też pamiętać, że prezydent ma podstawowy obowiązek wynikający z artykułu 126 Konstytucji, a mianowicie obowiązkiem urzędu prezydenta. Siłą rzeczy osoby, która jest prezydentem, jest zapewnienie ciągłości władzy państwowej, także ciągłości władzy sądowniczej. W związku z powyższym prezydent nie może ani blokować możliwości złożenia ślubowania, ani podejmować innych działań, dlatego że takie postępowanie prezydenta no, narusza te dwie wspomniane przeze mnie normy konstytucyjne. I dokładnie o tym mówi opinia Komisji Weneckiej. Proszę też o tym pamiętać, że opinia Komisji Weneckiej nie jest aktem o charakterze władczym. To znaczy nie można wyegzekwować w drodze jakiegoś instrumentu prawnego tejże opinii. Tak to, dlatego, że tylko i wyłącznie opinia. Proszę też pamiętać, że opinie Komisji Weneckiej odnosiły się do wielu bardzo istotnych spraw w odniesieniu do wielu krajów, w których są problemy ze stosowaniem prawa lub z przestrzeganiem albo zasad demokracji, albo rządów prawa. Na pewno nie powinniśmy być dumni z tego, że Komisja Wenecka wypowiada się w sprawie Polski, ale ponieważ Komisja Wenecka wypowiedziała się, to Polska oczywiście powinna zastosować się. Polska jako państwo, jako kraj, który jest w pewnym sensie też związany do szanowania wspólnych reguł właściwych dla krajów demokratycznych. Myślę tutaj szerzej o krajach, które są skupione wokół Rady Europy. No ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, to jest tylko opinia, bo na to, mówiąc krótko, uczciwie trzeba spojrzeć, to jest tylko opinia, która nie pociąga za sobą dalej idących skutków. Jedyny skutek, o którym można myśleć, to jest skutek reputacyjny.

0: łamania prawa. Natomiast obok tego wszystkiego na naszych oczach toczy się codzienna polityka, która dzisiaj dotyka Trybunału Konstytucyjnego, bo umówmy się, gdyby politycy chcieli rozwiązać kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, to naprawdę nie trzeba większych wysiłków rozwiązać. Pierwszym takim prostym krokiem jest dopuszczenie do orzekania prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Myślę tutaj oczywiście o tych wszystkich, którzy jeszcze nie orzekają z uwagi na to, że pan prezes Święczkowski uniemożliwia sędziom wykonywanie czynności orzeczniczych. I teraz wracając do tego, co powiedziałem na początku. Jeżeli norma prawna przewidująca ślubowanie, rozumiana w tym kontekście, o którym mówiłem, na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przewidująca owo ślubowanie jest niekonstytucyjna, no to tak naprawdę nie ma dzisiaj żadnych przeszkód, a nawet nie ma potrzeby, aby doszło do złożenia ślubowania, bo nie jest to warunkiem, który musi być spełniony, aby osoba, która została wybrana przez sędziów, rozpocząć czynności orzecznicze. Tyle prawo, a polityka swoje, tak no, można to...
1: Właśnie, bo wie pan, z jednej strony no, prawo jest dosyć jasne, wyłożone przez Komisję Wenecką, chociaż teraz to się zastanawiam właściwie, po co do tej Komisji Weneckiej się zwracamy, skoro ona wydaje sobie swoje opinie i te opinie można włożyć do szuflady i ucieszyć się, że są i tyle. Chyba, że na przykład na podstawie takiej opinii sędzia, który jest niedopuszczany do pracy, może iść do sądu pracy i powiedzieć, no ale halo, ja tu jestem wybrany, powinienem pracować, a mnie nie dopuszczają. Bo tak, to mamy taką sytuację, że jest ta opinia, a z drugiej strony są politycy, którzy robią co chcą i nie ma żadnej siły, żeby wyegzekwować to obowiązujące prawo na tych politykach. Znaczy mnie się to w głowie nie mieści, że są przepisy, a polityk mówi, a ja tak nie zrobię. I co? I nie mamy pańskiego płaszcza i co mi zrobicie?
0: Niestety tak to wygląda. Proszę też pamiętać, że to nie jest wszystko takie proste. Nawet wykorzystania takiej opinii Komisji Weneckiej potencjalnie w sądzie pracy, bo proszę pamiętać, że jest no też niestety nie mający charakter władczego zabezpieczenie wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pewnie państwo pamiętacie kilka tygodni temu w odniesieniu do tych sędziów, którzy zostali wybrani wiosną, wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka takie zabezpieczenie i to zabezpieczenie nie zostało wykonane, bo po pierwsze nikt nie uznał za stosowne, tak jak do tej pory to wszystko funkcjonowało, stosować się do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a z drugiej strony to jest faktycznie instrument, który, ujmę to tak, nie ma jakby ciągu dalszego. Nie ma takiego komornika, który jest w stanie wykonać to orzeczenie. Nie ma takiego organu, który byłby w stanie przymusić do wykonania tego orzeczenia. Ja teraz oczywiście generalizuję, ale chcę państwu zobrazować, jaki jest charakter orzeczenia zabezpieczającego. I to, co pani powiedziała, politycy nie chcą respektować wielu polityków. To wszystko zależy od tego, czy są aktualnie w ławach rządu, czy są w ławach opozycji. Jak potrzebuje, to się powołuje na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ale wtedy, kiedy trzeba wykonać takie orzeczenie, które być może jest nie po myśli, nie wpisuje się w politykę, która jest uprawiana dzisiaj na sprawie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, to wtedy tych orzeczeń się oczywiście z wielką łatwością nie wykonuje. I myślę jeszcze tak, dzisiaj cała presja ludzi, którym zależy na prawidłowo funkcjonującym Trybunale Konstytucyjnym, powinna koncentrować się na panu Bogdanie Święczkowskim. Należy to rozumieć w ten sposób, że to jest jedyna osoba, która tak naprawdę blokuje fizyczną możliwość rozpoczęcia czynności orzeczniczych, bo jeżeli każdy prawnik wie, jaki charakter mają orzeczenia Europejskiego Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, jakie wynikają z tego argumenty, to automatycznie wiemy, że jedyną osobą, która dzisiaj może tak naprawdę rozwiązać problem braku możliwości orzekania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest pan prezes Święczkowski. I żeby tutaj bardzo prosto to wyjaśnić, po prostu dopuszczając prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego do wykonywania czynności orzeczniczych w Trybunale Konstytucyjnym, do rozpatrywania spraw, do udziału

0: w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo tak stanowi prawo, tak wynika też z argumentacji, która jest dostarczona między innymi przez Trybunał Konstytucyjny. Powiem jeszcze o jednej, dla polskiej konstytucji. Każdy, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, podlega tylko konstytucji. Już chociażby z tego zapisu, rozumianego szerzej, nie tylko w ramach czynności związanych z orzekaniem w konkretnej sprawie, wynika, że w sytuacji kolizji norm należy stosować konstytucję, bo sędzia Trybunału Konstytucyjnego podlega tylko konstytucji. W związku z powyższym ma świadomość, że jeżeli istnieje przepis ustawy, który mógłby być wykorzystywany przez kogokolwiek, kto pełni jakikolwiek inny urząd, czy przez polityka, czy przez prezydenta, premiera, ministra, przez kogokolwiek, w sposób instrumentalny, uniemożliwiający funkcjonowanie Trybunałowi Konstytucyjnemu, czy uniemożliwiający prawidłowo wybranemu sędziemu Trybunału Konstytucyjnego wykonywanie czynności orzeczniczych w Trybunale Konstytucyjnym, taki przepis ustawy powinien być pomijany, niestosowany i bezpośrednio należy stosować wtedy konstytucję. Z jednej strony ktoś, kto nas teraz słucha, pomyśli, że to jest założenie pewnej dobrej woli po stronie osób stosujących prawo, ale każde państwo opiera się przede wszystkim na tym, że ufamy ludziom, którym powierzamy wysokie stanowiska państwowe, czy to w administracji rządowej, czy we władzy ustawodawczej, czy we władzy sądowniczej. Alternatywą jest oczywiście łamanie prawa, nieprzestrzeganie prawa, nie stosowanie się do wydanych orzeczeń. I w pewnym sensie z taką sytuacją dzisiaj zderzamy się, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
1: To ja zapytam, to ostatnie chyba pytanie, ponieważ musimy kończyć, to tak jednym zdaniem. To znaczy państwo kontra Święczkowski jest w tej chwili 1-0 dla Święczkowskiego i właściwie państwo jedyne co może zrobić to pozwolić się faulować, tak?
0: Pani redaktor, myślę, że w dużym skrócie tak, natomiast ja mimo wszystko wierzę w to, że instytucje państwa i są na koniec, tak to ujmę, na tyle przewidywalne i sprawdzalne, że nawet jeżeli ktoś dzisiaj konsekwentnie fauluje w tej grze, którą obserwujemy, która toczy się na naszych oczach, to na końcu, jeżeli jesteśmy w nomenklaturze piłki nożnej, ci, którzy faulują, zobaczą czerwoną kartkę. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy żyli w takiej anarchii do samego końca. Mam nadzieję, że przyjdzie moment przełomowy, w którym Trybunał Konstytucyjny zostanie zwrócony obywatelom, polskiemu społeczeństwu, polskiej konstytucji i będzie służył po to, aby właśnie polska konstytucja była w pełni realizowana, bo myślę, że na koniec, pomimo tej dość pesymistycznej rozmowy, którą prowadzimy, pamiętajmy o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest w interesie każdego społeczeństwa, każdego obywatela, dlatego że rozpoznaje wbrew wszelkim pozorom sprawy, które nas bezpośrednio
1: musimy kończyć,
0: dotyczą,
1: panie mecenasie.
0: W sensie oczywiście przepisów, kontroli konstytucyjności przepisów.
1: Bardzo dziękuję. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, był naszym gościem. Dobrego dnia, panie mecenasie.
0: Dobrego dnia, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: A rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk i tak jak teraz zajmowaliśmy się prawem, po 9:30 zajmiemy się tym, co
1: młodością.
2: Związane z dzisiejszym świętem, tak?
1: No tak, poniekąd.
2: Znaczy, no, kojarzę Gen Z ze szkoły,
1: Nie, już nie. Tam już jest generacja alfa.
3: Cześć. Gen Z siedzi obok ciebie przy mikrofonie.
2: No dobra, ale hasło off school?
1: No to jest tylko nazwa fundacji. Chodzi o to, jak zetki funkcjonują na rynku pracy i czy rzeczywiście są takie leniwe, niechętne do pracy, niekontaktowe i tylko by chciały z laptopem na plaży siedzieć.
2: No po 9:30.
1: Tak jest, będziemy to wyjaśniać.

0: Mateusz, były zarzuty w naszą stronę w mailu, że nie składaliśmy życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czy tam przysłowiowego Dnia Nauczyciela, więc ja donoszę osobie, która pisała, że składaliśmy, tylko pan jeszcze spał, ale możemy powtórzyć, bo może któryś nauczyciel miał na przykład na 10 i dopiero też wstał, to składaliśmy życzenia, wszystkiego najlepszego.
1: Podpinam się.
0: Tak.
1: Było, proszę.
0: I chciałam cię zapytać, by rozpocząć taką nitkę wspominkową.
1: Dobrze.
0: Jakiego nauczyciela zapamiętałeś ze swojej kariery edukacyjnej i dlaczego?
1: Mojego nauczyciela od matematyki na pewno, bo kiedyś gadałem na lekcji.
0: I powiedział ci, że zrobisz karierę w radiu?
1: Nie. Mm. Dużo gorzej. Zamknął mnie na lata, bo podszedł do mnie i powiedział, a wiesz, czemu dzwon głośny? I sobie poszedł.
0: Ojej.
1: I zaorało mnie to zupełnie.
0: Matematycy...
1: To było bardzo mądre.
0: Ja uwielbiałam wszystkie moje matematyczki, bo one wszystkie miały takie wspaniałe teksty. Najbardziej lubiłam tą, która w liceum nam się trafiła, bo dostała klasę humanistyczną, chociaż z reguły uczyła matematyczno-fizyczne, więc miała wszystkie takie łebskie głowy do matematyki, a tu się trafili humaniści, którzy się gubili przy najprostszych równaniach. I kiedyś wchodzi do klasy i powiedziała, przy was czuję się jak w kamieniołomie. Łupię, a wy nic. Więc tak, te poczucie humoru matematyczek bardzo jest mi bliskie, ale bardzo je lubiłam.
1: Ja chyba jeszcze fizyka bym wskazał, które bardzo potrafił opowiadać tak, że nawet skomplikowane koncepcje wydawały się bardzo bliskie, bo dużo anegdotycznych przykładów przytaczał, czy jakieś takich rzeczy z życia, więc bardzo matematyka i fizyka bliska memu sercu jest właśnie z powodu nauczycieli, którzy potrafili zarazić miłością do przedmiotu, ale to pytanie odbijamy do słuchaczy.
0: Tak, zapraszamy państwa na takie wspominki, to znaczy jaki nauczyciel państwu zapadł w pamięć najbardziej.
1: 224-280-280. Jeszcze szybka wspominka moja. Jameson grał przed chwilą. Mhm. Byłem wczoraj na jego koncercie. Fenomenalny. Jeszcze można się załapać. Rozdawałem wejściówki. To znaczy załapać. Niektórzy mają przed sobą, bo w czterech miastach gra w Polsce. Kilku facetów w pantalonach grających R&B i gitarową mocną muzykę. Prześwietne. Proszę korzystać, jak będzie okazja.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Czy twoim ulubionym nauczycielem był WF-ista?
2: To ciekawa historia, bo na przykład w liceum przez pierwsze 3 lata moim wychowawcą był WF-ista.
3: Czyli...
2: Bardzo ciekawa historia, nie będę się wdawał w szczegóły, ale pan wychowawca biolog utrzymał się tylko przez 2 tygodnie i potem przyszedł pan WF-ista.
3: To faktycznie ciekawe, a czyli zapadł w pamięć.
2: Zapadł w pamięć, zdecydowanie.
1: Dobrze. Byłeś prymusem na WF-ie?
2: Nie powiedziałbym tak o sobie.
3: Ja też nie.
2: Byłem bardzo aktywny i grałem we wszystko, co trzeba było. Biegałem też.
3: Ja byłam ostatnio wybierana do drużyn.
2: Ojej.
3: No, tak było. Tak było, więc może dlatego moja mała czasami niechęć do sportu, ale ciebie z przyjemnością wysłucham.
2: Och jej, dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, no wczoraj mieliśmy prawdziwy thriller.
3: Thriller!
2: To trudne słowo. W wykonaniu naszych piłkarek nożnych w pierwszej rundzie baraży o awans do Mistrzostw Świata. W piątek Polki przegrały w Belgii 0-1, no i wczoraj w Gdańsku musiały odrabiać tę stratę. Udało się to w 42 minucie po golu Ewy Pajor, ale po przerwie Belgijki wyrównały, a po kilkunastu minutach Ewelina Kamczyk trafiła do siatki po pięknym uderzeniu zza pola karnego i wydawało się, że jesteśmy na najlepszej drodze. Niestety, po analizie VAR-u bramka została nieuznana. No i można się było załamać wtedy, ale nasze piłkarki postanowiły jednak powalczyć. Po 2 minutach, po przepięknej akcji, Paulina Tomasiak wyprowadziła biało-czerwone na prowadzenie. Jej gol zdecydował o tym, że będzie dogrywka. No a w tym dodatkowym czasie kolejny cios. Bramka stracona pod koniec pierwszej połowy tejże dogrywki. Polki jednak znów pokazały charakter, po raz kolejny się podniosły, odważna szarża w polu karnym. W 116 minucie Ewa Pajor trafia do bramki. No i ten gol oznaczał jedno. Kwestia awansu do finałowej rundy baraży rozstrzygnie się dopiero w rzutach karnych. A z serii rzutów karnych zapamiętamy przede wszystkim 2 wspaniałe interwencje naszej bramkarki Kingi Seweryn. Rozpacz Ewy Pajor po niewykorzystanej 11, no i wreszcie pozostałe celne 4 trafienia Polek, w tym także to, które kończyło mecz w wykonaniu rezerwowej w tym spotkaniu Natalii Padilla-Bidas. Ogromna radość, bo naprawdę wiele momentów było w takim meczu, kiedy można było już sobie pomyśleć, że o ptokach, jak to się mówi, a tymczasem się udało. No i ta radość naszej bramkarki Kingi Seweryn, która nominalnie nie jest pierwszą bramkarką, tylko no, występowała w zastępstwie, no ale pokazała się w obu meczach ze wspaniałej strony i była tak szczęśliwa po meczu, że nawet zapytano ją w takim wywiadzie pomeczowym, czy tam na tym bidonie miała napisane, jak która piłkarka z belgijska strzela i czy to jej pomogło, bo to taka częsta praktyka, że właśnie na bidonie się zapisuje takie właśnie informacje. Ona mówi, że tak, miałam to zapisane, ale zapomniałam, że umiem czytać, bo tak zdenerwowana, po prostu broniła instynktownie. No i świetnie jej to wyszło, więc ogromne gratulacje. No i teraz co? Polki są nadal w grze o Mistrzostwa Świata, w których, przypomnę, nigdy jeszcze nie grały. Rywalkami będą Irlandki, które z bagażem 12 goli odprawiły Kazaszki. Irlandia to drużyna zresztą, z którą Polki jeszcze nigdy nie wygrały, a 2-krotnie tej wiosny przegrały, ale nieznacznie. I tak naprawdę myślę, że poziom jest dość wyrównany, bo to ekipa mniej więcej na poziomie Belgii. Więc jak się przeszło Belgijki, to dlaczego nie Irlandki?
1: Pytanie, Kubo, jest filozoficzne, chyba że masz jeszcze do dokończenia wątek.
2: Jeszcze wątek dokończę, bo tylko chciałem dodać, że nawet to ewentualne zwycięstwo w 2 meczu z Irlandią może jeszcze nie dać bezpośrednio awansu. W najgorszym razie Polki wówczas czekałby jeszcze baraż interkontynentalny, no ale to wszystko się będzie rozstrzygać na przełomie listopada i grudnia, a wtedy będziemy wiedzieli więcej.
1: Dlaczego karne są rzuty, skoro się kopie? Pyta pani Kaja.
2: No, są też wolne rzuty i rożne rzuty.
1: No.
3: Ale w rożnym rzucie to faktycznie ktoś rzuca tą piłką.
2: Nie, w rożnym się kopie. W rzucie z autu się rzuca.
3: Z auta rzuca. Tak. Tak. Mówiłam, że nie do końca po drodze mi ze sportem właśnie to udowodniłam.
2: No właśnie, no to jest ciekawa sprawa. Ja może profesor Monikę Kresę kiedyś zapytał o takie rzeczy. Tak, trzeba będzie ją przygotować, żeby się piłkarsko wgłębiła. Nie, no pewnie jeszcze nie na ten wtorek, bo tutaj mamy już plany pewne.
1: Myślę, że na któryś
2: wtorek. Tak, ale na któryś wtorek. Ale to jest rzeczywiście bardzo ciekawe z tym rzutem. Mhm. Masz rację, zdecydowanie. A może ktoś z państwa wie po prostu? Jak
1: to jest? Też poprosimy. 224-280-280. W innych dyscyplinach, jak koszykówka, też jest, to ma sens, ale rozumiem, że etymologia jest niekoniecznie jest związana z samym ruchem boiskowym, tylko...
2: Tak. Tak,
1: no. Gdzieś indziej.
3: Ale patrzcie, po angielsku rzut karny to jest penalty kick, z tego co ja wiem. Czyli oni kopią po angielsku jednak.
2: Kopią, po angielsku kopią, tak.
1: To nas pokręciło, że my chcemy rzucać.
2: Tak, po angielsku są kiki, tylko u nas, tak, bo jest też corner kick, tak? No więc dobrze, rozstrzygajmy. Zapraszamy Państwa do dyskusji w tej sprawie także. A wracając jeszcze do piłki, mieliśmy wczoraj 9 meczów Ligi Mistrzów Piłkarzy i wpadło kilka niespodzianek. Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie uległ 3-4 klubowi Bruż. Bayern Monachium tylko zremisował 3-3 z Wikingiem w Stavangerze norweskim, a 3 punkty zdobył też mistrz Azerbejdżanu, Sabah, który z udziałem Tymoteusza Puchacza pokonał Slawię Praga 2-0. W drużynie gości Wiktor Nowak i Oskar Kubiak pojawili się na boisku dopiero w drugiej połowie. Poza tym Lens Michała Skurasia uległ Sportingowi Lizbona 0-2. Villarreal pokonał 3-1 Napoli. RB Lipsk 1-0 PSV Eindhoven. A Atletico Madryt 2-0 Manchester United. Nie zawiedli faworyci mimo początkowych trudności. Barcelona wygrała 4-1 z Galatasaray w Stambule, a Arsenal 3-0 z francuskim Lille. A dziś dokończenie drugiej kolejki, między innymi hitowe starcie Manchesteru City z Paris Saint-Germain i potyczka AS Romy z Realem Madryt. Poza tym jeszcze 7 innych spotkań. Skoro jesteśmy przy Lidze Mistrzów, to odnotujmy. Hokeiści GKS-u Tychy przegrali 3-6 mecz właśnie Ligi Mistrzów z fińskim Tappara Tampere. To było zakończenie fazy ligowej tych elitarnych rozgrywek. Dla hokeistów GKS-u Tychy także pożegnanie z Ligą Mistrzów, bo mistrzowie Polski w 6 meczach zgromadzili tylko 1 punkt i nie udało im się dostać do czołowej 16, która zagra dalej w fazie pucharowej. Mamy za to pewien sukces w Lidze Europejskiej piłki ręcznej. Szczypiorniści PGE Wybrzeże Gdańsk nadal są bez porażki. Tym razem podejmowali wicemistrza Hiszpanii zespół Dicorpebal Logroño La Rioja i po raz kolejny stanęli na wysokości zadania, toczyli z Hiszpanami wyrównany bój, do przerwy przegrywali 1 bramką, a w końcówce do ostatniej chwili walczyli o zwycięstwo. Mecz zakończył się wynikiem 30-30. No i na półmetku rozgrywek grupowych Wybrzeże zajmuje 2 miejsce w grupie z taką samą liczbą punktów co niemiecki VfL Gummersbach. Kolejny mecz gdańszczan dopiero za miesiąc w Hiszpanii. Na razie nieźle to wygląda. Oby tak dalej. 3 godziny trwał siatkarski mecz kobiecej Tauron Ligi wczorajszy.
1: O matko.
2: To całkiem dużo.
1: Można dużo zrobić w 3 godziny.
2: Tak jest. Tyle czasu na boisku musiały spędzić zawodniczki drużyn Moja Radomka Radom i Wolej Wrocław. No jak łatwo się domyślić, mecz zakończył się tiebreakiem, a wygrały go Radomianki. Dzięki zwycięstwu zespołu Moja Radomka wyszło na prowadzenie w tabeli. Po 2 kolejkach ma tyle samo punktów, co Developers Rzeszów i Lotto Chemik Police i tylko te 3 zespoły są na tym wczesnym etapie rozgrywek bez porażki. Tenis zostawiłem sobie na koniec. A to najświeższa sprawa, bo dzisiaj rano mieliśmy już 2 mecze z udziałem polskich tenisistek w turnieju w Wuhan. Która godzina jest? 8:30 parę, a tymczasem
1: 43.
2: Nasze zawodniczki już od bladego świtu, naszego czasu oczywiście, bo w Chinach jest troszkę później, walczyły o awans do 3 rundy silnie obsadzonego i no, wysokiego rangą turnieju w tymże Wuhan. Po 2 stronach kortu stanęły 2 nasze zawodniczki, Iga Świątek i Magdalena Fręch. Ten mecz nie miał wielkiej historii, bo Iga mimo przegranych 2 pierwszych gemów pewnie ten pierwszy set wygrała. W drugim też szybko wyszła na prowadzenie i ostatecznie zamknęła pojedynek w 2 odsłonach wynikiem 6-2, 6-1. I gra dalej i dalej się liczy w walce o awans do tego wieńczącego sezon turnieju WTA Finals. Oby się udało. A w 3 rundzie rywalką Igi Świątek, która w Wuhan jest rozstawiona z numerem 7, będzie albo Amerykanka Ashlyn Kruger, albo Tajka Lanlana Tararu D. Więc no, wydaje się, że rywalka będzie jak najbardziej do przejścia. Ale w tym samym czasie o awans walczyła też Maja Chwalińska z Marii Buskową. Ten pojedynek miał zupełnie inny przebieg niż mecz Świątek z Fręch. W pierwszym secie dominowała Czeszka, która wygrała 6-1. Ale w drugim Polka znalazła sposób na nią i zrewanżowała się takim samym wynikiem. 3 set Maja Chwalińska, przypomnę, cały czas to przypominamy, tegoroczna finalistka Rolanda Garrosa, rozpoczęła od prowadzenia 3-0 i ostatecznie wygrała 6-1. Świetny wynik. Kolejna rywalka będzie jeszcze mocniejsza. Prawdopodobnie będzie to Iwajowicz, która właśnie gra z Dianą Jastrzębską. Pierwszy set dla Iwy Jowicz. Niestety nie wyszedł wczoraj mecz Hubertowi Hurkaczowi w Szanghaju. W trzeciej rundzie, mimo znakomitego początku, uległ w 1/8 finału Hiszpanowi Alejandro Dawidowiczowi w Fokinie. 6-1, 3-6, 6-7. No a w tym tiebreaku decydującym był o włoso zwycięstwa. Przegrał 0, przegrał go 6-8, więc znowu te tiebreaki decydujące. Jedna pomyłka, dwie pomyłki, no i niestety nie wyszło. W Szanghaju gra za to Jan Zieliński dalej w parze z Australijczykiem Markiem Polmansem. Panowie pokonali w drugiej rundzie rozstawionych z piątką Brytyjczyków Kasza i Glaspoola. Są już w ćwierćfinale, a tam czekają Austriacy Midler i Oberleitner. Jeżeli mam jeszcze sekundkę, to tylko jeszcze jedna wiadomość. Taka miła na koniec, bo sezon lekkoatletyczny tak naprawdę się już skończył. Mhm. Ale jeszcze takie pokłosie, miła informacja. Klaudia Kazimierska, nasza specjalistka od biegu na 1500 metrów, która w tym sezonie zadziwiła świat swoją świetną dyspozycją, została wybrana najlepszą europejską lekkoatletką września. O, brawo, brawo.
1: Super.
2: Przypomnę, że od sierpnia Klaudia Kazimierska zdążyła zdobyć srebrny medal Mistrzostw Europy. Kilkakrotnie pobiła rekord Polski. Chyba dwa razy tak naprawdę. I wreszcie wygrała diamentową ligę w swojej konkurencji. I jeszcze na finał sezonu zostawiła za sobą rywalki w biegu podczas Ultimate Championship w Budapeszcie. Takich zawodów, podczas takich zawodów z udziałem samych najlepszych.
1: A jak wyglądał Państwa wrzesień? Jakub Jędras, dzięki.
2: Dziękuję bardzo.
3: Ja mam odpowiedź, bo pan Tomasz do nas napisał. Tak, na początku rzut karny był wykonywany w odpowiedzi na przewinienie w polu karnym, w efekcie którego zawodnik dostawał żółtą kartkę. Zatem żółta kartka karny skróciła się do żółta karny, która później wyewoluowała w rzut karny. Tak pan Tomasz napisał.
2: No bardzo, bardzo, bardzo jest to ciekawe.
3: Nie wiem, czy prawda.
2: Bardzo kreatywna odpowiedź na pewno.
3: Mi się podoba ona. Dziękujemy.
2: Będziemy jeszcze weryfikować. Dziękuję.
4: Pan F. A. Samotność. One

Pan F. Czułem się, jakbym siedział na tronie jak tron Ares i Jared Leto. One wyszłyby słowa pożegnania, zostałem ja i mój obśliniony papieros. Wyszły po cichu, nie doczekawszy świtu, bez pożegnalnego listu.

0: Wspominamy w międzyczasie nauczycieli, których gdzieś lubiliśmy bardzo, którzy zapadli nam w pamięć i dlaczego zapadli nam w pamięć, takie było do Państwa pytanie i pojawiają się odpowiedzi. Pani Wero na grupie patronackiej pisze, mój pan z matematyki jako jedyny w końcu mnie nie ochrzaniał, że bazgrze i kreślę, tylko powiedział, że kto ma czysty zeszyt, ten mało myśli. I bardzo mi się to spodobało.
1: Bardzo ładne. A czy to nie jest Einsteinowe? Czy on chyba coś podobnego powiedział? Mam nadzieję, że teraz fopa jakiegoś nie popełnią, zaraz zweryfikuję.
0: Tak. Jeszcze jest mail od pana Pawła, że w liceum pani od łaciny zazwyczaj zwracała się do mnie w stylu nie rozumiem, co bełkoczesz, a zresztą źle bełkoczesz. Bardzo mi się podobają te teksty nauczycielskie. Podchodzę do nich z ogromną sympatią, muszę powiedzieć. Tak samo była taka ona pani nauczycielka, która mówiła bardzo dobrze, dostateczny.
1: A Einsteinowi przypisuje się powiedzenie, że jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganego umysłu, tak, to tego znaku jest puste biurko. 224-280-280, nasza linia pusta nie jest.
2: Chciałem powiedzieć dziękuję za życzenia, które przed chwilą radiowcy składali, ponieważ jest dziś mój dzień, czyli Dzień Nauczyciela. I wszystkim nauczycielom życzę wszystkiego dobrego, żebyśmy przetrwali ten rok.

0: 4 minut brakuje do 9:00. Pełna godzina za chwilę, a po pełnej godzinie kończyk czeski, który dzisiaj będzie wyjątkowy, bo Tomek Ławnicki postanowił opowiedzieć o najgłębszej zalanej dziurze świata znajdującej się na Morawach. Proszę nie pytać mnie, o co dokładnie chodzi. To może Tomek.
1: Ja tylko zgłaszam, że Patronów jest dalej nieparzyście. Ja proszę, żeby przybywało państwa pojedynczo lub potrójnie, bo Mati jakoś za rzadko ma stawiać to ciasto w przyszłym tygodniu.

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Mutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Lada moment ma się rozpocząć uroczystość złożenia ślubowania przez Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu. Uroczystość jest zorganizowana bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej nie wyznaczył jej terminu. Przypomnijmy, wczoraj Komisja Wenecka opublikowała opinię w tej sprawie. Eksperci Rady Europy ustalili, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm, ani bez uzasadniania opóźniać ich ślubowania.
2: Bardzo dobry dzień dla polskich obywateli, dla przywracania praworządności i dla odbudowy polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka jest organem powszechnie szanowanym w całej Europie, ale także na świecie. Tam są prawnicy najlepsi z najlepszych z różnych krajów i rzeczywiście ta opinia jest jednoznaczna. Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych przez parlament, bo to on decyduje.
1: Komentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Z kolei rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, pytany o opinię Komisji Weneckiej, stwierdził, że nie ma ona żadnej mocy prawnej. 15 lat więzienia grozi niedoszłemu zamachowcowi, który planował obalenie polskiego rządu. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę, po tym jak Służba Ochrony Państwa dostała ostrzeżenie o przygotowywanym zamachu na premiera i ministra obrony. Dziś sąd zdecyduje, czy podejrzany trafi do aresztu. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: O innych politykach mówił w zakresie posiadanych informacji dotyczących adresów zamieszkania tych polityków. Główne przesłanki przemawiające za działaniem tego mężczyzny zmierzały do siłowego usunięcia przy pomocy materiałów wybuchowych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Uzyskaliśmy rzeczywiście wstępną opinię pracownika naukowego z Instytutu Narutowicza, która wskazała na działanie pod wpływem inspiracji ideologii zmierzającej do obalenia ustroju Polski. Wywierania wpływów politycznych przy użyciu przemocy.
1: Zatrzymany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Obiekt przypominający drona znaleziony na plaży w Karwi na Pomorzu. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności tego znaleziska. Wojsko zapowiada, że o kolejnych ustaleniach będzie informowało na bieżąco, a nieoficjalnie wiadomo, że urządzenie ma około 2 metrów długości. Na koniec Senat i debata nad nowelizacją przepisów o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych. Projekt ma ograniczyć niebezpieczne zachowania kierowców i skłonić do większej ostrożności.
4: Ustawa ma zapewnić większe bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Ostatni czas to także czas wielu informacji, że na przejazdach kolejowych giną ludzie, że jest łamane prawo. Ustawa ta zaostrza kary za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle.
1: Mówi marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Kluczowe sankcje przewidziane w ustawie to utrata prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle lub omijanie opuszczonych rogatek, a także wyższe mandaty i surowsze kary w razie katastrofy kolejowej. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Na niebie dziś przewaga chmur, ale z przejaśnieniami, miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju. Pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy po południu możliwe są burze. Wysoko w Tatrach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w śnieg. Wiatr będzie umiarkowany.
6: Niżej, Mateusz, dasz radę.
5: Wieczorem przechodzące w śnieg. Wiatr będzie umiarkowany na zachodzie, w centrum i w górach okresami porywisty, a nad morzem dość silny. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 10 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do około 13 stopni w centrum i 15-16 stopni na zachodzie. Jak są takie urządzenia, takie boksy a la MPC-tka, że wciskasz przyciski, nagrają dżingle albo różne dźwięki, na pogodę powinniśmy mieć taki oryginał nad redaktora.
6: Śnieg. Ach, myślałam, że chcesz zrobić cover.
5: Ja niegodny.
6: Śnieg, ja zrobię za panią Magdę Umer, postaram się przynajmniej, ty za nadredaktora.
5: Kiedyś się na to umówimy.
6: No dobra.

The Quantic Soul Orchestra. No prawie synchronicznie nam wyszło. Aha. Pushing On to za nami, a my w ostatniej godzinie programu porannego mamy dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, więc wspominamy ciepło i myślimy o naszych nauczycielach. Zaraz Tomka Ławnickiego zapytamy o jego wspominkę, a ja mam panią Alicję tutaj, że wrył się w jej pamięć pan od chemii, który świetnie uczył, ale zapamiętałam zastępstwo na języku polskim. Na ten dzień mieliśmy nauczyć się inwokacji z pana Tadeusza. Zaczął odpytywać pan od chemii i się zdenerwował, bo wszyscy klepali, byle szybko. I wtedy pan nam przeczytał. I to tak, że do dziś pamiętam.

0: I parafrazując, chociaż ja wiem, że nie wolno, więc bardzo duży cudzysłów. Dzisiaj Morawy, ojczyzno moja.
1: Tak, tak, odwiedzimy Morawę. Dzień
2: Ahoj,
1: dobry.
2: Domku.
0: Ahoj. Dzień dobry, Tomku.
2: Ale zanim odwiedzimy Morawę, no to odbijam to pytanie w twoją stronę. Jaki nauczyciel ci zapadł w pamięć i dlaczego?
1: Troszkę mam różne mieszane wspomnienia ze szkoły.
2: Jak
1: mam
2: wszyscy.
1: Mam sporo nieprzyjemnych, jak tak rzuciliście to. Kurczę, nie wiem, jak to jest, że się te nieprzyjemne częściej wybijają, choć no nie powinno.
0: Ale
1: tak
0: gdzie
1: być.
0: To dobre wspomnienia?
1: Tak, tak. Na pewno, gdyby nie moja pani od polskiego w liceum, na pewno nie odważyłbym się gdziekolwiek stanąć, odezwać publicznie. To tak, to bez wątpienia to jej to zawdzięczam. Tak, było koło teatralne w liceum, no i tak jakoś zmusiła mnie, że koniecznie trzeba tam coś właśnie powiedzieć. I się jakoś potoczyło.
2: I tak, i dalej mówię.
1: No, tak. Nie zawsze mam coś do powiedzenia. Coś tam mówię.
2: Ale dziś faktycznie o Morawach i o bardzo głębokiej, zalanej dziurze.
1: Tak jest. Czy jak już przechodzicie do tematu, to znaczy, że chcecie ominąć zagadkę?
2: Ja myślałam, tak, żeby się... Chcesz ty ominąć zagadkę?
1: Nie!
2: Aha,
0: nie, jest zagadka.
2: Zrozumiałam źle dzisiaj.
1: Jest zagadka, oczywiście, że jest zagadka. Zagadka to jest słowo kantor. I oczywiście, że nie chodzi o kantor wymiany walut.
0: Co z tymi Czechami?
1: A w ogóle nie wiem, czy to jest jakiś regionalizm, czy coś. Słowo kantorek to jest wam znane?
2: Tak.
1: Kantorek, gdzie się tam, nie wiem, miotły chowa albo jakaś taka dyżurka. O, tak?
2: Kantorku sprawdź, tak.
1: No to właśnie to nie jest też
2: kantorek. Po świeże
1: czeski,
2: gąbki też tam można
1: kantor, no, to nie jest kantorek.
0: A w ogóle z pieniędzmi waluta wymiana...
1: Chciałem powiedzieć, że nie, ale powiem nawet wręcz przeciwnie.
2: Ale czy to jest mężczyzna, który ma pewną funkcję?
1: Nie, to nie jest nie. Osoba, która przewodniczy modlitwie. To znaczenie to w judaizmie, ale nie tylko w różnych religiach. To w języku czeskim też jest znane, ale nie chodzi właśnie o to znaczenie.
0: Oszust.
1: Oszust? Nie.
0: Odkantowania.
1: Nie, też nie. Zresztą oszust to słowo już kiedyś było. Kto, jak jest po czesku oszust?
2: No i co, nie pamiętasz? Mnie tu jeszcze nie było wtedy.
0: Ja pamiętam, ja podpuszczam oczywiście.
2: No tak.
1: Bardzo fajny podwodnik to jest oszust, tak. No dobrze, znalazłem rapowany utwór, w którym jest sporo słów nieparlamentarnych, ale jest taki tytuł, w ogóle jest kantor i znalazłem taki fragmencik, w którym się udało parę sekund znaleźć takich bez wulgaryzmów.
3: Ja chci před domem Lambo a krásný život, ja dám to. Tunelová vize Rambo, od jak živa jsem sám sobě

0: był raper Guni, nowa całkiem piosenka, 2-3 lata ma i która w zasadzie streszcza ambicje wielu osób z młodego pokolenia.
1: Sam sobie kantor.
0: Tak, że chce mieć przed domem Lambo, czyli Lamborghini pan chce mieć przed domem. No i tam ostatni wers, od jak żywa sam, sam sobie kantor.
1: Wszystko jasne. Czekamy na państwa.
0: Dobrze.
1: Odpowiedzi.
0: To zapraszam właśnie do odzywania się, czy mailowo, czy w grupie patronów. Zastanawiałem się długo w ogóle nad tym, co dzisiaj opowiedzieć, ale już zdradziliście, że to będzie ta najgłębsza dziura, bo pomyślałem sobie, w polityce się sporo dzieje, a nie chciałem mieć do powiedzenia czegoś, co mogłoby mieć jakiś dołujący wydźwięk, choć już sama jesień jest taka, że no może wywoływać taki nastrój dołujący. No i wtedy przyszedł mail z Centrali Ruchu Turystycznego Czeskiego i zatytułowany Do najgłębszej dziury świata. I uznałem, że właśnie to jest znak, że choć to jest głęboki dół, no najgłębszy, ale temat nie jest dołujący. Mało tego, ja przy tej najgłębszej, zalanej dziurze świata kiedyś byłem i jakoś się tak złożyło, że dotąd państwu o niej nie opowiedziałem. Byłem. Jak potem wracałem z tej dziury, to nawet sobie nagrałem, jak tam trafić, bo nie jest łatwo. I to tak sobie nagrałem. O. Jak ktoś nie wie, to chyba nie jest łatwo trafić. Trzeba przejść pod peronami, przejściem podziemnym dworca Teplice nad Beczwą, a potem no tak z 5-10 minut w górę, całkiem nawet momentami stromo do tej przepaści. No i możliwe, że tu było słychać szum rzeki, szum niedalekich torów kolejowych, bo to nie jest intuicyjne, żeby tam dojść do tej najgłębszej dziury. Nieduża stacja, Teplice nad Beczwą, rzeka Beczwa, kawałeczek dalej urokliwe, kilkunastotysięczne miasto Chranice, to jest pomiędzy Ostrawą, Łomuńcem. A wracając do tej najgłębszej dziury, oczywiście, że w takich sytuacjach, jak coś jest takie rekordowe, to oczywiście, że pada pytanie, to znaczy ile? Ile tam metrów, kilometrów w głąb i tak dalej? Jak głęboko sięga ta zalana przepaść? No i ta odpowiedź może być rozczarowująca. Bo brzmi, nie wiadomo. O, no tak, wiadomo.
2: Najgłębsza dziura i nie zmierzyli? No co ty? Wiadomo, ty nie miałeś takich zakusów, tyle, żeby tam z metrówką
0: pozostać? O nie da się. Wiadomo tyle, ile udało się odkryć, jak daleko udało się dotrzeć. I jasne jest, że niczego głębszego nie znaleziono na świecie dotąd. Opowiada Irena Janakowa z Centrali Ruchu Turystycznego Kraju Ołomunieckiego.
3: Pierwsze wzmianki pisemne o tej przepaści pochodzą z połowy XVI wieku, a zaznaczona do mapy była o 100 lat później przez wybitnego uczonego morawsko-czeskiego Jana Amosa Komenckiego. I właściwie od połowy tego XVII wieku próbowano jakoś dotrzeć do dna jakimiś sposobami. Oczywiście dopiero w ostatnich latach można po prostu albo nurkować, albo jeszcze głębiej pójść, ale ciągle jeszcze nie osiągnięto dna. Właściwie zalana część według ostatnich pomiarów ma 450 metrów, a ta nadziemna ma 69,5 metra, więc ma 519,5 metra ta przepaść. I to czyni już w tej chwili najgłębszą przepaścią, ale dna jeszcze nie osiągnięto. A najgłębiej zanurzył się nurek Krzysztof Starnawski.
4: Polak.
3: I ten wgłębił się w głębokość 265 metrów. Nikomu się jeszcze nie udało niżej niż jemu.
0: No i to jest właśnie ten polski wątek w tej historii najgłębszej dziury świata zalanej, Starnawski. Zgłębianie tej tajemnicy zaczął w roku 2000 i tak stopniowo przy każdej kolejnej próbie schodził niżej. 181 metrów to była ta pierwsza taka próba w głąb. Późniejsze, tak jak słyszeliśmy, on sam zszedł na głębokość 225 metrów, ale użył także sondy podwodnego robota i tą metodą sięgnięto o wiele głębiej. Sam Krzysztof Starnawski to jest nurek, ratownik Topru i o tych swoich próbach parę lat temu tak opowiadał.
5: Moją pasją jest nurkowanie w jaskiniach, właściwie odkrywanie tych nieodkrytych, do

0: i współpraca z takimi ludźmi, którzy nie tylko są świetnymi narciarzami, wspinaczami jak Czesi, była dla mnie wielką podporą.
1: Słowo propast i tu widzę, że pani Katarzyna na grupie pyta, czy jakby kogoś rzucić do środka, to przepadło. Dla koleżanki pytam, no raczej by przepadło, raczej by przepadło. To jeszcze tak swoją drogą piękne czeskie słowo, nurek, to jest potapieć. No więc tak. Starnawski, ta cała polsko-czeska ekipa 10 lat temu udowodniła, że przepaść ma co najmniej 404 metry głębokości, a do tego momentu uważano, że najgłębsza jest, zapisałem sobie gdzieś tą nazwę i teraz zgubiłem, włoska. I no dobrze, no w każdym razie Włosi do tego momentu prowadzili, że ta ich przepaść miała 390 ileś metrów, a ta czeska 404, no i wiadomo było od tego momentu, no nie, Czesi górą. Ale potem jeszcze przyszła ekspedycja czesko-węgierska. Oni 4 lata temu sięgnęli jeszcze głębiej, też robotem, tak jak słyszeliśmy, 519,5 metra w głąb. I szacuje się ostrożnie, że te 519,5 to jest połowa, a może...
2: Dopiero połowa?
1: Tak, że na razie takie 700 to widać, że jeszcze ohoho, do 700 na pewno głębokości dojdziemy, ale w 1000, 1200 to jeszcze może być. Więc tam naprawdę próby cały czas się... dokonuje i różnie te próby się kończą, jak niebezpieczne są tego typu ekspedycje. To się okazało w sierpniu tego roku podczas nurkowania. Zginął Jan Enczew, bardzo doświadczony nurek, strażak. On wielokrotnie nurkował w jaskiniach, brał udział we wspomnianej tej czesko-węgierskiej ekspedycji, która badała wnętrze przepaści. Znaleziono jego ciało na głębokości nieco ponad 180 metrów. Wiadomo, że tlen w butli miał. Nie do końca, zatem wciąż wiadomo, dlaczego to się tak skończyło. Wspomniałem wcześniej o tym niedużym dworcu kolejowym Teplice nad Beczwą. Tam w budynku jest wystawa, nieduża, ale można na niej obejrzeć filmy nagrane przez nurków. Można więc zobaczyć tę najgłębszą zalaną dziurę i z wewnątrz, i z zewnątrz, i z wewnątrz na tych filmach. Są tam choćby dekoracje naciekowe, stalaktyty gejzerowe w kształcie wulkanów, kraterów. Takie rzeczy odkryto tam pod ziemią, bo takie tajemnice w głębi skrywa ta przepaść. Tych zagadek wokół niej jest całkiem sporo. Ta woda jest nasycona kwasem węglowym i to nie jest duże stężenie, ale może powodować oparzenia skóry. A poza tym nad samą powierzchnią wody zalega taka półmetrowa, półtorametrowa warstwa trującego w takim stężeniu dwutlenku węgla. No właśnie. I tu ponownie Irena Janakowa z Centrali Ruchu Turystycznego Kraju Ołomonieckiego.
3: Woda tutaj w przepaści jest słodka, nie jest mineralizowana. Czego mówię o mineralizowanej wodzie? Bo w tym hranickim krasie tutaj jesteśmy, gdzie są źródła wody mineralizowanej leczniczej, bo zaraz tu obok jest uzdrowisko Teplice nad Beczwą.
1: Jeszcze trochę czytałem o tej przepaści, że tam są jakieś takie pokłady wysokiego stężenia dwutlenku węgla. Skąd to się wzięło? Jak to się stało?
3: Bo jak już mówiłam tutaj, jak jesteśmy w tym terenie hranickiego krasu, to nie tylko przepaść, ale tutaj niedaleko są na przykład jaskinie i wszystko to pracuje właściwie razem z tą wodą mineralizowaną i z tymi jaskiniami, i z tymi krasowymi skałami.
1: Tak, a to nie jest jakieś takie stężenie trujące?
3: W wielkiej koncentracji na pewno, ale...
1: No tak, nie schodzimy też...
3: Nie schodzimy tam właściwie.
1: Patrzymy tylko w dół stąd. To stąd, to takie, z takiego punktu widokowego ponad tą najgłębszą zalaną dziurą. No oczywiście, że są barierki, wszystko jest zabezpieczone, żeby czasem nikt nie dostał się, kto nie jest przygotowany w żaden sposób nad samą tą taflę wody. I też, żeby czasem nie stało się to, bo to chociaż dwa słowa o legendzie, jaka jest związana z tą najgłębszą dziurą. Ona jest taka, że władca państwa wielkomorawskiego, Mojmir II, to był syn Świętopełka, koniec roku wieku IX, początek X, czyli bardzo dalekie dzieje. On skoczył na koniu w tę przepaść, tak jest, ale to po to, żeby uratować swój kraj, bo żeby pociągnąć za sobą wrogów, którzy Morawom zagrażali.
2: Ale po co na koniu?
1: No uciekał przed nimi, no ale jednocześnie skoczył w przepaść, także...
2: Znaczy ja rozumiem, że trzeba ratować, ale jakby uważam, ale konia też poświęcił. Ja nad koniem się zastanawiam, czy nie można było zeskoczyć z konia i dopiero wskoczyć do przepaści.

0: Och, nie zachowały się nagrania z tego wydarzenia.
1: To było do przewidzenia.
0: No, właśnie taka to historia o tej najgłębszej zalanej dziurze świata. Mam nadzieję, że mimo wszystko to nie była jakoś strasznie dołująca historia, a nawet jeśli były jakieś dołujące fragmenty, to widzę, że pani Katarzyna już potem podziękowała, że zapisuje sobie w notatniczku, że jednak jakby kogoś wrzucić do środka.
1: Coś.
0: No, napisała kogoś. A. Dla koleżanki pyta.
2: Wiadomo.
0: Znaczy, no, oczywiście, że przyjmujemy to jako żart. No jasne, że to żart. Nie nawołujemy. Ale też jak zerkałem sobie na to, co się dzieje w grupie patronów, to widziałem, że przeszły prawidłowe odpowiedzi. Tak.
2: No właśnie Jaszek napisał, nasz radiowy, że swój dzień dziś ma... Kantor.
1: Kantor, czyli nauczyciel.
0: Tak jest. Na przykład pojawiają się takie informacje. Zdeněk Swierak, bywał kantor. Tak, czyli dawny nauczyciel.
1: Ale
0: rzadsze takie określenie. Oczywiście, że jest uczyciel.
1: Właśnie, bo tutaj ktoś przywoływał w mailu uczycielka tańca, słynną piosenkę. Mhm. I miałam takie, że to tam jest uczycielka, to nie powinna być kantorka tańca?
0: Możliwe, że i da się tak przekształcić, ale to jest takie bardziej określenie, takie belfer.
1: Okay.
0: Tak, że to w ten sposób. I wrócę do tego, co było w tym fragmencie rapowym i to tak trochę ze współczuciem wobec nauczycieli, że jeśli jest młode pokolenie, dla których tam ja chcę mieć przed domem Lamborghini i potem, bo odkąd żyję, sam sobie jestem nauczycielem, tak tam padało w tej piosence. No, to tak pomyślałem sobie, że właśnie dobre będzie to słowo na dzisiejsze święto i że przygotowałem utwór, który nie jest w sumie o nauczycielach, ale ma tytuł bardzo dobry na ten dzień. Mój Hrdina, czyli mój bohater, śpiewa Józefina Duszkowa.

0: Zerkam na naszego Patronite'a, tam bardzo
1: też tam zerkam.
0: Dobra dla mnie wiadomość.
1: Bardzo niedobra wiadomość.
0: Bo patronów jest parzyście, to znaczy, że Mateusz będzie przynosił jedzonko w przyszłą środę. Państwo decydują, kto z nas będzie musiał wykonać tę misję. Ustaliliśmy, że w ostatniej chwili ostatniego wejścia zapadnie finalna decyzja, więc państwo się ścigają za nas tak naprawdę. Państwo stają z patronami za pomocą płatności powtarzalnej.
1: Państwo Blik. Decydują.
0: Tak, i państwo decydują, kto z nas się będzie musiał postarać. Teraz jest nieparzyście, więc szala jest po stronie...
1: Teraz jest parzyście.
0: Tak, parzyście. Mhm. Czyli Mateusz teraz
1: Czyli
0: musi
1: ja.
0: Robić ciasto.
1: Więc ale zapraszam tak sobie... przynajmniej jednego patrona, albo trzech, albo pięcioro.
0: No ja teraz zapraszałabym, uważam, że szczęście chodzi parami, więc patroni teraz też parami, żeby przychodzili. Ale ja też mam takie argumenty za tym, żebyś to ty jednak przynosił ciasto w przyszłym tygodniu. Bo przecież ty masz urodziny w przyszłym tygodniu.
1: No dobra, ale te jedyne argumenty, jakie tu przemawiają, to te no, patronajcie wyrażone w liczbach.
0: Ale ja państwa przekonuję, żeby rosło parami.
1: Bo... Słuchaj, to jest poniżej pasa, moja droga.
0: No bo masz urodziny, na pewno będziesz i tak miał jakieś ciasto w domu.
1: No oczywiście, że tak. A może...
0: A może nie?
1: A może nie będę miał.
0: I może... ja powinnam przynieść z okazji twoich urodzin, tak?
1: Na przykład. Mm-hmm. Cieszę się, że doszłaś do tego wniosku.
0: A nie, powiedziałem. Że musiałeś powiedzieć... Mm-hmm.
1: No nie, no państwo decydują, rzecz jasna. Czy ja, czy Zuza w przyszłym tygodniu przynosimy... jakieś słodkie rzeczy najpewniej do radia. Czekaj, jeszcze odświeżę. Może się zmieniło w ostatniej chwili.
0: Licznik na razie stoi, a państwa zachęcamy bardzo serdecznie, bo poza tym, że my tutaj możemy się poprzekomarzać, a państwo zdecydować, to fajnie jest być patronem, robić z nami radio, mieć dostęp do podcastów i tak dalej.
1: To czekaj, jeszcze chwilę agitacji słuchaczu, który właśnie się zastanawia, że od miesiąca dołączyć, nie dołączyć, czy może tak, to nie wiem, to dycha w TV. Proszę, to jest ten moment. Proszę przyjść, niech z tych 14 się zrobi 15. Bardzo, bardzo. Nowe Świat Online, ukośnik Blik, tam można przeczytać o szczegółach naszej akcji i współpracy, którą zapowiadamy nieustająco. Jeszcze przez kilka dni ona będzie funkcjonowała, a za chwilę na naszej antenie funkcjonowało będzie... No właśnie, Gen Z będzie w centrum uwagi, ponieważ Wiktoria Nowak i Grzegorz Święch z Fundacji Offschool będą naszymi gośćmi. Rozmowę poprowadzi Beata Grabarczyk. I jak milenialsi, boomerzy, będziemy się przyglądać generacji Z. Czy oni te prace to pracowici, czy nie zupełnie, jakie oni mają podejście. Tak właśnie będzie.

0: 28 minut będzie 10.
1: Beata Grabarczyk ponownie w studiu. I Beato, do ciebie nie odbiliśmy tego pytania, które już odbiliśmy do Kuby i do Tomka, czyli o nauczyciela, którego wspominasz miło. I dlaczego?
2: Ja mam dwie takie nauczycielki i to są panie z mojej podstawówki, czyli osoby, które znałam, kiedy miałam 10 lat, czyli 45 lat temu. Więc strasznie długo. I tak dzisiaj sobie pomyślałam rano, że to jest niesamowite, że niektóre nazwiska się zapamiętuje i się zapamiętuje, bo nazwiska właśnie takich pań, które uczyły w szkole podstawowej. Jedna to była pani Łodygowska w szkole w Pruszkowie. Tam chodziłam do 10 roku życia do szkoły. I to była przemiła osoba, no to nauczanie początkowe, więc właściwie spędzała z nami cały czas i to było niesamowite. A potem miałam wychowawczynię panią Śliwak, która uczyła mnie w szkole w Pyrach, to jest pod Warszawą, bo tam się z Ursynowa do szkoły dojeżdżało i też była to kobieta po prostu niezwykła, cierpliwa, taka bardzo matczyna. Bardzo dobrze obie panie wspominam.
1: Pozdrawiamy z tego miejsca i pozdrawiamy emerytowanych nauczycieli, bo
2: tak,
1: tutaj były takie głosy, że pozdrawiamy nauczycieli, którzy już nie uczą, bo o państwu również pamiętamy.
2: Państwo nie uczą, ale nas uczyli na przykład.
1: Właśnie o to chodzi,
2: Tak, a teraz porozmawiamy o czymś troszkę innym, chociaż nauczyciele może gdzieś w tle będą tej całej historii. Naszymi gośćmi są Wiktoria Nowak i Grzegorz Święch z Fundacji Offschool. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Też pozdrawiamy nauczycieli.
2: O, bardzo fajnie. A porozmawiamy, proszę państwa, o generacji Z, bo ta generacja Z obrosła pewnym stereotypem i ten stereotyp głosi, że ci młodzi ludzie są roszczeniowi, nie chcą pracować w biurze, oczekują specjalnego traktowania, szybko się zniechęcają i, no, i nie szanują hierarchii, nie mówiąc już o tym, że pracować ciężko też nie chcą. No i państwo postanowili sprawdzić, czy rzeczywiście ten stereotyp jest uprawniony. Zrobili państwo badanie, przygotowali raport. No i to nie jest takie proste. To chyba zaczniemy od pana Grzegorza.
4: No oczywiście nie jest to proste. Tych stereotypów wokół młodego pokolenia narosło bardzo dużo. Część z nich przed chwilą zostało tutaj przytoczonych na antenie. Nasze badanie, w zasadzie, które robimy już od 3 lat i przyglądamy się młodemu pokoleniu, ale w kontekście też rynku pracy przyglądamy się pracodawcom, zadając dokładnie te same pytania. No i okazuje się, że w pewnych kwestiach się zgadzamy, ale w pewnych kwestiach bardzo inaczej patrzymy na tę rzeczywistość. Na przykład przytoczony tutaj wątek pracy w biurze, no jest dużym nieporozumieniem, bo okazuje się, że większość ludzi chce pracować w biurze. Chyba tylko 6% młodych ludzi nie chce pracować w biurze. Pozostałe osoby chcą, ale oczywiście w pewien sposób na ustalonych zasadach. Czyli to nie jest taka praca od poniedziałku do piątku, od 9 do 17, choć i takich osób jest całkiem sporo, ale na przykład na jakichś zasadach, które powodują, że jesteśmy 2 dni w biurze albo 3 dni w biurze. No i ten pobyt w biurze też musi mieć swoje uzasadnienie w takim znaczeniu poczucia sensu, nie bycia w biurze tylko po to, żeby być w biurze, bo też młodzi ludzie bardzo często wytykają takie paradoksy, które polegają na tym, że mam dzisiaj być w biurze, przychodzę do biura i jestem jedyną osobą z działu,
2: która siedzi.
4: Nawet nie mam możliwości, siedzę sam w biurze i nie mam możliwości znaleźć żadnej interakcji z innymi osobami, więc to są takie wątki, które oni bardzo mocno podkreślają. No tych stereotypów jest naprawdę bardzo dużo. Też powiedziała pani o ciężkiej pracy. Ja myślę, że nikt nie lubi ciężko pracować. Lubimy pracować z zaangażowaniem i z poczuciem sensu i czasem tej pracy jest po prostu bardzo dużo i nie zwracamy na to uwagi, ile jej jest, kiedy jesteśmy naprawdę w tak zwanym hyperfokusie, który polega na tym, że robimy to z pasją, robimy to z zainteresowaniem, robimy to naprawdę z poczuciem jakiegoś większego sensu.
3: Ale też
2: właśnie, pani Wiktorii, bardzo proszę.
3: Jasne, ja się totalnie zgadzam z tym, co powiedział Grzegorz, ale też warto zwrócić uwagę, że nie każda praca, której podejmują się młodzi ludzie na start, zresztą ogólnie, której się podejmujemy jako ludzie, musi być zawsze spełnieniem naszych marzeń. I zdarza się, że praca służy przede wszystkim do zarabiania pieniędzy, godnego życia, utrzymania się i to też jest jak najbardziej w porządku i ona powinna spełniać swoje funkcje. I w takim wypadku nie trzeba na siłę starać się jej nie wiadomo jak usensowniać, pokazywać wszystkie były niebieskie i piękne strony, tylko warto bardzo autentycznie podejść do tematu właściwie po co my tu jesteśmy. I czasami każda osoba w każdym wieku i w każdym pokoleniu mamy osoby bardzo pracowite i osoby trochę mniej pracowite. I tutaj warto zwrócić uwagę, że faktycznie super jest jak ta praca sprawia nam radość, czujemy to zaangażowanie, praktycznie nie liczymy tych godzin, bo to jest świetne. Nie każdy ma taki przywilej i nie każdy ma taką możliwość. I tutaj warto zwrócić uwagę, że obojętnie czy to starszy, czy młodszy, po prostu starajmy się, żeby to miejsce pracy oprócz przynoszenia zarobku dawało dodatkowe możliwości samorozwoju, realizacji, obojętnie jaka praca by to nie było, bo my czasami skupiamy się na większych miejscowościach, na tych pracach stricte biurowych, no gdzieś ta sytuacja jest trochę bardiej skomplikowana.
4: Ja jeszcze dodam jedną rzecz tak, i być może to sprostuję, bo to słuszny komentarz też, Wiktoria, twój w kontekście tego sensu, że nie zawsze ten sens musi być jakiś wielki, ale ja kiedy mówię o sensie pracy, to mówię o braku bezsensu.
3: No,
4: tak naprawdę, bo często po prostu jest praca, która nie ma najmniejszego sensu, a ktoś ją wykonuje, bo ktoś ją zawsze wykonywał, a ona naprawdę nikomu nie jest do niczego potrzebna.
2: Ale to jest trochę tak w korporacjach, no one czasem powstały po to, żeby zatrudnić ludzi, ale tam wiele czynności się wykonuje, które za bardzo sensu nie mają.
4: No tak, ale nawet prosty przykład wpisywania danych do tabeli w Excelu, może mieć sens wtedy, kiedy wiemy, po co to robimy. A kiedy nie wiemy, po co to robimy i praca jest po prostu czysto odtwórczą pracą naciskania klawiszy na klawiaturze komputera, no pozbawia tą pracę sensu. Kiedy zaczynamy wiedzieć, że te dane są potrzebne komuś do opracowania jakiejś kolejnej analizy, która to stanowi coś, to wtedy ta praca zaczyna mieć sens. I tu chodzi o budowanie też poczucia sensu wykonywanej pracy.
2: Jasne. Pani Wiktoria, czy tak jak słyszę, jak państwo z panem Grzegorzem się dogadują, to mam wrażenie, że nie ma pani problemów z porozumieniem się ze starszymi kolegami, ale jak to wygląda właśnie w przypadku waszego młodego pokolenia? Jak wy się z tymi starszymi dogadujecie? Starszymi, którzy właśnie czasami wykonują tę pracę twórczą i nie pytają, po co ją wykonują, mają ją wykonać, zrobić i wyjść i zapomnieć, tak? To jak państwo się porozumiewają z tą starszą grupą pracowników?
3: Ja się akurat z Grzegorzem bardzo lubię i tutaj tych problemów komunikacyjnych między nami nie ma, choć zdarza się, że myślimy inaczej o pewnych kwestiach i to jest właśnie super, bo dzięki temu powstają fajne pomysły. Ja bym tutaj odniosła się i zaraz odpowiem, że w tym całym sensie, w tym całym poczuciu, po co ja coś robię, chodzi o komunikację. Bo to nie jest tak, że starsi pracownicy nie chcą wiedzieć, po co oni robią pewnych rzeczy. Po prostu kiedy wchodzili na rynek pracy, bezrobocie było na tyle wysokie, że trzeba było pracę szanować, trzeba było być troszkę ciszej niż się jest teraz. Więc to jest bardziej myślę sprawa tego, jak komunikujemy zadania, które nasi pracownicy mają wykonywać. Poruszyła pani świetny temat work-life balansu. Bardzo często mówimy, że pokolenie Z jest takim pokoleniem work-life balansu, a pani świetnie powiedziała, że to często starsi pracownicy chcą zapomnieć o pracy, kiedy z pracy wychodzą. Zresztą służą nam do tego na przykład dwa telefony prywatny i służbowy, które starsze pokolenia używają. Teraz mamy masę badań, które pokazują, że przez dostęp do technologii z tej pracy będzie nam wyjść coraz ciężej i że wyjście z tej pracy będzie praktycznie niemożliwe. A odpowiadając na pytanie dotyczące komunikacji, w każdym pokoleniu są osoby bardziej chętne i mniej chętne. To, co my robimy w Fundacji Offschool i Dębuście, bo to jest projekt, który skupia się w Fundacji Offschool na komunikacji międzypokoleniowej, to my wspieramy zespoły menedżerskie w zrozumieniu młodszych i młodszych w zrozumieniu tych starszych zespołów. Bo my wierzymy, że ta komunikacja musi iść zawsze z dwóch stron i to nie chodzi o to, żeby ktokolwiek się do kogokolwiek dostosowywał, czy przeciągał linę, kto miał gorzej, kiedy dorastał, tylko o to, żeby wzajemnie się zrozumieć, że czasy, w których dorastaliśmy, one kształtowały nas w inne konkretne sposoby i dlatego też robimy te badania. To jest już trzecie badanie, które robimy z Hejsem i zawsze pytamy o te same rzeczy i pracodawców i pracowników, żeby wykazać, że my czasami my inaczej nawet rozumiemy te same słowa i dlatego dochodzi do napięć. Nie dlatego, że mamy jakąś złą wolę, tylko dlatego, że się nie rozumiemy. A pierwszym krokiem do zrozumienia jest ciekawość.
2: Tak, a wydawałoby się, że jeżeli porozumiewamy się, czy rozmawiamy w tym samym języku, to powinniśmy tak słowa tak samo rozumieć. Okazuje się, że rozumiemy je inaczej. A jak to jest z tą chęcią siedzenia na plaży z laptopem? Skąd się wziął ten stereotyp w ogóle?
3: Myślę, że z memów w internecie.
2: No tak.
3: Bardzo często w internecie zaczęły powstawać filmiki mój pracownik Gen Z, który odpala na plaży w górach pracę zdalną. Ale powiedzmy sobie wprost, zmiany technologiczne, w których teraz jesteśmy, faktycznie ułatwiają nam możliwość tych workation, możliwości łączenia pracy z wypoczynkiem. To jest z jednej strony dobre, z drugiej strony trochę wchodzimy, że w sumie nigdy nie jedziemy na wypoczynek.
2: No właśnie.
3: Tak naprawdę nigdy nie wychodzimy z tej pracy, więc jeszcze konsekwencje tego będziemy odczuwać pewnie w czasie, ale faktycznie praca zdalna ułatwiła nam swego, a już w ogóle pandemia wszystkie bariery zniosła, ułatwiła nam swego rodzaju podróżowanie i łączenie się na przykład zdalnie. Ale to bym sobie powiedziała, że każde pokolenie, no niech pierwszy rzuci kamieniem, kto kola czasami pracowego w aucie nie robił, czy gdzieś tam po prostu inaczej do tego podchodził. Młode osoby są bardziej elastyczne, trochę mniej je trzyma, więc faktycznie pewnie mają możliwość. Warto sobie zadać pytanie, czy naprawdę ta obecność na plaży, czy w górach aż tak tego kolapsuje, bo jeśli to jest tylko spotkanie, to może nie ma co robić wielkiego halo. Ale powtórzę jeszcze słowa Grześka, które powiedział, i to jest bardzo istotne, z naszych badań wychodzi, że młode osoby chcą wrócić do biura. Mm-hmm. Nie w pełnym etacie, 5 dni w tygodniu, no bo nie oszukujmy się, to jest już trudne, szczególnie jak niektórzy pokupowali mieszkanie na przykład w pandemii dalej od miejsca zamieszkania, ale na 2-3 dni w tygodniu bardzo chętnie, właśnie żeby budować tą relację, właśnie żeby budować te zespoły. Więc tutaj ta chęć jest, często firmy nie dają takiej możliwości.
2: Ja muszę powiedzieć, że to, co pani mówi, mnie trochę rzeczywiście zadziwia jako osobę starszą wiekiem, bo mnie się wydaje właśnie, że ja muszę do tej pracy przyjść, nie mogę robić czegoś zdalnie i że to jak pracuję, znaczy ta praca zdalnie powoduje, że tak jakbym... No właśnie tak połowicznie pracowała, tak? Nie skupiała się na pracy, tylko tutaj z jednej strony głaszczę kota, a z drugiej strony mówię do mikrofonu i no i właśnie jestem tak pół na pół.
3: Proszę zobaczyć, my dzisiaj jesteśmy zdalnie i dajemy radę całkiem zdalnie rozmawiać, więc...
4: Ja myślę, że to jest w ogóle pewne połączenie takiej obowiązkowości i trudu pracy, który myślę, że mogę powiedzieć, że za naszego pokolenia był czymś takim, co praca miała być wysiłkiem. Najpierw obowiązki, potem przyjemności. A żyjemy dzisiaj w czasach, które dają, technologia daje taką możliwość, że my możemy łączyć te rzeczy, czyli mogę siedzieć na wygodnym fotelu w własnym domu i czuć się naprawdę komfortowo i wykonywać jakąś pracę, która jest przydatna. Jeśli dla kogoś pracuję, to dla jakiegoś pracodawcy, jeśli pracuję dla siebie, to po prostu jest potrzebna mi do wykonania. I ona nie musi być tym takim obowiązkiem trochę osadzonym w kulcie cierpienia, że praca jednak miała dawać jakiś rodzaj cierpienia, po którym następowała dopiero satysfakcja i odpoczynek. Więc to jest, myślę, bardzo, bardzo duża zmiana, ale też myślę, że pewna taka nieszczerość w intencjach, która też bardzo często towarzyszy mojemu pokoleniu. Mm-hmm. I posłużę się tutaj przykładem, który miałem okazję doświadczyć wspólnie z Wiktorią. Mieliśmy spotkanie, to było prawie 2 lata temu, na szczęście ta rzeczywistość się dość szybko zmienia. I mieliśmy spotkanie z jednym z naszych dużych partnerów, klientów. I Wiktoria była w podróży wtedy. O czym oczywiście uprzedzała wszystkich wcześniej, że będzie w podróży, ale że na to spotkanie znajdzie takie miejsce, w którym będzie wszystko zabezpieczone, sieć, dobre połączenie i tak dalej. Wszyscy się na to zgodziliśmy. I Wiktoria

0: zawsze trochę próbujemy dobudować do tej pracy jakąś taką otoczkę
1: martyrologiczną trochę.
0: Martyrologiczną, dokładnie tak.
1: No dobrze, to moi drodzy starsi, wyluzujcie trochę w pracy, trochę się nauczmy od tego młodszego pokolenia, może będzie nam łatwiej.
2: I wzajemnie.
1: I wzajemnie.
0: I wzajemnie. Jeśli mamy czas, to ja bym jedną rzecz jeszcze dosłownie powiedział.
1: To, bo tak to jest też bardzo super, krótko.
0: Bardzo krótko. To jest bardzo fajna rzecz moim zdaniem z perspektywy różnic, jak widzimy dzisiaj pracę pracodawcy i pracownicy. Kiedy pytamy o kompetencje, które będą potrzebne za 5-10 lat, pracodawcy głównie wymieniają kompetencje cyfrowe i technologiczne, a młodzi ludzie odporność psychiczną i radzenie sobie ze stresem. Tu się po prostu rozjeżdżamy. I, no i to jest, myślę, jakiś też taki red flag, który warto zobaczyć.
1: Warto zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję. Wiktoria Nowak i Grzegorz Święch z Fundacji Off School byli naszymi gośćmi. Miłego dnia i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy.

0: proszę państwa, tak być nie będzie. Nie. To nie może być liczby parzystej. 30 920 to jest liczba patronów obecnie, co oznacza, że skoro jest parzysta, to ja muszę przynieść ciasto w przyszłym tygodniu. Nie. Proszę, niech ktoś jeszcze przyjdzie do grona patronów i wybierze płatność powtarzalną Blik. A w ogóle to Kuba dzisiaj się cieszy cały dzień, że
1: że nieważne, żeby... jaki będzie wynik, to on i tak zje ciasto.
0: Musimy ustalić liczbę patronów, do której jak dobijemy, to Kuba przynosi.
1: O, że jakby

0: Tak, za 20. Późno. Za późno?
1: No zmieniacie zasady w trakcie?
0: Tak.
2: Tak.
0: Aha. To nie polityka. A w ogóle nie polityka, tylko finanse teraz.
3: Finanse osobiste.
4: Paweł Orlikowski. Oszczędności możemy podzielić na te służące na pilne potrzeby lub konkretne cele oraz na długofalowe, które mają sprawić, że życie na emeryturze będzie znacznie bardziej znośne. Temu drugiemu służą m.in. państwowe pracownicze plany kapitałowe. Polski Fundusz Rozwoju poinformował właśnie, że w PPK uczestniczy już ponad 63% zatrudnionych, którym program ten przysługuje. Wartość wszystkich aktywów w programie to już blisko 59 miliardów złotych, a w miesiąc kwota ta wzrosła o blisko miliard. Program po prostu bije kolejne rekordy. I dobrze, w 2027 roku dojdzie do kolejnego automatycznego zapisu, ale o tym więcej za chwilę. Oszczędzanie w ramach tego programu jest rzecz jasna tylko dla chętnych, ale to naprawdę dobry program. Mamy dopłatę powitalną od państwa, są państwowe dopłaty roczne, do tego swoją składkę dokłada pracodawca, a z pensji pracownika idzie kwota co do zasady 2% wysokości wynagrodzenia. Środki są w pełni nasze. Można po nie sięgać niemal w każdej chwili, ale to kosztuje, bo przypominam raz jeszcze, to program emerytalny, a nie krótkoterminowy. Dlatego, by nie stracić dopłat od państwa, nie można wypłacać środków przed 60 rokiem życia. Wypłata nie oznacza jednak automatycznej rezygnacji z programu i to ważne, by to rozróżnić, bo to są zupełnie dwa inne mechanizmy. Są osoby, które z różnych powodów wypłacają zdeponowane tam środki, jednocześnie dalej pozostają w programie i kolejne kwoty z kolejnych pensji są tam dopłacane. Wypisać się można też w każdej chwili, ale nie warto. Lepiej to się zapisać. W sumie nie trzeba nic robić. Jak już wspomniałem, w 2027 roku nastąpi kolejny automatyczny zapis każdej uprawnionej osoby. Oczywiście nie trzeba czekać do tego momentu, można przystąpić już teraz. Natomiast automatyczny zapis polega na wpisaniu do programu wszystkich uprawnionych i jeśli ktoś nie chce, to musi u pracodawcy złożyć stosowne oświadczenie. Niektórzy się buntują, no bo jak to, zmusza się mnie i trzeba się wypisywać, ale to naprawdę przy kryzysie demograficznym jeden z najbardziej sensownych sposobów na podwyższenie przyszłej emerytury. Ministerstwo Finansów zrobiło niedawno przegląd PPK i stwierdziło, że choć program nie wymaga znaczących zmian, to korzystne byłoby wprowadzenie częstszego autozapisu, aby jeszcze zwiększyć liczbę uczestników. Jak napisano w komunikacie, warto rozważyć skrócenie okresu między kolejnymi autozapisami z 4 do 3 lat oraz rozszerzenie automatycznego uczestnictwa na osoby w wieku 55-70 lat. Rosnąca aktywność zawodowa Polaków wskazuje, że długoterminowe oszczędzanie powinno być wspierane niezależnie od wieku rozpoczęcia, wskazuje resort. I pełna zgoda. Co do wypłat, jeszcze na koniec, powinny oczywiście pozostać, bo to daje poczucie wolności i własności zgodnie z zasadami programu, ale też trzeba edukować, że to się po prostu nie opłaca i lepiej, jeśli naprawdę nie ma jakichś bardzo trudnych, losowych, życiowych potrzeb, zostawić te pieniądze na czas, gdy przestaniemy już pracować.

0: kończymy program poranny i teraz będzie tak, że ja będę odwlekać zakończenia, Mateusz będzie je skracać maksymalnie, bo na liczniku jest korzystnie.
1: Za Iłęda Mateusza Drożdżakowi dziękujemy.
0: Korzystnie jest dla Mateusza, bo ja mam, jest nieparzysta, więc ja mam teraz przynosić jakieś ciasto, ale mam nadzieję, że jeszcze jakiś patron się pojawi w tę chwilę. Z płatnością powtarzalną Blik to byłaby sytuacja idealna i wtedy będziemy mogli sobie tutaj jakby rozkoszować się pysznościami za sprawą Mateusza, a tako, że jest 21 cały czas nieparzysta, to za moją sprawą.
1: Ostatnie sekundy, także jeżeli ktoś chciał się namyślić,
0: to teraz.
1: To proszę wziąć kogoś ze sobą, żeby to były dwie osoby albo cztery.
0: No niestety.
1: Nowyświat.online, ukośnik Blik, tam można znaleźć szczegóły akcji. No to co, robimy odliczanie?
0: No, odliczyło nam chyba już intro, więc żegnamy się, a ja biorę na klatę to, że ja przyniosę coś pysznego.
1: Dobra, ostatnie odświeżenie. 5, 4, 3, 2, 1.
0: 22?
1: Nie!
0: Tak!
1: Nie!
0: Tak! I
1: nie.
0: Po co liczyłeś, ty przynosisz?
1: Patron... Bo chciałem być fair. Patronie, patronko...
0: Co za zmiana akcji, aż mi serce bije mocniej. Dziękuję bardzo osobie patronującej, która właśnie została patronem Radia Nowy Świat.
1: Nie!
0: A już mówiłam, że chałka z Nutellą. To się daj mi znać przed programem, co będzie pysznego. Zachęcamy, może się więcej patronów pojawić niezależnie od tej naszej dzisiejszej rywalizacji. Ale on ma smutną minę, szanowni państwo. On ma urodziny w przyszłym tygodniu. Chcesz jeszcze raz policzyć?
1: Do usłyszenia państwu.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska, zapraszam. Złożenie ślubowania jest prawnym obowiązkiem sędziego Trybunału Konstytucyjnego, powiedział podczas ślubowania w Sejmie Maciej Berek.
1: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma służyć narodowi, przestrzegać i stać na straży Konstytucji. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
0: Uroczystość złożenia ślubowania przez Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu została zorganizowana bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej nie wyznaczył jej terminu. Przypomnijmy, wczoraj Komisja Wenecka opublikowała opinię w tej sprawie. Eksperci Rady Europy uznali, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm, ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania. Z kolei rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz, pytany o opinię Komisji Weneckiej, twierdzi, że nie ma ona żadnej mocy prawnej. Kolejny atak Rosjan na Ukrainę. Agresorzy uderzyli z powietrza w Kijów i inne miasta. Celami były głównie obiekty infrastruktury energetycznej. Mer stolicy Witalij Kliczko informował, że część lewobrzeżnych dzielnic nie ma prądu. Wskutek ataków zmarły 3 osoby, a około 20 zostało rannych. Eksplozje słyszeli także mieszkańcy Charkowa, Dniepru, Żytomierza, Białej Cerkwi i Połtawy. Dodatkowo Kijów był w nocy pozbawiony informacji wywiadowczych od zachodnich partnerów. Dotyczyło to jednego z rosyjskich ataków rakietami balistycznymi. W efekcie obrona przeciwrakietowa ukraińskiej stolicy była osłabiona. To drugi taki incydent w ciągu ostatnich godzin. Pojutrze w Bydgoszczy początek 25. Festiwalu Prapremier. Będzie można zobaczyć m.in. spektakl Wichrowe Wzgórza Love to Die w reżyserii Klaudii Hartung-Wójciak.
2: To jest taki spektakl, który przede wszystkim opowiada o tęsknocie za niewykorzystanymi szansami, za tym, co mogłoby być, a nie jest. Trochę się wpisuje w ten nurt opowiadania o pięknej sztuce porażki. No i to jest przede wszystkim o jakichś pragnieniach, o ich zaspokojeniu i o niemożności ich zaspokojenia. I historia, która się pojawia w spektaklu bohaterek, bohaterów Wichrowych Wzgórz z takim genderowym twistem, przeplata się to z prywatnymi historiami i reżyserki, i jej babci, ale też aktorek, aktorów, którzy występują w spektaklu.
0: Mówił na naszej antenie Benjamin M. Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, a festiwal Prapremier potrwa do 30 października. To był serwis Radia Nowy Świat. Numer na bis.

0: streets. He won't see a lion, he won't see me.
1: K-Slice, związany tak bardzo z Ganą, jak z Amsterdamem, meandrujący gdzieś między hip-hopem, high-life'em, funkiem i soulem, co wyraźnie słychać na wydanym niecały miesiąc temu albumie I Take You High Life, z którego wyciągnęłam na nasze numer napisowe przywitanie numer pod tytułem Color Blind. Dzień dobry, raz jeszcze mówi Franek Wójcicki zza konsolety i ja, Maria Zamachowska, zabądź sprzed mikrofonu. Kolana w ruch, Muzi odpowiada I know it.
2: Internet, light beams, screen light, brain freeze, what is that? Sightseeing, get me back.

I Know It to utwór południowoafrykańskiego producenta i DJ-a znanego jako Muzi, który znany jest również pod pseudonimem The Zulu Skywalker z racji swojego zainteresowania kosmosem i afrofuturyzmem, co z kolei wyjaśnia też nieco tytuł albumu Interblactic z 2021 roku. Muszą Państwo przyznać, że te wywołane do ruchu kolana same się tak poruszają w takt. No dobrze, nic Państwo nie muszą, ale mogą, a wśród możliwości jest też możliwość kontaktu między nami, a do tego najlepiej sprawdza się adres mailowy maria.zamachowska@nowyswiat.online. Zobaczymy, jak kolana i nie tylko będą zachowywały się przy następnym utworze, to Kapitan Planet i Thirst No More.

0: Od jakiegoś czasu zauważam, że nie ma numer na bis. Audycji numer na bis bez harfy, nawet jeżeli jest to syntetyczne jej brzmienie, jak w There's No More od producenta i DJ-a z LA, Kapitana Planety, czy też Kapitan Planet. On, podobnie jak poprzedzający go dzisiaj Kai Slice i Muzi, specjalizuje się w łączeniu muzyki afrykańskiej, latynoamerykańskiej i karaibskiej z hip-hopem, elektroniką i cięższą basową produkcją, co z swoją drogą określa mianem gumbo funk, czyli eklektycznej mieszanki różnych tradycji muzycznych. I dzisiejsza audycja nasza ma z tym pojęciem wiele wspólnego. Nasz następny przystanek to Arabia Saudyjska i przedstawicielka nowej fali saudyjskiego kobiecego rapu, pani Asayel. Luki, baby.
1: عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل

Aslija, co przetłumaczyć można na oryginalna albo autentyczna, to singiel wydany 2 lata temu, którym saudyjska raperka i performerka Asayel składa deklarację własnej tożsamości

Wilson, ale wszystko po kolei. Teraz pan Davuna i singiel zapowiadający album, który ukazać ma się w listopadzie. Album będący po prostu zbiorem piosenek o miłości. Zatytułowany jest Love's Arp, a przed nami singiel Love's a Congo.

Davuna, amerykański muzyk, który spędził niegdyś trochę czasu w Kenii, co zdecydowanie odbija się w jego twórczości, moim zdaniem in plus. Love's a Congo za nami, a teraz uwaga. Marina Herlop wydała album, na który, przyznam, czekałam z ciekawością. Rzadko się dzielę z Państwem jej utworami.

bo są to mocno specyficzne dźwięki, rytmika, harmonia, budowa i wszystko właściwie, ale wiem też, że jest nas więcej fanów tego rodzaju brzmień, więc jeden krótki utwór pod tytułem Bliss z wydanego w ubiegły piątek albumu Dzia Dzia od katalońskiej artystki Mariny Herlop.

No i to jest cała przygoda. Można się zgubić, odfrunąć z huraganem tam słyszalnym, znaleźć się na nowo, zmęczyć się, ucieszyć. Dużo można, bo dużo tu jest. Bliss to tylko krótki fragment albumu Dziadzia, katalońskiej pianistki, wokalistki, kompozytorki i też multiinstrumentalistki, jak sami Państwo słyszeli. Uwielbiające eksperymenty, rzecz jasna, Mariny Herlop. Myślę też, że nie jestem jedyna słysząca tu przebłyski, czy też inspirację twórczością Bjorki, podobną wyobraźnię muzyczną obu pań. Dobrze, złapmy trochę oddechu, proponuję.

Finlay Quaye jest szkockim muzykiem, wokalistą i gitarzystą, ale warto przy okazji utworu Supreme Prim dodać, że pochodzi z muzycznej rodziny, że jego ojciec był muzykiem jazzowym pochodzenia gańskiego, co tłumaczy ten głęboki beat romansujący z szeroko rozumianą muzyką, jak mawia nasz realizator Kajtek Strzelczyk, muzyką reggaeową, czyli po prostu reggae. Dla porządku powiedzmy sobie, że był to rok 97, a w ramach ciekawostki dodam tylko, że siostrzenicą pana Finlaya jest Maxine Quaye, to może już coś państwu mówić, mama niejakiego Trickiego. No więc kierunek wyspy to będzie T.M. Juke i Alice Russell.

TM Juke i Alice Russell za nami z utworem pod tytułem Playground Games z albumu Maps of the Wilderness. To był rok 2003, a my wracamy do tego, co tu i teraz. Tu, czyli w Poznaniu, a teraz, czyli teraz, mam przyjemność, a właściwie my mamy przyjemność przedpremierowo wysłuchać nowego singla po roku milczenia panów z zespołu Wilson. Wilson to nie jest wyrzut. Milczenie przerwane, Gilded Minds przed nami. Thank you.

Gilded Minds ukaże się 21 października, a my wysłuchaliśmy tego singla przedpremierowo dzięki uprzejmości panów z poznańskiego zespołu Wilson Wilson. Zachęcam do czujności, jeśli chodzi o twórczość tego zespołu, zwłaszcza tych, którzy lubią nieco mroczne i gęste klimaty, trochę nawiązujące czy też romansujące z Radiohead, Dead Can Dance czy Davidem Bowie, twórczością Davida Bowiego. Przesterowane gitary, analogowe syntezatory, przestrzenne wokalizy, punkowa taneczność, melancholia, to wszystko Wilson Wilson są w stanie zmieścić w obrębie jednej płyty, a czasem i kompozycji, niespecjalnie przejmując się, czy tak w ogóle można, i moim zdaniem bardzo słusznie, bo efekt końcowy jest co najmniej zadowalający. Grupie Wilson Wilson raz jeszcze dzięki i do usłyszenia, a my z Polski przez Szwecję wyglądamy kącika troski o język włoski.

przez Szwecję, bo zespół Doris Days właśnie stamtąd pochodzi. Niemniej członkowie tego zespołu spędzili dosyć dużo czasu w Polsce i stąd między innymi album z 96 roku zatytułowany Live in Poland, z którego wysłuchaliśmy utworu pod tytułem Postcards from Rome, zaśpiewanego po angielsku, no bo jak już mieszać, to po całości. Kącik troski o język włoski to jest ten moment. Dziś Andrea Laszlo de Simone i piosenka pod tytułem Ricordo Tattile, pamięć dotykowa z albumu Una lunghissima Ombra, czyli bardzo długi cień.

Ricordo Tattile i Andrea Laszlo de Simone z ubiegłego roku z albumu Una Lunghissima Ombra, a na zakończenie podziękowania i życzenia dla wszystkich, którzy są nauczycielami wszelkimi, niekoniecznie szkolnymi, ale tym zwłaszcza dedykuję kończącą dzisiejszy program piosenkę. Piosenkę z 69 roku zespołu Rare Bird pod tytułem Sympathy. To są życzenia obustronne. Empatii, współczucia, zrozumienia, rozmowy, uwagi i uważności w obie strony między nauczycielem a uczniem. Franek Wójcicki i Maria Zamachowska, dziękujemy bardzo za dzisiaj i do usłyszenia.

0: ile by państwo poświęcili w imię walki za wolność, podstawowe prawa i zwykłe, spokojne życie? Ona poświęciła wszystko. Nargis Mohammadi, irańska aktywistka i laureatka pokojowej Nagrody Nobla. 44 lata więzienia to łączna kara, na jaką została skazana za obronę praw człowieka i niezłomną walkę z irańskim reżimem. Nam udzieliła jedynego radiowego wywiadu dla polskich mediów.
1: Mieszkam w Iranie i jestem kobietą, więc nie ma dla mnie innej drogi do wolności i normalnego życia niż walka.
0: O tej walce, za którą wciąż płaci ogromną cenę, ale także o Iranie swoich marzeń i o nadziei. Nargis Mohammadi opowie państwu już w piątek o 11:00 audycji Cały Nasz Świat. Bardzo polecam. Patryk Rabiega.
2: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Obiekt znaleziony na plaży w Karwi na Pomorzu to polski dron, który brał udział w ćwiczeniach, tak podało RMF FM. O ujawnieniu fragmentów bezzałogowego statku powietrznego wojsko informowało wczoraj wieczorem. Znalazł go przechodzący spacerowicz. Żandarmeria wojskowa wyznaczyła w związku z tym 300-metrową strefę bezpieczeństwa. Znalezione fragmenty to szczątki drona testowego należącego do Polskiego Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego wobec prezydenta, lecz bez obecności prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie zaprosił go do złożenia ślubowania. Berek otrzymał od Włodzimierza Czarzastego uchwałę o wyborze na stanowisko. Po wyjściu z Sejmu mówił tak.
3: Ja do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane. Nie wydaje mi się, żeby komunikacja za pomocą mediów była tym, co przystoi prezydentowi i jego przedstawicielom. Niezłożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego potraktowane jako odmowa jego złożenia z mocy prawa oznacza zrzeczenie się urzędu. Wydaje mi się, jestem o tym głęboko przekonany, że czas, który odczekałem pomiędzy datą wyboru i datą rozpoczęcia kadencji, a dniem z tego złożenia tego ślubowania, był właściwy i adekwatny do tego, żeby tę uroczystość można było przeprowadzić.
2: Głos zabrał już również sam marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Mówił, że to ważny dzień dla demokracji.
4: Trzeba umożliwić złożenie przysięgi bez fizycznego udziału prezydenta, pod warunkiem zachowania jej istotnych elementów. Wszystko to dzisiaj się stało. Pan prezydent miał czas na wykorzystanie swojej szansy i działania z konstytucją. Czas minął. Nie widziałem pana prezydenta, bo pan prezydent nie został zaproszony. Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, z uśmiechem na ustach, ale stanowczy mu pomagali.
2: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwa protest osób sprzeciwiających się ślubowaniu Macieja Berka. Wśród uczestników demonstracji jest Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic. Prokuratura przesłuchała 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i ministrów. Usłyszał już zarzuty w sprawie czynienia przygotowań do obalenia przemocą organu konstytucyjnego przy użyciu materiałów wybuchowych, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba.
5: Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15. Kolejne zarzuty to zarzuty dotyczące tego, co zostało ujawnione na nagraniach publikowanych m.in. w sieci, tych, które były przekazywane za pośrednictwem internetu szerokiej opinii publicznej. Zarzuty dotyczące propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce.
2: Dziś sąd zdecyduje, czy podejrzany trafi do aresztu. A na koniec wspomnę jeszcze krótko o maksymalnych cenach paliw. Na dziś za litr benzyny 95 płacimy maks 7 zł i 11 groszy, czyli 5 groszy więcej niż wczoraj. Cena diesla spadła o 4 grosze za litr oleju napędowego. Płacimy dziś maks 7 zł i 98 groszy. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda. W dzień na wschodzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie we wschodniej części kraju i na północy przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Wschodnim po południu możliwe burze. Temperatury maksymalne dziś od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, a najcieplej 16 na zachodzie. Wiatr umiarkowany na zachodzie i w centrum okresami porywisty.

0: prosto z Francji, Air i Playground Love. To na początek dzisiaj, proszę Państwa, bo jest środa, 14 dzień października, prawie środek października i środek dnia i środek tygodnia i tak dalej.
1: W środku dnia.
0: Agnieszka Lipka-Barnett, Franek Wójcicki, Jan Niebudek. Rozpoczynamy dziś, no i cóż przed nami? Przed nami, no to będzie krwawa pierwsza godzina, ale taka krwawa z uśmiechem, żeby nie było. Seth Smiles, Plastic World.

Seth Smiles i John Porter, Plastic World, 11,5 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, dzisiaj środek tygodnia, środa, środek dnia i środek miesiąca jeszcze do tego wszystkiego. Będzie dużo kultury oczywiście. Powiedziałem, wspomniałem o tym przed chwilą, że będzie to krwawa godzina, ale taka krwawa z dystansem, z uśmiechem, bo krew to tylko na ekranie. No i ciekaw jestem, jak to jest z tą krwią na ekranie w bardzo trudnych czasach, aż w takich czasach, kiedy pewnie niektórzy nawet nie chcieliby w ogóle słyszeć o filmach, w których jest przemoc. Ciekawy jestem, jak takie filmy sobie radzą. Między innymi o tym za chwilę porozmawiam z Moniką Stolat. Monika od lat tworzy Splat Film Fest, festiwal kina gatunkowego, żeby nie było nie tylko krwawego bardzo, przede wszystkim kina gatunkowego, więc wszystko wzięte w cudzysłów, wszystko dzieje się na ekranie i nie dzieje się naprawdę. Może to jest jakiś klucz do odpowiedzi na to pytanie, dlaczego takie kino... Chociaż nie, już zacząłem sam sobie odpowiadać, no bo chyba sobie nieźle radzi po prostu.

0: Wrath of My Madness to jest Queen Latifah, proszę państwa. No też zresztą w kinie bardzo silnie obecna aktorka, piosenkarka, po prostu osobowość amerykańskiej rozrywki. 17 minut po godzinie 11, a teraz w naszym studiu już osobowość polskiego życia festiwalowego, filmowego, Horror. Monika Stolar.
1: Cześć.
0: Cześć Moniko, od lat tworzysz Splat Film Fest, film, festiwal filmów, których no właściwie można by oczywiście gdzieś tam tę kropelkę krwi do tego przyłożyć umowną w cudzysłowie i nie wprost i nie jest to prawdziwa przede wszystkim.

0: rozmawiać o tegorocznej imprezie w pewnym kontekście też. Czasy są trudne, przemocy jest bardzo dużo w naszym otoczeniu także. No a wydaje się, że kino gatunkowe, i tu zwłaszcza bym się na tych krwawszych gatunkach skupił, świetnie sobie radzi w kinie. I myślisz, że czego to jest kwestia, ale jeszcze jeden wstęp zrobię, ponieważ chciałem któregoś razu pójść w końcu na filmową lalkę, no więc wybieram w aplikacji swojego kina pokaz i pokazuje się lalka i nawias, ale to horror. Nie wiem, czy też na tę produkcję trafiłaś.
1: Tak, widziałam ten film, jest kilka lalek w tym sezonie, to prawda. No a odpowiadając na też to twoje pytanie właśnie, to jest ciekawe, bo na logikę właśnie wydawałoby się, że jak takie czasy są ciężkie, chociaż z drugiej strony, kiedy były łatwe, można by też zadać pytanie, kiedy było lekko, nie było wojen na świecie i można było odetchnąć w spokoju, to ja nie znam takich czasów.
0: Nie wiedzieliśmy o nich pewnie tyle, co wiemy dzisiaj, prawda? Bo nie byliśmy tak otoczeni tymi informacjami. Z każdego właściwie zakamarka.
1: Tak, ale no, znając tam trochę historię, no to wiemy, że takich czasów spokojnych na Ziemi nigdy nie było. Przynajmniej odkąd znamy, to na tyle, na ile wiemy. Ale no, wydawałoby się, że właśnie w takich ciężkich czasach, które no, niewątpliwie teraz są, chociażby jeśli chodzi o wojny, bliżej, dalej, te wszystkie jakieś okropne rzeczy, dużo przemocy jest. Wydawałoby się, że w takich czasach człowiek chce trochę obejrzeć coś miłego, może odetchnąć, może jakąś komedię romantyczną.
0: To też może być kino gatunkowe,
1: trochę dodajmy, się zrelaksować, a horrory, że właśnie to może nie jest sezon na horrory, skoro jest tak horrorowo dookoła. Ale i te aktualne czasy i trochę historia kina też pokazują, że w sumie jest wręcz odwrotnie, że im więcej takiego lęku, niebezpieczeństwa w powietrzu dookoła w realnym życiu, tym bardziej kino gatunkowe, a szczególnie właśnie horror czy jakieś krwawe thrillery, są popularne. Teraz też wiem od dystrybutorów z różnych artykułów, jakichś statystyk, że w ogóle i na streamingach, i w kinie horror jest jednym z najbardziej popularnych gatunków. I właśnie pytanie, z czego to wynika, dlaczego to jest takie nielogiczne, no to ja mam sobie też taką teorię, że to też wynika z tego, że no właśnie żyjemy w takiej atmosferze strachu, lęku, że ona też właśnie w kulturze, w sztuce, w różnych rzeczach się objawia, jakoś reaguje na to, co się dzieje dookoła.
0: I być może próbujemy odreagować poprzez film, przeżyć coś w filmie, być może skanalizować jakieś swoje napięcia tam, co częściowo pewnie jest możliwe.
1: Tak,
0: nie,
1: pewnie
0: nie jakoś... w pełni, ale pewnie częściowo tak. Przejdźmy do tegorocznej imprezy zatem. To jest festiwal, który miał swoje różne koleje losu. Jak w melodramacie chyba, prawda, a propos gatunków filmowych, czy nie, czy jakiegoś innego.
1: Horrorze
0: jednak, tak? Już go miało nie być, już go nie było, później był.
1: Tak, bo rok temu trochę... Rok temu była 11. edycja, naprawdę masa pracy, żeby taki festiwal stworzyć w Polsce. Jedyny z takim nowym, jakościowym właśnie kinem gatunkowym od horrorów, przez fantastykę, ale też czasami kino nawet arthouse'owe, ale bardziej jakieś takie niepokojące, mroczne. Masa pracy, poświęcenia, zawsze gdzieś ten budżet był malutki, a festiwal wyglądał jakby budżet był z 10 razy większy i taka praca, po czym przy 11 edycji staraliśmy się oczywiście jak zwykle o dofinansowania różne i one były bardzo małe i tak po prostu zwątpiłam trochę w sens tego wszystkiego, jakiś kryzys miałam i stwierdziłam, że odwołuję w takim razie festiwal, nie mam siły, nie mam pieniędzy, no ale on się odbył ostatecznie i to całkiem nieźle. Zresztą rok temu mieliśmy super frekwencję, bo jeszcze wzrosła o jakąś 50 prawie równo procent w stosunku do poprzedniej edycji. No więc to też dla mnie jest dowód na to, że to nie robię tego festiwalu zdecydowanie tylko dla siebie, tylko dla tych widzów, których jest naprawdę dużo. A tegoroczna edycja jest jeszcze większa, największa w historii. Nie dość, że w programie, gdzie filmów jest po prostu zatrzęsienie, prawie 100 tytułów i co ważne, gramy nie tylko w Warszawie w Kinotece, chociaż tam jesteśmy od właśnie 22 do 31 października w warszawskiej Kinotece, ale w sumie jesteśmy w 10 miastach, bo jeszcze mamy coś, co nazwaliśmy Splat Film Fest on Tour, czyli kilka super filmów wybranych z programu będzie w 9 dużych miastach w Polsce.
0: Białystok, Bydgoszcz, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin i Wrocław. To są te miasta. To co chwila przerwy i za chwilę zaglądamy do programu festiwalu.

0: Black Angels Sunday Afternoon. No i w niedzielę po południu też może się dużo wydarzyć. Właściwie w horrorach też się dużo dzieje, ale znowu nie trzymamy się tylko horroru. Wracamy do programu 12. edycji Splat Film Fest, czyli największego w Polsce festiwalu kina gatunkowego. W tym mieście nie tylko horror, ale i fantasy na przykład, ale i może być czarna komedia, prawda? Może być science fiction.
1: Nawet mamy western grozy.
0: O, western. Ale macie taki klasyczny western?
1: Bardzo nieklasyczny. Znaczy trochę klasyczny, bo jednak western, tylko bardzo niepokojący. Dużo tam jest takiego napięcia, grozy. Co w ogóle rzecz się dzieje w RPA. To nie jest miejsce, w którym myślelibyśmy, że to jest Dziki Zachód, ale to jest tak wszystko pięknie połączone. Film nazywa się The Trek. No, jest jednym z moich w ogóle ulubionych chyba filmów na festiwalu, bo jest taki nieoczywisty. Właśnie wspomniałeś o tym, że właśnie kino gatunkowe, czyli ma jakiś, trzyma się swoich ram.
0: A od czego są ramy? Od tego.
1: No właśnie. I to jest ta zabawa też,
0: żeby
1: fajna.
0: Żeby od nich odchodzić.
1: Ja uwielbiam w horrorach właśnie to, że z jednej strony, nie wiem, jest slasher, załóżmy, i wiemy, że będzie morderca i będą ginąć osoby. I to jest też takie w sumie fajne. To nie jest złe. To nie jest coś, że wiemy, że to będzie taki schemat. Właśnie to jest super. Najfajniejsze w tym wszystkim. Ale znowu jak się trafi film, który się wyłamuje z tych ram, zrobi coś inaczej, czego się nie spodziewaliśmy, no to jest dla fana też gatunku, obserwowanie tych takich smaczków, to jest świetna zabawa.
0: No i zobacz, że cała wytwórnia się zrodziła z takich fanowskich przyjemnostek, czyli A24 właściwie i jej popularność dzisiaj, no to są gatunki, to jest zabawa gatunkiem, odchodzenie od gatunków, ta Amerikana po prostu, czy te Amerikana właściwie można by powiedzieć bardziej, różne amerykańskie smaczki, osobliwości, też właściwie ufundowane na takim myśleniu, prawda?
1: Tak, ja też to studio, ja zawsze mówię A24, to jest też przyczyniło się, myślę, trochę do popularności horroru. Nawet nie powiedziałabym, że stworzyło jakiś nowy post-horror, bo też jest takie określenie, czasami się pojawia w mediach, ale ja w nie nie wierzę, uważam, że nie istnieje coś takiego, ale jakby dzięki studiu A24 mam wrażenie, że horror przebił się trochę bardziej do właśnie mediów, do mainstreamu. Nie kojarzy się już tylko z rozrywką, bo był czasami rozrywką, czasami był czymś poważnym, mówił o czymś już od czasów, nie wiem, Frankensteina czy wcześniej, ale właśnie to studio tak trochę oswoiło ludzi z horrorem, mam wrażenie.
0: No dobrze, byliśmy w RPA, to teraz na Kaszuby wybieramy się.
1: Och, to jest mowa o też moim jednym z ulubionych filmów.
0: I to z Gdyni akurat, prawda? Po Gdyni pokazujecie.
1: Tak. Świeżutko po Gdyni, to już nie załapiemy na premierę polską niestety, no, ale jest wciąż warszawska. No i to jest też jeden z tych filmów, który będzie jeździł właśnie po Polsce, w tych dodatkowych miastach. Powiem tak, polski horror. Ja w Polsce mało horrorów w ogóle na przestrzeni lat powstało. Mam wrażenie, że widziałam wszystkie albo większość i uważam, że to jest jeden z najlepszych. I robi też...
0: Co to za film?
1: To jest film, który...
0: Tytuł.
1: Nie powiedzieliśmy tytułu. Tak. Już wiedziałam, że wszyscy wiedzą, o czym mówimy. To jest problem z tytułem, bo nikt nie wie, jak się go wymawia. Pisze się opis kreseczką, ale podobno trzeba powiedzieć łopi. Marty Giec, reżyserki, debiutantki, od razu z grubej rury uderzyła. Film, który dzieje się gdzieś w latach 90. Jeśli ktoś pamięta, to jest czas, kiedy w Polsce przyleciał do Polski Jan Paweł II i czasy, kiedy GG było, więc tak sobie można już mniej więcej wyobrazić.
0: Gadu-gadu, tak?
1: Tak, gadu-gadu. Też czerpię trochę z przesądów wierzeń kaszubskich. Tak to dobrze wyszło, naprawdę jest tak świetnie zagrany. Można się przestraszyć na nim zdecydowanie. Bardzo dobry film, bardzo się cieszę, że jest na Splat Film Fest, ale w ogóle, że też powstał i mamy go w Polsce.
0: No dobrze, taki film, z którego jesteś szczególnie dumny, albo może gość, z którego jesteś, albo może inaczej, bohater.
1: Przy tak długim programie.
0: Nie każdy gość musi być, przepraszam, wśród nas. No
1: to
0: znaczy, nie każdy bohater musi być wśród nas, a możemy jego filmy oglądać na przykład.
1: No to przy tak obszernym programie i festiwalu trwającym 10 dni nie jest to najprostsze, ale dobra, to powiem o kilku. Na pewno Julie Corman, która pojawia się na festiwalu. Współpracowniczka, producentka, no i przede wszystkim też żona zmarłego kilka lat temu Rogera Cormana, który za to jest po prostu, jest ciągle jedną z absolutnie najważniejszych postaci, jeśli chodzi o kino gatunkowe niezależne. Tutaj zdradzę też, że on kiedyś przyjął zaproszenie festiwalu, żeby przylecieć, ale coś tam musieliśmy przenieść, potem był COVID, kina zamknięte i to wszystko się rozeszło po kościach, więc dlatego teraz dla mnie takie ważne jest to, że pojawia się jego żona Julie Corman, która też się opiekuje jego dorobkiem. No to jest nasza w ogóle gościni specjalna, to jest super ważne wydarzenie. Pokażemy oczywiście też kilka filmów Cormana, między innymi Studnie i wahadło z lat 60. Z Vincentem Price'em. Bardzo creepy, fajny film, no po prostu na Halloween idealny. Będziemy mieć też reżysera bardzo kultowego slashera z 81 roku, który się nazywa Moja krwawa walentynka. No z takich jeszcze tytułów, z których też jestem dumna, na przykład to Łyżka czekolady, One Spoon of Chocolate. To jest film wyreżyserowany przez Reza, lidera Wu-Tang Clan. Zresztą producentem tego filmu jest Quentin Tarantino, więc to też taka perełka. Przepiękny film otwarcia mamy. Grzesznicy nie zaznają spokoju. Kolejny film, który wybrałam do tych też pokazów dodatkowych. Film z Danii, którego akcja dzieje się na Wyspach Owczych w XIX wieku i jest tak, w ogóle też tak mrocznie, tam fale rozbijające się o klify, rybacy, jakieś takie też rodzina gdzieś mieszkająca na tym odludziu przy właśnie tych klifach. Taki mrok w ogóle piękny. Przepiękne zdjęcia właśnie. To jest taki folkowy horror z motywem też wampirycznym. Fantastyczny.
0: No, ja bym jeszcze tutaj kilka dopowiedział. Na przykład Ice Cream Man będzie... Nie, nie będzie?
1: Nie, nie mam Ice Cream Mana.
0: Nie ma Ice Cream Mana.
1: Ice Cream Man był w kinach już, więc dlatego się też nie załapał, ale szczerze mówiąc nie widziałam go do tej pory. Co tam jeszcze mamy? To bardzo dużo produkcji takich dla osób, które z jednej strony chciałyby na przykład po prostu spędzić ten czas Halloween jakoś tak fajnie, strasznie fajnie, trochę się przestraszyć, poczuć te emocje, nutkę niepokoju. I Splat stoi horrorem, to na pewno. Sekcja Strach i Terror to jest właśnie taka dla osób, które lubią, mają mocne nerwy i lubią się bać. Ale też od razu uprzedzam, że jeśli są osoby, które tak trochę kusi, żeby pójść, ale się boją, to też oczywiście są tam różne propozycje, bo zdarzają się też filmy, które w ogóle nie są straszne, w ogóle nie są brutalne, ale na przykład są super absurdalne.
0: Dobrze, a na przykład jakieś rocznicowe pokazy specjalne, bo wiem, że takie...
1: No to rocznicowy właśnie to jest ten film Moja krwawa walentynka, bo jak policzyć, to 45 lat właśnie mija co my jeszcze mamy? Czy to są rocznicowe? Bo w sumie głównie mamy te nowości i premiery filmów, które...
0: Myślałem o Guillermo del Toro.
1: Tak, właśnie. W sumie są te nowości, ale też mamy trochę oczywiście filmów kultowych. No i będzie Labirynt Fauna, odrestaurowany, odnowiony do obejrzenia na dużym ekranie. I z takich kultowych jeszcze Diabły Kena Russella. I to jest ciekawe, bo ten film też jest odnowiony. Okay. Miał tą premierę.
0: Ma bardzo ciekawą historię też ten film, prawda? Tam jest... protestów jakichś, tak, zmienianych wersji i tak dalej.
1: To ta wersja właśnie, która zresztą też w tym roku w Cannes była, to jest taka najbliższa temu, co reżyser chciał pokazać, ale film był strasznie kontrowersyjny. W zasadzie gdzieś podobno w Polsce był jakiś pokaz z VHS-u, chyba w Łodzi czy w Poznaniu, ktoś mi opowiadał, gdzieś parę lat temu, ale takiej dystrybucji nigdy nie było, więc można powiedzieć, że pierwszy raz w ogóle widzowie mogą, pozwala się im w końcu obejrzeć ten film w całości, tak jak reżyser chciał. No film Diabły jest bardzo kontrowersyjny przez to, że uwaga, był może nie tyle ocenzurowany, co Watykan przestrzegał przed oglądaniem tego filmu. I no jako coś, no najchętniej to pewnie chciałoby, żeby ten film zniknął, no ale pojawi się na Splat Film Fest.
0: A ja tylko się wyjaśniam, bo tutaj mi się wkradł błąd w notatkach a propos Ice Cream Mana, ale Ice Cream Man to była też taka historia, nie ma tego filmu na festiwalu, ale to jest, że dzieci po prostu od tego pana, który rozwozi lody, no po prostu przez te lody się zamieniają W zombiaków, w zombie.
1: Tak, więc... Marnie Kończą, to jest w ogóle remake. Ja swego czasu pokazywałam tylko w zupełnie innym wydarzeniu niż w Platform Fest. Mam też taki cykl Najlepsze z Najgorszych, który nazwa sama wskazuje. I tam był pierwszy Ice Cream Man, który tam powstał kilkadziesiąt, nie wiem, 20 lat temu.
0: To też jest pokazane, też dowód na to, jak się wraca cały czas do podobnych schematów, ale na nowo na nie spogląda, coś nowego dodaje i właśnie ta fascynacja pewnie pokolenia milenialsów, która leży u podstaw z Platform Festu, jak się gdzieś tam pewnie ktoś domyśla, no pewnie tak jest właśnie, prawda? I twojej fascynacji, ale też wielu twórców, których tutaj zapraszasz, wielu, na przykład wspomnianego Studia 24 i 24, no to są te pokoleniowe tendencje.
1: Tak, i to jest też fajne, że z jednej strony tam pokazujemy te straszne rzeczy na ekranie, ale atmosfera jest odwrotnie proporcjonalna do tego, co się dzieje na dużym ekranie.
0: Czy ludzie się śmieją podczas scen śmierci?
1: Jeśli są na poważnie, to siedzą w milczeniu i są przerażeni i nawet nie pisną, ale jeśli oczywiście jest to na przykład komedia krwawa, no to jest dużo, dużo zabawy. Czasami przy jakiejś epickiej scenie pojawiają się brawa, no ale atmosfera jest super. Naprawdę jak ktoś się boi, to nikt się nie boi, bo trochę się przestraszy na samym seansie, pewnie nie jednym, ale my też stworzymy scenografię halloweenową tam w Pałacu Kultury, w Kinotece, takie cmentarzysko specjalne, takie bardziej jak w, nie wiem, w amerykańskim filmie z lat 60. Jest naprawdę świetna, świetna atmosfera, sympatyczna, jest bardzo dużo dyń w kinotece. No, wygląda ta przestrzeń zupełnie inaczej niż normalnie. No i jeszcze tak jak nawiązałeś teraz o tym lodziarzu, to pomyślałam sobie, że tutaj ściągamy te filmy właśnie z najlepszych festiwali, z Cannes, z Wenecji, z Toronto, Locarno, żeby tutaj taką po prostu zrobić pigułkę tego, co najlepsze w tym roku w kinie gatunkowym. A potem się okazuje, że jednym tak. z wirali... wiralowych wręcz u nas filmów jest Przyjaciel Wesołego Diabła. Film, który straumatyzował całe pokolenia Polaków. Widzę, że widzowie też komentując ten nadchodzący pokaz na Splat Film Fest komentują w taki sposób, to jest taki love and hate, w sensie, że mają traumę, nienawidzą piszczałki, no ale w sumie chcą się z nim zmierzyć i zobaczyć na dużym ekranie po Jezu. Nie wiem, 40 latach pewnie.
0: Kino, które ma taką perwersyjną siłę przyciągania zdecydowanie. Festiwal Splat Film Fest od 22 do końca października się odbędzie w Warszawie, ale później także w 9 innych miastach poza Warszawą jeszcze w ramach Splat Film on Tour. Coś jeszcze ważnego? Bilety?
1: Bilety oczywiście na stronie splatfilmfest.com. No ja zapraszam jakby i fanów kina gatunkowego, to myślę, że ja nie muszę w ogóle zapraszać, że oni wiedzą dobrze, że warto. I też i zauważyłam też po tych widzach naszych, że to jest naprawdę wyjątkowy festiwal. Może to trochę źle brzmi ze słów dyrektorki festiwalu, w sensie, że wiadomo, że nic złego nie powiem, ale naprawdę stworzyliśmy taką społeczność wokół tego kina, że ten festiwal jest naprawdę wyrazisty, taki, że jak ktoś przyjdzie na niego raz, to w zasadzie zostaje już fanem i wraca na kolejne filmy. To nie jest wydarzenie, które się idzie, no spoko i wychodzi i jakby po filmie, tylko o tych filmach się rozmawia, przeżywa. Nie można zapomnieć, chociażby się chciało czasami.
0: Słowo.
1: I jest dużo emocji, bo ja myślę, że w kinie to jest najważniejsze. Z jednej strony bardzo dobre filmy, które w kinach będą albo nigdy, bo są zbyt wymagające, albo będą za pół roku, za rok, za dwa lata, więc teraz jest okazja, żeby je zobaczyć. No ale to jest świetna, świetna atmosfera, po prostu niepodrabialna.
0: Monika Stolat, bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Strasznie zapraszam.

Family Company Satisfied i Joanna Smith jeszcze do tego wszystkiego, proszę Państwa. No można o kinie gatunkowym rozmawiać godzinami albo na przykład więcej niż 15 minut. Można. Jack J, Wrong Again.

Jack J. Wrong Again na niespełna kwadrans przed godziną 12. No tak, zresztą teraz, proszę Państwa, Zack Cregger i jego film Resident Evil, ekranizacja gry komputerowej, chociaż sam mówi, że w tę grę nie grał nigdy. Naprawdę tak mówi ten reżyser. No, ten film święci triumfy na ekranach, także kino gatunkowe, także pełne przerysowanej przemocy i pełne no, takiego powietrza, pełne poczucia humoru w tym wszystkim i takiego też przeświadczenia, że to się nie dzieje naprawdę. No i też bohater tego filmu, z którym można się utożsamiać, a Zack Cregger to oczywiście twórca wielkiego przeboju ubiegłego roku, czyli filmu Zniknięcia, Joao Selva.

João Selva i Futuro. Proszę Państwa, Futuro właściwie powinienem powiedzieć. Nowy świat.online / blik. My się powoli, tak powoli to już idzie, to już się zbliża. Przenosiny po prostu już są na horyzoncie, proszę Państwa, więc na horyzoncie jest Mińska 75, ale też trwa nasza akcja z blikiem. Nowyświat.online / blik. Zachęcamy do tego, że jeśli chcieliby Państwo zostać patronami Radia Nowy Świat, to żeby wejść pod ten adres właśnie, kliknąć aktywuj patronat, wybrać opcję płatność powtarzalna blik. No i jak wybierzemy taką opcję, to serwis blik, co się patrzy, że tak, doda do każdej pierwszej płatności 30 zł dla Radia Nowy Świat. A więc raz jeszcze nowyświat.online / blik. Blik, blik.

Faithless, Miss You Less, See You More, to jeszcze nagranie oczywiście z udziałem Maxi Jazza, nieodżałowanego artysty. A my, proszę Państwa, już patrzymy, co będzie działo się po godzinie 12. Po 12 będziemy śmiać się jak... to będziemy sera kosztować, może inaczej, będziemy sera kosztować bardzo na Bałkanach popularnego, więc proszę go nie mylić z kajmakiem takim, jakiego się dodaje do ciasta u nas.

0: Jeśli choć raz przeszło Ci przez myśl pytanie, co tu mogę zrobić, to ja już podpowiadam. Zalogować się na stronie nowyświat.online i dołączyć do osób patronujących Radio Nowy Świat lub też odnowić istniejącą już subskrypcję, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK. To ważne, bo za taki wybór formy płatności to BLIK przeznacza radiu 30 zł więcej przy pierwszej wpłacie, a Ty zyskujesz m.in. nieograniczony dostęp do naszych podcastów, zaproszenia na specjalne wydarzenia i przede wszystkim współtworzysz to radio z nami. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwa protest osób sprzeciwiających się ślubowaniu Macieja Berka na sędziego. Wśród uczestników demonstracji jest Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic.
2: Ci, którzy dzisiaj stają po stronie tego patofaszyzmu, który wprowadza Donald Tusk, będą musieli za to ponieść odpowiedzialność. Władza nigdy nie trwa wiecznie. I żeby wszyscy ci, którzy dzisiaj próbują dokonać zamachu na Trybunał Konstytucyjny, dlatego wzywamy Polaków, przybywajcie pod Trybunał Konstytucyjny. Pokażmy swoją obecnością sprzeciw.
1: Przypomnę, uroczystość ślubowania Macieja Berka w Sejmie odbywa się bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej nie wyznaczył jej terminu. Wczoraj Komisja Wenecka opublikowała opinię w tej sprawie. Eksperci Rady Europy uznali, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania.
3: Tak jak Sejm ma swoje uprawnienia, tak pan prezydent ma swoje uprawnienia. Sejm nie pyta się pana prezydenta, na jakiej podstawie podejmuje decyzję o uniewinnieniu i nie pyta się o funkcjonowanie kancelarii. Te ciała są zgodnie z konstytucją niezależne.
1: Tak odniósł się do tego marszałek Włodzimierz Czarzasty. Głos zabrał również wicemarszałek Sejmu z Rozwoju Plus Marcin Horała.
4: Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że w najmniejszym nawet stopniu nie uznaje i nie legitymizuje tych bezprawnych działań mocy prawnej, takiej właśnie, happeningu. Te działania rządzących nie służą uzdrowieniu Trybunału Konstytucyjnego. Odwrotnie, pogłębiają bezprawie i chaos. Jedyną szansą na uzdrowienie Trybunału jest reset konstytucyjny zaproponowany przez środowisko Rozwój Plus.
1: Zmieniamy temat. Poseł ziemi tarnowskiej poruszał się w nocy rowerem bez oświetlenia. Policja wyczuła od niego woń alkoholu, jednak ostatecznie nie przeprowadzono badania trzeźwości, bo zasłonił się immunitetem. Policja nie ujawnia danych parlamentarzysty, jednak z ustaleń dziennikarzy Radia Kraków wynika, że był to Robert Wardzała, poseł Koalicji Obywatelskiej. Było o kolarstwie, to teraz jeszcze piłka nożna. Klienci Canal Plus mogli stracić dostęp do meczów Ligi Mistrzów, choć ich umowy nadal obowiązywały. Firma mogła wprowadzać konsumentów w błąd co do tego, jak długo będą mogli korzystać z pakietu Mistrzowska Piłka. Prezes UOKiK postawił spółce zarzuty.
5: Kibice wybierają oferty telewizyjne często po to, żeby śledzić konkretne rozgrywki i oglądać mecze ulubionych drużyn. Mistrzowska Piłka mogła być magnesem, który przyciągał ich do całej oferty. Jeśli sportowy pakiet miał zostać wycofany przed końcem umowy, konsument powinien o tym wiedzieć przed jej zawarciem.
1: Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny, a to był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale także spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Większe przejaśnienia na wschodzie, na zachodzie te rozpogodzenia będą postępować w ciągu dnia. Miejscami głównie na wschodzie Polski i na północy przelotne opady deszczu, na Pomorzu Wschodnim po południu możliwe burze, temperatury maksymalne od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum do 16 na zachodzie.

0: Kanyel Hatip, Nobody Move. Proszę się przez chwilę nie ruszać.
1: W środku dnia.
0: I już, już. We don't speak.

0: Softcover i Widow Speak. 10,5 minuty po godzinie 12, proszę Państwa. Druga godzina się rozpoczyna niniejszym. No i w tej godzinie między innymi wybierzemy się kulinarnie na Bałkany. Ale wcześniej jeszcze Człowiek nie do końca, to jest Nie może być inaczej, nasz album tygodnia i na tym albumie między innymi wśród wielu spotkań, także i to z Tymoteuszem Różynkiem, czyli Szczylem, Fisza ma do tworzywo i Szczyl, Piruety.
1: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez

piruety, czyli Fische Made i Szczyl. Proszę Państwa, 16 minut po godzinie 12. No i teraz jest ten moment codzienny w ostatnim czasie, kiedy sprawdzamy nowyświat.online / blik. Jeszcze 261 osób do osiągnięcia tego wyniku, na którym nam najbardziej zależy w ramach naszej akcji z blikiem, no bo 1239 patronów przybyło od początku tej akcji. Akcji, w której zachęcamy Państwa do tego, żeby zakładać albo odnawiać swój patronat, wchodząc właśnie na tę stronę nowyświat.online /blik. Tam klikamy aktywuj patronat, wybieramy płatność powtarzalną blik i wtedy serwis blik dodaje 30 zł do pierwszej Państwa płatności, niezależnie od jej wielkości. Dodaje 30 zł dla nas, dla Radia Nowy Świat. Bardzo dziękujemy, no i czekamy, może to się już na dniach jakoś wydarzy. Tak by było bardzo, bardzo miło. Jest 14 października, środa. A Tribe Called Quest.

Tribe Called Quest i Jazz Sweep God. Proszę Państwa, 22 minuty po godzinie 12, więc bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Powtórzę liczbę dnia: 1239. Tylu nowych patronów przybyło od początku tej akcji. Akcji z Blikiem, przygody z Blikiem naszej. Więc teraz zmierzamy dalej w audycji. Ja tylko powiem, że w tym tygodniu między innymi odwiedzi nas, patrzę na Agnieszkę, Czesław Mozil. Ja patrzę na ciebie, nie tylko będę na ciebie patrzył, ale też będę cię słuchał za jakiś czas. Ale jeszcze dajmy sobie chwilę. Będą też aktorzy jutro u mnie, akurat u mnie solo, bo będzie Krzysiek Oleksyn i Hubert Miłkowski o filmie Mniej obcy, niebezpiecznie blisko do tytułu utworu, którego za chwilę słuchamy. Film nazywa się Mniej obcy i opowiada o czasach burzy i naporu, można powiedzieć, młodzieńczych latach, nie tylko młodzieńczych, Jana Borysewicza i w ogóle o historii Lady Punk. Myślę, że to jest w morzu filmów biograficznych rzecz godna polecenia zdecydowanie, bo ma w sobie tę energię po prostu i tę buntowniczość, i to się zdecydowanie przenosi na ekran właśnie dzięki młodej obsadzie tego filmu, więc jej część, reprezentanci jutro pojawią się tu w studiu. Będzie też jeszcze w tym tygodniu, za dwa dni, premiera spektaklu Zły, to oczywiście według Trymanda w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Szykuje te adaptacje Krzysztof Garbaczewski. No, każda duża jego premiera to jest w jakimś sensie powrót na wielkie sceny. Myślę, że to jest taki największy spektakl, z którym on wraca. Być może to po prostu jest jego taki właściwy powrót.

powrót na scenę, więc o tym przedstawieniu w jutrzejszej audycji porozmawiam z Klarą Bielawką, która w spektaklu występuje. A na razie Niebezpiecznie blisko i tu właśnie dlatego tak mi się ten tytuł wzrokowo wkradł do mojej wypowiedzi. Ewa Koc, a więc polska supergrupa, super boys band, jedyny taki. Niech zagrają, a za chwilę będziemy wybierać się krętymi drogami bałkańskimi po kajmak, proszę Państwa. Po kajmak.

Niebezpiecznie blisko i Ewa Koc, proszę Państwa, dodajmy dla zwiększenia na pewno dramaturgii, że prawie na półmetku nasza audycja jest. Teraz pora na wyprawę z Kacprem Siedleckim.

0: Słowo kajmak, pisane przez Y, pochodzi z języka tureckiego i oznacza śmietankę. Wywodzi się ono ze staro-tureckiego słowa kanak, oznaczającego kożuch na mleku. W Turcji Osmańskiej pojęciem tym określano zsiadłe mleko bawolic. Obecnie w języku tureckim słowem tym niekiedy określa się gęstą pianę powstającą na tradycyjnej mocnej kawie, bo dzisiaj właśnie o kajmaku, tym pisanym przez Y. Kajmak to produkt przygotowywany z mleka wołu domowego i śmietanki kremówki. Wyrób charakterystyczny dla kuchni bałkańskiej, zwłaszcza tureckiej, serbskiej, czarnogórskiej, macedońskiej i bośniackiej. Znany także w kuchni bliskowschodniej. Przygotowuje się go poprzez zagotowanie mleka, wlanie delikatnie na wierzch gęstej śmietany i pozostawienia na małym ogniu na 2 godziny, a następnie zebranie śmietanki z wierzchu i odstawienie jej na pewien czas do stygnięcia i fermentacji. Wczesne chińskie źródła historyczne z I wieku przed naszą erą odnotowują sposób przygotowywania odtłuszczonej śmietanki zwanej su, zaznaczając, że została ona przejęta od pasterzy z Azji Środkowej, którzy zamieszkiwali północne i północno-zachodnie pogranicza współczesnych Chin. W czasach dynastii Qing chińskie teksty cesarskie tak opisują sposób przygotowywania su. Polegało ono na wielokrotnym gotowaniu mleka, mieszaniu go, pozostawianiu do ostygnięcia, następnie zebraniu gęstej warstwy z powierzchni w celu uzyskania właśnie su. Egey Ceramik, TSE uygunluk belgeli ceramiktir. Szczegóły przepisu na kajmak, a także sposób konsumpcji różnią się zależnie od regionu. Na Bałkanach kajmak podawany jest z pieczywem albo pleskawicą. W Turcji spożywa się go na śniadanie z wędlinami bądź miodem, a także wykorzystuje jako nadzienie do naleśników. Produkt ten występuje również w Iraku, gdzie nazywany jest kajmar i spożywany podobnie jak w Turcji. W Afganistanie dodaje się go do specjalnie przyrządzanej zielonej herbaty, kajmak chai. Z kolei szkocki clotted cream nie różni się niczym od kajmaku, z wyjątkiem rodzaju mleka, z którego się go przygotowuje. A na koniec ciekawostka. Zachowaną zsiadłą śmietankę odnaleziono w grobach z okresu mongolskiego, datowanych na XIII wiek. We współczesnej kuchni mongolskiej istnieje rzeczywiście produkt na bazie śmietanki zsiadłej o nazwie Irm.
1: Bo kuchnia to jest, proszę Państwa, podróż. Podróż po świecie. Kupcy jechali, po prostu wszystko rozwozili. Później to samo znajdujemy albo lekko zmodyfikowane w różnych miejscach. Oczywiście, jak się później okazuje, pewnie na trasie ich przejazdu ich karawany. Tak właśnie to było. George Michael.

0: George Michael i utwór zatytułowany Monkey. No i... no i co? No i co? Ale co? No?
1: Nie wiem, czekam, co powiesz dalej. Bon, dzień dobry.
0: Bonjour. Właściwie już takie jour nam troszkę się robi...
1: Pluvieux, jak to się mówi. Taki deszczowy to jest pluvieux.
0: Deszczowy, ale taki lekko też, że nie za bardzo takie... Taka chandra, tak jest.
1: Żonę autumnal też można powiedzieć, jesienny dzień.
0: Nie za bardzo się tak chce.
1: Nie, na spokojnie.
0: Na pewno państwo znają ten stan.
1: Mnie się bardziej nie chce, jeżeli mam być szczera, jak jest straszliwie gorąco, niż jak jest tak, jak jest teraz. Jeśli mam być szczera.
0: Nie masz być szczera.
1: A to nie, to w porządku, to cofam.
0: Nie, no myślę, że to może być właśnie taki dzień adaptacyjny na przykład. Skorzystajmy sobie z niego w tym celu, żeby się tak zaadaptować właśnie do tych nowych warunków i tak...
1: Zmiennych warunków.
0: Spiszmy go na stratę. Nie.
1: Nie, no proszę. No
0: jakaś drzemeczka. Później oczywiście nie w trakcie audycji w moim przypadku, ale w państwa przypadku, jak państwo by się na przykład teraz zdrzemnęli, to ja bym to jakoś...
1: Przełknął.
0: Udźwignął. Oui. Powiedz, tak. No bo wstaną państwo, dlatego bym udźwignął, że wstaną państwo na 19, jak teraz... Nie, takich drzemek to nie pochwalamy,
1: to już taka,
0: prawda?
1: To już tylko drzemko.
0: A wiesz, że to tak działa, że się kładziesz na chwileczkę tak...
1: Aha, wiem.
0: Po obiedzie, na chwileczkę takie...
1: A tu się nagle budzisz, a to już 18, wiem.
0: I 3 godziny wyjęte.
1: No... Fajnie tak móc, generalnie, ale dobrze.
0: Ale to nie jest kwestia tego.
1: No, tak.
0: To może być w twoim przypadku mamo, ale ty śpisz. No. Więc...
1: Ale to było, co powie tata, taka piosenka Natalii Kukulskiej, nie wiem, czy pamiętasz. I tam właśnie było, co powie tata, on śpi.
0: Także no ale to tak mama też może, mamy też to może dotyczyć.
1: Mama też.
0: Powiedz.
1: No, czy my już możemy, nie o śnie?
0: Dlaczego? To jest
1: bo
0: bardzo przyjemny
1: ziewać.
0: Temat.
1: My zaczniemy ziewać, to państwo też zaczną ziewać.
0: Być może, ale ja powiedziałem już, że nie mam nic przeciwko, to jest raz. Ziewanie? A dwa, że przecież nie dalej jak w ubiegłym tygodniu rozmawiałem we wtorek, pamiętasz? Z charakterów
1: tak.
0: Rozmowa
1: tak,
0: nasza.
1: Tak, pamiętam, oczywiście.
0: O śnie właśnie, o tym, żeby nie mieć poczucia winy, jak się...
1: Jak się przyśnie.
0: Tak na chwilę, wiesz.
1: No to jest taki restart, no. To jest,
0: taki restart.
1: To jest potrzebne, czasem jest potrzebne częściej niż tylko raz w ciągu doby.
0: No.
1: I to nie jest powód do wstydu. Zresztą zdaje się w Japonii, chociaż nie tylko w Japonii, w tych takich dużych korporacjach powstają już takie pokoje do odpoczynku, wyciszone, właśnie zaciemnione, w których można właśnie udać się w objęcia Morfeusza na chwilę albo i nawet na dwie.
0: Bez objęć wtedy Ilona, bez objęć Marka,
1: tak
0: Z, bez objęć żadnych po prostu technologicznych.
1: Po prostu.
0: Po prostu Morfeusz. Nie ten z Matrixa.
1: Tak, nie ten z Matrixa.
0: No. Powiedz, co dzisiaj wieczorem, Agnieszko?
1: A dzisiaj wieczorem będziemy zapowiadać galę French Touch, bo ona już za 1,5 tygodnia, 26 października w tym roku wyjątkowo w poniedziałek, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej będzie się odbywała. No oczywiście jak French Touch, no to będzie można też pyszne sery pojeść. Dlaczego nie pyszne konfitury francuskie, pyszne pieczywo też francuskie. No i oczywiście Francja, elegancja. Państwo wiedzą, że French Touch, no to jest nie tylko ta gala, chociaż oczywiście to jest ta część, która mnie osobiście najbardziej interesuje.
0: Czy z tych powodów kulinarnych właśnie, nie?
1: Z powodów kulinarnych też również. Jadłam ślimaka w ubiegłym roku na gali French Touch. To jest rzecz, którą się chyba jeszcze nie chwaliłam państwu, ponieważ ja nie jestem osobą, która odważa się zazwyczaj na takie eksperymenty, a tym razem się odważyłam. I już mam to odhaczone, dziękuję bardzo. Więcej chyba nie zamierzam. Chociaż zobaczymy, jak będzie w tym roku. No ale w każdym razie gala French Touch i akcja French Touch rusza już niedługo, więc dzisiaj o akcji French Touch, a w drugiej godzinie po pierwsze nowe płyty, w sensie nowe, wydane powiedzmy w ciągu ostatniego miesiąca, bo tak jak liście spadają z drzew, tak i z nieba spadają nam coraz to nowe premiery płytowe i jest tego zatrzęsienie prawdziwe. Więc ja się próbuję odkopać z tych premier tak, żeby państwu wybrać chociażby i po dwa utwory z każdej płyty. A też sporo płyt takich wspomnieniowo-coverowych się ukazało, na przykład właśnie mi wyleciało, jak ona się... Iba Tałaszi w duecie z Ibrahimem Maloufem, w duecie na scenie, ale i w życiu. No i oni nagrali płytę A la Française. Iba im oczywiście gra na trąbce. Iba przepięknie śpiewa wspaniałe piosenki francuskie i starsze, i nowsze, i te bardziej znane, i te być może nieco mniej znane, przynajmniej tutaj u nas w Polsce. Więc coś tam dla Państwa wybrałam, to raz. No a z drugiej strony Icar wydał płytę poświęconą Brelowi, zatytułowaną po prostu Brel, więc i fragmenty tej płyty dzisiaj się znajdą w Bontonie. No i na koniec oczywiście kartka z kalendarza. O.
0: Kartka z kalendarza.
1: Tak, kartka bardzo z kalendarza, ładnie. Bo dziś urodziny obchodzi Gérald de Palmas. To był swego czasu jeden z moich ulubionych wykonawców i artystów. Swego czasu.
0: Onegdaj, jak powiedzieć, jak Francuzi mówią na przykład francuski, jak ktoś jest ich kraszem?
1: No, ze Simon Crash, niestety. No, oni, crash. Tak, oni już przejęli to, tak. Mm. Oni bardzo dużo, wbrew pozorom, przejmują z języka angielskiego, mimo tego, że Akademia Francuska oczywiście stara się nadążyć i wymyślić odpowiedniki, no ale mimo tego, że we francuskim jest słowo courriel, które oznacza pocztę elektroniczną, to i tak wszyscy mówią e-mail. No i tyle. Albo e-mail w ogóle mówią, także no, trudno jest zapobiec wpływowi nowego lingua franca, jakim niewątpliwie jest język angielski, również na język francuski.
0: Albo szczególnie lingua franca, jak niektórzy mówią.
1: Tak, lingua franca też, tak. Tak.
0: Agnieszko, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo
0: naprawdę
1: ci dziękuję, Janie. To idziemy spać?
0: Tak.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Antelope. Ach, zawsze dobrze tego posłuchać, dobrze, no, nie zasnęliśmy jakoś. Widzą Państwo, jak to jest? Gadali, że zasną, a nie zasnęli. Sinead O'Connor, Daddy, I'm Fine, a za chwilę gołębie przylecą do nas.

0: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Przede wszystkim gołębie nie są głupimi ptakami, czyli ta obiegowa opinia jest zdecydowanie nieprawdziwa. Monika Klimowicz-Kominowska, rzeczniczka prasowa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Zresztą, co ciekawe, były takie testy, które pokazywały, że gołębie na przykład są świetnymi diagnostami laboratoryjnymi. Nastąpi pewne zdziwienie naszych słuchaczy po tej informacji. Otóż okazało się, że gołębie bardzo szybko uczą się rozpoznawania na takich preparatach histopatologicznych, na zdjęciach tych preparatów, odróżniania komórek zdrowych od komórek nowotworowych. I co ciekawe, po bardzo krótkim treningu osiągały aż 98% skuteczności w rozpoznawaniu nieprawidłowych komórek, czyli to troszeczkę nieco więcej niż nawet ludzie, ludzkie oko.
2: One naprawdę potrzebują naszej pomocy, ponieważ to są potomkowie domowych, udomowionych gołębi, które po prostu zostały de facto porzucone i one nie radzą sobie dobrze w mieście. Klaudia Beleć i jestem członkiem zarządu Fundacji Chatka Gołębia. Ich cechą charakterystyczną jest to, że odnoszą ogromny sukces lęgowy właśnie przez to, że gołębie przez wiele, wiele pokoleń były selekcjonowane właśnie na ilość i jakość lęgów. Więc jako ich bezpośredni potomkowie, one również rozmnażają się dobrze, mają ogromną potrzebę tego rozmnażania i nawet kiedy są w słabej kondycji zdrowotnej, one będą dążyły do wyprowadzania tych lęgów.
3: Zaczęło się to od tego, że prawie gołębia chorego zdeptałam na chodniku.
4: Dominika Mozelewska i jestem wolontariuszką Fundacji Chatka Gołębia. Ja uczestniczyłam w dwóch akcjach sznurek. Jednej w Tarnowie, to była moja pierwsza, i drugiej teraz w Krakowie, która się odbywała na początku października. I to są niestety takie przypadki, gdzie ten sznurek jest już na tyle wplątany, że albo się trzeba nad tym namęczyć bardzo delikatnie, no bo jednak ta stopa gołębia jest tam pod spodem. A czasem niestety, kiedy na przykład gołąb, oprócz tego, że ma ten sznurek, funkcjonuje normalnie, trudno jest go złapać. Czasem wolontariusze próbują po kilka razy, wracają w to samo miejsce. No tak naprawdę chcemy, żeby tą łapkę odratować, ale no to już prowadzi do tego, że tak naprawdę tam już się dzieje martwica.
1: Jeżeli chodzi o przenoszenie chorób przez gołębie, to tutaj mam dosyć ciekawą informację, którą mogą Państwo potwierdzić w tak zwanym sanepidzie, który został zapytany przez jedną z organizacji zajmujących się pomocą gołębiom. Czy rzeczywiście to prawda, że ludzie się zarażają różnymi nieprzyjemnymi chorobami od gołębi? Okazało się, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat było raptem kilka takich przypadków dotyczących zakażenia człowieka ornitozą, czyli jedną z chorób odzwierzęcych. I żaden z tych przypadków nie dotyczył prawdopodobnie gołębi. Były to raczej zakażenia od papug.
2: Akcja Sznurek jest organizowana zawsze co dwa miesiące, w miesiące parzyste, więc następna będzie w grudniu. Do tego organizujemy jeszcze coś takiego jak gołębie patrole. I to nie jest też tak, że co każdy weekend się to dzieje, bo to wszystko zależy od dostępności naszych wolontariuszy oraz po prostu osób z zewnątrz, które do nas dołączają, bo to polega na tym, że organizujemy sobie takie mniejsze, kilkuosobowe grupki. Oczywiście też mamy ziarno, mamy rękawiczki, więc tutaj wszystko to finansujemy i robimy sobie przegląd kilku stad w jakiejś danej dzielnicy i one później trafiają do Straży Miejskiej w Krakowie, skąd odbierają je przedstawiciele Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Tomaszowicach lub do przychodni Salamandra, z którą współpracujemy tak stale.
3: Po prostu my też na tych akcjach sznurek zapraszamy wszystkich i pokazujemy, jak to zrobić, jak złapać takiego gołębia. Takie informacje po prostu przekazujemy na bieżąco na tych akcjach.
1: Warto zachęcić naszych słuchaczy, nasze słuchaczki do tego, żeby przyjrzeli się gołębiom, bo to są naprawdę bardzo interesujące ptaki. Pozbądźmy się tych wszelkich uprzedzeń do tych ptaków, wszelkich zabobonów, które z nimi wiążemy. Pamiętajmy, że jest to żywe i czujące stworzenie, tak jak każdy inny ptak, tak jak każde inne zwierzę i należy im się taki sam szacunek, jak każdemu innemu zwierzęciu.
5: Tak jest o gołębiach. Proszę Państwa, Wiktoria Wichrowska i jej gościnie opowiadały. No a my teraz jak na skrzydłach fruniemy już w kierunku godziny 13. Po 13 będziemy opowiadać o premierze, która już za nami. Myślę, że to jedna z najgłośniejszych premier, chociaż no, krzyku w niej trochę jest, ale to jest taki krzyk, taki gardłowy, strzewi głos wydobyty Nie zawsze krzyk, ale to jest w każdym razie Orestea, spektakl Luca Percevala w Teatrze Narodowym w Warszawie. O tej premierze ubiegłego weekendu będziemy mówić po 13. A do 13 jeszcze Omasta i OG Shock.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Firma SpaceX Ilona Muska ograniczyła działanie Starlinków w Ukrainie. Jak przekazał doradca prezydenta Serhii Bezkresnow, stało się to bez wcześniejszego ostrzeżenia ukraińskiej armii. Zmiana wywołała zakłócenie kilku misji wojskowych, bowiem Starlinki są częścią infrastruktury, która pozwala sterować dronami, przekazywać operacje z pola walki i koordynować operacje, przekazywać informacje. To miałam na myśli, przepraszam. Aktywiści sugerują, że ta decyzja została na prośbę administracji Donalda Trumpa podjęta, który w ostatnich dniach zarzucił ukraińskiemu przywódcy, że nie zakończył wojny i wezwał też do wyboru nowego prezydenta Ukrainy. Udział amerykańskich władz oraz polityczny motyw tej decyzji nie zostały jednak jeszcze niezależnie potwierdzone. W Sejmie odbyło się dziś ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbyła się bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej nie wyznaczył jej terminu. Karol Nawrocki zabrał głos przy okazji konferencji prasowej ze swoim odpowiednikiem w Czarnogórze. Posłuchajmy.
2: Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki. Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Przypomnijmy, wczoraj Komisja Wenecka opublikowała opinię w tej sprawie. Eksperci Rady Europy uznali, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania, w związku z czym dziś Maciej Berek otrzymał od marszałka Sejmu uchwałę o wyborze na stanowisko. Głos zabrał już też prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.
3: Bardzo proszę o obniżenie poziomu emocji. Nic złego się w Trybunale nie dzieje. 5 osób, które nie złożyło ślubowania wobec pana prezydenta, opuściło Trybunał Konstytucyjny. Pan Berek nie został dopuszczony, nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta i zobaczymy, co pan prezydent odpowie.
1: Tak mówił Bogdan Święczkowski, a na koniec jeszcze zaglądam do kalendarza. Dziś, 14 października, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czy też...
4: Będę zawsze mówił Dzień Nauczyciela, bo oficjalnie ta edukacja narodowa, oczywiście pani minister, wszystko rozumiem, ale od zawsze był to Dzień Nauczyciela, nauczycielki i nauczyciela oczywiście.
1: Mówił premier Donald Tusk, odniósł się przy okazji do ostatnich aktów przemocy w szkołach.
4: Chciałem wam bardzo podziękować za to, że wytrzymujecie nerwowo tę sytuację. Bardzo podziękować za to, jak się zachowali nauczyciele, nauczycielki w całej Polsce w tych dniach, kiedy doszło do tych ataków.
1: To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
0: Pogoda.
5: Dziś pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 stopni w centrum, a najcieplej 16 na zachodzie. Wiatr umiarkowany na zachodzie i w centrum, okresami porywisty. W nocy we wschodniej i centralnej części Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W Tatrach wysoko, powyżej 1600 metrów, opady śniegu się pojawią, no a temperatury w nocy od 4 do 7 stopni, cieplej tylko nad morzem do 10, a chłodniej w kotlinach górskich, spadki do plus 3 stopni.

0: Foreign Fields i A Little Longer, proszę Państwa. Co się może też odnosić do naszej audycji, która jeszcze godzinę potrwa.
1: W środku dnia.
0: Niespełna godzinę, dodajmy. Kalala i Pink Panthers, The Bridge teraz.

Kalala i Pink Panthers, The Bridge. Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 13. Teraz będzie utwór, którego tytuł jakoś mi się bardzo, bardzo skojarzył z tematem rozmowy za chwilę, a będzie nim Oresteja Luca Persevala w Teatrze Narodowym w Warszawie. New Person, Same Old Mistakes. Tame Impala.

0: Tame Impala, New Person, Same Old Mistakes. Nawet przeczytałem to, Same Old Mistakes w takiej postaci, Same Old Mistakes, O z apostrofem, to już znalazło się na płycie Rihanny, płycie Anti. Pewnej nocy Kevin Parker wysłał Rihannie ten utwór, kiedy ta poprosiła go o dodanie czegoś do jej nadchodzącej wówczas płyty. No i właśnie ten utwór Kevin Rihannie sprezentował, ona go zaśpiewała, bardzo dobrze go zaśpiewała, ja bym nawet powiedział kongenialnie. I część zresztą Kevina też zostawiła. To jest taka historia, może nie na teraz, tylko na przykład na sobotę, więc może w sobotę sobie pofolgujemy i wersję Rihanny usłyszymy. Ale w naszym studiu już Maja Wisła-Szopińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo miło nam cię gościć, no bo będziemy rozmawiać o jednym z najwybitniejszych artystów współczesnego teatru, który bardzo sobie upodobał polskie sceny i bardzo się z tego cieszymy. I to nie jest wasze pierwsze spotkanie, o którym będziemy rozmawiać, prawda?
1: Tak, to prawda. To jest nasze czwarte spotkanie tak naprawdę i bardzo się cieszę, że mam możliwość pracy z takim artystą i też bardzo ciekawym i fajnym człowiekiem.

0: Tak, bo ten pierwszy projekt to była koprodukcja, później dwa kolejne to był Narodowy Stary Teatr w Krakowie, czyli właśnie projekt dotyczący Zoli, to jest ten, w którym po raz pierwszy...
1: Sex, Highs i Głód.
0: Tam po raz pierwszy odpowiadałam za dramaturgię, no a teraz drugi raz mam okazję w tej funkcji również współpracować z Lukiem.
1: No i to jest spektakl Oresteja, Teatr Narodowy w Warszawie. Jesteśmy tuż po premierze, miałem okazję to przedstawienie zobaczyć w niedzielę. Zobaczyć, a w zasadzie doświadczyć, ponieważ już się z tobą podzieliłem tym swoim wrażeniem. Użyłem tego słowa, które może być też opacznie zrozumiane przez niektórych, więc nie chciałbym, żeby tak było, ale w każdym razie słowo instalacja, że gdyby tego klucza użyć do tego, jak w ogóle spojrzeć czy podejść do tego spektaklu, to byłoby to moje słowo. Instalacja o tym, jak jesteśmy spętani w pewnym łańcuchu, pewnym cyklu winy, mszczenia się, pielęgnowania swoich krzywd. I właściwie rodzi się w tym spektaklu pewien wielogłos, różne środki na to się składają. Też nie chcę wszystkiego opowiedzieć, ale czy hasło instalacja jest jakoś dla was, mam nadzieję, że nie jest obraźliwym hasłem, bo niektórzy by się mogli obrazić na nie.
0: Nie jest obraźliwe. Co prawda to jest pełnoprawny spektakl teatralny, ale i samo hasło instalacja też nie pojawiało się w naszych rozmowach nad tym projektem. Ale tak, rozumiem, że można w ten sposób też to odebrać, bo rzeczywiście używamy minimalistycznych środków do opowiedzenia tej historii. Nie ma tam dużo tak zwanego dziania się. Sporo tego, co jest treścią spektaklu, wydarza się trochę pomiędzy aktorami a widzami. To znaczy widzowie muszą trochę skorzystać z własnej wyobraźni czy własnej wrażliwości i własnego sposobu postrzegania świata, żeby domknąć czy dopowiedzieć pewne rzeczy, które są jakby w sugestywny sposób przekazywane ze sceny, ale niekoniecznie zawsze nazywane czy pokazywane, czy właśnie jakoś tak nachalnie podtykane.
1: No tak, tak jak trochę jak działa ludzka pamięć, prawda? Mhm. To znaczy nie jest to, no nie musi to całego naszego życia naznaczać, ale nagle może nam wrócić jakaś krzywda, którą w sobie nosimy, krzywda, którą chcielibyśmy pomścić na przykład, i to taka krzywda kardynalna i chcemy, zdecydowanie to jest nasza siła napędowa, żeby się na nią zemścić. Trochę takie są te postaci, bo to jest też pewien świat obracający się na naszych oczach, świat postaci Aeschylosa, prawda? Różnych postaci, właściwie każdy się za coś, dlatego mówię, że może tego nie powiedziałem, że to jest jeszcze ważne dla mnie hasło instalacji, ale też hasło pewien właściwie bohater zbiorowy tutaj się tworzy, pewien wielogłos krzywdy i zemsty.
0: Tak, można o tym tak powiedzieć. Chociaż w tym wielogłosie daje się też słyszeć takie bardzo mocne, indywidualne głosy, to znaczy Klitajmestrę, czy...
1: Jeśli moje ucho za nią podąży, oczywiście.
0: Tak, to znaczy myślę, że podąży, bo jest świetnie,
1: Klitajmestra
0: świetnie
1: to jest
0: zagrana
1: Aleksandra
0: przez
1: Justa.
0: Aleksandrę Justę, tak. Także raczej przypuszczam, że podąży. Fantastycznie też jest zagrana królowa trojańska Hekabę, no różne
1: tak,
0: warianty są tego
1: różne
0: imienia, Danuta Stenka tutaj wciela się w tę postać. I właśnie te głosy kobiet, bo też Kasandra czy Elektra w wykonaniu Karoliny Staniec i Ewy Bukały, a też postać Ifigenii, którą w bardzo moim zdaniem intrygujący sposób odgrywa Hanna Wojtuś-Ciszyn. To są takie mocne głosy, chociaż w przypadku jednej postaci taki, można powiedzieć, niewerbalny głos, bo ona swoje losy i swoje podejście do świata przekazuje poprzez ciało. Nie, no wydaje mi się, że w tym wielogłosie dają się słyszeć poszczególne jednak historie czy przeżycia takie właśnie bardzo indywidualnie przeżywane przez bohaterów, bohaterki.
1: Jest to też fascynujący świat i chciałbym cię zapytać, jak do tego świata w ogóle wchodziliście, czy przez które drzwi może, kto był waszym takim przewodnikiem?

0: czytelnikiem, na której postaci chcieliście się jakoś najbardziej skupić, a może którąś chcieliście bardziej oświetlić, która do tej pory nie miała takiej ekspozycji, jak mogłaby mieć na przykład.
1: To znaczy właściwie na pewno chcieliśmy wyjść w tej historii od Ifigenii, a to znaczy od tego, że została, no, że jest to postać, która została złożona w ofierze przez własnego ojca dla realizacji pewnych celów, w tym przypadku wojennych. I właśnie pod takim trochę pretekstem konieczności, że pewne rzeczy trzeba zrobić, żeby właśnie te cele osiągnąć. I tutaj w tej naszej opowieści ta Ifigenia jest cały czas obecna i właśnie jest jakimś tłem tego wszystkiego, co wydarzyło się, czy rozpętało się później. Więc na pewno to był dla nas jakiś ważny punkt wyjścia, ale przede wszystkim w pracy zaczęliśmy od rozmowy o świecie, o współczesności, o tym, co się dzieje na świecie, o tym, jak my się z tym czujemy, jak to na nas działa też w kontekście tej historii Aeschylosa i tego, że pewne sprawy pomimo upływających tysiącleci dalej są no, niezmienione, że po prostu sposób, w jaki funkcjonuje współczesne społeczeństwo, niestety wcale nie jest wolny od tego, co było mroczne dawniej. Że tak, w sensie, że ten mrok dalej w nas pozostaje.
0: Te żądze pozostają.
1: Tak, prawda? I potencjał do czynienia zła.
0: I nawet jeżeli te żądze, no właśnie, bo jeżeli przetłumaczymy sobie je na język współczesnych interesów i wielkich imperiów, no to też na czele tych imperiów stoją jednak konkretni ludzie i wydaje się, że nawet to nie jest kwestia jakiegoś psychologizowania nadmiernego, no ale nagle mamy, okazuje się, że to się sprowadza jednak do jakichś figur na szachownicy, które oni przestawiają.
1: Tak,
0: i też kierując się swoimi ambicjami, swoimi już osobistymi. Takie to wrażenie sprawia
1: tak,
0: przynajmniej.
1: Tak, no wydaje mi się, że politycy, których znamy z mediów, bardzo często są osobami pozbawionymi skrupułów. Mhm. Można powiedzieć, że też pozbawionymi pewnych zasad moralnych. I że może właśnie w polityce łatwiej jest osiągnąć sukces, kiedy nie ma się tego bagażu właśnie zasad moralnych, tylko po prostu dąży się po trupach do realizacji swoich celów. Wydaje mi się, że taka postać jak Agamemnon w jakiejś może bardziej zwulgaryzowanej formie, no to jest twarz człowieka, którego możemy regularnie oglądać, nie wiem, w wiadomościach czy właśnie w jakichś programach publicystycznych. Są to po prostu ludzie, którzy rządzą dzisiejszym światem.
0: Czy w ogóle ten zwrot ku antykowi, no nie chcę nawet nawiązywać, ale może nawiążmy do Nolana, do jego Odysei, też dla was w jakiś sposób coś może otworzył, był jakimś punktem odniesienia? Taki popularny w popularnej kulturze?
1: To znaczy, wydaje mi się, że jak zaczęliśmy pracę nad tym materiałem i jak Luke zaczął robić adaptację, to chyba nie wiedzieliśmy o tym filmie jeszcze, że powstaje. Obejrzeliśmy go, przynajmniej ja go obejrzałam, ale już byliśmy wtedy w trakcie prób, takim, byliśmy na zaawansowanym etapie. Wydaje mi się, że faktycznie jest jakiś taki zwrot ku antykowi, ale to właśnie wynika z tego, co nas otacza.
0: Czyli wszyscy czują w tym samym momencie coś podobnego?
1: Myślę, że tak, że to jest jakiś zeitgeist, niestety. I też niedawna noblistka z literatury Anne Carson poleca wszystkim czytanie Homera. Ja tutaj też się pod tym podpisuję, ale bardziej Iliady niż Odyseję, myślę. No, żyjemy w czasach, w których właśnie ta refleksja nad tym, co nas otacza, może być w ciekawy sposób zestawiona z tym, co możemy wyczytać w antycznych tekstach.
0: A czy w tym tekście jest, to znaczy, czy w waszym spektaklu jest Bóg? Są bogowie? Czy są tylko ludzie, którzy sobie przypisują dobre układy z bogami?
1: No właśnie, przede wszystkim są ludzie. Bogów można powiedzieć, że wykroiliśmy z tego świata, chociaż nie do końca, bo właśnie jest postać grana przez Mariusza Bonaszewskiego.
0: Horus, tak?
1: tak, on u nas funkcjonuje jako chorus, czyli no, chór tak naprawdę, mm-hmm. ale nie do końca jest to chór. I tutaj zależało nam na tym, żeby każdy sam odczytał tę postać. Wydaje mi się, że można tego gościa na różny sposób interpretować i chyba nie jeden odbiorca dopatrzy się w nim jakiejś takiej boskiej funkcji. No na pewno są jakieś siły, które sprawiają, że i ofiary, i sprawcy, no wszyscy ostatecznie po prostu trafią do piachu.
0: Chcemy w to wierzyć. No takie są na szczęście prawa, że wszystko przemija. To, co dobre, ale to, co złe też. To jest jedna rzecz, której możemy być pewni. Aczkolwiek patrząc na, już przechodząc na chwilę, na współczesnych przywódców, tych, których być może mamy na myśli w tej rozmowie, no oni nie wierzą w to, że za może, nie wiem, kilka czy kilkanaście lat ich nie będzie. Oni myślą, że będą żyli wiecznie.
1: Tak, też mam takie poczucie, że wielu z tych ludzi naprawdę myśli, że no, że po nich już tylko powódź, że jak oni zejdą ze sceny, to ta scena przestanie istnieć. A niestety nie jest tak. Będziemy jednak musieli trwać dalej i jakoś się odnaleźć w tym świecie, który został zniszczony, który jest aktywnie niszczony przez tych ludzi. No wydaje mi się, że w ogóle ten projekt, ten spektakl jest dosyć gorzki i mroczny. I rozmowy nasze z całym zespołem, a mieliśmy wspaniałych aktorów w obsadzie i osoby, które interesują się tym, co się wokół nich dzieje, osoby, którym zależy na tym, żeby jakąś taką ludzką godność ochronić i wydaje mi się, że sposobem, w jaki opowiadają te historie ze sceny, no, że faktycznie stają jakoś po stronie godności. Ale właśnie no, było nam ciężko się mierzyć z tym tematem, a jednocześnie wydaje mi się, że jest jakieś ukojenie w tym, że można wspólnie wybrać się w taką podróż, czy pozwolić sobie na pewne nawet gorzkie refleksje na temat tego, co nas otacza. Bo właśnie ktoś zadał mi pytanie, gdzie nadzieja w tego typu projektach, które właśnie opisują jakąś przykrą rzeczywistość, ale właśnie w tym wspólnym spotkaniu i w tej wspólnej refleksji wydaje mi się, że można tego poszukać. Rozmawialiśmy z Lukiem o tym, że trzeba znaleźć sposób na takie antyczne teksty, no bo kiedyś to był bardzo określony rytuał i bardzo określony sposób przeżywania tych historii, katarsis. No, mam wrażenie, że współcześnie nie mamy dostępu do tego, jak w oryginale te teksty działały, czy miały działać, ale chcieliśmy stworzyć coś takiego, co dla człowieka współczesnego mogłoby być jakimś takim rytuałem. U nas jest to taki bardziej medytacyjny czy refleksyjny rytuał, zaproszenie właśnie do
0: Zresztą to sam reżyser, prawda, który no jednak, któremu jej świat medytacji, jogi, pracy jakby z własnym
1: tak,
0: ciałem
1: tak.
0: jest bliski.
1: Każdy dzień zaczyna się zawsze od jogi i wspólnej medytacji, co też jest jakimś takim fajnym startem dnia i startem do pracy z ludźmi. Takim wyciszającym i że można trochę się właśnie oddalić od tego, z czym się przyszło z ulicy, z jakichś tam własnych problemów. Można trochę wyjść, wyciszyć się i nastawić się jednak na pracę z tym materiałem, z którym danego dnia mamy pracować. Więc rzeczywiście ta medytacyjność też w tym przypadku przełożyła się na kształt projektu.
0: To jeszcze bym chciał tylko, żebyśmy powiedzieli o realizatorach, ponieważ tutaj bardzo ważną rolę gra scenografia, światło, pewna przestrzeń muzyczna, dźwiękowa tego spektaklu, dym.
1: Tak, tutaj za światło odpowiadał Marc van den Es, belgijski reżyser światła. Wydaje mi się, że wykonał doskonałą robotę. To znaczy ta oprawa wizualna tego spektaklu myślę, że może robić wrażenie. Scenografię Annelies van Leere można określić raczej prostą, bo to jest jeden drewniany obiekt, ale właśnie w połączeniu...
0: Piramida ofiarna.
1: Tak, piramida, no tak, no to może być i grób, i pałac. No ten obiekt służy za wiele, wiele miejsc tak naprawdę. A jednocześnie też pozwala, ci aktorzy, którzy są na tym obiekcie, są trochę jak na widelcu, można naprawdę bardzo dokładnie widzieć przede wszystkim ich ciało, sposób w jaki pracują z ruchem i właśnie z tą fizycznością. Więc w takim bardzo minimalistycznym kontekście więcej można czerpać, myślę, z tego, co wnosi właśnie osoba aktora. Muzykę do spektaklu tworzył Karol Nepelski. I ona jest ciekawa, bo często wchodzi tak podprogowo, wsącza się z różnych stron. Jakoś te głośniki są też tak zamontowane w przestrzeni, że czasem się to słyszy za sobą, czasem gdzieś obok. Chodziło też trochę o to, że my w tym spektaklu zapraszamy widza do przysłuchiwania się myślom. Czasem tajemnym, czasem wypowiadanym głośno, ale jednak myślą tych postaci. I chcieliśmy też, żeby widzowie mogli się też nad tym zastanowić. No trochę się też w tym przejrzeć, na ile sami w sposobie, w jaki myślą o rzeczach albo o ludziach, nakręcają się do pewnych decyzji, do podejmowania pewnych decyzji, które może czasem są okrutne. Więc ważne było właśnie to, żeby wszyscy realizatorzy na to pracowali, żeby stworzyć warunki do tego, żeby można było podążać za myślą. I wydaje mi się, że to się udało. Ted Stoffer odpowiadał za choreografię, za ruch sceniczny. Wydaje mi się, że bardzo pomógł aktorom właśnie w pracy z tym obiektem, który wcale nie jest takim prostym obiektem, no bo jednak tam nie ma się trochę o co podeprzeć, bo w wielu spektaklach wiadomo, jakieś rozbudowane scenografie, mnóstwo rekwizytów, jakieś imponujące kostiumy, a tutaj raczej to jest mocno okrojone, więc ta praca, ten ruch i właśnie to, co wnosi ludzkie ciało do tego świata, była bardzo ważna i Ted tutaj się spisał, myślę.
0: Oresteja, musimy kończyć już niestety. Ja mógłbym naprawdę rozmawiać jeszcze wiele, wiele minut o tym przedstawieniu, ale dziękuję, bo mi też dużo pootwierałaś jeszcze nowych pól być może przeczytania i doświadczania tego. Teraz sobie to nałożę na swoje wspomnienia z niedzieli. Oresteja, spektakl Luca Percevala, do którego dramaturgii, autorką dramaturgii, asystentką reżysera byłaś ty, czyli Maja Wisła-Szopińska. Dziękujemy Ci bardzo za wizytę, no i kolejne spektakle w Teatrze Narodowym w Warszawie.
1: Tak, ja dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę. No i serdecznie zapraszam słuchaczy do obejrzenia Orestei w tym lub w kolejnym miesiącu.
0: Dzięki.

Oto nowość Jay Bernard i Remedy, proszę Państwa. Co też się dzieje tutaj? No teraz będzie Violet Grohl i Bug in the Cake, a na zegarze 12 minut. Długo rozmawialiśmy o Restaye, ale dlatego, że to jest naprawdę, proszę Państwa, no wielki temat. Taka jest prawda.

Violet Grohl, proszę Państwa, jest ważne z tych groli Violet Grohl, czyli po prostu Dave Grohl to jest, jak go teraz spytają, kim ty jesteś, to powie, no jestem ojcem tej słynnej Violet. Tak to będzie, może już tak nawet wyglądać, to zaczyna powoli. Elder Island i Cape Fear, przedostatni utwór.

Cape Fear, Elder Island, tuż przed końcem naszego dzisiejszego spotkania, no bo właściwie już się ono zakończyło, więc do usłyszenia, do jutra.

0: ile by państwo poświęcili w imię walki za wolność, podstawowe prawa i zwykłe, spokojne życie? Ona poświęciła wszystko. Narges Mohammadi, irańska aktywistka i laureatka pokojowej Nagrody Nobla. 44 lata więzienia. To łączna kara, na jaką została skazana za obronę praw człowieka i niezłomną walkę z irańskim reżimem. Nam udzieliła jedynego radiowego wywiadu dla polskich mediów.
1: Mieszkam w Iranie i jestem kobietą, więc nie ma dla mnie innej drogi do wolności i normalnego życia niż walka.
0: O tej walce, za którą wciąż płaci ogromną cenę, ale także o Iranie swoich marzeń i o nadziei. Narges Mohammadi opowie państwu już w piątek o 11:00 audycji Cały Nasz Świat. Bardzo polecam. Patryk Rabiega.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zacznę od tego, że Ministerstwo Obrony potwierdziło, że dron znaleziony na plaży w Karwi na Pomorzu to polski dron, który brał udział w ćwiczeniach.
5: Kilka tygodni temu na Ustce były prowadzone doświadczenia z polskimi dronami i z polskimi systemami antydronowymi. To jest polski dron, który został w ramach tych ćwiczeń zniszczony przez polskie systemy antydronowe. Po kilku tygodniach morze wyrzuciło te szczątki i mogliśmy je zbadać, zaobserwować, więc to nie była jakaś rosyjska prowokacja.
4: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz o ujawnieniu fragmentów bezzałogowego statku powietrznego. Żandarmeria Wojskowa informowała wczoraj wieczorem, znalazł go przechodzący spacerowicz. A teraz Warszawa. Napięta sytuacja panuje przed Trybunałem Konstytucyjnym. Obecni na miejscu mówią o przepychankach z policją. Trwa protest osób sprzeciwiających się ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To ślubowanie zorganizowano po tym, jak Komisja Wenecka opublikowała opinię, w której oceniła, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania. Uroczystość odbyła się więc bez udziału prezydenta, jak mówił Karol Nawrocki. Nie wiem, przed kim przysięgał. W takim razie pan minister, pan Berek, ale z całą pewnością nie przede mną.
6: Trybunał Konstytucyjny będzie działał nadal w takim składzie, jaki jest formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie, za sprawą także składania przysięgi wobec prezydenta, jaki funkcjonuje.
4: W demonstracji przed Trybunałem udział bierze prezes PiS. Jarosław Kaczyński mówi o zamachu stanu.
7: To, co w tej chwili jest czynione, jest poza jakimkolwiek porządkiem, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu. To jest, proszę Państwa, zamach stanu i tak powinien być traktowany. Ja głęboko wierzę, że nie minie rok, czy może troszkę więcej, a odpowiednie działania wymiaru sprawiedliwości będą już podjęte.
4: Na koniec zmienię temat. Wrócę do sprawy byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Przypomnę, w ostatnim czasie jego byłe współpracownice oskarżyły go o przemocowe, agresywne zachowanie oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Sprawę nagłośnił Kanał Zero. Dziś resort rolnictwa wydał oświadczenie. Jak czytamy, w ministerstwie trwają czynności sprawdzające w związku z tymi doniesieniami. Przypomnę, Kołodziejczak został zawieszony w prawach członkach swojego klubu. W niedzielę złożył w łódzkiej delegaturze ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Towarzyszył mu detektyw Krzysztof Rutkowski. To był serwis Radia Nowy Świat.

Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki witają dzieci bluesa, a wraz z nimi B.B. King. Dlaczego znowu B.B. King? Ano, dlatego, że wkrótce będziemy mieli dostępną, nową, chociaż wypełnioną historycznymi nagraniami, płytę, a raczej album B.B. Kinga. 20 listopada ukaże się album zatytułowany B.B. King The Montreux Years Live. No, ten tytuł w zasadzie wyjaśnia wszystko. B.B. King prawie przez 20 lat był wielokrotnym uczestnikiem, bo dał aż 9 koncertów w ramach słynnych festiwali w Montreux. A z kolei ten słynny festiwal rejestruje znaczną część tego, co tam się odbywało i odbywa. I wydaje wspólnie z światową firmą płytową taki cykl poświęcony właśnie nagraniom dokonanym przez dziesięciolecia. I ta seria nosi tytuł The Montreux Years. Myślę sobie, że może kiedyś w ogóle całą taką bluesową, koncertową audycję sobie zrobimy, w której będę mógł przedstawić tych, którzy grali w Montreux i którzy grali dla dzieci bluesa. No bo na przykład grał tam i Eric Clapton, i Etta James, i Muddy Waters, no tam wielu w każdym razie, więc mamy tu z czego korzystać i czym cieszyć uszy. Na tej nowej, starej płycie B.B. Kinga znalazło się też kilka nowych nagrań, wcześniej niepublikowanych, i właśnie z jednym z nich mieli Państwo możliwość teraz się zapoznać. To utwór zatytułowany You Know I Love You, który wcześniej oficjalnie nie był publikowany na żadnych płytach B.B. Kinga. Z Bibim jeszcze się spotkamy dłużej na zakończenie pierwszej godziny, a teraz jeszcze z tego cyklu Montreux jeszcze jedno nagranie, a tak już można powiedzieć jeden z jego sztandarowych numerów zatytułowany Early.

No i teraz podobna troszkę sytuacja jak w przypadku historycznych nagrań B.B. Kinga, bo oto otrzymaliśmy

przesyłkę z Polskiego Radia, z Agencji Muzycznej Polskiego Radia, która niesie no, absolutną niespodziankę. Otóż odnaleziono w archiwum płytę zrealizowaną w 1987 roku, a więc prawie 40 lat temu, przez WW. Nawet sam Wojtek, czyli nasz kolega redakcyjny, nie za bardzo pamięta, jak to się stało, że te nagrania no, gdzieś się przeleżały i jakoś o nich zapomniano, a zrealizowane zostały z pełną starannością i w tym składzie takim historycznym, jednym z pierwszych, czyli Wojtek, gitara i śpiew, Mateo Pospieszalski,

Mamy do czynienia z czymś, co nazwałbym po prostu eksperymentem, no, czyli to nie jest muzyka, którą można jakoś bardzo tak precyzyjnie zakwalifikować. Główna cecha większości tych numerów to jest improwizacja. No a stylistyka, no mówi, że on, czyli główny, tak powiem, wiodący instrumentalista i pomysłodawca i ten, który nadaje temat, że od czasu do czasu słychać jakiś tam bluesowy, gitarowy zaśpiew. Ja jeszcze tak bardzo dogłębnie nie zbadałem tych wszystkich 8 numerów, ale numer, który otwiera tę płytę i nosi tytuł Arka, jak Państwo się wsłuchają, to taki bluesowy zaśpiew w gitarce Wojciecha znajdziemy. Arka WW.

No i jeszcze kolejna nowość, ale tym razem już taka związana z niedaleką przyszłością, bo no podobnie to jak co roku, 25 listopada Leszek Cichoński organizuje we Wrocławiu, w swoim rodzinnym mieście, koncerty związane z jego urodzinami i z urodzinami Jimiego Hendrixa, no bo one gdzieś tam się tak tuż z sobą kojarzą. I w tym roku dodatkowo jeszcze ten koncert 25 listopada w Zaklętych Rewirach we Wrocławiu będzie związany z 35-leciem słynnego przedsięwzięcia Leszka Cichońskiego, czyli jego Guitar Workshop, no takiego kursu gitarowego, na którym wychowywały się pokolenia polskich muzyków gitarzystów. W tym koncercie będzie brał udział oczywiście sam jubilat, ale także jego przyjaciele Szarpi Druty, czyli będzie Darek Kozakiewicz, Marek Raduli, Jurek Styczyński, Sebastian Riedel, Chuck Frazier, Joanna Dudkowska, będzie śpiewał Łukasz Drapała. No i jak sądzę, wrócę jeszcze do tego koncertu, jak będziemy bliżej i jakieś zaproszenia pewnie będą dla Państwa, a na razie, żeby zachęcić Państwa do pamiętania o tym, posłuchajmy specjalnie zgranego na tę okoliczność nagrania z słynnego koncertu Leszka Cichońskiego z Malfordem Milliganem i Orkiestrą Symfoniczną Narodowego Forum Muzyki. I to będzie specjalna radiowa wersja Hendrixowskiego i w Six Was Nine. Leszek Cichoński, Malford Milligan i Orkiestra Symfoniczna Narodowego Forum Muzycznego.

A teraz będzie kącik Boogie, zaniedbany troszkę, ale od czasu do czasu wracam do mojej ulubionej formy, tej najbardziej klasycznej, fortepianowej, a jest okazja, bo jeden z czołowych wirtuozów, bym powiedział nawet, tego gatunku, czyli Anthony Geraci, właśnie nową płytkę swoją zaprezentował, album nosi tytuł Where Were You i poza tym, że tam jest troszkę takich śpiewanych piosenek, no, takich troszkę może za bardzo w stronę nie blues skierowanych, jest kilka prawdziwych boogie. I oto Anthony w dwóch nagraniach, Brooklyn Boogie i Ubi Dubi Man.

I jak to bywa w naszej audycji, zapowiadam kolejną nowalijkę. To będzie album zatytułowany Don't Know More, a firmowany jest przez amerykańsko-szwedzki duet Kirk Fletcher gitara i Erika Bayer śpiew. Więcej o tej płycie zapewne jeszcze będziemy mogli opowiedzieć sobie i usłyszeć, jak płyta się ukaże, a teraz singielek z tego albumu. Wdzięczny tytuł i zobowiązujący tę parę. Oh, baby.

Wystąpi teraz artysta, który już się przewinął tak delikatnie przez nasz cykl, a to za sprawą Morgana Freemana i jego akcji uszlachetniania, to w nawias to biorę, bluesa poprzez jego symfonizację. I na tym albumie Morgana Freemana jest też jedno nagranie, nie, dwa nagrania gitarzysty i wokalisty, który nazywa się Anthony Big A. Sherrod. Myślę, że to jest postać warta głębszej analizy i on powróci zapewne w naszym cyklu jeszcze nie raz, bo choć młody, to należy do takich podtrzymujących tradycje Mississippi i dlatego warto o nim mówić i warto słuchać jego nagrań. Anthony Big A. Sherrod, Somebody's Knocking.

No a teraz obiecany Bibi na zakończenie pierwszej godziny i to będzie jego 10-minutowa opowieść o najbliższej mu jednostce przez całe jego niemal koncertowe i nagraniowe życie, czyli o jego ukochanej gitarze, która nosiła imię Lucille. Panie i panowie, Bibi King.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie cały czas trwa protest osób sprzeciwiających się ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więcej o tym zgromadzeniu Olga Szygenda.
4: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się do prokuratora krajowego o sprawdzenie, czy podczas dzisiejszych wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym doszło do przestępstwa. Jak przekazał, podczas tego zgromadzenia miało dojść do naruszenia porządku prawnego. Waldemar Żurek chce też wyjaśnienia doniesień o szarpaniu sędziego Macieja Berka.
5: Rzeczywiście dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
4: Minister zarzucił też pełniącemu obowiązki prezesa Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu bezprawne działania i ponowił apel o dopuszczenie nowych sędziów do orzekania. Święczkowski uzależnia to od uznania przez prezydenta złożonego przez nich dziś pisemnego ślubowania.
3: Mówiła Olga Szgenda, bardzo dziękuję. Przypomnę, ślubowanie zorganizowano po tym, jak Komisja Wenecka oceniła, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania. Zorganizowano więc ślubowanie bez udziału Karola Nawrockiego. Sam Nawrocki powiedział, że tego ślubowania nie uznaje. Premier Donald Tusk skomentował dzisiejsze wydarzenia przed Trybunałem.
6: Awantury i burdy pod bramą Trybunału, tak, to wszystko przypomina nam bardzo dobitnie, o co walczyliśmy 3 lata temu. To 3 lata temu polscy wyborcy zdecydowali, aby odsunąć od władzy tych, którzy łamali konstytucję, łamali prawo. Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
3: Mówił premier. Zmieniamy temat. Policja zatrzymała wczoraj 5 osób związanych z działalnością prywatnego Zoo Łączna w Mieroszewie. Dziś usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami, doprowadzenia do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Mowa o ponad 500 zwierząt. Na terenie zoo trwa zabezpieczenie śladów oraz sprawdzenie warunków, w jakich żyły. Wczoraj z placówki wywieziono 30 zwierząt. Właściciel ogrodu nie zgadza się z zarzutami. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych sprzeciwił się odbieraniu zoozwierząt.
7: Mówimy o zwierzętach, które wymagają codziennej opieki, specjalistycznej wiedzy i odpowiednich warunków. Ewentualne ich przenoszenie to nie tylko kwestia transportu, to również ogromna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zdrowie.
3: Na koniec jeszcze informacja dla kierowców zastanawiających się nad tym, czy tankować dziś czy jutro. Benzyna 95 ma jutro potanieć o 10 groszy za litr. W związku z trwającym programem CPN ministerstwo wyznaczyło maksymalny pułap na poziomie 7 zł i 1 grosza. Z kolei diesel będzie droższy o 7 groszy niż dziś i kosztować będzie maksymalnie 8 zł i 5 groszy za litr. To był serwis Radia Nowy Świat.

Sheryl Crow, artystka, która ujęła mnie tą formą wypowiedzi, która brzmi poprzez jej nowy album, płyta nosi tytuł Pick You Up, i tak jak napisała, zapewne nie odzyskam pieniędzy, które zainwestowałam w produkcję tego albumu, bo kto chce słuchać takich piosenek w epoce streamingu? No i staram się tym momentem troszkę pomóc Sheryl i zachęcić Państwa do zainteresowania jej nową płytką, bo to jest album pełen bardzo ładnych piosenek. Piosenek, które dodatkowo zostały nagrane przez żywych artystów, posługujących się naprawdę instrumentami. No i to jest taka klasyczna Amerykana, której moim zdaniem uosobieniem właśnie jest Sheryl Crow. A ponieważ my też jesteśmy prawdziwi, mówię o nas, o Grzegorzu Muranowiczu, realizatorze, i o sobie Janie Chojnackim, w tym sensie, że nie jesteśmy botami ani wytworami AI-a, no to cieszy mnie to, że artystki i artyści prawdziwi są tego samego zdania. Sheryl Crow, Pick You Up.

Październik, miesiącem oszczędności, to jak byłem malutki, a później już nawet troszkę większy, to był najbardziej charakterystyczny szlagwort, że tak powiem, takie hasło reklamowe. Nie wiem, dlaczego się wtedy, dlaczego wtedy należało oszczędzać, ale po tych latach wielu, o, ilu, a nie ma co liczyć. Trochę mi się przerodził październik w kontynuację polskiego miesiąca bluesa, bo jest sporo wydarzeń, które no, podkreślają istnienie polskiego środowiska okołobluesowego, zarówno w tej wersji koncertowej, jak i nagraniowej, a skłoniło mnie do takiej oto refleksji to, że już w ten weekend, czyli 16 i 17 października będzie jubileuszowa, można powiedzieć, 35. edycja festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Piątek i sobota w Ostrowskim Centrum Kultury. I zacznę może od prezentacji czegoś, co daje taki charakter, oddaje charakter międzynarodowy bardzo tego festiwalu, bo przez te 35 lat przewinęło się przez estradę OCEK-u bardzo wielu artystów z różnych kręgów okołobluesowych, ale także z różnych szerokości geograficznych, że tak powiem. No więc w tym roku tę różnorodność podkreśli chyba najbardziej formacja, której słuchaliśmy już parokrotnie w tym cyklu, czyli Blues Against the Machine. To jest przedsięwzięcie międzynarodowe, które do niedawno grupowało 6 europejskich nacji, czyli to była Dania, Portugalia, Hiszpania, Polska i Włochy. Erik Zal, przepraszam, Norwegia, nie Dania, norweski muzyk Erik Zal opuścił to grono, no i pozostało ten trzon portugalsko-hiszpańsko-włosko-polski z Bartkiem Szopińskim jako naszym przedstawicielem. I oto w drugiego dnia festiwalu, czyli w sobotę na dużej scenie OCK będziemy mieli możliwość usłyszenia Blues Against the Machine. A żeby podkreślić znaczenie tego istnienia tego zespołu, to teraz utwór, który ma tytuł dokładnie taki jak nazwa formacji, Blues Against the Machine.

Jimmy Way Blues Festival, piątek, sobota, ten weekend. Na zakończenie tego dwudniowego święta bluesa w Ostrowi Wielkopolskim wystąpi, i to będzie jego powrót po latach na estradę Ostrowskiego Centrum Kultury, Rafael Resnick. To jest wirtuoz Hammonda, mojego ulubionego instrumentu.

jak brzmi na koncercie ten właśnie zestaw. Rafael Resnik i jego formacja Soul Gift, śpiewa Giselle Jackson, Never Make You Move Too Soon.

Bardzo zacną tradycją festiwalu Jimmy Way jest jam session, które zazwyczaj odbywa się po zakończeniu koncertu na scenie głównej. I tak będzie też i w tym roku. Rozprowadzający, jak zawsze od dobrych paru lat, Jacek Jaguś ze swoim trio. No a ja teraz przenoszę się do... Aha, jeszcze drugiego dnia.

na początek, na otwarcie Wild Flame, polska formacja, chyba też z nową wokalistką. A pierwszego dnia, czyli w piątek w Ostrowie Wielkopolskim na Jimmy Wayu usłyszymy, nie wiem czy nie po raz pierwszy w Polsce, przedstawicieli bluesa z Malty. Malty Wyspy. Nazywają się Vinyl Paradise, to jest trio męskie. No, słuchałem płytki, ona wykracza czasami poza standard taki typowy, ale znalazłem utwór, który wydaje mi się charakteryzuje w jakiś podstawowy sposób relacje tria Vinyl Paradise z bluesem i ten utwór nosi tytuł Howling Pain.

Po raz pierwszy na polskich scenach, jak sądzę, wykonawca bluesa z wyspy Malta, z kraju Malta po prostu, czyli zespół Vinyl Paradise. Natomiast następni wykonawcy, którzy będą grali w piątek w ramach Jimmy Way Blues Festival, to już można powiedzieć stali bywalcy naszych scen około bluesowych, bo myślę, że Dustin Arbuckle z tym czy innym składem chyba już po raz czwarty będzie gościł w Polsce i w tym również wystąpi na Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Ujął on słuchaczki i słuchaczy już jakieś dobre chyba 8 lat temu, kiedy to po raz pierwszy wykonał ze swoim zespołem The Damnations polski hymn bluesowy, czyli Kiedy byłem małym chłopcem Tadeusza Nalepy i zespołu Breakout, i zachwycił wówczas nie tylko bluesowym kołysaniem, ale także no, prawie poprawną polszczyzną, co przyznają państwo, nie jest proste w przypadku tego właśnie utworu. A Dustin Arbuckle będzie promował nowy album, który ukazał się dosyć niedawno. Płyta, która nosi tytuł Fight Like a Devil or Run Like Hell, znalazł się na tej płycie także taki oto sztandarowy numer, którego autorem absolutnie nie jest Dustin Arbuckle, Tombstone Blues.

Zawsze wtedy, kiedy słyszę tak zwane cover version numeru Boba Dylana, zadaję sobie pytanie, czy on po pierwsze słyszał, a po drugie, co myśli o takim właśnie opracowaniu swojego numeru, ale potem natychmiast wykreślam to moje rozważanie z umysłu, no bo gdyby on miał się zastanawiać nad wszystkimi wersjami jego utworów, które wykonują inni, to nie miałby już na nic innego czasu. Przecież to jest ocean. No i kończę nawiązanie do Jimmy Way Blues Festival na zespole Bone Shakers, który niedawno też omawialiśmy, i oni zakończą pierwszy dzień festiwalu Jimmy Way, czyli najbliższy piątek. To też nie będzie własny numer zespołu Bone Shakers, tylko słynnych The Meters, a tytuł Fire on the Bayou.

0: bye.
1: Tak się dzieje czasami w moich cyklach audycji z nowymi wydawnictwami, że one nie mogą się doczekać szerszego rozwinięcia. I tak też jest w tym przypadku, w przypadku płyty Todda Snydera, której fragment już raz prezentowałem, dziś ponownie, bo jest to bardzo niezwykłe zjawisko i tym samym przygotuję się może bardziej precyzyjnie do rozwinięcia opowieści o Toddzie Snyderze. A na razie I got that déjà vu.
2: You got that, G? Is she? Hey.

perfect. I got days coming all over again. I just

your shame. Blues are over me. Jeszcze jeden artysta, który też nie może się doczekać jakiegoś szerszej prezentacji, nazywa się Wailing Walker, jest Kanadyjczykiem i no, niedawno został uznany przez jakieś bliżej nieznane mi gremium za najwybitniejszego gitarzystę Ameryki Północnej. No więc postanowiłem raz jeszcze podjąć trud zaprezentowania jego utworu z nowej płyty i obiecać sobie i Państwu, a także samemu Wailingowi, że przesłucham bardzo uważnie tę jego płytę i może wówczas będę mógł potwierdzić słuszność ogłoszenia go najlepszym gitarzystą Ameryki Północnej. A teraz Wailing Walker niech się przedstawi w kompozycji It Takes Time.

No i na zakończenie dzisiejszego spotkania z dziećmi bluesa chciałbym jakąś taką optymistyczną z siebie wydobyć manifestację słowną. Przede wszystkim optymistyczne jest to, że w przyszłą środę o 14 z niewielkim hakiem znowu się spotkamy z dziećmi bluesa, a po drugie znalazłem taki optymistyczny manifest na koniec w sensie muzycznym i tekstowym, a dodatkowo jeszcze związanym z naszą playlistą, bo oto Alabama Shakes w utworze I Feel Hope Coming wystąpią, a wystąpili i wystąpią przyszłą środę dla Państwa Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki.

0: ile by państwo poświęcili w imię walki za wolność, podstawowe prawa i zwykłe, spokojne życie? Ona poświęciła wszystko. Narges Mohammadi, irańska aktywistka i laureatka pokojowej Nagrody Nobla. 44 lata więzienia. To łączna kara, na jaką została skazana za obronę praw człowieka i niezłomną walkę z irańskim reżimem. Nam udzieliła jedynego radiowego wywiadu dla polskich mediów.
1: Mieszkam w Iranie i jestem kobietą, więc nie ma dla mnie innej drogi do wolności i normalnego życia niż walka.
0: O tej walce, za którą wciąż płaci ogromną cenę, ale także o Iranie swoich marzeń i o nadziei. Narges Mohammadi opowie państwu już w piątek o 11:00 audycji Cały Nasz Świat. Bardzo polecam. Patryk Rabiega.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Dziś 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, aka Dzień Nauczyciela. Ministra Edukacji Barbara Nowacka złożyła nauczycielom życzenia.
5: Chyba jest ten moment wreszcie, że wszyscy widzą, że nauczyciel to bohater dnia codziennego. Każdego dnia bohatersko uczy, bohatersko wspiera, bohatersko pomaga i potrzebuje zwyczajnie wsparcia. Rodziców, nie hejtu, nie krytyki, nie namawiania się na grupach, zwykłego ludzkiego wsparcia. Bo na końcu rodzic, owszem, odpowiada za wychowanie dziecka, ale przez kilka godzin powierza swoje dziecko komuś. Tu nie ma wahań, więc niech ma wahanie, jeżeli chce skrytykować. Bo nauczyciel często robi bardzo dużo i bardzo pomaga dziecku.
4: W Dniu Nauczyciela lider Konfederacji Krzysztof Bosak skrytykował rząd za działania podejmowane na tle aktów przemocy, do których doszło w ostatnich dniach w polskich szkołach. Zapowiedział złożenie do ministra spraw wewnętrznych interpelacji.
6: Pytaniami o to, jaka była sekwencja zdarzeń, dlaczego rząd nie reagował najpierw, a później próbował oszukać społeczeństwo, że trzeba przyjąć ustawę narzucającą administracyjną cenzurę i że to niby rozwiąże jakieś problemy. Zwracam uwagę każdemu, kto uwierzył rządowi, że już w tej chwili na gruncie obecnego porządku prawnego można materiały zawierające treści o charakterze terrorystycznym przynowujące do popełnienia terroryzmu zdejmować z internetu zgodnie z prawem. Nie trzeba porządku prawnego do tego zmieniać.
4: Przypomnę, wczoraj Senat przyjął nowelizację ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych, tak by umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie. Chodzi m.in. o treści związane z oszustwami internetowymi, kradzieżą tożsamości, handlem ludźmi czy też propagowaniem ustrojów totalitarnych. Nałożono kilka poprawek, m.in. skrócenia vacatio legis z 6 do 3 miesięcy, tak by akt szybciej wszedł w życie. Teraz musi zostać podpisany przez prezydenta. W przyszłym roku po wakacjach w Polsce ma zacząć działać nowy system powiadamiania o zagrożeniach z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Ostrzeżenia mają być przekazywane szybciej i uzupełnić obecny system alertów RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i przedstawiciele 4 operatorów komórkowych podpisali dziś list intencyjny w tej sprawie.
7: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Chodzi o wdrożenie systemu Cell Broadcasting. Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy. I chcę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to będzie najszybsze tego typu wdrożenie w krajach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kraje porównywalne potencjałem i porównywalne liczbą mieszkańców, powierzchnią geograficzną.
4: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ten system będzie kosztować państwo około 100 milionów złotych. A na koniec Niemcy. Parlament Saksonii-Anhaltu zagłosował za zniesieniem sankcji na Rosję i wstrzymaniem dostaw broni dla Ukrainy. Chodzi o dokument zgłoszony przez prawicową AfD i lewicową BSW pod tytułem Rozmowy pokojowe zamiast rozszerzania wojny w Ukrainie. Wzywa on rząd Saksonii-Anhaltu do działań na rzecz zawieszenia broni i rozmów pokojowych z Rosją. Przypomnę, we wrześniu w tym kraju związkowym odbyły się wybory parlamentarne. Alternatywa dla Niemiec i sojusz Sary Wagenknecht mają tam teraz większość. 44 mandaty w 83-mandatowym parlamencie. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Dzień dobry, 3 minuty po 16:00. Dzień dobry, mówi popołudniowa zmiana. Chociaż nic się nie zmieni, to cały czas Radio Nowy Świat.
8: Nowy Świat po południu.
2: Olga Bobienko, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Selezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Program realizuje Grzegorz Muranowicz, a Państwo mogą słuchać, mówić, czytać, komentować. Zapraszam.

0: Bardzo lubimy, gdy Państwo mówią do nas przez telefon 224 280 280 do godziny 19. Słuchacze mają głos, mają także program popołudniowy, a w nim na początek Trybunał Konstytucyjny, w którym tarcia, napięcia i przepychanki.
1: Proszę mnie przepuścić, tam prawdopodobnie mam uzasadnione podejrzenie, że dochodzi do przestępstwa.
2: Skończyły się puste słowa.
3: Zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry.
5: A więc zamach stanu.
0: Maciej Berek złożył przysięgę, prezydent jej nie uznaje, kwestionując jego status. O tym za chwilę Klaudiusz Slezak będzie opowiadał w swojej codziennej popołudniowej relacji. A w drugiej godzinie, jak oceniamy nauczycieli?
6: Z takich fajniejszych rzeczy, które usłyszałem, to na przykład to, że uczniowie uważają mnie za takiego zaufanego dorosłego. Że jeżeli by mieli o czymś powiedzieć, że coś się dzieje, coś jest nie tak, to przyszliby z tym do mnie.
7: Jak wszystko działa dobrze w szkole naszych dzieci, czy jak wszystko dobrze działało w naszej szkole, to ta praca nauczycieli staje się niewidoczna.
0: Anna Rokicińska w Dniu Edukacji Narodowej pyta, dlaczego tak wiele wymagamy od nauczycieli, dlaczego tak rzadko mówimy im, za co ich doceniamy. Czy szkoła jest miejscem, w którym nauczyciel uczy, a może wychowuje? Po 17.30 dołączy do nas Zofia Grudzińska, nauczycielka i psycholożka. Na tę rozmowę zaprasza Olga Bubienko. A w trzeciej godzinie dziura w jezdni przyczyną dziury w budżecie.
8: Zdarzają się kolizje czy wypadki, w których biorą udział drogie samochody i wtedy te odszkodowania idą często, no myślę, że w miliony złotych.
9: I to jest największy problem, tak? Bo często jest tak, że zarządca drogi próbuje się ekskulpować, czyli wyłączyć swoją winę. Na pewno możemy zażądać od takiego zarządcy informacje, kiedy ta droga była naprawiana, czy były zgłaszane jakieś incydenty.
0: Kacper Badura opowie historię bardzo drogiego samochodu, którego kierowca uszkodził auto, wjeżdżając w ubytek. W nawierzchni zarządca drogi był ubezpieczony, ale suma odszkodowania przerosła możliwości polisy, gdzie zaczyna się, a gdzie kończy odpowiedzialność za stan dróg. Czy na tych najgorszych należy wprowadzić zakaz wjazdu drogich pojazdów? Moim gościem po 18.30 będzie Jerzy Migduła z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dlaczego tak trudno w Polsce wskazać odpowiedzialnych za właściwe utrzymanie infrastruktury drogowej?

0: December Sunshine i niech świeci jak najdłużej. A może gdy przymkniemy oczy na chwilę, krótką, taką kilkumiesięczną chwilę, to nawet zimy nie zauważymy. 12 minut po 16. Ślubowanie w Sejmie bez udziału prezydenta. Przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym i polityczne oskarżenia o łamanie prawa. Maciej Berek składa przysięgę, Karol Nawrocki nie uznaje procedury i kwestionuje jego status po wejściu sędziów do siedziby Trybunału. Doszło do kolejnych napięć, chyba mogę tak powiedzieć, chociaż pewnie za chwilę Klaudiusz nam to wszystko wyjaśni, co dokładnie wydarzyło się w Warszawie i jakie konsekwencje może mieć kolejna odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. Klaudiuszu, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Od czego chciałbyś zacząć?
1: No to muszę zacząć od początku, czyli od tego, co tutaj się działo.
0: Myślałem, że zaczniesz od tego, co wydarzyło się w środku, wewnątrz Trybunału, bo doszło tam do naruszenia.
1: Dojdziemy do tego, spokojnie, powiem też o tym. Ale poukładajmy to chronologicznie, bo dzisiaj faktycznie się działo i dzieje cały czas. Działo się w Sejmie, w Trybunale i przed Trybunałem i w paru jeszcze innych miejscach, między innymi w Pałacu Prezydenckim, więc dzień pełen wrażeń i cały czas, jak mówię, się dzieje, bo trwa obrona Trybunału Konstytucyjnego przez tych, którzy twierdzą, że jest na niego zamach. I przy okazji zamach stanu jest także. Ale po kolei, bo jeszcze wczoraj rząd zastanawiał się, czy koalicja rządząca, mówiąc szerzej, co zrobić z opinią Komisji Weneckiej, która została właśnie wczoraj upubliczniona, co prawda podjęta pod koniec zeszłego tygodnia, no ale wczoraj, która sprowadza się do tego, że prezydent nie ma żadnych kompetencji do oceniania wyboru Sejmu, jeżeli chodzi o wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego, oraz to najważniejsza część tej opinii Komisji Weneckiej. Jeżeli prezydent nie odbiera ślubowania od prawidłowo zaprzysiężonego sędziego, no to państwo musi działać, czyli musi zorganizować inny sposób na to, żeby to zaprzysiężenie przeprowadzić. No i mając taki oręż w ręku, dodam też, że tu na sejmowych korytarzach mówiło się, że koalicja rządowa trochę czeka na tę opinię i co z niej będzie wynikało. No więc mając taką opinię w ręku, taki oręż w ręku, zapadła wczoraj decyzja, dobra, pokujemy żelazo póki gorące, czyli Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie. Miał być scenariusz podobny do sali kolumnowej sprzed jakiegoś czasu, gdzie czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego składało tę przysięgę, ale było już wiadomo, że może być gorąco, czyli że mogą być tacy, którzy takie ślubowanie chcieliby zakłócić. No i faktycznie tak mogłoby się stać, co pokazują dzisiejsze poranne wydarzenia, bo komendant Straży Marszałkowskiej zapewne na polecenie marszałka Sejmu wydał rozkaz, żeby w pobliżu gabinetu marszałka nie dopuszczać posłów opozycji. Także korytarze tutaj, które prowadzą do gabinetu marszałka, zablokowane. Maciej Berek nie wszedł głównym wejściem, jak wydawałoby się, że tak normalnie do Sejmu powinien wejść. Tylko takie marszałek ma takie specjalne swoje wejście, którym wchodzi. Kręconymi schodami zaraz koło gabinetu swojego wychodzi i tamtędy Maciej Berek wszedł, a posłowie opozycji, tu będzie poseł Gosek z Prawa i Sprawiedliwości, próbowali się tam dostać w pobliże. Wszystko wyglądało dość kuriozalnie.
2: Proszę mnie przepuścić, tam prawdopodobnie mam uzasadnione podejrzenie, że dochodzi do przestępstwa, mianowicie, że pseudo ślubowanie, które ma się stać pretekstem do niezgodnego z przepisami prawa przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, odbywa się w gabinecie towarzysza marszałka Czerzastego. Proszę mnie przepuścić, jestem polskim parlamentarzystą, pan nie ma prawa uniemożliwiać mi wejścia do gabinetu marszałka. Polski poseł, jestem posłem polskiego parlamentu, chcę wejść do gabinetu. W tej chwili. Do to wicemarszałka podejdę. Dobrze, to do jednego z wicemarszałków.
3: Panie pośle, ten korytarz jest wyłączony teraz.
2: Ale wyłączony od czego? Co się dzieje? Co się dzieje, że jest wyłączony? Nagrywa pan przestępstwo. Ale dobrze, że jest, proszę mnie przepuścić.
3: Naprawdę. Panie pośle,
2: ale proszę mnie nie przepychać. Niech pan.
3: No, przecież to pan mnie przepycha.
2: Stawia pan opór, specjalnie pan to robi, żeby mnie przed. Proszę mnie przepuścić. Proszę mnie przepuścić.
3: No, ale to przecież pan mnie atakuje.
2: Ja pana atakuję? Ja pan postawię. Łamie prawo. Pan łamie, tam dochodzi do przestępstwa, pan łamie prawo. Proszę mnie przepuścić.
1: Dodajmy, że strażnicy marszałkowscy stali nieruchomo, a napierał na nich poseł Gosek, który twierdził,
0: Być przepuszczony.
1: Tak, który twierdził właśnie, że to strażnicy na niego napadają, stojąc nieruchomo. No tak ta sytuacja tutaj wyglądała. Oczywiście pojawiły się pytania o to przyspieszenie. To chociażby odpowiedź sędziego Markiewicza, który na to składanie ślubowania przez Macieja Berka też dzisiaj tutaj do Sejmu przyszedł.
4: Ile jeszcze trochę? Znaczy, Trybunał Konstytucyjny działa w Polsce od dłuższego czasu. Więc każdy dzień jest istotny, bo to decyduje o tym, czy każdy obywatel ma ochronę swoich praw i wolności. Więc to jest kwestia zasadnicza. Po drugie, z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że 30 dni to jest już za długi okres, a on minął. Więc tutaj naprawdę nie ma na co czekać.
5: Państwo czekają już od marca. Co zamierzają Państwo dalej robić?
4: No ja czekam przede wszystkim na zwołanie zgromadzenia przez pana Święczkowskiego. Zapowiadał, że takie zgromadzenie zostanie zwołane. I jak za każdym razem mam zamiar się stawić.
1: No, czy dojdzie w ogóle do tego zgromadzenia, to jeszcze do tego tematu wrócimy. Mhm. I ostatecznie zaraz po godzinie 9:00 Maciej Berek złożył to ślubowanie, oczywiście wykorzystując pewien wytrych, na który zwracam twoją i państwa uwagę, no bo była dyskusja, co to znaczy wobec.
0: Tak.
1: Czy to znaczy w obecności, czyli fizycznie musi być prezydent, czy jednak wobec jest taką formułą, która nie wymaga konkretnie obecności prezydenta. Komisja Wenecka właśnie stwierdziła, że jeżeli prezydent no, nie odbiera tego ślubowania, to można próbować innych metod przewidzianych prawem, stąd jest, jak mówię, ten wytrych, który wypowiada Maciej Berek.
6: Zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg. I po tym ślubowaniu chciałbym powiedzieć w imieniu swoim i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności tych obecnych tutaj, zrobimy wszystko, żeby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziszczały się każdego dnia w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.
1: No więc jak słyszysz, ponieważ sędzia Berek zwrócił się do prezydenta i powiedział, że składa to ślubowanie wobec niego, to uznano, że to jest właściwa formuła prawna, żeby Maciej Berek stał się sędzią już Trybunału Konstytucyjnego, chociaż niektórzy oczywiście mówią, że w momencie wyboru przez Sejm już tym sędzią zaczął być teraz, że jest tylko dopełnienie tej procedury. Oczywiście, że inne zdanie ma w tej sprawie prezydent Karol Nawrocki, który dzisiaj tak oto komentował tę sprawę.
7: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 89, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny

0: niż ustawy. A w Konstytucji jest napisane, że to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i rola prezydenta tutaj zapisana co prawda w ustawie, ale jest drugorzędna i prezydent nie ma możliwości uzurpowania sobie jakichkolwiek praw do tego, żeby weryfikować wybór Sejmu, więc po prostu prezydent powinien to też zrozumieć.
1: Prezydent jest tylko prezydentem i ma przestrzegać swoich kompetencji. Chcę przypomnieć, że mamy demokratyczne państwo prawne, artykuł 2, a nie republikę prezydencką, prawda? I przypisywanie sobie kompetencji, które nie wynikają z istoty tego urzędu, niezależnie czy szef kancelarii dokonuje swoich interpretacji prawa, analogiczne trochę jak kardynał Richelieu kiedyś zamiast innych, to nie decyduje, prawda? Także konstytucja obowiązuje wszystkich i prezydenta, prawda? Na tym polega istota konstytucji, że ona ogranicza ludzi sprawujących władzę, prawda? I mówi, że oni mają być pod kontrolą, prawda? A nie, że ktoś narzuca interpretację konstytucji, która jest niezgodna z konstytucją.
0: Stąd akcja, mówię stąd, czyli z Sejmu, przenosi się w inne miejsce, to znaczy też cały czas jest to kompleks tutaj tych budynków sejmowych, ale część tego kompleksu zajmuje kancelaria prezydenta. To jest mniej więcej ten budynek, gdzie w trakcie wyborów też ma swoją siedzibę Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. No i tam i Maciej Berek i inni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego poszli, żeby no, ten dokument podpisany przez Macieja Berka tam potwierdzony notarialnie. Tam dostarczyć, żeby już nie było żadnych wątpliwości, że Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest.
2: Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru i od dnia, w którym powinna się rozpocząć kadencja moja jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, upływają kolejne tygodnie. Ja do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane. Nawet gdyby traktować wypowiedzi jego przedstawicieli urzędników jako takie, które są właściwą formą, także żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Nie wydaje mi się, żeby komunikacja za pomocą mediów była tym, co przystoi prezydentowi i jego przedstawicielom. Ja do prezydenta zwróciłem się na piśmie, a dzisiaj złożyłem na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym ślubowanie o takim tekście, którego ustawa ode mnie wymaga.
0: Zwrócę też twoją uwagę, Michale, na to, jak sprawę komentował już po tym ślubowaniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zwracam na to uwagę, bo tych pól konfliktu z prezydentem jest więcej niż tylko kwestia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Są jeszcze ambasadorowie, są oficerowie, już nawet nie wspominam o tych małżeństwach, co 50 lat ze sobą są i też medali nie dostają. To już też na marginesie tego politycznego sporu, ale są te pola konfliktu takie żywe i otwarte. Marszałek Czarzasty mówił tak, jakby jednak koalicja rządząca postanowiła inaczej podchodzić do tej sprawy niż do tej pory. Poskracałem troszkę wypowiedź marszałka Czarzastego, zostawiając te gęstsze fragmenty wypowiedzi.
3: Skończyły się puste słowa. Naród chce podejmowania decyzji. Naród chce decyzji zdecydowanych, konkretnych. I takie decyzje, jak pan wie, jak pan zna również mnie, są podejmowane. Podjęliśmy określone decyzje, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali powołani, weszli na teren Trybunału Konstytucyjnego, będzie ciąg dalszy. Zbliża się czas decyzji efektywnych, a nie efektownych.
4: A nie powinny być one zgodne z prawem, a nie baseballem, jak to mówił ostatnio premier Donald Tusk?
3: Myślę, że ten język, który teraz zaprezentuję, będzie w najbliższym czasie językiem dominującym. Pan prezydent miał czas na wykorzystanie swojej szansy i działania z konstytucją. Czas minął. Nie widziałem pana prezydenta, bo pan prezydent nie został zaproszony. Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, z uśmiechem na ustach, ale stanowczy mu

0: pomagali.
1: Jak to będzie się działo w przypadku ambasadorów i oficerów? Tego na razie nie wiadomo. Być może dzisiejsze sytuacje są jakimś... jakąś wskazówką do tego, co koalicja rządząca...
2: To są fusy, z których można wróżyć.
1: Tak jest. Tak bym wróżył właśnie z tych fusów. Coś chciałeś powiedzieć?
2: Nie, tylko zacząłem się zastanawiać, zainspirowany wpisem jednego ze słuchaczy, jaki wpływ na polską politykę wewnętrzną mają teraz dyplomatyczne stosunki z Czarnogórą, bo to zostało podniesione przez pana prezydenta.
1: I... No żaden, po prostu robił coś innego.
2: O wpływie innych państw na naszą wewnętrzną politykę państwo zaczęli. Tutaj taki wątek się, że tak powiem, rozpoczął w korespondencji.
1: Państwo się o wakacjach, rozumiem, rozmawiają.
2: Nie, chyba nie w tym kontekście, muszę cię zmartwić. Poważne dyskusje i poważne wnioski w listach do redakcji znajduję.
1: To ja przeniosę naszą akcję w inne miejsce, bo stąd, czyli z ulicy Wiejskiej, akcja przeniosła się niedaleko, bo na Aleję Szucha w Warszawie i tam też w dwóch blisko siebie miejscach ta akcja była, czyli jedni przed bramą, inni, którzy chcieli się za tą bramę dostać. No ale ponieważ tam już od kilku tygodni jest miasteczko namiotowe, miasteczko, dodajmy, które dzisiaj zablokowało też bramę wjazdową, więc musiała interweniować policja. Tam dzisiaj sporo dochodziło do przepychanek, rękoczynów wobec funkcjonariuszy policji. Widziałem, że policjanci też zatrzymywali niektórych krewkich, nazwijmy ich obrońców Trybunału Konstytucyjnego, więc tak, dzisiaj tam atmosfera gorąca, no więc policjanci musieli także torować drogę do tego, żeby udało się wjechać sędziom Trybunału Konstytucyjnego na teren właśnie Trybunału Konstytucyjnego, a przed tym, że Trybunałem manifestacja, Adam Borowski, to ten działacz opozycji ostatnio bardzo aktywny, ostatnie jego aktywności chociażby tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, jej obrony, wynoszony przez policjantów, dzisiaj trzykrotnie zabierany przez pogotowie ratunkowe w Telewizji Republika. Dużo słyszeliśmy o tym, że miał zawał. Potem się okazywało, że to wcale nie zawał, tylko prawdopodobnie złamane lub pęknięte żebro. Sam Adam Borowski mówił, że wraca, bo trzeba bronić Trybunału Konstytucyjnego i mówił o tym tak.
0: Kochani, postanowiłem nie jechać do szpitala, zostaję tutaj, bo tego Trybunału trzeba bronić. Ta obrona się nie skończyła. Ta obrona się nie skończyła.
3: Dziękujemy! Dziękujemy!
0: Dopóki będę stał na nogach, dopóki będę oddychał, będę tutaj tego Trybunału bronił. I wszystkich proszę, z całej Polski, patriotów, którzy rozumieją, jak ważna to jest instytucja konstytucyjna, państwowa, ten Trybunał, że już w tej chwili chcą, to jest wstęp do tego, żeby zanegować prerogatywy pana prezydenta. To jest wstęp do tego, żeby pana prezydenta ograniczyć w jego prawach, a w zasadzie ubezwłasnowolnić. Być może nawet odwołać, gdyby się ten Trybunał został zwołany. Nie możemy za to pozwolić. To są nasze Termopile.
1: Tak to brzmiało. Zjechali tam posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Mieli mieć naradę z Jarosławem Kaczyńskim o godzinie 13:00. Europosłowie i wszyscy tam teraz są i Trybunału Konstytucyjnego bronią. Ale zanim tam zjechali, to do środka wjechali też sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Jedna z osób, która uczestniczyła w tym wejściu, przy czym prawdopodobnie jest to poseł Prawa i Sprawiedliwości, nagrała ciekawą sytuację. Dźwięk może nie jest najwyraźniejszy, ale ona jest dość ciekawa, to znaczy Bogdan Święczkowski wychodzi naprzeciw tym sędziom, którzy chcą wejść do pokoi sędziowskich, to już rzecz się dzieje wewnątrz Trybunału. No i rozmawia z Bogdanem Święczkowskim Maciej Berek. Od razu też powiem, że kiedy Bogdan Święczkowski wygłasza swoją kwestię, to Maciej Berek pyta, czy to już koniec tych technicznych spraw wygłoszonych przez prezesa i czy mogą już pójść rozmawiać, no tak, na poważnie, ze zamkniętymi drzwiami. Także to nagranie tak brzmi.
4: Korzystając z ochrony SOP-u, wchodzicie państwo z SOP-u na teren Trybunału Konstytucyjnego. Warunkowo macie tylko zgodę w dniu dzisiejszym na to, żeby być tutaj w Trybunale.
5: Jeszcze jakieś porządkowe rzeczy pana?
4: Nie.
5: To przejdźmy do rozmowy, tak?
1: No i panowie idą we dwóch. Prowadzi Maciej Berek, Bogdan Święczkowski za nim. Zamykają się ciężkie drewniane drzwi za nimi. Na tym nagraniu jeszcze słychać taki trzask. I do czego tam miało dochodzić, tego nie wiemy, ale Maciej Berek twierdzi, że została naruszona jego nietykalność cielesna. Bogdan Święczkowski miał go, tak twierdzi Maciej Berek, szarpać tam właśnie za tymi zamkniętymi drzwiami. Ma złożyć zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Chociaż oczywiście ci, którzy tam też byli, chociażby Mariusz Gosek, twierdzą, że to bzdury. Profesor Czarnek, który był na tejże manifestacji, mówi, jakby tak naprawdę Święczkowski chciał Berka szarpać, to przecież by nic z Berka nie zostało. No więc tak to właśnie ta sytuacja wygląda. Na razie mamy słowo przeciwko słowu w tej sprawie. Zobaczymy, czy pojawią się jacyś świadkowie, którzy potwierdzą relacje jednego lub drugiego. W czasie, kiedy w Trybunale właśnie trwa spotkanie za zamkniętymi drzwiami, jak mówiłem, zaczynają zjeżdżać kolejne postaci. Sędziowie w międzyczasie wyjeżdżają z Trybunału, niedopuszczeni do prac znowu przez Bogdana Święczkowskiego. Przed Trybunałem coraz większy tłum. Przyjechał m.in. Jarosław Kaczyński, który do zebranego tłumu mówił tak.
5: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu. To jest, proszę Państwa, zamach stanu i tak powinien być traktowany. Tak powinien być traktowany i ja głęboko wierzę, że nie minie rok, czy może troszkę więcej, a odpowiednie działania wymiaru sprawiedliwości będą już podjęte.
1: Bogdan Święczkowski też do protestujących wyszedł na krótki briefing prasowy, jak sam to określił, choć głównie była to rozmowa z pracownikami Telewizji Republika.
6: Panie prezesie, ci uzurpatorzy, którzy próbowali wtargnąć do części sędziowskiej, to jest jakaś chuliganerka po prostu.
4: Nie mnie to oceniać. Ja po prostu nie dopuściłem do wejścia na teren sędziowską osób niebędących sędziami bez mojej uprzedniej zgody.
6: Panie prezesie, czy może dojść?
4: Chcę poinformować, że dwie z tych osób będących, uznających się za sędziami, a nie będących sędziami, zostali objęci ochroną Służby Ochrony Państwa. Przyjechali z oficerami Służby Ochrony.
6: Proszę nam powiedzieć, to jest częsta praktyka, że sędziowie z Trybunału Konstytucyjnego są objęci ochroną SOP-u?
4: Sędziowie zdarzali się, ale osoby niebędące sędziami nie zdarzały się.
6: Panie prezesie, a czy istnieje taka możliwość, że policja będzie się próbowała siłowo tych sędziów wprowadzić na salę obrad, czy nie?
4: Ja zawsze każdego zapraszam do Trybunału, także policję, jeżeli uzyska moją zgodę, mogą przebywać na terenie Trybunału, natomiast to ja decyduję, kto będzie orzekał, kto nawiązuje stosunek służbowy, a kto nie.
1: Bogdan Święczkowski też decyduje, kto do Trybunału wchodzi. Wszedł m.in. Jarosław Kaczyński też na spotkanie właśnie z tym Bogdanem Święczkowskim. A propos służb, to specjalne nagranie w sprawie Trybunału dzisiaj zrobił też premier Donald Tusk. Końcówka tego nagrania jest dość interesująca. Czy to brzmi, posłuchaj Michale, jak zapowiedź dalszych działań w sprawie Trybunału?
7: Państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój i aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Czy to oznacza, że te właśnie wymienione przez premiera Tuska służby będą pomagały sędziom w tym, żeby do budynku wejść i pracować? No to jest właśnie wielki znak zapytania, czyli pytanie, co dalej po tym, jak Maciej Berek został tu w Sejmie zaprzysiężony, bo no co z tego, że ta czwórka tu w tej sali kolumnowej też swoje zaprzysiężenie miała, jak Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do prac. To oczywiście powoduje, że na przykład nie można zwołać zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co powoduje też reperkusje takie jak brak pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego. Opowiadaliśmy o tym, no ale Bogdan Święczkowski stoi tu mocno na stanowisku, że oni nie są sędziami, a skoro prezydent mówi, że nie są, to on też podtrzymuje zdanie prezydenta i dopuszczać ich do pracy nie ma zamiaru. Jeśli chodzi o to, co dzieje się przed Trybunałem Konstytucyjnym, to coraz więcej ludzi przyjeżdża, zwoływanych przez Telewizję Republika, dzisiaj przez jej pracowników także, że Trybunału Konstytucyjnego trzeba bronić, więc zjeżdżają się z całego kraju ci, którzy Trybunału chcą bronić, i policja na razie odstąpiła od usuwania barierek, które ci obrońcy, ruch obrońców granic, bo to pan Bąkiewicz tam jest przewodniczącym tego zgromadzenia i on tym zawiaduje, które sami przywieźli, ustawiają barierki, zajmując właśnie chodnik i część drogi dla rowerów tam wzdłuż Trybunału Konstytucyjnego, przesiadując tam, więc na razie nie wiadomo, czy policja ma jakiś plan na usuwanie ich, czy jednak odstępuje i zostawia sprawy, jeżeli chodzi o to, co przed Trybunałem, takimi, jakie one są w tej chwili. Zobaczymy. Sytuacja, jak zwykle, rozwojowa w naszych opowieściach i jak to lubimy mówić, a co będzie?
2: Czas pokaże.
1: Brawo.
2: Poczułem się od razu wywołany do tablicy, a wracając jeszcze do budżetu Trybunału, zastanawiał się ktoś z Państwa w komentarzu na Facebooku, czy z budżetem Kancelarii Prezydenta jest podobnie jak z budżetem Trybunału. Tu chyba sprawa jest bardziej skomplikowana. Oczywiście znaczy... w domyśle chodzi o to, że kto może ten budżet, jego wysokość
1: to ostatecznie zmniejszyć? Posłowie decydują o tym, jaki jest budżet.
2: Tak, tylko, że ale właśnie, czy to...
1: nikt nie kwestionuje możliwość wysłania budżetu do ustawy budżetowej przez Kancelarię Prezydenta. Mm-hmm. W Trybunale sprawa jest inna, no bo nie zbiera się zgromadzenie ogólne sędziów, które jako
2: tak,
1: jedyne może...
2: Tak, pamiętam. A kto jest autorem budżetu? To znaczy, kto wskazuje, jak wysokie, jak duże kwoty powinny być przeznaczone w następnym
1: to
2: roku?
1: To jest jedna z tych tak zwanych świętych krów.
2: A, to jest dokładnie ta sama sytuacja,
1: tak,
2: jak w przypadku
1: Trybunału.
2: Tak,
1: oni sami sobie wysyłają, jakby to powiedzieć, takie zapotrzebowanie budżetowe, a potem posłowie mogą oczywiście to, te liczby wpisane przez kancelarię zmniejszyć.
2: Bardzo Ci dziękuję, Klaudiuszu, za te wszystkie informacje. Państwu dziękuję za komentowanie, żywe komentowanie. Piszą Państwo o nie tyle o obrońcach Trybunału, co o obrońcach bramy, pod którą trwają spotkania w sprawie Trybunału. No, ale...
1: A są wśród naszych słuchaczy miłośnicy bram.
2: Są wśród naszych słuchaczy, tak, ale są też tacy, którzy bardzo lubią łapać za słowa i wiedzą, czym się różni w obecności od nieco krótszego, choć podobnego wobec. Komentarze i listy w tej sprawie też wciąż otrzymuję. Niektórzy są nawet osobami, które zajmują się procesem edukacyjnym młodzieży, żeby użyć tutaj takiego pięknego słowa nauczyciele, i wiedzą, co słowa znaczą i że znaczą wiele i że są istotne. O nauczycielach i ciężkiej pracy i ocenianiu tejże pracy też jeszcze dzisiaj sobie porozmawiamy. Dzień Edukacji Narodowej. Ach, edukacja, jakie to jest ważne, Klaudiuszu, zauważyłeś? Ja już od jakiegoś czasu, od kilku lat widzę związek przyczynowo-skutkowy z edukacją, jej brakiem, postawami społecznymi, wyborami politycznymi. To wszystko się ze sobą pięknie łączy. Klaudiusz Slezak mówił, opowiadał, tłumaczył, relacjonował. To słowo bardzo lubię w Twojej pracy. Relacjonował wydarzenia spod Trybunału. Dziękujemy Ci bardzo.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Sporo tych informacji. W związku z tym już 16:40, ale prognoza pogody Państwa nie ominie. Tym bardziej, że deszcz też wielu osób nie ominie.

0: Pogoda.
1: Bo to taka pogoda z cyklu, jak Państwo lubią pogodę, raz deszcz, raz odrobina słońca, to właśnie taką mamy. Kolejny pochmurny dzień z opadami. Nad Polską z zachodu na wschód przemieszcza się deszczowy front atmosferyczny, gdy już odleci, między innymi nad kraje bałtyckie. Do nas z kolei dotrą z zachodu rozpogodzenia, ale nie oznacza to końca opadów, bo za frontem zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, czasem duże, w północnej, centralnej i wschodniej części kraju. Jak napisali o poranku synoptycy, pojawią się kolejne opady deszczu. Wiatr przybiera na sile. Na wybrzeżu powieje w porywach do 60-70 km na godzinę. Dziś, podobnie jak wczoraj, najchłodniej o tej porze w Zakopanem, prawie 8 stopni Celsjusza, a najcieplej 16 stopni w Legnicy. Nocą na wschodzie i w Polsce centralnej chmury oraz przelotny deszcz. W Tatrach powyżej 1600 metrów nad poziomem morza opady śniegu. W kotlinach górskich oraz miejscami na zachodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A jaka będzie temperatura minimalna nocą? Od 3 stopni w kotlinach górskich do 10 stopni Celsjusza nad morzem. Wiatr słaby tylko wysoko w Tatrach. Właściwie wysoko w Tatrach, rano nad ranem synoptycy zapowiadają porywy do 60 km na godzinę. W Gdańsku podobno była ulewa. Chmury na horyzoncie, widać Zatokę Gdańską. Chmury wiszą 13 stopni. Pisze nasza słuchaczka i patronka z różnych miejsc, dostaje od Państwa raporty meteo. Co zrobić z taką pogodą? Kto jest zachwycony, gdy mamy za oknami to, co mamy? Być może można dostosować tę pogodę do jakichś zachowań, z którymi powstrzymywali się Państwo z braku odpowiedniej aury.

0: zaproponuję panu redaktorowi wędkarską prognozę pogody. Otóż jako wędkarz amator wiem, że na ryby jest dwojakiego rodzaju pogoda. Otóż na ryby jest albo pogoda dobra, albo bardzo dobra. I to jest w takim wypadku dosyć proste.
1: I zostałem właśnie ukierunkowany, co bardzo pomaga mi w prowadzeniu audycji popołudniowej, za ukierunkowywanie kursu, wyznaczanie. Bardzo dziękuję. Proszę o więcej. 224, 280, 280. Idąc tym tropem, pewnie można też powiedzieć, że to idealna pogoda do pływania, skoro człowiek w otwartych oczywiście akwenach, bo to przecież i tak człowiek mokry, i tak mokry, to co za różnica, z jakiego powodu moknie. A to jednak jakaś aktywność na świeżym powietrzu. Tak jak wędkarstwo, czy też rybołówstwo wędkarskie i grzybozbieractwo, które ostatnio podobno przeżywa kryzys. Ale o tym już rozmawialiśmy w popołudniowym programie. 224 280 280. Wiktoria Wichrowska czuwa przy telefonie, a to pani Daria z panem Bartkiem.

0: Daria z panem Bartkiem, który to oczywiście na liście przebojów przebywa. Pani Daria zresztą też, ale w zupełnie innych połączeniach, żeby nie powiedzieć duetach z nowej płyty Fish M.A.D. oczywiście. Proszę szukać w zestawie do głosowania. Tymczasem za 7 minut będzie 17, a my w popołudniówce już po 17 porozmawiamy o tym, kto ma prawo oceniać nauczycieli, a jeśli już wystawiamy nauczycielom ocenę, to jaką?
1: Z takich fajniejszych rzeczy, które usłyszałem, to na przykład to, że uczniowie uważają mnie za takiego zaufanego dorosłego. Że jeżeli by mieli o czymś powiedzieć, że coś się dzieje, coś jest nie tak, to poszliby z tym do mnie.
2: Jak wszystko działa dobrze w szkole naszych dzieci, czy jak wszystko dobrze działało w naszej szkole, to ta praca nauczycieli staje się niewidoczna.
0: No i o tym chcemy pomówić, o tym, jak państwo nauczycieli oceniają, na podstawie jakich elementów, czy też aktywności, elementów ich pracy, efektów pracy. O tym proszę mówić 224 280 280, o tym proszę pisać popołudnie@nowyswiat.online. Wracając jeszcze do pogody i do tego, kto może być z takiej, jaką mamy teraz za oknem pogody, zachwycony. Otóż napisał słuchacz, informując, że on jest zachwycony, bo ma kapelusik chroniący głowę przed deszczem, a rower ma błotniki. Zastanawiam się, czy to bardziej ochrona przed deszczem rowerzysty, czy samego urządzenia rowerowego, ale o tym już innym razem. Bardzo dziękuję za list. popołudnie@nowyswiat.online. A wracając jeszcze do tego, o czym opowiadał dziś Klaudiusz Slezak.
3: Słuchałem z wypiekami na twarzy naszego prezydenta, a propos Trybunału Konstytucyjnego oczywiście. Użył takich słów przynajmniej w sąsiedztwie prezydenta. I teraz tak sobie już wyobrażam taką sytuację, że sprawdzamy, gdzie jest sypialnia Pałacu Prezydenckiego i jak najbliżej do ogrodzenia i powiedzmy, no, chyba że toaleta na przykład, albo łazienka. I akurat w momencie, jak jest pod prysznicem, czyli najbliżej ściany, po drugiej stronie już przy ogrodzeniu zbieramy się, składamy ślubowanie, nawet niech to będzie 23 czy tam pierwsza w nocy i pyk, w sąsiedztwie prezydenta jest ślubowanie? Jest.
0: Czyżby sugerował pan, że w przyszłości w Konstytucji powinien znaleźć się zapis wyrażający dokładnie w metrach odległość od głowy państwa, w obrębie której to odległości, czy też w zasięgu, co trzeba będzie oczywiście precyzyjnie zmierzyć. Możemy mówić o obecności, czy też w obecności pana prezydenta, to trochę skomplikowane, tak mi się wydaje. No ale rozumiem. Rozumiem tok myślenia. Więcej państwa komentarzy w drugiej godzinie popołudniowego programu, już po serwisie informacyjnym, na który serdecznie zapraszam.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W siedzibie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się Karol Nawrocki. Według relacji TVN24 prawdopodobnie rozmawiał z prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim. Na miejscu wciąż trwa protest m.in. środowisk związanych z Prawicą, Gazetą Polską, Telewizją Republika i Robertem Bąkiewiczem. Wszystko to po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie i po przyjeździe sędziów do Trybunału. Manifestanci próbowali ich nie wpuścić do środka, interweniowała policja. Prokuratura Okręgowa poinformowała, że wszczęto czynności sprawdzające w sprawie zmuszania przemocą policjantów do zaniechania czynności służbowych przez Bąkiewicza i inne osoby. Przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa i dużym zainteresowaniu mediów w Hamburgu rozpoczął się proces w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream. Prokurator odczytał akt oskarżenia, według którego to zatrzymany we Włoszech Ukrainiec Sierhii H. K. miał kierować zespołem, który we wrześniu 2022 roku umieścił ładunki wybuchowe na 3 z 4 nitek gazociągów Nord Stream 1 i 2. Obrona przekonuje, że postępowanie jest upolitycznione, a prokuratura nie przedstawiła bezpośrednich, wiarygodnych dowodów udziału mężczyzny w całej tej operacji. Śląscy samorządowcy alarmują w sprawie szpitali powiatowych. Ponad 20 prezydentów miast i starostów spotkało się przed siedzibą NFZ w Katowicach, domagając się zmian w finansowaniu placówek. Ostrzegają, że bez dodatkowych pieniędzy część szpitali może nie przetrwać, mówi Mirosław Duży, starosta powiatu mikołowskiego.
4: Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, bo może ich jest za dużo, może są niepotrzebne, ja się nigdy pod tym nie podpiszę, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani. Jest to śmierć przez zagłodzenie. My jesteśmy zagładzani, my jesteśmy wykrwawiani. Niech ktoś podejmie decyzję, jeżeli nie, to nie, ale jeżeli tak, to dajcie nam jeść, dajcie nam istnieć.
3: Samorządowcy wskazują, że koszty utrzymania szpitali rosną szybciej niż wyceny świadczeń, a NFZ nie rozlicza części wykonywanych zabiegów. Fundusz zapewnia jednak, że na bieżąco płaci za świadczenia objęte umowami. Prawie 100 filmów, premiery i kultowe tytuły, których często nie można zobaczyć w regularnej dystrybucji. 22 października w warszawskiej Kinotece rozpocznie się 12. edycja Splat Film Fest, festiwalu kina gatunkowego. O wydarzeniu na naszej antenie mówiła Monika Stolat, dyrektorka festiwalu.
5: Zauważyłam też po tych widzach naszych, że to jest naprawdę wyjątkowy festiwal. Naprawdę stworzyliśmy taką społeczność wokół tego kina, że ten festiwal jest naprawdę wyrazisty, taki, że jak ktoś przyjdzie na niego raz, to w zasadzie zostaje już fanem i wraca na kolejne filmy. To nie jest wydarzenie, które się idzie, no spoko i wychodzi i jakby po filmie, tylko o tych filmach się rozmawia, przeżywa.
3: Tegoroczna edycja potrwa do 31 października. Wybrane filmy będzie można zobaczyć także w ramach Splat Film Fest on Tour, który odwiedzi 9 innych miast, m.in. Białystok, Gdynię, Kraków, Poznań i Wrocław. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Trzy i pół minuty po 17. Panie redaktorze, pogoda za oknem to jest idealny moment, jesienny moment na sezon swetrowy, który ogłaszam otwartym, napisał pan Piotr. Otwartym tekstem napisał w otwartej, no częściowo otwartej grupie osób patronujących, bo jeśli nie są państwo osobami patronującymi, to mogą państwo czytać przez ramię patronkom, patronom i patroniątkom, ale łatwiej, lepiej byłoby dołączyć. Zatem tak, zgadzam się z panem Piotrem. Panie Piotrze, ja też ostatnio wyjąłem z szafy bluzę z kapturem, zatem swetry, bluzy i wszystko to, co przy takiej pogodzie sprawdza się idealnie, wreszcie poszło w ruch. Czy bluzę z kapturem przed pierwszym użyciem w sezonie jesienno-zimowym trzeba wyprasować? Czekam na komentarze. Popołudnie @nowyświat.online.
1: Nowy Świat po południu.
6: Natomiast zanim przejdziemy do głównego tematu drugiej godziny popołudniowego programu, a przypomnę, mówić będziemy o nauczycielach, o tym jak są oceniani, dlaczego czasem, choć dostrzegając ich wkład w rozwój narodu, w edukację społeczeństwa, zapominamy o małym, krótkim, być może cicho wyszeptanym dziękuję. Zanim o tym wszystkim porozmawiamy, posłuchajmy piosenki sprzed 25 lat.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Panie redaktorze, nie trzeba prasować bluzy, jeśli jest świeżo kupowana. Może by pan redaktor wspomniał coś o sklepie Radia Nowy Świat. No tak, przecież zapomniałbym. Są tam nowe wzory, nowe modele, czerwone bluzy Radia Nowy Świat i już państwo wiedzą, do czego potrzebna jest jesień. 5 minut po 17, a właśnie jeśli chodzi o piosenkę sprzed 25 lat, to też trochę w nawiązaniu do życia młodych ludzi, bo to zdaje się w pewnym sensie o tym traktuje przynajmniej tytuł tego nagrania. Imitation of Life, dziś R.E.M.

0: Piosenka jak wspomnienie, piosenka jak pamiętnik. Muzycznie wyświetlamy Państwa przeszłość, wydarzenia sprzed 25 lat. Wracając do prasowania bluzy, panie redaktorze, jeśli kaptur się źle układa, no to słynny dziubek oczywiście, trzeba prasować, napisał pan Hubert. To wtedy wygląda o wiele lepiej. 224, 280, 280 sezony na swetry i bluzy z kapturem właśnie oficjalnie został otwarty.
1: Uprzejmie donoszę, że używam takiej bluzy od ponad 20 lat i jeszcze ona nie widziała żelazka i ona i ja mamy się nieźle.
0: Być może właśnie dlatego, a może byłoby lepiej, gdyby choć raz, jak eksperymentalnie, choćby kawałek z tyłu delikatnie potraktować żelazkiem. Ja niczego nie sugeruję. Proszę najpierw sprawdzić, czy metka wyrazi zgodę na potraktowanie bluzy żelazkiem. Pewnie każdy z nas ma takie wspomnienia z żelazkiem, na którego części roboczej fragment ubrania został na zawsze. 10,5 minuty po godzinie 17 to już za chwilę o nauczycielach, o ocenianiu i o tym, czy pamiętamy, aby czasem za pracę podziękować.
2: Z takich fajniejszych rzeczy, które usłyszałem, to na przykład to, że uczniowie uważają mnie za takiego zaufanego dorosłego. Że jeżeli by mieli o czymś powiedzieć, że coś się dzieje, coś jest nie tak, to przyszliby z tym do mnie.
3: Jak wszystko działa dobrze w szkole naszych dzieci, czy jak wszystko dobrze działało w naszej szkole, to ta praca nauczycieli staje się niewidoczna.
0: Dziś Dzień Edukacji Narodowej, dlatego Anna Rokicińska pyta, dlaczego tak wiele wymagamy od nauczycieli, a czasem, przynajmniej mamy takie wrażenie, czasem tak rzadko mówimy, za co cenimy ich, może szkołę, szkołę, która jest miejscem, w którym uczy się młodzież, a właściwie właśnie to pytanie też wraca, czy nauczyciel w szkole uczy, a może wychowuje i nie tylko w szkole, ale właściwie całą swoją postawą. To są tematy, którymi zajmiemy się w drugiej godzinie popołudniówki. Fontaines DC na razie w towarzystwie.

0: Fountains DC i Rosalia. Where is Gone? Nowe nagranie, przypominam, dwa utwory od Fountainsów w zestawie do głosowania, Marianne i Tong. To wszystko na stronie, to wszystko w aplikacji. Tam mogą Państwo szukać, słuchać, głosować i czekać na wyniki głosowania, bo to już w sobotę po 20. 16,5 minuty po 17 w popołudniowym programie. Teraz ulubiony albo ulubiona nauczyciel albo nauczycielka. Pewnie każdy z nas kogoś takiego miał. To mogły być osoby, które dostrzegły w nas coś, czego nawet sami nie potrafiliśmy w szkole będąc zauważyć. Może dodali nam odwagi, może przekazali jakąś pasję. W Dniu Edukacji Narodowej, potocznie nazywanym Dniem Nauczyciela, warto wrócić do tych wspomnień i zastanowić się, czy tym, którzy mieli na nas dobry wpływ, kiedykolwiek powiedzieliśmy, jak wiele dla nas znaczyli. Z badań Centrum Edukacji Obywatelskiej wynika, że 75% z nas miało nauczyciela lub nauczycielkę, który pozytywnie na nas wpłynął, na nasze życie, ale czy wdzięczność, którą nosimy w sobie, potrafimy wyrazić na głos i czy doceniamy nauczycieli dopiero wtedy, gdy sami przestajemy siedzieć w szkolnej ławce? O tym Anna Rokicińska.
1: Spędzamy lub spędzaliśmy z nimi właściwie całe nasze dzieciństwo. Nauczyciele są z nami od 3 do minimum 18 roku życia. Nic więc dziwnego, że na uczniach każdy z nich odciska swoje piętno. 3/4 badanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej powiedziało, że miało takiego nauczyciela czy nauczycielkę, która pozytywnie wpłynęła na ich życie. Ale tylko 1/4 potrafiła to powiedzieć nauczycielowi czy nauczycielce. Stąd wzruszająca kampania Świadectwo na całe życie, gdzie dorośli już uczniowie opowiadają o swoich najlepszych nauczycielach.
2: Nie mogliśmy się nudzić, chcieliśmy działać, chcieliśmy brać udział w kolejnych projektach i to nawet nie było zastanowienie, bo wiedzieliśmy, że z panią Bernadettą to będzie zawsze przyjemność, to będzie zawsze zabawa. Pamiętam, że napisaliśmy własną książkę, która potem została internetowo wydana. Inicjatywę czytania dzieciom w przedszkolu, praca z młodzieżą, praca z dziećmi uszczęśliwia ją. To było widać naprawdę każdego dnia. Czułam, że jestem widziana taka, jaka jestem, że jestem wystarczająca taka, jaka jestem. Jak mój mąż usłyszał, jak wygląda nasza edukacja, to powiedział: posyłamy dzieci do tej szkoły, gdzie będzie pani Bernadetta. I to jest historia prawdziwa.
1: I takie słowa mówi swoim nauczycielom jedynie 1/4 uczniów. Być może trudno im przekazać te emocje, ale się zdarza. I to są naprawdę bardzo wzruszające momenty. O czym mówi pan Daniel, nauczyciel angielskiego?
3: Z takich fajniejszych rzeczy, które usłyszałem, to na przykład to, że uczniowie uważają mnie za takiego zaufanego dorosłego. Że jeżeli by mieli o czymś powiedzieć, że coś się dzieje, coś jest nie tak, to przyszliby z tym do mnie. To jak jeden z moich wychowanków powiedział mi, że jestem dla niego taką figurą ojcowską, chociaż nasze relacje na początku mojego wychowawstwa były dość trudne, no bo chłopak borykał się z jakimiś tam swoimi, był krótko po przeprowadzce do Polski, słabo mówił po polsku, no tam jeszcze było spektrum autyzmu, no to było takie bardzo wzruszające, jak usłyszałem to od niego w mojej klasie. Kiedy żegnałem swoją klasę wychowawczą, i to było moje pierwsze wychowawstwo w ogóle w życiu, po 17 latach pracy, no to tam ryczałem jak bóbr po prostu przy nich. Więc dorosły facet stający przed gromadką 18 ósmoklasistów, który po prostu płacze, nie? To była moja reakcja, jak miałem się z nimi pożegnać, nie? No to było takie fajne.
1: Bo wychowawca klasy ma jednak większe możliwości do związania się z uczniami i oprócz nauczania przedmiotu, także bycia takim drogowskazem dla młodych ludzi. Dlaczego więc nie mówimy tym ważnym osobom w naszym życiu tego, co sami chcielibyśmy usłyszeć? Choćby lubię te lekcje, nie ma tu nudy, uwielbiam ten przedmiot, jest pan, pani dla mnie autorytetem. To pokazuje raport Centrum Edukacji Obywatelskiej Anna Siwińska z Mind and Roses, współautorka raportu.
4: Wiemy, że ta praca nauczycieli jest trudna, natomiast widać, że nie jesteśmy skłonni dawać tych komunikatów zwrotnych, szczególnie tych pozytywnych. Łatwiej jest nam krytykować i mamy faktycznie ku temu tendencję, natomiast wyzwaniem jest też to, że ta krytyka częściej trafia do innych niż do nauczyciela. 32% z nas krytykowało nauczyciela w rozmowie z innym rodzicem, a tylko 22% bezpośrednio zwróciło się do nauczyciela, także czasami nauczyciele nawet nie mają szansy dostać tej informacji zwrotnej, a jednocześnie właśnie widzimy, że to chwalenie jakoś jako w społeczeństwie nie do końca leży w naszej naturze, ale też łatwiej nam jest pochwalić za jakąś konkretną pracę,

0: jest właśnie to, żeby uczynić ją bardziej widoczną, żeby zachęcić do tego, żeby nauczycielom podziękować, jeżeli czujemy, że mamy za co podziękować. I wydaje się, że z tą diagnozą, że mamy problem z chwaleniem, zgadzają się też nasi badani, bo zapytaliśmy ich o to bezpośrednio i 58% z nas uważa, że rodzice za często krytykują nauczycieli, a tylko 21% zauważa, że wystarczająco często ich chwalą. Więc myślę, że tak instynktownie czujemy, że coś jest w tej relacji nie okej.
1: Ale okej, będzie życzyć im wszystkiego najlepszego, dobrych zarobków i satysfakcji z pracy, bo z polskiego i historii pamiętam, że takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. No i pozdrawiam panią od Polaka i panów od Matmy i Histy.
2: Nie tylko redaktor Anna pozdrawia, bo pani Danka właśnie w grupie osób patronujących zastanawia się, czy ktoś pamięta, kojarzy panią Reginę z Wrocławia. Uczyła polskiego, ale nie tylko. W czasach słusznie minionych umiała znaleźć czas i chęci, aby przekazywać wiedzę o prawdziwej historii Polski. Piszą państwo w grupie, piszą państwo popołudnie@panowyswiat.online, a po 17.30 będzie z nami Zofia Grudzińska, nauczycielka i psycholożka. Porozmawiamy o tym, czy szkoła jest miejscem, w którym nauczyciel może uczyć i wychowywać. Na tak zadane pytanie, wcześniej to pytanie już się pojawiło na antenie, pan Marek w liście odpowiada: nauczyciel uczy, wychowują rodzice. Ulubioną nauczycielką pani Magdaleny z kolei była jej mama, bo nigdy mnie nie uczyła, dodaje nasza patronka. 23 minuty po 17.00.

Age. Wracając jeszcze do tematu bluzy i przygotowania stroju przed wyjściem w jesienną pogodę, piszą Państwo, że to przecież zależy od miejsca, do którego się wybieramy, albo od okazji. Jeśli jest Dzień Edukacji Narodowej, to w drodze do szkoły, a właściwie przed wyjściem do szkoły, należałoby rozważyć wyprasowanie bluzy z kapturem. Właściwie wszystko powinno być wyprasowane. W końcu strojem także wyrażamy nasz szacunek. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Podpowiadają Państwo także, że jeśli ktoś chce

się poczuć jak nauczyciel, to można zaproponować napisanie naszego dyktanda, które miało miejsce wczoraj na antenie Radia Nowy Świat, no, naszego we współpracy z PKO Bankiem Polskim. Gdyby chcieli Państwo zobaczyć, usłyszeć fragmenty przynajmniej tego niełatwego tekstu i jak poszło naszym porannym bohaterom, proszę sprawdzić na przykład na Facebooku z panią profesor. Starcie niełatwe, muszę przyznać, ale jest zwycięzca, mógł być tylko jeden, jak się okazuje. No i charakter pisma też ma olbrzymie znaczenie w takiej sytuacji. Wszystkim nauczycielom od polskiego też przesyłam uściski, jak najcieplejsze. Za chwilę prognoza pogody.

0: Pogoda.
1: Jest także z nami pani Krystyna, która poinformowała, że ona to oficjalnie już rozpoczęła sezon szalikowy. Nie będę pytał o możliwość prasowania szalików, natomiast mam wrażenie, pani Krystyno, że trochę wyprzedziła pani rzeczywistość, bo choć w Polsce dziś dość chłodny, deszczowy, wietrzny dzień i na wschodzie chmury, a przejaśnienia przylecą do nas z zachodu, to są jednak miejsca, w których na termometrach 15 stopni, tak jest w Legnicy na przykład. I na całym zachodzie, południowym zachodzie kraju, to najcieplejsze miejsca w Polsce, najchłodniej w Zakopanem, prawie 8 stopni Celsjusza. Na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na północy mogą pojawić się burze, wysoko w Tatrach, powyżej 1500 metrów nad poziomem morza. Synoptycy zapowiadają deszcz ze śniegiem, wieczorem zamieniający się w śnieg. Dość silny wiatr wieje w Polsce, nad morzem do 70, wysoko w Tatrach do 65, a w Karkonoszach do 80 km na godzinę. Jutro najładniejsza pogoda na zachodzie, na wschodzie kraju synoptycy zapowiadają opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Podkarpaciu, przez 13 w centrum do 15 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. I jeszcze raport meteo ze wschodniej Szwajcarii. 20 parę stopni i słoneczko. Żadnej chmurki. Nawet zacząłem się rozglądać za jakimś tanim biletem w stronę Szwajcarii, wschodniej Szwajcarii. Panu Marianowi bardzo dziękuję za ten list, ale na razie zostaję tu. Czekam na przejaśnienia. 224 280 280 to Państwa głos w sprawie nauczycielskiej pracy, pracy pedagogów, nauczycieli, wychowawców i w sprawie tego, czy zdążyliśmy kiedyś nauczycielom podziękować. Renata Przemyk.

0: Renata. No i odjazd. Nie, nie, nie, to nie o mnie, to nie ja w drodze do Szwajcarii. Pan Mateusz pisze o wycieczce, wyprawie na ślub pani od języka polskiego, wracając do polonistów. Taka była z niej świetna pedagog, że zapowiedzieliśmy się, żeby szykowała się, bo łatwo nie będzie. Gosia z Technikum Informatycznego w Kielcach, napisał nasz słuchacz i patron. Z pozdrowieniami oczywiście 224 280 280.
1: W szkole średniej naszą wychowawczynią była polonistka. Zachęcała nas do czytania lektur, ale tak naprawdę do tych lektur wróciłem dopiero mając 50 lat. Wtedy przeczytałem je wielokrotnie i zrozumiałem, jakie to są ważne książki. I zadzwoniłem do mojej polonistki z tą informacją, że już wiem o tym. Do dzisiaj dzwonię, od kilkunastu lat do niej dzwonię i rozmawiam z nią jak ze swoją przyjaciółką. O literaturze i o życiu.
0: Bo człowiek uczy się przez całe życie. Bardzo dziękuję za ten telefon. Olga Bobienko już w studiu.
2: Dzień dobry.
0: O wychowywaniu i o uczeniu, o stawianiu granicy między jednym a drugim. Być może teren szkoły, płot szkoły jest właśnie tym punktem, jak sugerują niektórzy. Wychowywanie w domu, uczenie w szkole, a może to wszystko odbywa się właśnie w szkole? Jak długo i kiedy zaczynamy rozumieć? Trochę jak nasz słuchacz, pan Marek. Rzeczy, o których nauczyciele próbują nam powiedzieć. Nie wiem, czy dzisiaj to wszystko już zrozumieliśmy, czy jeszcze trochę musimy dojrzeć?
2: I czy rzeczywiście zadaniem szkoły jest zarówno wychowywać, jak i uczyć, a może te zadania się rozkładają współcześnie trochę inaczej? Ja też, słuchając państwa głosów, trochę się rozmarzyłam za tymi czasami szkolnymi, kiedy to właśnie ja też miałam bardzo dużą przyjemność obcować ze świetnymi nauczycielami języka polskiego, którzy też mi, głównie były to kobiety, które mi pokazały, że właściwie ten kanon lektur to też jest rzecz płynna i są rzeczy, które warto czytać na konkretnym etapie swojego życia, a są rzeczy, do których warto też wracać. I ta historia i wychowawca, którego też miałam przez długie lata, nie wiem, czy państwo słuchają, ale w razie czego ja chciałabym też pozdrowić i podziękować, bo to szczególny czas. A to nie jest takie oczywiste, że ten nauczyciel może zostać w naszej pamięci.
0: O dziękowaniu nauczycielom, o wdzięczności, o jej okazywaniu dziś w popołudniowym programie w Dniu Edukacji Narodowej. Za 22 minuty 18:00.

0: nie da rady.
1: A państwa i moją gościnią jest pedagogzka i psycholożka Zofia Grudzińska. Dzień dobry pani Zofio.
2: Witam panią, witam państwa.
1: No to zacznijmy od tego, jako że pojawia się takie hasło, no szczególnie gdzieś jakoś na początku roku i dosyć często też do tego wracamy, pojawia się takie hasło, ja też przejrzałam media społecznościowe, gdzieś uczniowie przerzucają się takim pytaniem, po co nam dzisiaj ta szkoła? I tak się zastanawiam teraz, z pani doświadczenia zawodowego, codziennego, po co jest ta szkoła? Usłyszelibyśmy tę samą odpowiedź, jeżeli powie uczeń, nauczyciel albo rodzic? Coś to mówi o naszych oczekiwaniach wobec edukacji?
2: To przyznam, że takie pytanie mnie wprawia w zakłopotanie, pomimo, a może właśnie w związku z moim doświadczeniem już nie takim młodzieńczym, bo szczerze mówiąc, cele, powód, dla którego jest szkoła, straszliwie się zmieniają wraz ze zmieniającym się światem. I ta odpowiedź, którą wielu nauczycieli przyniosło ze sobą, ze swojego dzieciństwa, a potem ze swoich studiów, ona właściwie już się trochę rozjechała z rzeczywistością. No bo tak, wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki wszędzie. Książki, przepraszam, zapomnijmy o książkach, bo oczywiście już mamy internet i sztuczną inteligencję, więc to w zasadzie też już gdzieś się zdeaktualizowało, ale potrzeba nam, młodym, mówię w tym momencie jakby w imieniu tych młodych i dzieci, mądrych przewodników i towarzyszy w drodze do dorastania. I chyba taki jest cel szkoły.
1: Mm-hmm. Czyli właśnie, bo patrząc na takie trochę uniwersalne hasła, które pewnie słyszeliśmy przez przynajmniej połowę swojego życia, to ja tak sobie zapisałam trochę, że szkoła ma przekazywać wiedzę, przygotowywać do egzaminów, wychowywać, uczyć relacji, wspierać rozwój młodych ludzi. No to właśnie, to teraz które z tych zadań powinny być najważniejszą odpowiedzialnością, a gdzie zaczynają się oczekiwania?
2: A jeśli powiem, że wszystkie są dokładnie tak samo ważne i cała sztuka polega na tym, żeby umieć je powiązać, to będzie odpowiedź zbyt wymagająca? Czy może właśnie taka, która spełnia kryteria słusznej odpowiedzi? Przepraszam, że się tak sama pochwalę.
1: Myślę, że to pytanie zadawane przeze mnie, odpowiedź jest już po pani stronie, więc jeżeli to jest słuszna, to jak najbardziej. Tu się zastanawiam trochę nad tym, nad tą rolą i tym zadaniem wychowywania. Czy rzeczywiście, bo to też podnieśli słuchacze w swoich głosach, że czy rzeczywiście to szkoła ma obecnie wychowywać?
2: Mnie bardzo w ogóle gryzie samo słowo wychowanie, bo ja nie wiem, w moim rozumieniu ono trąci taką manipulacją, formowaniem młodego człowieka, dziecka jako obiektu. I to trochę jest pojęcie wyniesione z tej starszej pedagogiki, nie korczakowskiej bynajmniej, bo jeżeli spojrzymy na pedagogikę korczakowską, to ona właśnie prezentowała takie rewolucyjną myśl, że się nie wychowuje człowieka, bo to jest już człowiek, mały człowiek, ale człowiek. I nie kształtuje się tej osoby, tylko pomaga się tej osobie kształtować samą siebie. Więc to byłoby najbardziej mi bliskie rozumienie wychowania. I jako takie ono jest zadaniem wszystkich dorosłych, którzy otaczają dziecko od pierwszego dnia narodzin do momentu, kiedy to dziecko samo będzie miało swoje własne dziecko.
1: Pani Zosiu, to ja tak myślę sobie, że opierając się na tym, co pani teraz mówi, to model edukacji rozumiem, że trochę uległ zmianie, bo jeżeli jeszcze w moich czasach szkolnych mówiło się, że nauczyciel przekazuje wiedzę, uczeń mają przyswoić, bo uczeń jest takim trochę pustym naczyniem, to czy rzeczywiście, jak dziś wygląda ta relacja między nauczycielem a uczniem? Czy możemy mówić o tym wypełnianiu pustego naczynia, jakkolwiek to brzmi?
2: Uczeń nie jest pustym naczyniem, ponieważ uczeń zbiera informacje z wielu źródeł i nauczyciel bywa ostatnim dopiero przystankiem. Więc być może nauczyciel bardziej powinien zadbać, żeby to, co uczeń zebrał, zostało przesiane, oczyszczone, uporządkowane i w jakiś sposób przez ucznia aktywnie przemyślane. Zresztą powiedziałabym, że gdybyśmy od tej strony konstruowali programy nauczania, poczynając od podstaw programowych, to być może musielibyśmy bardzo odejść od tego modelu, który przez cały czas, pomimo różnorakich reform, jest w szkole obecny.
1: A no właśnie, patrząc na to, czy polska szkoła z pani perspektywy i doświadczenia zawodowego, też długoletniego, nadąża za tymi zmianami społecznymi i za tym światem, w którym no, teraz dorastają uczniowie?
2: Polska szkoła jest wielowarstwowa, nie można powiedzieć polska szkoła, bo jest wiele polskich szkół, takich czy innych. Jest coś,
1: System
2: co się
1: edukacji.
2: nazywa publicznym właśnie systemem edukacji, ale też mówimy tylko o publicznym i ten nie nadąża, pomimo wspaniałych nazw typu Kompas Jutra, obawiam się, że kurs pozostał niezmienny i dynamika się nie zmienia, pomimo wielkich słów i pomimo, nie wiem, być może wielkich nadziei. Natomiast to, co w szkole zawsze powinno być najważniejsze i kiedyś być może było, tylko w trochę innej dynamice, bo kiedy ja byłam dzieckiem, to ja sobie przypominam, że relacje nauczyciel-rodzic były takie komplementarne i pomimo, że wtedy na pewno nauczyciel miał taką przewagę autorytetu dawanego z samego faktu, że jest nauczycielem i to no niestety nie zawsze się sprawdzało, to jednak mimo wszystko uczeń miał jasność, jaka jest ta dynamika jego najbliższego otoczenia. Potem to się wszystko straszliwie pozmieniało. Weszliśmy w tę epokę konsumeryzmu, gdzie pojęcie się zmieniło na rodzic płacę i wymagam, czy to podatkami, czy w jakikolwiek inny sposób. I nie chcę powiedzieć, że w tym nie ma racji, bo jest w tym racja, ale jeżeli zaczniemy szkołę traktować tak jak hotel, do którego przyjeżdżam, wynajmuję pokój i domagam się, no to stracimy dziecko, które jest między nami i się naprawdę czasem miota.
1: A tutaj dosyć sporo przyznam, znaczy trafiłam na niemałą liczbę historii dotyczących takich relacji między rodzicami współcześnie, między rodzicami a nauczycielami i tym, że bywają te relacje źródłem takich poważnych napięć. Można to jakoś określić, co najczęściej stoi za tymi konfliktami? Czy tutaj to są kwestie różnego podejścia do, no, chociażby kontaktu z dzieckiem, czy braku zaufania do szkoły, albo samego lęku?
2: Trudno by mi było uogólniać, a gdybym zaczęła w tej chwili wdawać się w jakieś takie interpretacje, no nie jest moim miejscem interpretować szereg różnych incydentów, ale gdzieś u podstaw wszystkich załamań w ludzkich relacjach jest walka o dominację, walka o decyzyjność, walka o władzę tak naprawdę. Więc ja nie wiem, czy gdzieś tutaj nie powinniśmy szukać takiego bardzo głębokiego źródła. To jest po prostu uniwersalny mechanizm relacji międzyludzkich.
1: Ale jeżeli też obie strony myślą o tym, znaczy są przekonane, no bo mogę się chyba tylko domyślać, że raczej nie wychodzą z założenia, że nie chcą działać w jak najlepszym interesie dziecka, no ale to jest kwestia jakiegoś innego rozumienia potrzeb?
2: Nie.
1: Da się wyjść z takiego konfliktu?
2: Ja bym powiedziała, być może za śmiało i ja się naprawdę mogę mylić, ale ja bym powiedziała, że to jest takie czy na pewno myślą szczerze i autentycznie o dobru dziecka, czy też jest w tym domieszka postawię na swoim. Bo jeżeli taka domieszka się pokazuje, jeżeli schodzimy ze stanowiska takiej pełnej pokory, że ja się porozumiem z tą drugą stroną, ponieważ to jest dla dobra dziecka. I od razu powiem, że oczywiście uważam, że nauczyciel powinien być profesjonalnie przygotowany do takiego prowadzenia relacji z rodzicem, żeby minimalizować możliwość zatargów czy nieporozumień, ale tylko i wyłącznie minimalizować, a że powinien być przygotowany i że to powinno w o wiele większym stopniu być w programie studiów, to tego jestem absolutnie pewna.
1: A pani Zofio, to w takim razie można zaznaczyć, albo czy jest taka jakaś wyraźna granica, gdzie się kończy odpowiedzialność szkoły, a zaczyna odpowiedzialność rodziny? Czy są jakiegoś pewnego rodzaju zachowania, postawy albo te kompetencje, które szkoła rozwija, no a czego nie jest w stanie skutecznie wypracować bez jakiejś takiej współpracy z domem, z rodzicami, z tym otoczeniem najbliższym?
2: Mamy lekki kłopot. W polskim prawodawstwie istnieje pojęcie władzy rodzicielskiej i dziecko jest określone poprzez użycie tego sformułowania jako człowiek podporządkowany decyzjom, świadomości, wyborom rodzica. I jeżeli to potraktujemy poważnie, to właściwie nauczyciel jest z góry na przegranej pozycji, jeżeli miewa inne zdanie, choćby też chciał dobra dziecka. Więc zaczęłabym od takiej dyskusji nad być może przepracowaniem tego pojęcia, jaki jest stosunek rodzice-dzieci, jeżeli słowo władza zastąpimy słowem odpowiedzialność, to nam się zupełnie zmienia perspektywa. Nauczyciel na pewno jest odpowiedzialny za wykonywanie swojego zawodu w sposób profesjonalny i w tym się mieści wspieranie młodego. Wystarczy przeczytać prawo oświatowe, pierwszych parę paragrafów bardzo to ładnie opisuje. Natomiast troszkę jest gorzej z tymi obowiązkami rodzica. I gdzieś tutaj, ja nie mówię, ja od dawna uważam, że należałoby zmienić to sformułowanie o władzy rodzicielskiej, ale tak czy inaczej, jeżeli wrócimy do tego zakresu obowiązków, to rodzic odpowiada całkowicie za cały okres, kiedy dziecko jeszcze nie trafiło do instytucji edukacyjnych, do placówek oświatowych czy też przedszkolnych. Więc tak jak rodzic zacznie kształtować, to taki potem nauczyciel dostaje taki zbiór wartości, postaw, przekonań. I no, fajnie by było, gdyby wypracować coś w rodzaju standardów wychowania rodziców, znaczy przez rodziców do momentu, kiedy dziecko trafi do szkoły.
1: I dlatego też tym bardziej nie mówimy o tym pustym naczyniu.
2: Tak, oczywiście to jest poza wiedzą, to wiadomo, że dziecko przychodzi no, już naprawdę w dużym stopniu ukształtowany jako ten człowiek ze swoimi przekonaniami, postawami i potrzebami.
1: Ale to właśnie, pani Zofio, bo tak jak myślę sobie o tych zmianach i o tym w ogóle, jak się zmienia ten nasz świat, a w związku z tym nauczyciel, mogę się domyślać, że ma dzisiaj nie tylko uczyć, ale też rozpoznawać trudności, na przykład emocjonalne uczniów, reagować na te konflikty, dbać o bezpieczeństwo w klasie. Nie mówię, że tego kiedyś nie było, natomiast ten świat jest trochę inny. To można mówić o tym, że to są dodatkowe oczekiwania, które zmieniają rolę? Szkoła zapewnia narzędzia do realizacji tego?
2: Nie wiem, czy szkoła zapewnia i jakie zapewnia narzędzia. Obawiam się, że zbyt małe w stosunku do tego, że te potrzeby naprawdę urosły, bo właśnie ten świat się tak dramatycznie zmienił. Natomiast na pewno to jest częścią pracy nauczyciela, która polega na kultywowaniu relacji z dzieckiem, z młodym człowiekiem. I tak jak ja zauważam, że coś może się dziać z moimi przyjaciółmi, z moimi bliskimi, nawet ze sprzedawczynią w sklepie, do którego codziennie chodzę, tak nauczyciel też, nawet bez specjalnego przeszkolenia, będzie zauważał, że coś zaczyna, nie wiem, zgrzytać, ciemnieć. I teraz byłoby bardzo ważnym zadaniem znowu programu przygotowania nauczycieli do pracy, wyposażenie tego nauczyciela w narzędzia i uwaga, tu powiem absolutnie jednoznacznie, nie leczenia, nie terapii, nie przeciwdziałania, bo to nie jest zadaniem nauczyciela, ale dojścia do takiego punktu, w którym nauczyciel w porozumieniu z rodzicem i z dzieckiem, jeżeli dziecko już jest w takim wieku, że może być częścią tej triady, a właściwie dziecko jest w takim wieku od zawsze, wszystko zależy od sformułowań, żeby w tym momencie zaplanować kolejne kroki, które byłyby z korzyścią dla dziecka.
1: Ale pani Zofio, da się realnie patrząc na to, jak wygląda system edukacji, być uważnym na każdego ucznia i jego potrzeby?
2: Na pewno powinno się zmniejszyć liczebność klas, oddziałów, to na pewno. To również z pełną odpowiedzialnością mówię, nie tylko jako nauczycielka, która zderza się ze ścianą, słysząc o indywidualizacji procesu nauczania. W sytuacji, w której w grupie 20-osobowej, nawet 20, czyli małej, jest paręnaście osób z różnymi potrzebami i edukacyjnymi, i psychologicznymi. Natomiast poza tym zmniejszeniem, bo to byłby warunek sine qua non, naprawdę, to jest coś, czego należy się domagać od ministerstwa, pomimo oczywiście ich refrenu, że to za dużo kosztuje. Nie, życie dzieci za dużo kosztuje, zdrowie psychiczne dzieci za dużo kosztuje, więc niech znajdą się pieniądze na te właśnie działania. I wtedy nauczyciele odpowiednio przygotowani, z pomocą asystentów, druga sprawa, ale na to też są potrzebne te pieniądze, żeby asystentów było więcej, nauczyciele poradzą sobie z tym, o czym mówiłam, z tym wstępnym zauważaniem, że są jakieś potrzeby, nie z leczeniem, nie z terapią.
1: Tylko z uważności i z obecności również, a do tego trzeba mieć odpowiednie narzędzia i odpowiednią wielkość klasy.
2: Do tego trzeba mieć trochę przestrzeń w mózgu, która wynika z tego, że nie mam do czynienia z tłumem sprzecznych potrzeb i na dodatek 45 minut dzwonek dzwoni i następny przedmiot, no i w ogóle zaczyna się chaos.
1: Mm-hmm. No właśnie. Państwa i moją gościnią była pedagogzka i psycholożka Zofia Grudzińska. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Życzmy sobie spełnienia moich marzeń, dobrze?
1: Och, w tym oczywiście, dniu. Jak najbardziej.
2: Fajnie. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich.
1: Wszystkiego najlepszego jeszcze.
2: Również.
0: Bardzo dziękujemy. Za spotkanie dziękujemy. Olga Popienko rozmowę przygotowała i poprowadziła. Państwo słuchają Radia Nowy Świat, popołudniowy program. Za chwilę serwis informacyjny, czyli Robert Kawka znowu będzie z nami. A po serwisie porozmawiamy o tym, kto i za co odpowiada, gdy z bliska przyglądamy się polskim drogom, dróżkom, no i oczywiście ubytkom w nawierzchni. 224 280 280 popołudnie małpanowyświat.online. A do tego wszystkiego jesteśmy na Facebooku, siedzimy na fejsie do 19 w grupie osób patronujących.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wyniki badań krwi i rentgen klatki piersiowej potwierdziły, że rekonwalescencja papieża Leona XIV przebiega prawidłowo, podaje Watykan. Pierwsza noc papieża po operacji przebiegła spokojnie, zjadł śniadanie i lunch oraz zaczął chodzić. Leon XIV przeszedł operację usunięcia fragmentu płuca po wykryciu nowotworu. Zdiagnozowano go na bardzo wczesnym etapie i był dobrze kontrolowany. W Polsce tylko 41% przypadków raka piersi wykrywa się na wczesnym etapie. To wynik poniżej unijnej średniej, która przekracza 50%. W różowym październiku kampania Dotykam równa się wygrywam zachęca kobiety do regularnych badań i przypominania o nich bliskim. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Bo jesteś dla mnie ważna, zbadaj się”, mówi Izabela Sakutowa, prezeska Fundacji Wsparcie na Starcie.
3: W kampanii Dotykam, Wygrywam, którą organizujemy teraz już 15 rok z rzędu, walczymy o to, aby kobiety w końcu poznały swoje piersi, aby zadbały o nie, aby wiedziały, jak w biustopozytywny sposób właśnie wykonać samobadanie, nosić dobrze dopasowany biustonosz także, ale też nie zapominać o cyklicznych badaniach u lekarzy. Jest potrzeba edukacji. My z Fundacją Wsparcie na Starcie, nasze wolontariuszki chodzą po szkołach, gdzie spotykają się z nastolatkami i budują w nich zdrowe nawyki.
2: Należy pamiętać, że samobadanie nie zastąpi USG, mammografii ani konsultacji lekarskich, ale może pomóc zauważyć niepokojące zmiany. Organizatorzy zachęcają, by w ramach kampanii przypomnieć o badaniach matce, siostrze czy przyjaciółce. Za diesla zapłacimy jutro więcej niż dziś, za benzynę nieco mniej. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, 98 7 zł i 83 grosze, a litr diesla 8 zł i 5 groszy. Następne obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro około południa i określi ceny na piątek. Antyczne tragedie wciąż pozwalają opowiadać o współczesnym świecie i mechanizmach władzy. Właśnie do takiej refleksji zaprasza Oresteja w reżyserii Luca Percivala, wystawiana w Teatrze Narodowym w Warszawie. O spektaklu mówiła na naszej antenie autorka dramaturgii Maja Wisła-Szopińska.
4: Chcieliśmy wyjść w tej historii od Ifigenii. Jest to postać, która została złożona w ofierze przez własnego ojca dla realizacji pewnych celów. I tutaj w tej naszej opowieści ta Ifigenia jest cały czas obecna i właśnie jest jakimś tłem tego wszystkiego, co wydarzyło się później. W pracy zaczęliśmy od rozmowy o tym, co się dzieje na świecie, o tym, jak my się z tym czujemy, jak to na nas działa też w kontekście tej historii Aeschylosa i tego, że pewne sprawy, pomimo upływających tysiącleci, dalej są niezmienione.
2: W obsadzie znaleźli się m.in. Aleksandra Justa, Danuta Stenka i Mariusz Bonaszewski. Oresteje można już oglądać na scenie Teatru Narodowego w Warszawie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: W takim razie teraz my, Olga Bobienko, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Grzegorz Muranowicz realizuje teraz, a za chwilę Rafał Lewandowski przejmie tę rolę. Zapraszamy na ostatnią godzinę.
6: Nowy Świat po południu.
5: A muzycznie zaczynamy Stokrotką.

0: 224 280 280, telefony do radia i radio z Wilanowa. Cały czas jeszcze z Wilanowa. Nawiasem mówiąc, jeśli zaglądali Państwo do naszych społecznościowych mediów albo na strony społecznościowe, na przykład na Facebooku, jest przecudowny kolejny fotoreportaż z ulicy Mińskiej w Warszawie, gdzie niebawem pojawi się już cała redakcja Radia Nowy Świat, a na razie najbardziej pracowici przygotowują studio przed przeprowadzką. Jak wygląda Mińska w tej chwili, mogą to Państwo zobaczyć. Polecam. Swoją drogą mogę Państwu w największym sekrecie zdradzić też, że Wilanów i Grochów łączy coś jeszcze od kilku godzin. Nie tylko to, że się tam przeprowadzamy, ale już oficjalne połączenie techniczne. Mamy, uzyskaliśmy. Wszystko, na razie wszystko działa. Czekamy. Ciąg dalszy oczywiście raportów z przeprowadzki nastąpi, a tymczasem trzecia godzina popołudniowego programu, w której już za moment porozmawiamy sobie o tym, kto i za co odpowiada na polskich drogach i dróżkach. Zaczniemy od dziury w jezdni, która stała się przyczyną dziury budżetowej.
1: Zdarzają się kolizje czy wypadki, w których biorą udział drogie samochody i wtedy te odszkodowania idą często, no myślę, że w miliony złotych.
2: I to jest największy problem, tak? Bo często jest tak, że zarządca drogi próbuje się ekskulpować, czyli wyłączyć swoją winę. Na pewno możemy zażądać od takiego zarządcy informacje, kiedy ta droga była naprawiana, czy były zgłaszane jakieś incydenty.
0: Opowiemy historię bardzo drogiego auta, którego kierowca uszkodził pojazd, wjeżdżając w ubytek w nawierzchni. Zarządca drogi był ubezpieczony, ale suma odszkodowania przerosła możliwości polisy. Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy odpowiedzialność za stan dróg? Czy na tych najgorszych powinniśmy wprowadzić zakaz wjazdu drogich pojazdów? Kacper Badura i jego relacja już za moment, a to jeden z naszych singli tygodnia. Coś nowego w Radiu Nowy Świat. How real is real?

0: Art Deco, 14 minut po 18. Ja to już nawet widzę to nasze studio, tymczasowe studio przy ulicy Mińskiej. Trwają próby, testy, trwa wielka akcja przeprowadzka, ale na razie trwa popołudniowy program na antenie Radia Nowy Świat, a w nim bardzo ważne pytanie. Ile może kosztować dziura w drodze i dlaczego nawet 500 000 zł? Jak zaczęła się i jak skończyła ta historia, o tym opowie Kacper Badura.
1: Kierowca poruszał się bardzo drogim samochodem gminną drogą i najechał na głęboką dziurę. Głęboką na tyle, że uszkodzone zostały przednia i tylna opona, podwozie i zerwana została osłona pod zderzakiem. Ale to wcale nie naprawa samochodu kosztowała 450 tysięcy złotych. 200 tysięcy poszło na podobnej klasy samochód zastępczy, a sportowe auto służyło właścicielowi też do zarabiania. Wynajmował je na imprezy okolicznościowe. W tej kwocie znalazła się więc też rekompensata za tymczasowy brak możliwości zarobku. I tak z dziury w gminnej drodze zrobiło się prawie 500 000 zł. Za właściwy stan drogi odpowiada jej zarządca. I to do niego w razie podobnego zdarzenia właściciel auta może się zwrócić, wskazuje radca prawny Przemysław Ligazowski.
2: Jest taka odpowiedzialność i możemy żądać wypłaty. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim musimy wykazać zaniedbanie obowiązków, to jest po pierwsze. Po drugie, że rzeczywiście nastąpiła szkoda po naszej stronie oraz na generalnej zasadzie kodeksu cywilnego adekwatny związek przyczynowy, tak? Czyli jaki skutek, to jakaś przyczyna. Przyczyna jest spowodowana po stronie zarządcy drogi, tak? Także wtedy możemy rzeczywiście się domagać odszkodowania.
1: A reagować trzeba od razu po zdarzeniu.
2: Zrobić zdjęcia. Często warto, jak jest to poważna szkoda, nawet wezwać policję, żeby protokół został spisany. Możemy oczywiście jeszcze jakichś świadków też podać. Czyli takie podstawowe rzeczy przy różnych tego typu sprawa, gdzie odszkodowanie jest wypłacane nie tylko za takie uszkodzenie na drodze. I wtedy oczywiście wnosimy do zarządcy o naprawę, o zapłatę odszkodowania. Możemy również czasami żądać i zadośćuczynienie. Natomiast generalnie odszkodowania również za to, że musieliśmy wynająć samochód i tak dalej, i tak dalej. Także jest to jak najbardziej możliwe.
1: Ale zarządca drogi może oczywiście twierdzić, że przyczyna leży gdzie indziej, na przykład kawałek dalej, już na innej drodze. W takiej sytuacji możemy uzyskać od zarządcy informacje o tym, kiedy droga była naprawiana i czy zgłaszane były inne incydenty.
2: Jeżeli taki zarządca nie chce udzielić nam informacji, to oczywiście możemy zawsze wystosować pozew do sądu.
1: I tu zaczynają się schody, bo w sądzie wszystko trzeba udowodnić, opisuje adwokat Krzysztof Dadura.
3: Mamy jakby kilka przypadków takich, w którym od razu mamy realną szkodę, wiemy, że to się wydarzyło w tym miejscu albo, nie wiem, kilka metrów wcześniej, ponieważ zahamujemy, urwie nam się koło, rozwali nam się zawieszenie, nie wiem, wtedy mamy od razu skutek z tego zdarzenia, natomiast często jest tak, że jak na przykład przy pękniętej oponie, ten skutek zdarzenia jest odłożony w czasie i nie wiemy tak naprawdę. Możemy się domyślać, jakie są na przykład roboty drogowe, że to mogło być właśnie w tym miejscu, ponieważ to akurat tutaj są roboty, natomiast no, generalnie nie mamy na to jakiegoś konkretnego dowodu, więc tak to bywa. Bywa, że opony potrafią się zniszczyć właśnie też poprzez dziurę w drodze. No, wtedy to jest prostsze, bo dość szybko jesteśmy w stanie powiązać fakt, nie wiem, uderzenia, prawda, czy też jakiegoś stuku i następnie rozwalonej opony.
1: W tym przypadku ubezpieczenie wykupione przez gminę nie wystarczyło na pokrycie kosztów. Być może samorząd nie spodziewał się, że będzie tędy przejeżdżał tak drogi samochód. Przeciętne polskie auto warte jest w końcu znacznie, znacznie mniej. Ile? To szacuje dziennikarz motoryzacyjny Witold Blady.
4: Zważywszy na to, że nasz park w Polsce jest no stary, starszy niż te właśnie 12 lat, więc myślę, że średnia cena samochodu to bym tak strzelał między 20 a 30 tysięcy złotych. Samochody dzisiaj mają chyba ponad 16 lat w tej chwili i ciekawa sprawa jest taka, że ten wiek rośnie zamiast spadać, ponieważ import właśnie samochodów używanych to najczęściej są auta 10 lat i więcej, plus co roku te auta, które mamy już w parku, też im przybył rok, więc jakby stąd się to bierze i nawet niezła sprzedaż nowych samochodów nie jest w stanie tego zrównoważyć.
1: Uszkodzenie przeciętnego samochodu z powodu dziury w drodze raczej nie byłoby dla gminy takim obciążeniem finansowym, ale w tej sytuacji ciężko o lepszą motywację dla załatania ubytku. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Tylko czy zawsze jadąc drogą samorządową, wiemy do jakiego samorządu, którego samorządu należy, pomstując na jakość dróg, kogo wymieniają Państwo na szczycie listy tych wywołanych do odpowiedzi? Czekam 224-280-280. Jak trudno w Polsce wskazać odpowiedzialnych za właściwe utrzymanie infrastruktury drogowej, być może wiedzą ci, którzy mieszkają daleko od głównej szosy. Dlaczego to takie trudne? O tym porozmawiamy po 18.30. Będzie z nami Jerzy Migdła z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Popołudnie małpanowyświat.online to pisanie i załączanie. Skrzynka na listy poleca się w popołudniowym programie.

powinniśmy ustawą określić maksymalną kwotę ubezpieczenia pojazdu, pisze pan Tomek w liście do nas, przypominając, że policja od czasu do czasu chwali się rozbiciem kolejnej grupy wyłudzającej pieniądze od firm ubezpieczeniowych za pomocą drogich, bardzo drogich samochodów, celowo wprowadzanych w sytuację wypadkową, aby od ubezpieczyciela pieniądze wydobyć. Listy do radia popołudnie@nowyswiat.online. Czy można to zrobić ustawą? A może jednak wróćmy do pomysłu ustawiania znaku zakaz wjazdu drogich pojazdów, zwłaszcza tam, gdzie droga pozostawia sporo do życzenia. Samorządowcy na pewno wiedzą, która to droga, czy państwo wiedzą.

Dirty Streets. To muzyczna strona popołudniowego programu, za którą odpowiada dziś Patryk Rabiega. Przypominam też, że za chwilę 18.30 prognoza pogody. Za to już ja odpowiadam. Za prognozę, nie za pogodę. Wrócimy pewnie także do dyskusji na temat szalików, swetrów, no i sezonu na bluzy z kapturem. Słuchaczka wcześniej informowała, że szalik też już poszedł w ruch. Miałem przy okazji pozdrowić wszystkich kibiców, którzy sezon na szalik mają przez cały rok. Hold

0: Pogoda.
1: Zakopane cały czas tam najchłodniej 7,5 stopnia Celsjusza, a najcieplej 14 stopni w Legnicy, Słubicach i we Wrocławiu. Nocą na wschodzie i w Polsce centralnej chmury i przelotny deszcz. W Tatrach, wysoko w Tatrach opady śniegu, w górskich kotlinach oraz na zachodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 3 stopni w kotlinach górskich do 10 stopni nad morzem. Wiatr słaby. Tylko wysoko w Tatrach synoptycy zapowiadają porywy do 60 km na godzinę. Jutro najładniejsza pogoda na zachodzie kraju. Na wschodzie synoptycy zapowiadają opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Podkarpaciu, 13 stopni w centrum, do 15 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Północno-zachodni i zachodni. To ostatnia dziś w popołudniowym programie prognoza pogody. Na doniesienia z Państwa termometrów czekam do 19. 29 minut do 19, nasz telefon 224 280 280.

0: Przepytanie.
1: Pewną gminną drogą jechał sobie kierowca dość drogiego auta. Był to sportowy McLaren, jak opisuje przedstawicielka firmy ubezpieczeniowej, w której wykupiono polisę samochodu. Kierowca nagle poczuł uderzenie i wstrząs. Po przejechaniu około 50 metrów samochód wyświetlił błąd ciśnienia w oponach. Kierujący zatrzymał się, jak się okazało, z przedniej i z tylnej opony. Powietrze zeszło, a osłona pod zderzakiem była urwana. Uszkodzeniu uległo też podwozie samochodu. Przyczyną szkody okazał się być ubytek w asfalcie, czytam w portalu Interia. Auto na lawecie trafiło do warsztatu. Właściciel na czas serwisowania musiał dostać pojazd zastępczy tej samej klasy. Łącznie suma odszkodowania to 450 tysięcy złotych. Auto zastępcze tylko kosztowało 200 tysięcy. Okazało się, że suma polisy została wyczerpana i do likwidacji szkody dopłacić musiała gmina z własnego budżetu. Polskie prawo umożliwia w takich przypadkach uzyskanie odszkodowania od zarządcy drogi, czyli na przykład od gminy. Razem z nami jest już Jerzy Migdła, sieć obywatelska Watchdog Polska. Dobry wieczór, panie Jerzy.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Zacznijmy od tego, skąd kierowca ma wiedzieć, po czyjej drodze jedzie. Kto odpowiada za utrzymanie konkretnego fragmentu drogi? Województwo, powiat, gmina? I jeśli gmina, to która gmina?
2: O, to jest trudne pytanie dla zwykłego kierowcy, który się nad tym nie zastanawia. No, najłatwiej jest to rozpoznać, jadąc drogą ekspresową lub lub autostradą, bo wtedy wiadomo, że odpowiada za to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ewentualnie koncesjonariusz, który utrzymuje dany odcinek autostrady płatnej.
1: A gdyby miał pan powiedzieć komuś, kto podróżuje głównie drogami lokalnymi, takie nazwijmy, daleko od autostrady, to na co zwracać uwagę, aby w sytuacji, no, w podobnej być może jak kierowca sportowego auta, jeśli się znajdziemy, czego państwu nie życzę, od razu wiedzieć przynajmniej do kogo zatelefonować albo którego urzędu gminy szukać w internecie, aby tam poinformować, że nastąpiła taka sytuacja.
2: To można podejść do tego na dwa sposoby. Jeżeli wiemy, na terenie jakiej gminy to było, miało miejsce takie zdarzenie lub o jakiej drodze mówimy, to kierujemy do urzędu gminy, możemy wysłać maila i tu korzystamy z naszego prawa do informacji. Wysyłamy prostego maila, urząd ma obowiązek odpowiedzieć choćby na pytanie, jaka to jest kategoria gminy, kto jest zarządcą, kto jest zarządzającym ruchem na danej drodze.
1: Tak, tak.
2: Opisujemy to, bądź to wskazujemy na mapce załączonej, bądź opisujemy skąd, dokąd jest ta droga.
1: Ale to wymaga już od kierowcy czegoś więcej niż tylko wykonania na przykład fotografii samego ubytku w nawierzchni i ewentualnych zniszczeń samochodów. W jakim zakresie, za co odpowiadają samorządy na drogach, które im podlegają?
2: No, w przypadku dróg musimy pamiętać o dwóch typach odpowiedzialności. Jedno to jest zarządca drogi, czyli ten podmiot, ta jednostka, która odpowiada. Najczęściej doświadczamy tego zimą, która odpowiada za odśnieżanie drogi, no a latem czy wiosną po zimie za to, żeby w tej drodze nie było dziur. I druga jednostka, za tak zwany zarządzający ruchem, to jest podmiot, który zatwierdza znaki przy drodze. Nie ustawia, ale zatwierdza, bo zarządca drogi później te znaki zgodnie z projektem ustawia. I tu chciałbym jedną rzecz powiedzieć, że tak? Od 4 lat mamy nowe prawo, znaczy zmiana w prawie o ruchu drogowym, że ruch na polskich drogach powinien się odbywać w sposób legalny wyłącznie po drogach, które mają zatwierdzoną taką organizację ruchu, a niestety właśnie na tych drogach mniejszych, samorządowych, w dużym stopniu te drogi nie mają zatwierdzonej organizacji ruchu, a więc poruszamy się po tych drogach nielegalnie.
1: A skąd my kierowcy mamy to wiedzieć? Jak rozumiem, nie ma przy drogach znaku droga nielegalna, poruszasz się na własną odpowiedzialność.
2: No, Najwyższa Izba Kontroli 2 lata temu prowadziła taką kontrolę ogólnopolską i stwierdziła właśnie, że nie ma praktycznie instytucji, która by się nie dopuszczała jakichś niedociągnięć w tym zakresie, a niektóre wręcz nie robią nic dobrze. Natomiast z perspektywy
1: Mówi pan o urzędnikach, o urzędach, które odpowiadają za te drogi samorządowe, tak?
2: Tak. Na każdym poziomie, również na poziomie Generalnej Dyrekcji też występowały problemy, no ale im wyżej, tym tych błędów trochę mniej. Mhm.
1: A jakie to są najczęściej błędy?
2: No podstawowym jest ten, że nie ma zatwierdzonej organizacji ruchu, tak. Czyli to oznakowanie, które jest przy drodze, ono jest nielegalne od strony formalnej, a od strony praktycznej jest niezgodne z przepisami. No właśnie mamy sytuację, że czasem pozostawiane są różne znaki po jakichś robotach drogowych niepozdejmowane, bo urzędnicy nie pilnują w szczególności właśnie tak zwanych czasowych organizacji ruchu, żeby ten, kto wstawiał te znaki, żeby później to uporządkował.
1: Czyli rację, rację mają, czasem rację mają ci, którzy mówią, że na przykład znaków ograniczających prędkość przy polskich drogach, czy w ogóle znaków jest za dużo, bo być może są to jakieś pozostałości po remontach, o których nikt już nie pamięta.
2: Ale generalnie znaków w Polsce jest za dużo, żeby było ciekawiej. Takie stanowisko zajmują również producenci oznakowania.
1: Którym teoretycznie właśnie powinno zależeć na tym, żeby było ich jak najwięcej.
2: Ale im zależy na czym innym, żeby te znaki były odpowiednio często wymieniane. Trzeba pamiętać o tym, że znaki powinny mieć odpowiednią odblaskowość, a ta odblaskowość jest gwarantowana przez 7 lat od wyprodukowania i ustawienia znaku. Więc producent znaku woli, żeby znaki były dobrze i rzadziej ustawiane, ale odpowiednio często wymieniane.
1: No dobrze, to porozmawiajmy o tym, jak często, bo być może w wielu miejscach wcale prowadzone są kontrole rzeczywistego stanu jakości nawierzchni i oznakowania. Czy są jakieś przepisy, które nakazują przeprowadzanie procedury kontrolnej w terenie? Jak często? Kto to robi?
2: Znów wracamy do tego podziału zarządca drogi i zarządzający ruchem. Zarządca odpowiada za stan techniczny i z ustawy prawo budowlane ma obowiązek na bieżąco prowadzić kontrolę stanu, czyli właśnie tych dziur, spękań w nawierzchni. Raz do roku przeprowadzić kontrolę potwierdzoną protokołem, a raz na 5 lat przeprowadzać kontrolę obiektów budowlanych typu przepusty, wiadukty, mosty, takiego już obiektów budowlanych, inżynieryjnych. I z tego też powinny być sporządzane odpowiednie protokoły. Z kolei zarządzający ruchem, czyli ta instytucja, która zatwierdza oznakowanie, która powinna przechowywać projekt takiego oznakowania u siebie, ma obowiązek nie rzadziej niż co 6 miesięcy przeprowadzić kontrolę oznakowania. W tym również sprawdzić właśnie, czy to oznakowanie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, czy jest prawidłowo ustawione, czyli zgodnie z projektem i czy nie trzeba czegoś zmienić pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mm-hmm.
1: Czyli jak rozumiem, po takich kontrolach pozostaje jakiś ślad materialny, namacalny ślad w dokumentach, taki protokół, jak pan powiedział i jak sądzę, jest to informacja, do której każdy z nas może zajrzeć.
2: No, w świecie idealnym tak. Natomiast ostatnio przeprowadzałem taki monitoring wśród starostw powiatowych, prezydentów miast na prawach powiatu i marszałków województw, którzy mają właśnie obowiązek przeprowadzać takie kontrole na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych, a na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej mają obowiązek publikować wyniki tej kontroli w biuletynie informacji publicznej. Mm-hmm. I teoretycznie, bo możemy sobie szukać tam takich informacji, ale z takich badań, które przeprowadziłem, niestety większość tych instytucji nie prowadzi, nie publikuje tych wyników. Niektórzy nawet stwierdzają buńczucznie, że nie mają obowiązku sporządzania żadnej dokumentacji, albo że jest to dokumentacja wewnętrzna, a już na pewno nie mają obowiązku publikowania w BIP-ie. Stopniowo skargi do rad powiatów bądź rad miejskich powodują, że zaczynają to publikować, dociera do ich świadomości ten obowiązek, choć ten obowiązek istnieje od 25 lat, bo tyle lat ma ustawa o dostępie do informacji publicznej.
1: Chciałoby się powiedzieć lepiej późno niż wcale. Natomiast proszę mi podpowiedzieć, co się wydarzy, bo właściwie pierwszym pytaniem może jeszcze powinno być inne, to skąd my mamy wiedzieć, my obywatele mamy wiedzieć, że są jakieś rozbieżności między stanem faktycznym a projektem, na podstawie którego przygotowano oznakowanie, jeśli droga nie jest oznakowana w sposób wystarczający, właściwy, jak obywatel może interweniować, podejrzewając jakiekolwiek nieprawidłowości? Gdzie robić to skutecznie?
2: Po pierwsze, obywatel idąc drogą, będąc uczestnikiem ruchu, ma obowiązek stosować się do oznakowania,
1: które jest przy drodze. To przede wszystkim, tak jest.
2: Tak, i to jest ta kwestia, że jakby specjaliści czy hobbyści tacy jak ja na pierwszy rzut oka wiedzą, czy dane oznakowanie jest legalne, czy nie, natomiast to nie zwalnia nas z tego, żeby się do niego stosować. Niektórzy prawnicy specjalizują się w tym, żeby wspierać tych, którzy dostają mandat albo tracą prawo jazdy, właśnie powołując się na niezastosowanie wszelkiej procedur zatwierdzania czy organizacji ruchu, czy instalowania znaków. Mm-hmm. Natomiast to są rzadkie przypadki i nie polecam tego, lepiej wjeżdżać w teren zabudowany, w obszar zabudowany z prędkością 50 km na godzinę, niż powoływać się, że znak był nielegalny, bo jechaliśmy tam 120. Mm-hmm. Jeżeli chcemy coś poprawić, to tu mamy kilka możliwości. Oczywiście możemy wystosować pismo do zarządcy drogi, do zarządzającego ruchem, czyli do starosty. Jeżeli chcemy poprawić znaki, to najlepiej do starosty lub do prezydenta miasta na prawach powiatu, jeżeli to są takie lokalne drogi, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jeśli mówimy o drogach krajowych poza miastami na prawach powiatu i drogach ekspresowych i autostradach. I oni powinni podjąć odpowiednie działanie. Niestety
1: coś jest nie tak, bo jak rozumiem, to nie w każdej sytuacji muszą być jakieś nieprawidłowości. Tam, gdzie wszystko jest zgodnie z projektem i zgodnie z przepisami, tylko obywatelowi być może się wydawało, ja nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale obywatel chciał poprawy, a okazuje się, że poprawiać niczego nie trzeba, to wtedy nic się nie zmieni.
2: Tak, natomiast ta rzeczywistość jest na tyle brutalna, że niestety zazwyczaj jak obywatel dostrzega, że coś jest nie tak, to ma rację. Może nie wiedzieć, w czym jest problem co trzeba zmienić, natomiast ten sygnał powinien zostać przez urzędy przyjęty. Problem polega na tym, że niestety w związku z wejściem w życie e-doręczeń, mail wysłany do takiej instytucji może zostać potraktowany jako pismo nieistotne i pozostawiony bez rozpoznania. Więc jeżeli chcemy...
1: Czyli papier.
2: KPA, e-doręczenia lub wersja papierowa jakiegoś korespondencji do takiej instytucji.
1: Pytam o to, bo co się może stać, tak już na koniec, co się może stać w sytuacji, gdy błędne oznakowanie, czy niezgodne z organizacją ruchu przyczyni się do zaistnienia wypadku? Po pierwsze, czy urzędnik może ponieść w takiej sytuacji odpowiedzialność, a po drugie, czy policja rozpatruje to, przyglądając się przyczynom, szukając być może przyczyn wypadków?
2: To znów jest temat na bardzo długie rozważania, a generalnie urzędnicy nie ponoszą odpowiedzialności, oprócz takiej bardzo ogólnej, kodeksowej z artykułu 231 KPA, więc jeżeli zatwierdzą organizację ruchu niezgodną z przepisami, nie dopełniają swoich obowiązków, to nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś był karany. Przy okazji zmiany przepisów 4 lata temu próbowano taką zmianę, odpowiedzialność urzędników wprowadzić i Ministerstwo Infrastruktury na podstawie sygnałów od samorządów wycofało się z tego pomysłu. Natomiast ja jeszcze powrócę do kwestii istotnej takiej, że jeżeli te samorządy nie chcą czegoś zrobić, bo właśnie są przekonane o swojej racji w zakresie oznakowania, czy tego, że nie mają pieniędzy na przykład na remont drogi,
1: tak,
2: można się zwrócić do instytucji zwanej nadzorem nad organizacją ruchu. Nad zwykłymi drogami jest to wojewoda, a nad drogami krajowymi i autostradami jest to minister infrastruktury. Mhm. I jeżeli lokalne nasze działania nic nie dają, instytucja odpowiada, że no nie, bo nie ma pieniędzy, nie ma środków, albo jest dobrze, to zawsze możemy napisać do wojewody, no to już wiemy, w jakim województwie dana droga się znajduje, lub do ministra infrastruktury, wniosek o podjęcie działań w trybie nadzoru nad organizacją ruchu pod kątem bezpieczeństwa. I tu też tak właśnie w ramach takich naszych działań, czy moich działań watchdogowych, sprawdzających, 4 lata temu, w 2022 roku, wojewodowie prowadzili sami z siebie postępowania mniej więcej 2 na rok, co wychodziło średnio, że starosta jest sprawdzany raz na 6 do 10 lat, czy wykonuje swoje obowiązki w zakresie dróg w sposób prawidłowy, a obywatele składali w skali roku mniej niż 10 wniosków o działania nadzorcze. Zakładam, że popularyzacja tych tematów wśród społeczeństwa przyczynia się do tego, że obecnie poszczególni wojewodowie mają od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 tematów, którymi się muszą zająć w skali roku. To ciągle jest niewiele, ale widać kilkukrotny wzrost tego aktywności obywatelskiej, że obywatele piszą do wojewodów o działania w trybie nadzorczym. Czasem są to lokalne dróżki, czasem są to drogi krajowe.
1: Bardzo dziękuję za tę informację, za rozmowę. Panie Jerzy, bardzo dziękuję za spotkanie. Jerzy Migdła, ja Sieć również. Obywatelska Watchdog Polska. A my w popołudniowym programie jeszcze raz przypominamy, że mają Państwo głos, u nas zawsze mają Państwo głos cyfrowo 224 280 280 i popołudnie małpa nowyświat.online.

0: I w ten oto sposób kończymy. Za 6 minut 19. Olga Bubienko, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Rafał Lewandowski oraz Patryk Rabiega i ja. My kończymy, bo Agnieszka Lipka-Barnett już z nami w studiu.
1: Dzień dobry wieczór.
0: Dzień dobry wieczór, Dzień Edukacji Narodowej.
1: Tak.
0: Będzie coś o nauczycielach?
1: Nie.
0: Bo my rozmawialiśmy dzisiaj, wspominając naszych nauczycieli, zastanawiając się, dlaczego nauczycielom nie dziękujemy, ale czy o nich pamiętamy. Okazuje się, że pamiętamy.
2: Liceum imieniem Czarneckiego w Kozienicach. Pan nauczyciel od polskiego, który w sposób bardzo przebiegły zaprzyjaźniał nas z literaturą, a jednocześnie wprowadza nas w świat filmu, bo zorganizował dyskusyjny klub filmowy w tamtych latach i mieliśmy dodatkowe jakby rozszerzenie horyzontów takich humanistycznych, literackich poprzez ciekawe filmy, które sprowadzał.
0: Nauczycielu, jeśli młodzież nie dziękuje od razu po zakończeniu lekcji, możesz przypuszczać, że być może podziękują na antenie jakiegoś radia za kilkadziesiąt lat.
1: Otóż to właśnie, czasem niektórych docenia się dopiero po latach, tak jak ja moją panią od francuskiego albo panią od polskiego z podstawówki. Pani Elu pozdrawiam, pani Alicjo też pozdrawiam, oczywiście.
0: Agnieszka Lipka-Barnett zostaje z państwem po 19:00 bon ton. Słowo daję z Klaudią Ziółkowską, no i z Jarosławem Mikołajewskim oczywiście po 21:00 i musicalowe opowieści to już po 22:00 dziś w naszym radiowym rozkładzie jazdy. Usłyszymy się jutro w popołudniowym programie o 16:00.

0: ile by państwo poświęcili w imię walki za wolność, podstawowe prawa i zwykłe, spokojne życie? Ona poświęciła wszystko. Nargis Mohammadi, irańska aktywistka i laureatka pokojowej Nagrody Nobla. 44 lata więzienia. To łączna kara, na jaką została skazana za obronę praw człowieka i niezłomną walkę z irańskim reżimem. Nam udzieliła jedynego radiowego wywiadu dla polskich mediów.
1: Mieszkam w Iranie i jestem kobietą, więc nie ma dla mnie innej drogi do wolności i normalnego życia niż walka.
0: O tej walce, za którą wciąż płaci ogromną cenę, ale także o Iranie swoich marzeń i o nadziei. Nargis Mohammadi opowie państwu już w piątek o 11:00 audycji Cały Nasz Świat. Bardzo polecam. Patryk Rabiega.
2: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Karol Nawrocki z uwagi na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym odwołuje zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii, przekazał szef jego kancelarii. Zbigniew Bogucki wyjaśnił też, że Nawrocki wybrał się po południu do Trybunału Konstytucyjnego, żeby spotkać się z sędziami obecnymi w tym czasie w Trybunale. W dalszym ciągu nie uważa on Macieja Berka i czworo innych sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, za sędziów Trybunału. W opinii Komisji Weneckiej obecność Nawrockiego przy złożeniu ślubowań nie była konieczna. Ukraina nie atakowała ostatniej nocy rosyjskich rafinerii ropy naftowej, zapewnia. Nie zrobiła tego także i poprzedniej nocy, zgodnie z oświadczeniem prezydenta USA Donalda Trumpa o rozejmie energetycznym między Rosją a Ukrainą. Rosjanie jednak wrzucili fałszywą informację o rzekomych zaatakowanych dwóch rafineriach. W rzeczywistości zaatakowane zostało centrum danych największego banku Rosji, Sberbanku w obwodzie saratowskim. W tym miesiącu Ukraina uderzyła w 3 z 5 centrów danych największej w Rosji firmy technologicznej Yandex, co doprowadziło do zakłóceń w funkcjonowaniu usług tej spółki. Nie żyje Pierre Joliot-Curie, jeden z najwybitniejszych współczesnych biochemików, wnuk dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Był profesorem Collège de France, członkiem Francuskiej Akademii Nauk oraz laureatem wielu prestiżowych nagród. O jego śmierci poinformowały najważniejsze francuskie instytucje naukowe. Pierre Joliot-Curie odszedł w wieku 94 lat. W najbliższą sobotę i niedzielę Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na specjalną galę jubileuszową z okazji swojego 80-lecia. Artyści przypomną erę pierwszych musicali, ale też zaprezentują współczesne musicalowe przeboje. Mówi reżyser gali Antoniusz Dietzius.
3: Gala jubileuszowa to 3 godziny fantastycznej muzycznej przygody. To jest bardzo dynamiczne przedsięwzięcie. Fragmenty spektakli przechodzą jeden po drugim. Nie ma konferansjerki, więc nie traktujemy tego jako koncert, tylko jako swego rodzaju musicalowa podróż. To wielki skład orkiestrowy, to bardzo duża obsada, więc w takich najważniejszych zbiorowych scenach mamy tu około 40 występujących. Myślę, że dla nie tylko Teatru Muzycznego w Łodzi, ale w ogóle dla Teatru Muzycznego w Polsce. Ta gala jest dowodem na to, że teatr ma się dobrze.
2: Galowy koncert pod tytułem I znów premiera zostanie zaprezentowany w najbliższy weekend dwukrotnie w Teatrze Muzycznym w Łodzi i nie zniknie z repertuaru, bo powróci na afisz w sylwestrową noc i w karnawale. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry wieczór właściwie Państwu. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett i Bonton w Radiu Nowy Świat. Muszę się przyzwyczaić do tego, że mówi się już jednak dobry wieczór. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszka_lipka_barnett. Grupa patronów Radio Nowy Świat to też na Facebooku. No i Twitter albo X i Instagram oczywiście do Państwa dyspozycji. Co to ja chciałam powiedzieć? A już wiem, nowyswiat.online/blik. To dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie są patronami albo Państwa subskrypcja wygasła, polecamy rozważenie aktywowania tej subskrypcji za pomocą płatności powtarzalnych Blik, no bo do każdej takiej płatności pierwszej Blik dorzuca 30 zł, łącznie przeznaczył na tę akcję 45 tysięcy zł, no i już niewiele nam brakuje do tego, żeby taką kwotę od tej firmy właśnie uzyskać, dlatego polecamy bardzo serdecznie nowyswiat.online/blik. W dzisiejszej audycji, no bo rozpoczęła Zaz o Pays de Merveille z płyty Saint-Sauve, która ukazała się w ubiegłym roku. To piosenka o uzależnieniach i no uzależnieniach jako o ucieczce od rzeczywistości. No bo fakt faktem, że Zaz sama zmagała się z uzależnieniem. Zaczęła bardzo wcześnie, mniej więcej jak miała 13-14 lat, no bo wydawało jej się właśnie, że ten Pays de Merveille, czyli ten kraj cudów, czy kraina cudów, to jest to miejsce, w którym ona chce być, no ale potem trochę jej się zmieniło patrzenie na życie. Notabene tekst tej piosenki powstał we współpracy z Noé Préchauvem. No i Zaz poszukuje przez tę piosenkę kogoś bliskiego, kogoś, kto pomoże jej po prostu wydostać się z tego Pays de Merveille. No a Zaz pojawi się w Polsce i to już niedługo, w poniedziałek 26 października. A dlaczego? O tym dowiedzą się Państwo już za chwilę, ale u nas jeszcze raz Zaz i jeszcze raz z albumu Saint-Sauve, Bleu de la Nuit.

0: Zaz i Bleu de la Nuit z płyty Saint et Sauf z roku ubiegłego. W ubiegłym roku Zaz podobno gdzieś tam krążyły takie plotki w kuluarach, że wybierała się na galę French Touch, ale w końcu nie dotarła. Dotrze za to w tym roku. Na ostrą nie dotarła, ale jest z nami Sylwia Marek, organizatorka French Touch La Belle. Dzień dobry wieczór właściwie.
1: Dobry wieczór.
0: Sawa, że tak zapytam?
1: A Sawa, niestety nie dotarłam w tym roku, bardzo żałuję, że nie mogłam być z Tobą Agnieszko w studiu, ale cieszę się, że jednak technologia nam pozwala to razem być zdalnie.
0: Jak to mówią, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. W zeszłym roku Zaz się nie pojawiła, ale w tym roku będzie. To chyba będzie już jej raz, dwa, trzy, czwarty raz, zdaje się, na gali French Touch. Dobrze liczę?
1: Oj, chyba tak. Masz chyba rację, Agnieszko.
0: Tak mi się wydaje w każdym razie, więc Zaz zdecydowanie lubi galę French Touch, no i ma też słabość do Teatru Wielkiego Opery Narodowej.
1: Tak, bo to miejsce jest wyjątkowe. Artyści mają rzadko okazję wystąpić na takiej scenie jak Teatr Wielki Opery Narodowej, z racji tego, że tam się przeważnie odbywają takie koncerty bardziej operowe niż popowe, mam ochotę powiedzieć, więc mamy szczęście w ogóle, że możemy być w takim miejscu z naszym wydarzeniem French Touch, więc dlatego artyści też mieliśmy mnóstwo pozytywnych, zwrotnych informacji od artystów, że którzy chcą po prostu być na naszym wydarzeniu, bo wydarzenie jest inne, bardzo prestiżowe, eleganckie i w bardzo pięknym miejscu historycznym.
0: Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, natomiast główna scena Teatru Wielkiego Opery Narodowej w sali imienia Stanisława Moniuszki ma powierzchnię 1150 metrów kwadratowych, a wliczając tak zwane kieszenie boczne i scenę tylną, no to 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. To jest przeogromna powierzchnia, jedna z największych w Europie i na świecie. No i na tej scenie stanąć, to faktycznie robi niesamowite wrażenie. Miałam przy okazji gali French Touch okazję właśnie stanąć tak z tyłu i z boku z tej sceny, ale wrażenie jest absolutnie niesamowite, więc rozumiem Zaz, że ona faktycznie lubi pojawiać się na gali. No i generalnie mam wrażenie, ale może to tylko moje wrażenie, ponieważ to już 12. gala French Touch przed nami, że chyba coraz łatwiej jest Wam zapraszać na nią artystów.
1: To prawda. Jest to coraz łatwiej, bo mimo wszystko się to informacja o gali, o tym, jak my przyjmujemy artystów, bo staramy się to robić jak najlepiej, jak oni przylatują tutaj do Polski, im zapewnić jak najlepszy pobyt, też możliwość poznania Warszawy, zwiedzić trochę Warszawę dla tych, którzy są tutaj szczególnie pierwszy raz. Więc to się rozchodzi i na przykład powiedzmy, jak chcemy mieć jakiegoś artysty i wiemy, że on się zna z takim innym artystą, który już był na naszej gali, to bardzo prosimy o rekomendację, żeby on zadzwonił do tego artysty. Tak przeważnie się udaje właśnie móc ściągnąć artystów. Tak było na przykład z Florent Pagny, że z polecenia przyszedł.
0: A z polecenia czyjego?
1: To było z polecenia wtedy Carli Bruni.
0: No tak, oni faktycznie przyjaźnią się, śpiewali razem. Zresztą i na gali French Touch śpiewali razem.
1: Dokładnie tak.
0: Otóż to. Na galę French Touch tegoroczną powraca też Imani. To będzie jej trzeci występ na tej gali. Była w roku 2018, wyszła wtedy w trampkach w ogóle, pamiętam, na scenę. W roku 2021 przyjechała właściwie w ramach trasy promującej Voodoo Cello. No i teraz powraca. Jestem ciekawa, co zaprezentuje. Ja wiem, co zaprezentuje. U nas Un Gospel pour Madame, czyli Pray for Help w duecie z Tete.

0: To Imani i Tete en gospel pour Madame Pray for Help. No bo Imani wybiera jednak język angielski jako język swojego wyrazu artystycznego, tak bym powiedziała. To w ogóle płyta The Wrong Kind of War z roku 2017. No i właśnie na tej płycie znalazł się ten utwór nagrany wspólnie z TT, więc chociaż trochę języka francuskiego udało mi się przemycić w wykonaniu Imani. Ciekawa jestem, jak to jest, że no bo Imani była w Polsce na koncercie w związku z płytą Women Deserve Rage. Więc możesz nam zdradzić trochę takich zakulisowych ciekawostek, jak dochodzi do bukowania artystów? Czy to artyści zgłaszają się do was, czy to wy zgłaszacie się do artystów? No bo podejrzewam, że prace nad przyszłoroczną edycją powoli już się rozpoczynają.
1: Tak, to prawda. Szczególnie, że od tego roku mamy dwa French Touch. W tym roku mieliśmy w kwietniu jedną edycję, taką wiosenną. I teraz mamy tą jesienną w październiku, więc faktycznie już pracujemy nad tą edycją wiosenną kolejnego roku. No i też mamy oczywiście pomysły na październik 2027. Jak to wygląda z artystami? Mamy artyści, którzy się faktycznie zgłaszają do nas. Mamy też firmy menadżerowie, które reprezentują wielu artystów i którzy też nam polecają swoich artystów, ale nasze główne motto, powiedzmy, nasze główne tutaj, jak podejmujemy główną decyzję, to jest oczywiście artysta, który ma pewną renomę tutaj w Polsce. Wszyscy, ale część oczywiście musi tutaj mieć, bo gala jest mimo wszystko też emisją telewizyjną i musi być interesująca dla większości, więc artyści znani, artyści nieznani, też szukamy coś poza muzyką, czyli tańca, jakieś też osobowości, które chcemy pokazać na scenie, więc tutaj bardzo dużo kryteriów de facto wchodzi w grę, jest mnóstwo osób, którzy tutaj też wyrażają swoje opinie co do wyboru artystów, no i też oczywiście kalendarze każdego, no budżety oczywiście też, więc to wszystko wchodzi w grę i staramy się po prostu co roku zrobić jak najlepszy plakat, powiedzmy, jak najbardziej

0: Imani i Like a Prayer z płyty Voodoo Cello. Imani gościła na gali French Touch już 2 razy, 3. raz będzie w tym roku. Poza tym już 2 koncerty dała w Teatrze Muzycznym Roma. Pierwszy właśnie, z tego co pamiętam, to był właśnie w ramach trasy Voodoo Cello, no i to był właściwie spektakl muzyczny, to nie był tylko koncert. Jeżeli mają Państwo okazję, to polecam znalezienie w internecie gdzieś fragmentów jej występów na żywo właśnie w ramach trasy Voodoo Cello, no bo, no jak mówię, to był właściwie spektakl muzyczny na wiolonczele ludzi, no i samą też Imani. Przypominam, że jest z nami Sylwia Marek z French Touch La Belle Polska, bo French Touch doczekał się też innych, niepolskich edycji, chociaż mam wrażenie, że przyjaźń między Polską i Francją jest na swój sposób wyjątkowa i też chyba niepodrabialna.
1: Tak, faktycznie tutaj French Touch w Polsce jest tym French Touchem najsilniejszym i przyjaźń jest tutaj spora, czy to przez ilość firm francuskich tutaj obecnych, czy przez też bliskość naszych kultur też. No przeważnie teraz jest we Francji w ogóle taka takie w mediach wszędzie mówi się o Polsce, jak ona sobie świetnie radzi i psuje się trochę też ten wizerunek Polski z lat komunistycznych, bo we Francji zostali przy tym też aspekcie odnośnie Polski i teraz się bardzo mówi, że Polska jest tym wyjątkiem wśród Europy, które tak sobie radzi, więc bardzo dużo się mówi o Polsce aktualnie we Francji, dlatego też ta przyjaźń francusko-polska, ten 20 kwietnia, który jest ten dzień symbolu. No i przyszły rok jest rokiem bardzo ważnym, bo cały rok będą wydarzenia kulturalne, gdzie Polska i Francja przygotowują je razem. Dlatego też w tym roku na gali gościmy bardzo ważne osobowości właśnie z dziedziny kultury, którzy właśnie dzięki tej gali już się szykują na kolejny rok i na wydarzenia w kolejnym roku.
0: Tak jest. We Francji było, przynajmniej w XIX wieku, takie powiedzenie sól comme un polonais, pijany jak Polak. Potem słyszałam to powiedzenie jeszcze w latach 90., na początku lat 2000, podczas moich pierwszych wypraw do Francji. Byłam w takim wieku, że jeszcze nie rozumiałam, o co w tym chodzi. I tego się będziemy trzymać. Natomiast mam nadzieję, że ten właśnie wizerunek Polaka z tego powiedzenia już co najmniej nie jest aktualny. Pamiętam też tego słynnego hydraulika polskiego.
1: Oj, tak.
0: No właśnie. No to jak to jest z tym pijanym jak Polak? We Francji jeszcze się tak mówi, czy już właściwie to już odeszło w niepamięć?
1: Nie. Powiem szczerze, że nie słyszałam już, żeby tak się mówiło, chociaż faktycznie jest taka opinia wśród Francuzów, że Polacy piją bardzo dużo wódki i że potrafią bardzo, bardzo dużo wypić silnego alkoholu. No, Francuzi bardziej słyną z wina, bardziej lżejszego alkoholu, ale jeżeli chodzi o hydraulik właśnie z Polski, to nawet ostatnio w dzienniku mówili, że to nie jest już ta Polska, gdzie się mówiło hydraulik z Polski, teraz w ogóle Polacy za granicę wracają do swojego kraju. I tak się teraz mówi o Polsce bardziej.
0: No i do Polski przyjeżdżają też Francuzi. Tak mniej więcej w bardzo dużym skrócie było, jeżeli chodzi o chłopaków, którzy stworzyli zespół muzyczny. Taki właśnie francusko-polski ten zespół nazywa się Be My. Nagrali epkę z utworami Zbigniewa Wodeckiego, przetłumaczonymi częściowo na język francuski. Mimo, że tytuł jest polski, no to bardzo proszę, Be My i Zbigniew Wodecki, Dusze kobiet.

Tobi Maj i Zbigniew Wodecki w utworze Dusze Kobiet, a tym damskim głosem wspomogła panów Natalia Schroeder, która też była na gali French Touch, śpiewała Ella, Ella. To było chyba w roku 2017, tak mi w każdym razie internet podpowiada. Mnie się wydawało, że to w roku 2021, ale możliwe, że już mi się trochę myli. Przypominam, że jest z nami Sylwia Marek z French Touch La Belle Vie. Oczywiście Francja w Polsce,

0: liście ulubionych rzeczy, natomiast nie da się ukryć, że ja uwielbiam francuskie sery. Uwielbiam też magdalenki, madeleine. No i lubię francuskie dżemy, szczególnie taki z fig. To jest mój absolutnie, och, uwielbiam, uwielbiam. A dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, że no, z Francji do Polski nie jest wbrew pozorom tak daleko, więc te rzeczy mogą z Francji do Polski dojechać.
1: Tak, dokładnie. My w ogóle w tym roku po raz pierwszy zrobiliśmy taką selekcję produktów, które polecamy w ramach French Touch na naszej stronie. Można znaleźć tą selekcję. To się nazywa 40 takie mega hity, tak zwane. Więc tutaj tam są informacje, co można spróbować francuskiego właśnie podczas French Touch. Na przykład od przyszłego tygodnia właśnie akcja handlowa French Touch, która startuje w sklepach Carrefour.
0: Tak jest, także proszę szukać tam specjalnych serów, ciasteczek, dżemów i przeróżnych innych smakołyków. Jak one, makaroniki, czy one też będą?
1: Tak, będą.
0: No, to już wiemy, czego szukać w takim razie. Coś dla ducha, coś dla ciała. Zespół Be My, który był obecny na konferencji, która miała miejsce we wrześniu, tak, jeszcze we wrześniu tego roku, panowie wystąpili z piosenką, co prawda nagraną w roku 2022, natomiast no, mieli wyczucie, bo nagrali piosenkę zatytułowaną właśnie French Touch.

J'ai la French Touch to Be My z roku 2022. Oni też powracają na tę galę, bo już raz byli, jeszcze przed pandemią i może na tym poprzestańmy. Dziś rozmawiamy o French Touch La Belle Vie. Jest z nami Sylwia Marek. Ja przeglądam sobie magazyn La Belle Vie 2026, bo już w internecie można go znaleźć. Zapraszam na stronę frenchtouchlabellevie.pl. Tam właśnie można znaleźć ten magazyn. No i w formie internetowej już go sobie przeglądam i co ciekawe, jakoś wyleciało mi z głowy, szczerze mówiąc, że we Francji są takie no, góry właściwie jak Sewenny, oczywiście o Pirenejach czy o Alpach wszyscy wiemy, no ale w ogóle ten numer magazynu French Touch jest taki bardzo górski, bardzo uzdrowiskowy, bardzo zachęcacie do tego,

0: żeby generalnie wybrać się i odkrywać francuską przyrodę?
1: Tak, bo no, Francja, jak i Polska, bo też zwiedziłam trochę Polskę i uważam, że to piękny kraj. Francja jest pięknym krajem też. Ma góry, ma morze, ma przeróżne regiony, lawendowe, konie dzikie, nie wiem, perfumy w grę. No jest taka region Champagne, region Koniaku. No i można naprawdę od Francji zwiedzać bardzo długo, przejeżdżać przez całą Francję i za każdym razem coś nowego odkrywać. Dlatego nam zależy, aby co roku w ogóle pokazywać różne regiony Francji.
0: No i w tym roku światło pada na Lyon. To jest przepiękne miasto, które jest zdecydowanie na mojej liście do zwiedzenia. Raz prawie tam pojechałam, ale coś nie wyszło i nie mogłam pojechać, bo na koncert oczywiście chciałam jechać, ale coś nie wyszło i w końcu na niego nie pojechałam. Pojechałam w innym terminie i pojechałam do Clermont-Ferrand, ale to jakby abstrahując. No i powiem ci szczerze, że jak tak sobie przeglądam właśnie Francję, no to przede wszystkim natura i kuchnia. I natura, i kuchnia, i to jest wszystko tak ze sobą powiązane. I te sery z różnych zakątków Francji, to też jest takie, powiedziałabym, znaczące, że no, że właśnie co Francja, co region francuski, to ma własny ser i to jest jakoś związane z na przykład ukształtowaniem terenu, czy ze zwierzętami, które się tam czuły najlepiej.
1: Tak, kuchnia jest częścią nierozłączną w ogóle wszystkich regionów. Na przykład mówiłaś o Lyonie. Lyon to jest stolica gastronomii. Ja też właśnie miałam jechać i też mi się nie udało niestety lecieć, przepraszam, bo to jest stolica gastronomii i tam podobno nawet w każdej malutkiej restauracji można zjeść wyśmienicze i naprawdę... W zależności od regionu można odkryć różne dania i różne specjalności, więc wydaje mi się, że podróż po Francji to nie jest tylko podróż po regionach, ale podróż też gastronomiczna.
0: Tak jest, trzeba zabrać wygodne dresy, żeby pomieścić się potem we mnie względnie obszerną sukienkę, żeby na spokojnie. No ale wiadomo, że życie takie po francusku to nie jest najadanie się jak za króla Sasa polskiego, tylko takie no, smakowanie właśnie życia, dzięki czemu no, przecież jest tyle książek, dlaczego francuski nie tyją i tak dalej, no to pewnie właśnie dlatego, że wy sałatki na przykład jecie na kolację.
1: Faktycznie zawsze sałata taka zielona z vinaigrette pojawia się jako element akompaniujący. Faktycznie też kuchnia francuska, no poza raclette, którą wymieniłam wcześniej na barze serów, to nie jest taka bardzo tłusta, jest w miarę, ogólnie jest w miarę taka mniej kaloryczna, mam ochotę, lekka dokładnie. No tak, masz rację.
0: Tak jest. W tym roku przyjeżdża kolejny musical, bo to już też jakaś taka w sumie nowa świecka tradycja, że wy co roku zapraszacie też przeróżne przedsięwzięcia sceniczne, tak bym to określiła. Co prawda we Francji teraz głównie Triumfy Śmierci, Święci Monte Cristo, ale to na kanwie sukcesu filmu z roku 2024, a potem serialu, który został nakręcony tuż potem. No ale do was przyjeżdża musical Balavoine. No więc w takim razie u nas teraz Daniel Balavoine. Aimer est plus fort que d'être aimé.

0: Daniel Balavoine, aimé plus fort que d'être aimé, czyli kochanie jest silniejsze niż bycie kochanym, tak bym przetłumaczyła ten tytuł. Przypominam, że jest z nami cały czas Sylwia Marek z French Touch La Belvino, bo październik to taki francuski miesiąc w Polsce. Swoją drogą właściwie to powinnam być wam wdzięczna za to, że wy właśnie pod koniec października, w drugiej połowie października urządzacie galę French Touch, no bo wiadomo, że październik to już taki miesiąc, kiedy zazwyczaj ta pogoda zaczyna się psuć i ciemno się zaczyna robić wcześniej, więc jakiś taki promyczek nadziei wprowadzacie pod koniec roku, no już właściwie od 12 lat. Czy wy w ogóle spodziewaliście się, że tyle lat ta akcja będzie trwała, że tak się pięknie rozwinie, że tyle osób się będzie spotykać, czy to na gali, czy to no generalnie, że Francja stanie się jakimś takim centrum zainteresowania w Polsce, no i że Polacy będą chcieli celebrować tę przyjaźń polsko-francuską?
1: Na początku, jak jeszcze tego French Toucha w ogóle nie było i był ten pomysł, to no nie wiedzieliśmy kompletnie, jak się to przyjmie. To taka anegdotka, byliśmy wtedy u pana ambasadora Francji, wtedy był pan Pierre Buller, i przedstawiliśmy mu trzy opcje. Mały French Touch, średni French Touch, duży French Touch. I ten duży French Touch właśnie polegał na takiej gali w Teatrze Wielkim z emisją telewizyjną, z akcją handlową, z kampanią medialną i w ogóle. I udało się to zrobić, bo udało się wtedy przekonać firmy, które nas wsparły, nie wiedząc w ogóle, w co się trochę pakują, nie? Żeby to zrealizować. I jak to się udało, to już wtedy mieliśmy naprawdę pole otwarcie do rozwinięcia tego wydarzenia.
0: No i teraz ja już sobie nie wyobrażam jesieni bez akcji French Touch. No i przestaję sobie wyobrażać też wiosnę bez akcji French Touch, no bo był Francis Cabrel w Polsce, to też na wasze zaproszenie. No i w tym roku był Patrick Fiori, to też na wasze zaproszenie. Ja wiem, że French Touch to jest też akcja handlowa, to jest no, bardzo wiele elementów się składa, natomiast no, jak wiesz, bo już nieraz to mówiłam, dla mnie takim ukoronowaniem tego wszystkiego jest właśnie gala, na którą przyjeżdżają gwiazdy, których tak na co dzień w Polsce właściwie no, nie można usłyszeć w rozgłośniach radiowych, nie można ich spotkać i zadać im pytań, trzeba by jechać na przykład do Francji, specjalnie się umawiać, no a dzięki wam, po pierwsze, my Polacy mamy szansę poznać tamtejszą, no nie tylko kulturę, ale też muzykę. No ale po drugie, ja na przykład mam szansę porozmawiać z tymi artystami, więc przybliżyć ich sylwetki nam, Polakom, za co jestem wam niesamowicie wręcz wdzięczna. No i tak się zastanawiam, ponieważ to już 12 lat, w tym roku w ogóle, gala jest w ogóle pod hasłem Olala. Dobrze pamiętam?
1: Tak, dokładnie, bo będą, nawet ty o tym nie wiesz, Agnieszko, ojej, ale będzie taka niespodzianka, że wszyscy na sali powiedzą olala podczas gali. To ci obiecuję, że to będzie takie wow, nikomu o tym nie mówiliśmy w ogóle, to jest tajne przez poufne, bo to będzie niesamowite wydarzenie w tym roku na scenie. To jest takie wielkie wydarzenie, że nie wiemy za bardzo, jak to ogłosić jeszcze na dzień dzisiejszy, ale dlatego bardzo zachęcam, żeby albo przybyć jeszcze na galę, chociaż w tym roku już jakby bilety wyprzedały na galę i mamy tylko takie listy osób oczekujących,
0: no, proszę.
1: Ale dla tych, którzy się nie załapią, to jest też możliwość obejrzenia ten show w telewizji Polsat 28 października o 22.
0: Tak jest, ta gala 26 października. Jeżeli nie wiesz, jak to ogłosić, to proponuję w krótkich żołnierskich słowach. A dlaczego mówię, że w krótkich żołnierskich słowach? Dlatego, że w tym roku na galę przyjeżdża chór Armii Francuskiej, drodzy państwo. Oni też będą z nami w Polsce w poniedziałek 26 października. Sylwiu, bardzo ci dziękuję, no i życzę ci oczywiście...
1: Bardzo dziękuję, Agnieszko.
0: Zdrowia, przede wszystkim zdrowia.
1: Dziękuję.
0: No, u nas cœur de l'armée française, le chant des partisans. A my się słyszymy po godzinie 20.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Do Moskwy przyleciał dyrektor FBI, Kash Patel, podała telewizja MS Now, powołując się na wtajemniczone źródła. Kash Patel ma się tam spotkać z przedstawicielami rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Wizyta ma potrwać 2 dni i objąć rozmowy w Moskwie i w Petersburgu. FBI ani Biały Dom nie potwierdziły dotąd tych informacji. A prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, przybył do Londynu, gdzie na Downing Street był witany z wyjątkowymi honorami, z czerwonym dywanem i ceremonialnym oddziałem Gwardii Królewskiej. W ten sposób brytyjski premier Andy Burnham chciał zademonstrować poparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, po tym gdy w zeszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił porozumienie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem o dostawach rosyjskiego oleju napędowego. Zapowiedział także, że Zełenski nie wyjedzie z Londynu z pustymi rękami, czym dał do zrozumienia, że należy się spodziewać ogłoszenia kolejnej transzy pomocy dla Kijowa. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji minister edukacji Barbara Nowacka zwróciła uwagę na rolę szkoły w budowaniu społeczeństwa i zaapelowała o większy szacunek dla nauczycieli. Podkreśliła, że w obliczu dynamicznych zmian społecznych i technologicznych szkoła powinna być miejscem, które daje młodym ludziom poczucie stabilności i bezpieczeństwa.
2: Ostatnie wydarzenia to też dla nas pokazanie, jak wiele rzeczy możemy jeszcze poprawić w obszarze bezpieczeństwa. I znowu nie chodzi o to, żeby dodać kolejne obowiązki nauczycielom, bo ile można. Bo to nie o to chodzi, że nauczyciel nie da rady, tylko traci wtedy te najważniejsze zadania, które ma. Nie potrzebujecie więcej biurokracji i nie potrzebujecie więcej dobrych rad płynących ze społeczeństwa. Czasami potrzebujecie jasnych wytycznych, wrażliwości i takiej normalności.
1: Minister Nowacka zapowiedziała również, że najbliższe miesiące powinny przynieść kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach. Chodzi zarówno o niezbędne zmiany w przepisach, jak i o wzmocnienie wsparcia dla nauczycieli. W ten weekend w Łodzi startuje 19. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki. Impreza w tym roku zorganizowana jest aż w 4 miejskich galeriach sztuki. W tym roku Triennale uzyskało hasło przewodnie, jest nim słowo message, czyli przekaz, mówi główny organizator Triennale, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki Artur Chrzanowski.
3: Główna wystawa została przeniesiona do dużej przestrzeni białej, przestronnej w Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza, więc tutaj jest główna wystawa laureatów i osób, które zostały zakwalifikowane do wystawy. Jednym z laureatów medalu honorowego jest artysta z Tajlandii, jest Serb, jest Ukrainka. Prace przyszły z Kanady, z Chile, z Japonii, właściwie z każdego kontynentu.
1: Główną wystawę Triennale w Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza będzie można oglądać do połowy lutego przyszłego roku. Pozostałe wystawy w Galerii Villa, w Galerii Remedium i Galerii Bałuckiej zakończą się nieco wcześniej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, bon ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat/agnieszka-lipka-barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat to też na Facebooku, no i Instagram i Twitter albo X do Państwa oczywiście dyspozycji. Na początek Les Mots Bleus, czyli niebieskie słowa. Piosenka z repertuaru Krzysztofa, piosenka legenda, piosenka, której chyba nikomu we Francji przedstawiać nie trzeba. Na nowo zinterpretowana przez Ibe Tawaji w duecie z Ibrahimem Maloufem. Oni są duetem na scenie, ale głównie są duetem w życiu prywatnym, ponieważ są małżeństwem, mają wspólnie dzieci. Ibrahim Malouf jest wirtuozem trąbki, a Iba Tawaji no dysponuje takim głosem, że powiem szczerze, że jak usłyszałam tę wersję Les Mots Bleus, no to przepadłam absolutnie. I szczerze mówiąc, już nie pamiętam oryginału wykonywanego przez Krzysztofa, bo w uszach mam właśnie tę konkretną wersję. No bo to jest niesamowite, jak głos może wchodzić w dialog z instrumentem, albo jak instrument może wchodzić w dialog z głosem. No i idealnym właśnie przykładem tego współgrania jest ta piosenka. Piosenka, która opowiada o słowach, których aż strach jest wypowiedzieć. O słowach, których właściwie wypowiadać nie trzeba, bo mówi się je oczami, mówi się je gestem, spojrzeniem tak naprawdę, bo tam jest i o nieśmiałości, i o miłości, oczywiście też o pożądaniu, ale jest też lęk przed błędami, że coś się powie nie tak jak trzeba, więc lepiej jednak powiedzieć to wzrokiem. No i tak jak mówię, przepięknie jest to wykonane przez Ibe Tawaji i Ibrahima Maloufa, którzy wspólnie wydali płytę à la française i jest to płyta absolutnie przepiękna. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Piosenka z repertuaru Francisa Cabrela.

Je t'aime, je t'aimerai. Kochałem cię, kocham i będę cię kochać. To Iba Tałazi i Ibrahim Maluf w tej przepięknej piosence o miłości przez bardzo wielu Francuzów, chociaż nie tylko uznawaną za najpiękniejszą piosenkę o miłości, którą Francis Cabrel napisał dla swojej żony. No a teraz na nowo zinterpretowali ją Iba Tałazi i Ibrahim Maluf, którzy w życiu prywatnym są małżeństwem. Ta piosenka znalazła się na ich wspólnej płycie à la française, czyli po francusku, czy na francuską modłę. I co ciekawe, to jest ich pierwszy wspólny projekt. Na niektórych koncertach zapraszałam go na scenę, on również zaprosił mnie na kilka koncertów, żebyśmy razem wystąpili. No ale do tej pory nigdy nie mieliśmy okazji zrobić razem żadnego projektu ani albumu, a myśleliśmy o tym już od kilku lat. No i po kilku latach małżeństwa i po dwójce dzieci uznaliśmy, że to właściwy moment. Zaczęliśmy od albumu oddającego hołd francuskim piosenkom i Francji, krajowi, który gościł mnie przez ostatnie kilka lat. Jestem Francuzką od kilku lat, mieszkam tutaj, a Francja i Francuzi są częścią mojego codziennego życia od dawna. Francuski to mój drugi język. Jako Libanka uczyłam się francuskiego, więc jest on oczywiście bardzo obecny w moim życiu, a zwłaszcza francuskie piosenki. Pomyślałam, że na pierwszym albumie po francusku fajnie byłoby oddać hołd tym piosenkom w formie listu lub wyznania miłości do Francji. Que

cheval mort ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore.

Cœur je t'aime, wielki klasyk Johnny'ego Hallyday'a w wykonaniu Ibe Tawazi i Ibrahima Maloufa. Żeby było ciekawiej, ta płyta ukazała się 18 września, dokładnie w rocznicę ślubu Iby i Ibrahima. 11 utworów od Charlesa Aznavoura i La Bohème przez Juliana Clerka, Serge'a Gainsbourga, Johnny'ego czy Christophe'a, no i Francisa Cabrela. To był na pewno trudny wybór, no bo jak mówi sama Iba, utworów jest tak wiele, a moglibyśmy zrobić o wiele więcej. Dyskutowaliśmy i wybraliśmy utwory, które są nam bliskie, które rezonują z nami osobiście, ale zależało nam również na pewnej spójności brzmieniowej i mieliśmy dość jasną wizję tego, jak chcemy, żeby to brzmiało. Chcieliśmy, żeby było orkiestrowo, jazzowo i filmowo. Były więc dwa kryteria. Utwory, które rezonują z nami osobiście, no ale także wybór właśnie brzmieniowy. No i żeby było ciekawiej, to nie jest jedyny album, jedyna płyta z coverami, jaka ukazała się tej jesieni, bo płytę tyleże zawierającą wyłącznie utwory z repertuaru Jacques'a Brela wydał Icard, który prywatnie przyjaźni się właśnie z

Ces gens-là, czyli ci ludzie, to Icar wykonuje piosenkę Brela, właśnie z płyty Brel. W tej piosence jest taki no, bardzo bezkompromisowy portret członków no, dysfunkcyjnej rodziny, tak byśmy to w dzisiejszych kategoriach nazwali, no bo jest tam pijak, jest matka, która się dusi, jest ojciec, który właściwie jest ojcem takim no, pod pantoflem właściwie. No, umniejszona jest zdecydowanie postać tego ojca.

No i właśnie na swojej płycie Brel, którą wyprodukował wspólnie z Pascalem Obispo i Icar, powraca do utworu Ces gens-là. Łączy francuską chanson z, no niby z poprokowymi aranżacjami, chociaż w tej piosence tego absolutnie nie słychać. Gitary elektryczne też pojawiają się na tej płycie. Ale no właśnie, Brel ma to do siebie, że jego piosenki częściej i lepiej wykonują aktorzy niż piosenkarze, no bo te piosenki tak naprawdę się bardziej interpretuje niż śpiewa i nie jest to tylko moja opinia. Bardzo wielu krytyków właśnie taką właściwość tych piosenek podkreśla, więc byłam bardzo ciekawa, jak Icar poradzi sobie z niewątpliwą ikoną czy legendą, jaką jest piosenka Amsterdam.

IKEA i Amsterdam. I powiem Państwu, że trochę dziwnie brzmi dla mnie ta piosenka w wersji studyjnej, ponieważ Amsterdam jest chyba jedną z niewielu piosenek, które Jacques Brel nagrał tylko jeden raz. No i zdaje się, że właśnie to było w trakcie koncertu, chociaż szczerze mówiąc teraz pamięć mnie trochę zawodzi. Jest to absolutnie moja ulubiona piosenka Jacques'a Brela. No więc tak szczerze mówiąc to miałam mieszane uczucie, jak pomyślałam, że IKEA zabiera się za Brela, ale powiem Państwu szczerze, że moim zdaniem poradził sobie, naprawdę sobie poradził, no i w moich oczach bardzo dużo zyskał. No a skoro już tyle coverów, no to może jeszcze jeden. Wracamy do Charlesa Aznavoura, chociaż właściwie jeszcze nie było go w tej audycji, więc pojawi się, no właściwie to po raz pierwszy, mimo że był już wspomniany przy okazji płyty A la Française i Betawaji i Ibrahima Maloufa. Comme ils disent, ale śpiewa Suzanne.

Camille Diz, czyli tak jak mówią, tak jak szepczą tak naprawdę, bo piosenka powstała w roku 1972, napisał ją Charles Aznavour. No i tekst tej piosenki opowiadający o tym, że narrator jest homoseksualistą, było no, wyrazem niesamowitej odwagi, bo w roku 1972 homoseksualizm był nadal karalny we Francji. Ja wiem, że z dzisiejszej perspektywy brzmi to niesamowicie, tym bardziej, że właśnie wczoraj Francja przyjęła nowe prawo dotyczące gwałtów i ścigania gwałtów i chwała im za to. Prawo jest krytykowane jako niedoskonałe, ale nie o to tutaj chodzi. Brawo w każdym razie za to. Natomiast wróćmy do piosenki Camille Diz, a właściwie do wykonawcy, bo wykonawcą jest Suzano, który swój pseudonim zaczerpnął od japońskiego boga burzy, o ile się nie mylę, a sam pochodzi z Francji, jest autorem, kompozytorem, wykonawcą, beatmakerem, no i producentem francuskim, który miesza francuską piosenkę i rap, no i nagrywa swoje piosenki. Natomiast ja gdzieś na Instagramie trafiłam właśnie na jego wersję Camille Diz, no i się nim zainteresowałam i tak trafiłam również na piosenkę Comme un boomerang.

comme un boomerang. I Suzano, podejrzewam, że będzie się pojawiał w audycjach Bonton, bo no, łączy chanson i rap w swojej twórczości, natomiast to połączenie, które on prezentuje, zdecydowanie trafia w moje gusta. Na zegarze za 16 minut godzina 21, no to teraz już czas na kartkę z kalendarza. Po pierwsze, dziś rocznica założenia Le Resto du Coeur, czyli organizacji, która zapewnia posiłki, ale nie tylko ciepły posiłek ludziom w potrzebie. Ta organizacja bardzo się rozbudowała od czasów, kiedy powstała. W roku 1985 założył ją Coluche, tyle że na bazie, wszystko jedno. W każdym razie Le Resto du Coeur bardzo się rozrosło, bardzo pomaga im w działalności grupa muzyków, artystów, entuzjastów generalnie, Les Enfoirés, którzy swoje koncerty mają co roku w zimie. No a dziś również swoje urodziny obchodzi Gérald Jardinier, znany jako Gérald de Palmas albo po prostu de Palmas.

de Palmas, les lois de la nature, czyli prawa natury. Gérald de Palmas albo de Palmas zaczynał swoją karierę w grupie Le Max Valentin, która powstała w połowie lat 80. i rozpadła się pod koniec lat 80. po wydaniu 5 singli. Natomiast w roku 1994 ukazała się pierwsza płyta solowa de Palmasa, La Dernière Année, na której znalazła się piosenka Sur la Route, za którą de Palmas zgarnął Victoire de la Musique w roku 1995. No i myślał, że to już, ten sukces to już. A tymczasem, no właśnie, w roku 1997 ukazała się płyta Les Lois de la Nature. No i ona została tak naprawdę mało zauważona. W sensie stała się klapą. No i de Palmas stwierdził, że chyba jednak tak naprawdę nie odkrył sekretu tego, jak zostać gwiazdą. Wpadł w depresję, o czym nie wstydzi się mówić. Żeby było ciekawiej, w roku 96 urodził się jego pierwsze dziecko, syn o imieniu Victor. No i wydawało mu się, że Les Lois de la Nature dostarczą mu, no nie ukrywajmy tego, środków do tego, żeby utrzymać rodzinę, a tymczasem niestety płyta okazała się klapą. Natomiast w roku 1999 pomocną dłoń do de Palmasa, który pogrążał się coraz bardziej w smutku, wyciągnął Jean-Jacques Goldman, napisał mu piosenkę Jean Rêve Encore i poradził mu, żeby pisał jedną piosenkę na miesiąc. I tak właśnie powstała płyta Marcher dans le sable, z której pochodzi utwór Tomber.

De Palmas i Tombe, piosenka, do której tekst napisał Maxime Le Forestier. No i tę piosenkę w tłumaczeniu na angielski jako Ten Days nagrała sama Céline Dion. Zresztą De Palmas towarzyszył jej na scenie co najmniej dwukrotnie, o ile dobrze pamiętam. Generalnie początek lat 2000, no to jest czas De Palmasa. Przykro mi z tego powodu, że De Palmas, przynajmniej na to wygląda, zakończył już karierę w roku 2023, chociaż ja cały czas mam nadzieję, że to jeszcze nie jest taki kompletnie zamknięty rozdział w jego życiu, że gdzieś jeszcze muzyka mu gra i że on jeszcze do nas wróci, mimo że faktycznie jego kariera do najłatwiejszych nie należała. Widziałam go na koncercie właśnie na początku lat 2000 i sprawiał wrażenie człowieka, który z jednej strony świetnie odnajduje się na scenie, świetnie brzmi, a z drugiej strony wyglądał jak człowiek, który właściwie to nie ma ochoty na tej scenie być. Elle danse seule, czyli ona tańczy sama. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Do usłyszenia.

0: Minęła 21:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, który złożył dziś ślubowanie wobec prezydenta przed Sejmem, zapowiedział w TVN24, że przywróci prawidłową działalność tego Trybunału i że ma na to detaliczny plan. Szczegółów jednak nie chciał zdradzić.
1: Sukcesem będzie Trybunał, który będzie normalnie pracował. I tak się stanie. Trybunał trzeba przywrócić Polkom i Polakom. Trybunał ma zacząć wykonywać swoje funkcje. Mają być wokandy na każdy tydzień ze sprawami, które są rozpoznawane. Są olbrzymie zaległości. I tak się stanie. Spory prawne się rozstrzyga na ścieżkach prawnych. A nie wołając ludzi, żeby przyjdźcie tu, stańcie i brońcie. Kogo? Sędziego Święczkowskiego? Bo Trybunałowi to nic nie grozi. Co jest tym zagrożeniem? To, że on wróci do swojej pracy? To, że Sejm wybrał sędziów?
0: Sędzia Berek poinformował, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego, bowiem pełniący obowiązki prezesa Trybunału Bogdan Święczkowski miał go rzekomo fizycznie wypchnąć z wejścia do korytarza sędziowskiego. Do tej sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
0: Ślubowanie Macieja Berka w Sejmie zorganizowano po tym, jak Komisja Wenecka oceniła, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm, ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania. W ciągu zaledwie doby w pobliżu cieśniny Ormus zostały zatopione dwa statki. Kontenerowiec pod banderą Singapuru oraz masowiec zarejestrowany na Antigui i Barbudzie. Oba statki zostały trafione pociskami. Władze Iranu nie ukrywają, że nasilone ataki mają związek z sytuacją na rynku ropy i z amerykańską blokadą portów. Celem ataków jest też utrzymanie wysokich cen ropy na światowych rynkach, co może mieć wpływ na wynik listopadowych wyborów do amerykańskiego kongresu. Za nieco ponad tydzień w warszawskiej Kinotece rozpocznie się 12. edycja Splat Film Fest. To przegląd kina gatunkowego, któremu towarzyszą spotkania, pokazy specjalne i wyjątkowa atmosfera, mówiła na naszej antenie Monika Stolat, dyrektorka festiwalu.
3: Atmosfera jest super, naprawdę jak ktoś się boi, to niech się nie boi. Znaczy, trochę się przestraszy na samym seansie, pewnie nie jednym, ale my też stworzymy scenografię halloweenową tam w Pałacu Kultury, w Kinotece, takie cmentarzysko specjalne, takie bardziej jak w, nie wiem, w amerykańskim filmie z lat 60. Jest naprawdę świetna atmosfera, sympatyczna, jest bardzo dużo dyń w Kinotece. Wygląda ta przestrzeń zupełnie inaczej niż normalnie.
0: Splat Film Fest to jednak nie tylko horrory. Przez 10 dni widzowie zobaczą blisko 100 filmów, od thrillerów przez fantasy i science fiction po czarne komedie. W programie znalazły się również pokazy klasyki kina, w tym odrestaurowanych produkcji, a także wydarzenia związane z Halloween. Tegoroczna edycja potrwa od 22 do 31 października. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, jak to środa 21. Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski. Moją gościnią dzisiaj, nie przeszkadza pani ta forma?
1: Moja gościnia.
0: Dobrze,
1: nie.
0: Czyli moją gościnią jest Klaudia Ziółkowska, dziennikarka, autorka wspaniałej książki Kocham Cię, zrób mi przelew. Czyli i tutaj muszę przeczytać ten podtytuł, ponieważ mój dziurawy mózg nie zapamiętuje. Historia o miłości, która kosztowała miliony, zdrowie, a nawet życie. No i tutaj na okładce jest narysowana kobieta z tak jak z przedwojennego filmu, trochę z odchyloną głową, obejmowana przez, rozumiem, no, takiego papierowego człowieka, zrobionego całego z ogłoszeń, z takiego naciągactwa. No, tak. I dziękuję za tę książkę, bo wspaniale się ją czyta i gratuluję bardzo.
1: To ja dziękuję za zaproszenie i może odniosę się tutaj do okładki, bo dla graficzki inspiracją był plakat Wichrowych Wzgórz.
0: Proszę bardzo. Słusznie bardzo, tak. No, w tej aurze romantycznej żyjemy po prostu i nagle ta aura romantyzmu zostaje przebita, przekłuta przez jakąś niecną, haniebną intencję. Teraz posłuchamy. Dzisiaj taki klimat właściwie będzie miłosny, można powiedzieć. Poza tą piosenką, którą pani Klaudia wybrała, którą sama skomentuje, ale moim zadaniem było stworzenie atmosfery piosenki miłosnej, aury miłosnej i głównie w oparciu o muzykę włoską. No tak.
1: Proszę. Ja wybrałam utwór spokojny, żebyśmy po tym, co będę mówiła, bo są to historie, które mnie zdenerwowały, żebyśmy mogli się uspokoić.
0: No właśnie. Skąd pomysł na to, żeby mówić właśnie o tych historiach tej zdradzonej miłości, właśnie zdradzonej, wydrwionej, można powiedzieć, oszukanej?
1: Właśnie ze złości, z takiego poczucia złości i niezgody, bo ten pomysł na tę książkę kiełkował we mnie już wiele lat. Od takiej pierwszej sprawy, którą się zajmowałam jeszcze jako dziennikarka TVN Warszawa. I to była bardzo ciekawa historia, ponieważ my wtedy wrzucaliśmy takie, my mówimy w żargonie dziennikarskim, kryminałki policyjne. Policja pochwaliła się, że ujęli oszusta matrymonialnego na gorącym uczynku, który oszukał wiele kobiet. Ja wrzuciłam tę informację i dosłownie kilka godzin później dostaliśmy maila do redakcji od jednej z kobiet, które były poszkodowane właśnie przez tego mężczyznę. I ona napisała, ale bzdury, to wcale tak nie było. To nie było tak, że to policjanci schwytali tego oszusta, tylko to my, dziewczyny, skrzyknęłyśmy się i wystawiłyśmy go policji na tacy. Zaintrygowała mnie ta historia, więc spotkałam się z nią. I też pamiętam tę rozmowę, ponieważ ja, wiedząc, że ona jest ofiarą takiego przestępstwa, zaproponowałam jakiś spokojne miejsce, mówimy, możemy w parku się spotkać, siądziemy na ławce, porozmawiamy. I ona wtedy powiedziała takie zdanie, ale dlaczego ja mam się wstydzić? To ma się wstydzić, ja się niczego nie wstydzę, spotkajmy się w kawiarni w centrum Warszawy.
0: No, miała rację, ale rzadko kto się na to zdobywa po prostu, żeby mówić o tego typu rzeczach. Natomiast muszę powiedzieć, że w tej książce po prostu są takie, no też są, no jest nazwisko bardzo znane, prawda?

0: pani takiego wrażenia?
1: Tak, jest strasznym i też jesteśmy bardzo samotni. Dlatego, dlatego ta książka powstała.
0: A nieufni też przez to?
1: Tak, ale to jest ciekawe, co pan mówi, bo Natalia właśnie wielokrotnie podczas naszej pierwszej rozmowy, bo tych rozmów było kilka, mówiła, że ona zawsze była bardzo nieufna i podkreślała to podczas rozmowy. I to też podczas lektury tej książki widać, ponieważ ona wielokrotnie sprawdzała, czy naprawdę rozmawia z osobą, bo może tutaj powiedzmy słuchaczom, z Antonym Hopkinsem, bo osoba, która go szukała, mówiła, że jest Antonym Hopkinsem.
0: I pani Natalia uwierzyła.
1: Uwierzyła, ale tak jak mówię, sprawdzała.
0: Opowiemy jeszcze tę historię, to znaczy pani opowie, a my wysłuchamy. Rafał Lewandowski jest realizatorem dzisiejszej audycji i bardzo go proszę o piosenkę, która jest przepiękna i śpiewana przez dwie przepiękne osoby, czyli przez Minę i Riccardo Corciante, a tytuł jest Amor Amore. No więc to jest ten klimat, o którym wspominałem. A potem będziemy mówili, co dziurawi ten klimat. Rafale, bardzo cię proszę o tę piosenkę.

0: No to proszę o sobie trochę opowiedzieć, dobrze? Bo to jest taka nasza audycja, to nie jest taka audycja, gdzie ja młotkuję ludzi i po prostu dopytuję i tak wyciskam prawdy, tylko tak naprawdę to metodą Ryszarda Kapuścińskiego, mojego wielkiego przyjaciela, którego wspominam zawsze, no tak jakoś z taką niepewnością, czy on jest dobrze czytany tutaj. A właściwie nawet z pewnością, że nie jest tak dobrze czytany. Tak czy inaczej, zgodnie z jego takim zaleceniem, z taką sugestią, żeby nie pytać, nie zadawać ludziom pytań, tylko żeby usiąść i czekać, aż sami zechcą coś powiedzieć. Tu mamy tylko godzinę, więc muszę zachęcić trochę panią, żeby pani opowiedziała o swojej drodze dziennikarskiej.
1: Jednym zdaniem, to bym, gdybym miała opisać siebie, no to lubię pisać i zawsze tak było. Właśnie tutaj wspominaliśmy już przed audycją, że gdy byłam dzieckiem, to mówiłam, że będę poetką. Później stwierdziłam, że będę dziennikarką sportową, ponieważ od zawsze byłam tam dużo entuzjastką sportów, więc wtedy nałogowo czytałam biografie wszystkich sportowców, trenerów o taktykach piłkarskich, bo myślałam, że to będzie moja droga. Potem przeszłam do dziennikarstwa lokalnego, aż wreszcie, myślę, że od 10 lat zajmuję się sprawami kryminalnymi, społecznymi, czyli chodzę do sądów, czytam akta sądowe, a w wolnych chwilach dużo spaceruję, chodzę po górach, biegam, czytam książki.
0: No właśnie, a jak wygląda przygotowywanie takiego materiału z punktu widzenia tego, no nie chcę powiedzieć, no powiem po polsku po prostu, zaplecza, roboczego zaplecza po prostu. Jak chodzi pani do sądów i przegląda pani akta, tak, zgłębia je pani i znajduje pani w tym przyjemność, czy raczej jest w pani jakaś, toczy się walka pomiędzy odrazą do czynów i do przestępców, a współczuciem dla ofiar.
1: Zdecydowanie to nie jest przyjemna lektura i często łapię się na tym, że muszę wychodzić z czytelni, bo nie daję rady, potrzebuję oddechu. Mam takie wrażenie, że

0: To są sprawy kryminalne i mam wielu kolegów, koleżanki, którzy zajmują się takimi też tematami. Ja do tej pory nie jestem w stanie oglądać zdjęć z akt sądowych. Nawet opracowałam taką swoją autorską metodę, bo kiedyś natknęłam się na takie zdjęcia, stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, że sprawdzam kartki. Jeżeli jest gruba kartka, to szybko mijam i patrzę kolejną, bo kiedyś właśnie, kiedy natrafiłam na takie zdjęcie, to pamiętam, że tak szybko zamknęłam ten tom, że wszyscy w czytelni na mnie spojrzeli. Więc nie są to łatwe rzeczy na pewno dla mnie.
1: A może pani podzieli się w formie pisemnej z tą swoją metodą? Czy próbowała pani to kiedyś spisać? Gdyby pani zrobiła taki reportaż o pisaniu, o przeglądaniu takich niedobrych, wrogich akt, dokumentów.
0: Myślałam o tym, ale też bardziej myślałam o napisaniu reportażu, jak w ogóle wygląda dzień w czytelni. Jak zachowują się prawnicy, oskarżeni, którzy przychodzą czytać.
1: W czytelni sądowej, tak?
0: Tak, właśnie oskarżeni. To zawsze mnie fascynuje, jak widzę koło siebie oskarżonego, którego pilnują policjanci i widzę, jakim on zaangażowaniem prosi i jakie ma już doświadczenie. Mówi, bo tutaj jeszcze ja wiem, że w tym moim materiale są nagrania wideo, czy moglibyśmy teraz przejść, jak chciałbym je odtworzyć. Więc dużo można ciekawych obserwacji mieć, siedząc cały dzień, a czasem i tydzień w czytelni.
1: W ogóle w zwykłej czytelni też się ludzie zachowują dziwnie, prawda?
0: Tak, studiowałam filologię polską, więc spędziłam wiele godzin w różnych czytelniach.
1: W książkach można znaleźć różne rzeczy straszne i miłe też tak samo. No chyba najmilsze są kwiatki zasuszone, prawda?
0: Tak.
1: Ktoś zerwie po drodze do biblioteki i potem nie bardzo wie, co z tym zrobić, wkłada do książki, zapomina, a potem ktoś znajduje, co wydaje się.
0: Złapałam się nawet ostatnio, że w swojej książce znalazłam ususzoną lilię.
1: Ale cudzą, tak?
0: Nie, swoją.
1: Swoją. Do siebie pani wysłała.
0: Tak, nie sprzątałam i akurat wypadła i przypomniałam o miłym zdarzeniu.
1: Jak SMS do siebie, prawda? Niektórzy wysyłają podobno SMS-y do siebie, bo się nie mogą doczekać odpowiedzi na SMS-a miłosnego.
0: Albo do kogoś, kto już odszedł. Też są takie książki.
1: A ten ktoś nie odpowiada. A może odpowie.
0: Tak.
1: Dobrze. Kogo pozdrawiamy? Proszę powiedzieć.
0: Zdecydowanie chciałam pozdrowić moich przyjaciół z Muranowa, którym to obiecałam, mojego męża, Justynę oraz Marysię, które na pewno słuchają dzisiaj naszej rozmowy.
1: I one wiedzą, że są tymi Justynami,
0: tak,
1: tymi Marysiami. A mąż też wie,
0: że... Tak, nadzieję, że ma jedną żonę.
1: Tym mężem. Wspaniale. Dobrze, to przejdziemy potem dalej do opowieści o postaciach tej książki, a teraz zapytam, dlaczego pani wybrała, bo ja poprosiłem panią o wybranie jakiegoś utworu, żebyśmy dzisiaj wysłuchali za pani wskazaniem i wybrała pani utwór Łukasza Dębińskiego i Rahima,
0: tak.
1: Zieleń.
0: Tak.
1: Proszę powiedzieć coś, zanim puścimy.
0: Bo to jest dosyć nowy utwór, którego ostatnio często słucham, ponieważ skończyłam całkiem niedawno promocję, taką główną książki, też pracuję na cały etat, więc trochę żyję w pędzie i ten utwór pozwolił mi na to, żeby właśnie na chwilę się oderwać, wyciszyć, pójść na spacer i przypomnieć sobie, że też ten czas ze sobą jest ważny. Ale też chciałabym trochę odczarować rap, bo też słyszałam taką plotkę, nie wiem czy prawdziwą, że tutaj będę... Po raz pierwszy w pana audycji będzie puszczona piosenka jakiegoś rapera. Nie wiem, czy to prawda.
1: Nie, chyba nie. Rafał jest za szybko jak zawsze i pokiwa głową na nie albo na tak. Czy po raz pierwszy raper jest u mnie w programie? Chyba nie. No nie wiem, w każdym razie jakiś włoski raper był pewnie, jakiś włoski.
0: No to może taki... nieczęsto jest,
1: no,
0: a chciałabym
1: pewno.
0: Tutaj, żeby słuchacze też poznali taką muzykę, bo też... Na przykład są tacy raperzy, którzy, jeżeli wpiszemy ich imię i nazwisko w Wikipedię, no to będą przedstawieni jako pierwsi, jako poeci. Jest to na przykład Eldo, którego utwór był nawet w książce do języka polskiego. Jest też taka wspaniała płyta Bisza Wilk Chodnikowy, do której był dołączony tomik poezji. I bardzo polecam ten tomik.
1: Dobrze. A Rocco Hunt, przypomniało mi się. Rocco Hunt, neapolitański... Jak słychać, jak samo nazwisko wskazuje, neapolitański piosenkarz, raper. Dobrze, posłuchajmy tego utworu, a potem może dwa słowa o tym, o czym on jest właściwie, bo być może ja nie zrozumiem. Tak?
0: No to myślę, jest... że pan zrozumie.
1: Tak?
0: Jestem na to. Mogę się założyć.
1: Dziękuję. To spróbujemy sprawdzić to. Rafale, bardzo cię proszę.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, te

pasje w różnych rozmiarach, kształtach. Opanowy wuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy sandrak, toczy hanpan. Wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach. Każda mantra rozświetla stan, jak smuga światła.

0: bardzo piękny i tak klasyczna, nowa wersja klasycznego Jakże ja się uspokoję.
1: Ja się uspokoiłam.
0: Tak,
1: widział pan, prawda? Widzowie, słuchacze nas nie widzą, ale pewnie pan widział, że...
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą. No właśnie, to sportowe z kolei, tak? A dlaczego panią naszło na sport, proszę powiedzieć? Co w sporcie pani pięknego zobaczyła? Ja zawsze cierpię, oglądając sport, chociaż bardzo lubię lekkoatletykę, ale po prostu ktoś musi przegrać. Naprawdę, mówię zupełnie szczerze, to jest taki banał, ale ja naprawdę po prostu nie umiem się cieszyć ze zwycięstwem, ponieważ się martwię o przegranego.
1: Tak, a mój tata zawsze mówi, że kibicujemy słabszym.
0: To prawda.
1: Zawsze z tej słabszej drużynie. A jeżeli chodzi o sport, to ja miałam bardzo dużą i ważną dla mnie więź z moim ukochanym dziadziem, Rysiem. I on oglądał zawsze wszystkie mecze, czy to piłkarskie, czy siatkarskie, czy lekkoatletykę oglądaliśmy, właśnie skoki, kompletnie wszystko. I oglądałam to z nim i myślę, że z sentymentu. I tak zostałam wychowana. Mam swoją właśnie ulubioną drużynę i zawsze nawet tak się złapałam na tym podczas ostatnich mistrzostw, że zawsze kibicuję tym samym drużynom, bo to są te drużyny, które w dzieciństwie, którym kibicowałam z moim dziadziem.
0: Ale to jest też zmienna, tak? Ulubiona drużyna, która się zmienia w zależności od dyscypliny, rozumiem.
1: Tak. Czy to, ale na przykład zawsze kibicowaliśmy, nie wiem, czy mogę zdradzić, więc
0: proszę,
1: może,
0: no
1: nie,
0: pewnie,
1: może
0: no.
1: Nie zdradzę. Ale tak, zawsze kibicowaliśmy, jeżeli chodzi o kraje, to w Francji z dziadziem. Jeżeli chodzi o drużyny, to Real Madryt.
0: I nie zdradza pani teraz tych drużyn.
1: Nie wiem, czy nie straciłam teraz kilku słuchaczy przez to.
0: Nie, no skądże znowu? Przecież, Boże, bardzo wyrafinowane osoby, jak Janusz Zaorski na przykład, który chodzi na mecze piłkarskie. Prawdopodobnie spotkali się na stadionie razem z Janem Miotkiem, który jest kibicem Ruchu Chorzów, a i chyba Janusz Zaorski był na stadionie Ruchu Chorzów, jeżeli dobrze pamiętam. Janusz, wybacz, jeżeli coś tutaj mówię przez pomyłkę, ale został otoczony przez dziennikarzy i zadano mu pytanie, za kim pan jest, czego kibicem, komu pan kibicuje. I on nie wiedział, co ma powiedzieć, bo każda odpowiedź właściwie wskazywała.
1: Tak, to ja teraz tak się trochę zawahałam, czy powinnam.
0: Tak, i on powiedział wtedy Osasuna Pampeluna, bo po prostu spodziewał się, że to kogoś może nawet rozbawić.
1: Tak, za mnie się nawet śmieją w pracy, że ja w niedzielę to oglądam skoki narciarskie, ale oglądam je też z sentymentu, tak? Za tymi chwilami dzieciństwa, kiedy oglądałam to z dziadem przy tym jego wspaniałym, najwspanialszym na świecie rosole.
0: Dlaczego ludzie oszukują w miłości, proszę powiedzieć? Jakie są motywacje główne? Czy po prostu chęć zarobku, czy to jest w tym jakaś inna emocja, która
1: pieniądze.
0: Niezdrowa emocja?
1: Im chodzi tylko o pieniądze. Nie ma żadnej innej motywacji. Mhm. Chociaż kiedyś pan psycholog Piotr Mosak, on powiedział, że oni też czerpią z tego ogromną satysfakcję i mają potrzebę robienia sobie wyzwań, że nawet kiedy my się śmiejemy z osób poszkodowanych w takich przestępstwach i piszemy jakieś komentarze w sieci pod właśnie artykułami, jaka głupia, jaki głupi, ja bym się nie dał oszukać, to właśnie taki oszust sobie czyta te komentarze i później taką osobę, do takiej osoby pisze, bo chce sobie udowodnić, że ja oszukam wszystkich. I to właśnie było też interesujące, bo to też pokazuje to, że oni często próbowali oszukać i rozkochać sobie panie prokurator, jeden z oszustów, który był poszukiwany listem gończym. Jego zdjęcie było na stronie policyjnych. Zresztą do tej pory jest, więc można sobie Konrad K. wpisać i zobaczyć. Jeżeli ktoś pozna to można zadzwonić na policję. On jak gdyby nigdy nic. Osoba poszukiwana listem gończym wchodzi do sądu okręgowego w Warszawie. Mija policjantów, bo ja zawsze spotykam policjantów w sądzie okręgowym w Warszawie. I idzie do pokoju sędzi, która prowadzi jego sprawę, żeby z nią porozmawiać.
0: Zostaje przyjęty.
1: Nie, pani sędzia na szczęście tutaj od razu go wyprosiła, chociaż później w aktach właśnie wyczytałam, w takiej notatce pani sędzi, że też z pani

0: reagowała, bo to dla niej była nowa sytuacja, nigdy z czymś takim nie miała do czynienia, bo powinna teoretycznie wezwać policję, był poszukiwany listem gończym, żeby go zatrzymali, ale była w takim wielkim szoku, że osoba poszukiwana przez policję, osoba, którą ona sądzi, zresztą której nie może sądzić, ponieważ proces jest, utknął w martwym punkcie, ponieważ pan się ukrywa i ta osoba przychodzi, jak gdyby nigdy nic i chce z nią porozmawiać. Nie wiadomo na jaki temat.
1: Zwykle oszustami miłosnymi nazywamy, czy nazywają osoby zdradzone jakoś, czy oszukane. No, takie zwykłe ludzkie fluktuacje uczuć po prostu, tak? Tak samo jak te rozliczne kochanki, czy ukochane Odyseusza na przykład, prawda? Które no, żegnają go słowami, oszukałeś mnie, oszukał mnie, prawda? Tak samo jak Dydona, opuszczona przez Eneasza. Mówią o oszustwie. To nie jest oszustwo. To jest chyba większość ludzi po prostu zwyczajnie w momencie, kiedy się zakochuje i kiedy deklaruje miłość, to też wierzy w to. Trochę w tym roku obchodzimy 200-lecie urodzin Karla Collodiego, autora Pinokia. No i on stworzył tę postać Pinokia, który święcie wierzy. Mówi, że w momencie, kiedy składałem obietnicę, to ja naprawdę myślałem, że tak jest. Ale potem mówił, jestem z kiepskiego drewna, tak? No więc właśnie, to drewno czereśniowe. To tak, a tutaj wchodzi perfidia, to znaczy wchodzi rzeczywiście od samego początku taki zamysł, żeby oszukać, że trzeba w pewnym momencie wejść. Czyli krótko mówiąc, jest najpierw takie upatrzenie ofiary, tak? I ta ofiara musi mieć jakieś cechy. Jakie cechy ma mieć ofiara?
0: Jest w trudnym momencie życia. Chodzi tylko o ten moment, bo można powiedzieć, oczywiście ja teraz to powiem, można tak powiedzieć, że będzie to osoba samotna. Ja bym dorzuciła do tego jeszcze, że jest to osoba, która od razu, która widzi w człowieku dobro, a nie zło, jak go poznaje. Więc ja bym wskazała te dwie cechy, ale najważniejsze jest to, że jest właśnie w takim trudnym momencie życia. Bo to widać w lekturze akt sądowych, że oszuści piszą dziennie do kilkuset osób. I to nie jest tak, że wszystkie odpiszą, że odpisze ta jedna, która będzie miała ten właśnie zły dzień, czy tak jak na przykład Natalia Sikora, o której już wspomnieliśmy, która jest artystką, która jest na scenie i nagle przez pandemię z tej sceny schodzi, jest sama, zamknięta w pokoju, albo będzie to osoba, która sama wychowuje od wielu lat dziecko, już czuje, że jest gotowa, żeby kogoś poznać i nagle ten ktoś pisze. Albo będzie to osoba, która była 60 lat w związku, szczęśliwym jej się wydawało i nagle ktoś zapuka do jej drzwi, ona otworzy i usłyszy jakby nigdy nic, a czy pani wie, że pani mąż od wielu lat jest również z moją żoną, zdradza panią? Osoba, której tak naprawdę świat w jednym momencie się zmienia i w takim dużym domu zostaje nagle sama.
1: A proszę przypomnieć tylko historię, przypomnieć albo powiedzieć historię pani Natalii Sikory.
0: Tak, to tak jak...
1: Bo to zabrzmiało jakoś niezwykle, że Anthony Hopkins dzwoni, tak? No gdyby do mnie Anthony Hopkins zadzwonił i powiedział, proszę pana, chcę recytować pańskie wiersze. Ja oczywiście bym powiedział, proszę bardzo. Ale nie dałbym mu pieniędzy. Przepraszam, bo już przeczytał te wiersze.
0: Tak, tylko że u Natalii było trochę inaczej, ale to może od początku dla słuchaczy, którzy jeszcze nie czytali książki. Natalia, tak jak już wspomniałam, była w trudnym etapie życia, ponieważ była pandemia. Ona nagle zeszła ze sceny, została w domu. Natalia, oprócz tego, że jest wspaniałą piosenkarką, jest też aktorką, pasjonuje ją film i uwielbia Antonego Hopkinsa. To jest jeden z jej ulubionych aktorów. Wtedy on miał dostać Oscara za film The Fathers i Natalia napisała mu komentarz na Instagramie. I po kilku minutach dostała wiadomość od kobiety, która powiedziała, że jest sekretarką właśnie Antonego i że zbiera informacje o jego fanach z całego świata i Antony chciałby ją poznać, chciałby poznać jej opinię i z nią porozmawiać teraz. To nie miało być za godzinę, dwie, tylko teraz w tym momencie. No to Natalia nie wiedziała, co się dzieje. Ona tak powiedziała, że... Była w wielkim szoku, ale Anthony Hopkins, ona teraz, no dlaczego miałaby powiedzieć nie? I zaczęła z nim rozmawiać. On tam pytał się, jak się podobają jej filmy. Ona powiedziała też, że jest artystką. Natalia Sikora była zwyciężynią takiego programu The Voice of Poland. Ten Antony Hopkins wysłał jej od razu nagranie z jej wspaniałego występu. Nie wiem, czy miał pan okazję zobaczyć.
1: Tak, zajrzałem.
0: Tak, naprawdę niezwykle wiele milionów odsłon i wciąż tych odsłon przybywa. I po tej rozmowie kolejnego dnia ta znajomość została kontynuowana, ale Natalia zaczęła mieć wątpliwości, bo niby tutaj rozmawiam z Antonym Hopkinsem, no ale jednak może warto byłoby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście on. I ta osoba, ten oszust napisał, że on teraz będzie w ogóle w Warszawie i będzie w jednym z hoteli znanych w Polsce. Więc Natalia zadzwoniła do tego hotelu, ale też nie mogła zapytać, ale czy będzie u was Antony Hopkins, bo wiadomo, nie uzyskałaby takiej informacji. Więc zapytała, a czy teraz będzie u was gościła jakaś ekipa ze Stanów Zjednoczonych? I usłyszała, że tak. Ja sprawdziłam tę informację i w tamtym czasie mógł być kręcony film w Polsce. Zapomniałam teraz, przepraszam, tytuł wypadł mi z głowy. I najpewniej osoba, która przygotowywała się do tego, żeby oszukać Natalię, sprawdziła to. Może po jakimś hashtagu zobaczyła i wykorzystała to. Więc Natalia kontynuowała tę znajomość. Głównie rozmowy były o sztuce. Pan zaproponował, pan, kto był po drugiej stronie komputera.
1: Ktoś o głosach, tak, Antony Hopkinsa, tak?
0: Tak, tak. Zaproponował jej, żeby przyjechała właśnie do Stanów, rozwijała swoją karierę. Ja się nie dziwię, bo uważam, że Natalia by zrobiła ogromną karierę w Stanach. I znów Natalia, to nie było tak, że Natalia uwierzyła i powiedziała, no to ja się pakuję i jadę. Tylko kiedy powiedziała rodzicom o tym, że koresponduje z Antonym Hopkinsem, tata powiedział, że Natalia jesteś wspaniała, ale zadzwoń tam. Ja chcę usłyszeć jego głos, chcę wiedzieć, że to na pewno jest on. I Natalia wykonała telefon przy tacie i wszyscy zgodnie stwierdzili, tam była jeszcze mama, że tak, to jest Antony Hopkins, to jest jego głos.
1: Jak tu się oprzeć? No, w każdym razie pamiętam, jak Michał Rusinek mi opowiadał, że Antony Hopkins skomentował wiersze z Wisławy Szymborskiej. No więc to był on na pewno.
0: Zaraz, a ja bym się nie zdziwiła, taka poetka, nie, prawda?
1: Nie, nie, no przy mnie Umberto Eco brał. Podszedł do Wisławy Szymborskiej z czerwoną różą i wręczył, także takie rzeczy się zdarzają. No tak, ale to Wisława Szymborska. Dobrze, a to Natalia Sikora. Wspaniała wokalistka. Ja sobie posłuchałem teraz
0: jej
1: utworów i ona będzie naszą gościnią tak samo tutaj, tylko że ona wskaże termin. Kiedy tak będzie mogła i wiem, że szykuje nową płytę i
0: tak, już obiecałam, że będzie na winylu, więc też czekam, żeby zakupić. Też cieszę się bardzo, bo też widzę. Dla niej też to była trudna sytuacja, bo ona była w tym czasie, kiedy rozmawiała z oszustem, grała w serialu, występowała w teatrze, też koncertowała i ona te wszystkie kontrakty zerwała, myśląc, że poleci do Stanów Zjednoczonych, więc ona bardzo długo też odbudowywała swoją karierę i też prowadziła konto swoje w mediach społecznościowych i to konto zostało później skradzione po tym oszustwie, więc straciła tak naprawdę wszystkich swoich widzów. I ja nawet weszłam, znalazłam chyba u Krystyny Jandy znacznik, kiedy Natalia była oznaczona. I weszłam w ten jej profil i zobaczyłam tam jakieś tureckie koszule flanelowe. Więc został zhakowany i sprzedany.
1: Kłaniamy się pani Natalii. W związku z tym dziękujemy. Jej agentce.
0: Czekamy. Ja też
1: i czekamy
0: czekała,
1: na program,
0: słuchała,
1: którego pani proszę obiecać, że pani wysłucha. Rafał Lewandowski teraz nam puści taki utwór, który jest takim arcydziełem drobnym Viniciusza de Moraesa. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś puszczałem Viniciusza de Moraesa, o poeta i o flor. Taki piękny, przepiękny, taki do płaczu utwór, który po polsku ma tłumaczenie chyba zespołu reprezentacyjnego, bo miłość jest pieszczotą. Amor e un carigno, tak się zaczyna. A teraz Valsinha, tak, z tą urodą portugalską, tego wielkiego Brazylijczyka, wielkiego brazylijskiego poety i muzyka. Viniciusza de Moraesa, Valsinha, tylko że puścimy teraz wersję włoską, śpiewaną przez Patti Pravo. Rafale, do dzieła.

0: Boże, jakim pięknym głosem Rafał mówi: uwaga! I wznosi, jak Pan Bóg Stwórca nieba i ziemi, wznosi dwa palce i pokazuje, że wchodzi. Teraz wchodzi cisza, którą ja muszę wypełnić. I ja chcę powiedzieć tak, no, że wzruszająca jest dedykacja właśnie dla dziadzia Rysia, tej książki, który urodził się 12 lipca 43, a zmarł 30 czerwca 25 roku.
1: Tak, zaraz po tuż przed rozmową z Natalią Sikorą właśnie. Aha. Kiedy już książka powstawała.
0: O co ja panią chciałem teraz spytać? Proszę mi powiedzieć.
1: Nie wiem. Chciałabym czytać ludziom w myślach, ale jeszcze nie opanowałam
0: tego. Jezus Maria. Chciałem o coś takiego konkretnego spytać panią i nie wiem, nie mam zielonego pojęcia zaraz. Wszystko mi się wypłukało. Ale chyba
1: porozmawialiśmy o dziadkach i dlatego.
0: Chyba się wzruszyłem po prostu.
1: Ja też. Jakoś tak. Jak pan odczytał od razu.
0: No więc właśnie. Czego pani się spodziewa? Nie miałem zadać tego pytania, ale po prostu teraz mi przyszło do głowy. Czego pani się spodziewa po swojej pracy dziennikarskiej? Co jest taką siłą napędową, czy motorem? Czy samo poszukiwanie takich wiadomości o ludzkich losach i o sprawach, czy też jakaś wiara w przemianę, w zmianę świata, w popchnięcie go do przodu?
1: Trudno jest w tych czasach zmieniać świat, ale na pewno chciałabym, żeby zmieniła się perspektywa i trochę sposób myślenia. Tutaj ja, moi znajomi, przyjaciele, rodzina już mieli mnie dość, jak pisałam książkę, ponieważ cały czas czułam taką ogromną odpowiedzialność za to, żeby osoby, które ją przeczytają, patrzyły na poszkodowanych tak samo jak ja i trochę właśnie zmieniły zdanie, nie mówiły głupia, głupi, naiwna, tylko bardziej zrozumiały, co się wydarzyło. I bardzo mnie boli. Dla mnie to jest ogromnie bolesne. Właśnie kiedy czytam komentarze i jest, my wręcz gloryfikujemy, mówimy, że sprawca, jaki cwany lisek, jaki sprytny, szacun dla niego, przekot. Takie czytam komentarze, a tak źle mówimy o osobach, które tak bardzo ucierpiały, które straciły tyle pieniędzy, zdrowie, zaufanie, czasem życie. I bardzo bym chciała, tego oczekuję po tej książce i po swojej pracy tak w ogóle, żeby może zmienić perspektywę, zmienić trochę myślenie.
0: Ale to rzeczywiście przez cały czas, może pani przyzna mi rację albo nie, humanistyka to jest taka dziedzina życia, która w ogóle się niczego nie uczy, to znaczy nie popycha się do przodu. Tak? Jeżeli w fizyce na przykład odkryjemy, że istnieją kwanty, czy tam Bóg wie co, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co odkryjemy, co możemy odkryć, to już nikt nie może cofnąć się o krok, żeby skądinąd zacząć po prostu swój wywód. Natomiast w przypadku humanistyki, jak gdyby nie, no, czy wiedzy o człowieku, mądrości naszej co do człowieka, rozpoznania, no to bez przerwy powtarzamy te same rzeczy i te same błędy. I oglądamy na przykład obrazy Caravaggia i widzimy, że obok Amora, tak, są rozwalone rzeczy po prostu. Że jak przychodzi Amor, to wszystko rozwala. Po prostu rozbija instrumenty muzyczne, prawda? Rozsypuje perły, po prostu stawia wszystko na głowie. I to nas powinno uczyć takiego, że miłość po prostu wydobywa z nas taką największą kruchość. Po prostu, że jesteśmy wtedy tak strasznie podatni na strzały. Petrarka, kiedy pisze o...
1: Sonety do Laury.
0: No właśnie. Petrarka, kiedy pisze o tym, kiedy zakochał się w Laurze, to powiedział, że właściwie on się nie chciał zakochać, w ogóle się bronił przed miłością, ale był Wielki Piątek, więc on otworzył serce na cierpienie Chrystusa i wtedy Amor strzelił w niego po prostu i wykorzystał jego słabość, po prostu jego współodczuwanie i ugodził go i był całkowicie bezbronny.
1: Tak, ja zawsze to powtarzam też często, żebyśmy sobie czasem zrobili taki rachunek sumienia i przypomnieli te czasy, kiedy byliśmy tak bardzo, bardzo szalenie zakochani i czy my wtedy nie robiliśmy jakichś nieracjonalnych rzeczy. Bo ja może bym znalazła w historii swojego życia takie historie. Bo my wtedy trochę tracimy taki trzeźwy pogląd na świat, na tę osobę.
0: A o czym pani zaraz będzie pisała, albo pisze? Czy może pani powiedzieć?
1: Pracę teraz zawodową?
0: No, jakąś książkę nową, tak? Nowy reportaż, nowe poszukiwania.
1: Na pewno chciałabym się przyjrzeć młodym ludziom teraz. Mhm. Temu, co się dzieje, temu, dlaczego teraz piszemy o tak tragicznych zdarzeniach. Bo ja kiedyś w jakimś reportażu też zapomniałam nazwę, ale przeczytałam takie zdanie o zabójcy, że ważył 3 kg 600 i miał 56 centymetrów wzrostu. Tak? I to mi pokazało, że tak uświadomiło, bardzo, bardzo, to zdanie naprawdę do dziś pamiętam, że my się nie rodzimy źli. I bardzo bym chciała dowiedzieć się, co się z nami dzieje później. Dlaczego teraz młodzież się tak zachowuje.
0: To ogromnie ciekawe. Ma już pani pierwszego czytelnika. A tymczasem wysłuchamy, bo tak, dzisiaj jest, wiem o co miałem chwilę, ale to nie ma.
1: Tylko to, żebyśmy znowu nie zapomnieli.
0: Ale ja zawsze się przyznaję do swoich wszystkich takich właśnie błędów. Zapomniałam dwa notesy przy sobie i zapominam zawsze zajrzeć do notesu. Jak zapiszę, żeby nie zapomnieć, to potem zapomnę, że zapisałem. No i takie różne historie się ze mną dzieją. Natomiast dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, tak?
1: No, nie zrobiłam specjalizacji nauczycielskiej na studiach.
0: U nas nie było takiej możliwości. W każdym razie chciałbym nauczycielom złożyć najlepsze życzenia, bo teraz jakoś tak sobie pomyślałem o nich, że są wystawieni na straszne rzeczy. To znaczy właśnie w tej sytuacji tych ludzi właśnie młodych, którzy czasami mają... No, ludzie młodzi są zdani na tych ludzi, na nauczycieli. No, a potem nauczyciele są zdani tak samo na tych ludzi młodych, naprawdę, którzy mogą skrzywdzić bardzo. Ja miałem taką jedną nauczycielkę, może dwie, które strasznie mnie poturbowały, strasznie mnie skrzywdziły. Ale też miałem takie dwie, czy trzy, czy cztery, które bardzo mi podały dłoń i bardzo mnie uformowały. No tak czy inaczej, chciałbym im poświęcić taką piosenkę przepiękną. Domenico Modugno, wielkiego Domenico Modugno, il maestro di violino. To jest o nauczycielu muzyki, który zakochuje się w swojej uczennicy po prostu. I to jest, no, to jest przepiękna piosenka. Jedna z takich piosenek największych, najsłynniejszych piosenek miłosnych w literaturze włoskiej muzycznej. Posłuchajmy. I on mu śpiewa tak, on cały czas mówi do tej dziewczyny i mówi, że właściwie tak, no, co się dzieje. I on nagle słyszy, że ta dziewczyna mu mówi, to ja już nigdy nie przyjdę. No i on mówi, że dlaczego? Dlaczego? On jest taki przerażony nawet, tak? Jest w panice, że ona nigdy nie przyjdzie, a przecież ją bardzo kocha. I ona wtedy mu wyznaje miłość. Nie przyjdę, bo jestem bardzo w panu zakochana. Ojej. Rafale. Niech ci ręka nie zadrży ze wzruszenia. Proszę.
2: Allora è pronta, signorina?
3: Sì, maestro.
2: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
4: Fa la mi re mi fa attenzione al mi.
3: Mi scusi.

0: No w tej piosence Domenico Modugno mieliśmy i nauczycielstwo, i miłość, czyli wszystkie elementy naszego...
1: To się zapisze na włoski teraz, po naszej rozmowie.
0: Już wiem, o co miałem panią spytać. Czy pani spotyka potem te postaci, które po napisaniu książki? Czy
1: one zdecydowanie tak.
0: Jakie są ich reakcje? Czy one siebie odnajdują w tym, co zapisane? Bo bardzo często te losy jednak opowiedziane przez kogoś innego, czy tam zapisane, jakoś wracają do nas w takiej jakiejś formie innej i której być może byśmy nie chcieli.
1: Największy stres, autoryzacja. No. Ja zawsze powtarzam, kiedy wysyłam teksty do autoryzacji, takie trudne, bardzo emocjonalne, to zawsze mam, czuję ogromny stres, że tego nie udźwignęłam, że nie przekazałam tych emocji, które widziałam i czułam. Więc tak, jest to zawsze największy stres, ale ja jestem w kontakcie z większością bohaterów mojej książki.
0: Ktoś odmówił autoryzacji?
1: Słucham?
0: Ktoś odmówił autoryzacji?
1: Tak. Odmówiła jedna osoba, ale ja też nie namawiałam. Ja nigdy nie miałam takiego poczucia, że muszę wszystkich namówić na rozmowę, bo uważałam, że w tej książce chciałam, żeby mówiły osoby, które już są gotowe na to, aby opowiedzieć swoją historię i bardzo chcą ostrzec innych. To było takie dla mnie najważniejsze. A właśnie dziewczyna napisała, że jej zdaniem te emocje nie wybrzmiały, które miała ona w sobie i że być może kiedyś sama napisze książkę. Jest to artystka, więc też malarka, piosenkarka, też już jedną książkę napisała, więc bardzo trzymam za nią kciuki i jestem bardzo dumna, że wyszła tak na prostą po tym, co ją spotkało. Mhm. Ale nie mogę powiedzieć szczegółów.
0: Nie, no pewnie, że nie, skoro nie autoryzowała, to dlaczego, z jakiegoś powodu w każdym razie. Ale było pani przykro wtedy, czy nie?
1: Byłam wtedy na wakacjach.
0: Czy szukała pani w sobie winy troszkę?
1: Oczywiście, że tak. Zawsze szukam w sobie winy. Oczywiście było mi przykro, ale też kiedy napisała mi, że odmawia, tak jak mówię, jakoś przyjęłam to z takim zrozumieniem, bo uważałam, że to jest jej decyzja.
0: A dlaczego szukamy w sobie winy zawsze?
1: Nie wiem. A pan tak nie ma?
0: Mam.
1: Ja zawsze jak napiszę to jakiś tekst, to pierwsze co to szukam, co się nie podoba, a nieco się spodoba.
0: Znam jedną osobę, która wie na pewno, bo na pewno nas słucha, że przez katolicyzm ona uważa, że szukamy w sobie winy. Naprawdę, tak? Mówię zupełnie szczerze, tak.
1: No. Może coś w tym jest.
0: No więc właśnie, więc to jest tak, że przez to, ale ja myślę sobie, że też z wielu innych powodów. Znaczy chyba się rodzimy z czymś takim właśnie, jak jeszcze w takiej sferze archaicznej, można powiedzieć, kiedy zostaliśmy ulepieni, to gdzieś tam wleciał jakiś wiatr. Dlatego uważam, że czyszczenie wszystkiego takim spirytusem, trawienie jest dobre, żeby nic nie wleciało niedobrego, takie żadne żyjątko, które nas rozsadza od środka. A tam widocznie to żyjątko winy, poczucie winy gdzieś tam wleciało.
1: Tak, ale to jest też ta odpowiedzialność, bo ktoś powierza nam często, mówi o takich naprawdę bardzo intymnych szczegółach swojego życia i uważam, że ma prawo do tego, żeby czuć inaczej. Hmm.
0: A zdarzyło się pani puścić tekst nieautoryzowany?
1: Nie, zdecydowanie nie.
0: A nie, jeżeli książka czeka na przykład, tak i mówią, czy znosi pani dobrze presję wydawców na przykład?
1: Tak.
0: Proszę bardzo, proszę na jutro, bo... No a pani jeszcze nie ma autoryzacji.
1: Czy ja zajmuję się takimi tematami, że wydawcy wiedzą, że trzeba poczekać na tę autoryzację, że to są za poważne tematy, za wrażliwe i ani moją intencją, ani wydawcy, ani całej redakcji nie jest to, żeby powodować, aby ktoś ponownie cierpiał.
0: To prawda.
1: Bardzo... Cieszę się bardzo, że pracuję z takimi ludźmi, którzy to rozumieją.
0: No ja bardzo pani dziękuję za rozmowę i za to, że pani przyszła. No i no jeszcze może pani chce kogoś pozdrowić?
1: Wracam do pozdrowienia słuchaczy, moich przyjaciół z Muranowa, żony, męża Marysi oraz Justyny.
0: Ale z Muranowa, to znaczy z kina
1: Andrzeja?
0: Muranów?
1: Nie, mieszkają na Bursanowie. Andrzej oraz Anna.
0: A, rozumiem, dobrze. Rafał pokazuje, że trzeba skończyć, więc kończymy. Robert Kawka się pojawia ze swoim nowym serwisem, a my wysłuchajmy ostatniej dzisiejszej piosenki wielkiego Fabrizio De André. La canzone dell'amore perduto, czyli piosenka o straconej miłości. No właśnie, przepiękna, przepiękna. Miłość, która targała nam włosy, już się skończyła, ale pozostaje nam czułość i jakaś przejściowa, chwilowa pieszczota. Posłuchajmy. Dziękuję raz jeszcze.
1: Ja dziękuję.
0: Rafał, dziękuję tobie też.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rusza jutro proces 23 osób zamieszanych w aferę w Collegium Humanum, czyli dyplomów akademickich kupowanych za łapówki. Na ławie oskarżonych mają zasiąść m.in. dwaj byli europosłowie Ryszard Cze i Karol K., prezydent Wrocławia Jacek S., czołowy dziennikarz Republiki Adrian K., czy były komendant Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępca. Wszyscy oni twierdzą, że są niewinni. Zarzuca im się popełnienie kilkudziesięciu przestępstw, głównie wręczania bądź przyjmowania korzyści majątkowych czy osobistych, poświadczania nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy i powoływania się na wpływy. 2 miesiące aresztu dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze 9 zarzutów, w tym najpoważniejszy – planowania obalenia siłą władz państwowych. Grozi mu za to od 2 do 15 lat więzienia. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Więcej informacji prokuratura będzie udzielała na ten temat jutro. W przyszłym roku po wakacjach w Polsce ma zacząć działać nowy system powiadamiania o zagrożeniach z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Ostrzeżenia mają być przekazywane szybciej i uzupełnić obecny system alertów RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i przedstawiciele 4 operatorów komórkowych podpisali dziś list intencyjny w tej sprawie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Chodzi o wdrożenie systemu Cell Broadcasting. Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy. I chcę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to będzie najszybsze tego typu wdrożenie w krajach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kraje porównywalne potencjałem i porównywalne liczbą mieszkańców, powierzchnią geograficzną.
0: Ten nowy system powiadamiania o zagrożeniach z wykorzystaniem telefonu komórkowego będzie kosztować państwo około 100 milionów złotych. Co antyczna tragedia może powiedzieć nam o dzisiejszym świecie? W Orestei, w reżyserii Luca Percivala, nie brakuje przemocy, zemsty i konfliktów, które trudno zakończyć. O tym, jak twórcy pracowali nad spektaklem wystawianym w Teatrze Narodowym w Warszawie, opowiadała na naszej antenie Maja Wisła-Szopińska, autorka dramaturgii.
2: Używamy minimalistycznych środków do opowiedzenia tej historii. Nie ma tam dużo tak zwanego dziania się. Sporo tego, co jest treścią spektaklu, wydarza się trochę pomiędzy aktorami a widzami. To znaczy widzowie muszą trochę skorzystać z własnej wyobraźni czy własnej wrażliwości i własnego sposobu postrzegania świata, żeby domknąć czy dopowiedzieć pewne rzeczy, które są jakby w sugestywny sposób przekazywane ze sceny, ale niekoniecznie zawsze nazywane czy pokazywane, czy właśnie jakoś tak nachalnie podtykane.
0: Oresteje w reżyserii Luca Percivala można już oglądać w Teatrze Narodowym w Warszawie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, program realizuje Rafał Lewandowski. Mamy 10 minut po godzinie 22 i kontynuujemy naszą opowieść z zeszłego tygodnia. Opowieść o nowościach wydawniczych, muzycznych, oczywiście musicalowych. Na początku wybrzmiał nam musical Stiletto. Nie ukrywam, że zakochałem się w muzyce z tego musicalu. Może nie do końca w samym musicalu, ale muzyki słucham od 2 dni non-stop. Mam taką nadzieję, że ten entuzjazm wam się również udzieli. Dodatkowo daje znać, że można zobaczyć pełny proszot, czyli sfilmowany ze sceny, właściwie trochę tak filmowo, prosto z londyńskiej sceny, właściwie w serwisie YouTube ten musical. Wystarczy wpisać musical Stiletto i tam 2 godziny pełnego musicalu. Matthew Wilder jest odpowiedzialny za muzyczną stronę tego musicalu. Ten pan, nie wiem czy kojarzycie, ale stworzył m.in. muzykę do animacji Mulan. No dobrze, to gramy i mam nadzieję, że zakochacie się w tej muzyce tak samo jak ja.
1: Well, I'd definitely say there's some promise there.

0: Właśnie, bo ja lubię, jak musical jest tak mocno dramatyczny i tutaj rzeczywiście mocno dramatyczny w tych wykonaniach jest i to się jeszcze ukaże w kolejnych nagraniach. Ale zanim dwa słowa o musicalu Stiletto, mam dla was do rozdania dwie podwójne wejściówki na nadchodzący dyplom studentów Akademii Teatralnej w Warszawie, oczywiście w Teatrze Collegium Nobilium. Tytuł to Niezidentyfikowane szczątki ludzkie. Ludzkie i prawdziwa natura miłości w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. To jest specjalizacja dramatyczna, więc piosenek tam raczej nie uświadczycie, ale na pewno warto się wybrać. Data to środa, 28 dzień października. Ja sam wybieram się na premierę, więc póki co nie mam za bardzo o czym wam opowiadać, ale jak dobrze wiemy, najlepiej jest się przekonać na własnej skórze. Więc zachęcam, przypominam. 28 dzień października, jest to środa. Dwie wejściówki podwójne. Oczywiście mogą zostać pobrane osobno, ale dwie osoby na taką jedną wejściówkę się załapią. Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości, dyplom studentów. No dobrze, to zachęcam. kacper.siedlecki@nowyświat.online. Jeszcze się przypomnę z mailem kacper.siedlecki@nowyświat.online. Zachęcam do pisania. A my wracamy do Stiletto.
1: Come, Marco. Pray, perform for us, my boy. Arouse our

0: Usłyszeliśmy utwór, który w musicalu jest prezentowany przez naszego głównego bohatera Marco. Marco jest wokalistą, ale też jest, jak zresztą mogliście usłyszeć, kastratem. Oczywiście w spektaklu postać pojawia się w masce podczas tego utworu. Pod nią kryje się wokalistka operowa, a nie nasz aktor, który wciela się w Marco. A więc następuje takie podmienienie aktorów, żeby otrzymać, no umówmy się, bardziej wiarygodny efekt. Fabuła spektaklu rozgrywa się w Wenecji i nasz główny bohater zakochuje się w pewnej czarnej, zdolnej pieśniarce, która nam chwilkę wcześniej zaśpiewała, która w ówczesnych czasach nie miała właściwie szans na to, żeby zaprezentować swój talent. Była uważana za niegodną, po pierwsze dlatego, że była kobietą, po drugie dlatego, że była czarna. Nasz bohater jest w takiej niejasnej jeszcze relacji ze swoim nauczycielem wokalu. Chciałbym, żeby wybrzmiała teraz piosenka tego nauczyciela, Written in Stone.
1: Theo was stunned. Some moved to tears. I've worked so hard and dreamed of this for years and years and years. I must sit down, transcribe it all before this feeling disappears. I can't stand still, my heart is racing like a horse out of the gate. I knew this day eventually would come. It had to, it was fate, and yet, oh my, this moment far exceeded my desire.

Oczywiście mówimy tutaj o takim momencie w czasie, w którym no, produkowanie, bo chyba tak można to nazwać okrutnie, ale produkowanie kastratów po to, żeby śpiewali tym dziecięcym, chłopięcym głosem, bardzo wysokim, bardzo jasnym, ale jednocześnie przy już pojemności dużej płuc dorosłego mężczyzny, żeby ten głos się niósł o wiele dalej, no było tak naprawdę nielegalne. Robiono to pod takim płaszczykiem różnych przekrętów, bo Kościół tego nie popierał. Mówiono, że a to chłopiec spadł z konia, a to krowa czy inne zwierzę niechcący go uderzyło w jądra, jak był właśnie mały. I tak się tuszowało te sprawy. I oczywiście robiło się to wśród chłopców, którzy zapowiadali się na znakomitych wokalistów, mieli piękne młode, dziecięce głosy i to się stawało ich

0: jakimś tam stopniu, ponieważ w pewnym momencie pojawia się taka bogata dziedziczka w musicalu Stiletto, która postanawia objąć patronatem naszego śpiewaka i jego niepowtarzalny wokal, ale kryją się za tym również inne, mocno erotyczne pobudki.
1: Now, Marco, come. Am I so repulsive?
2: You are exceedingly beautiful.
1: Make me believe it. Don't be frightened. You can be as wild as you like. I am unshockable, I assure you.

Nie byłbym sobą chyba, gdybym nie chciał zgłębić tematu, jak to mam w zwyczaju, więc przed musicalem Stiletto, zanim go obejrzałem, sięgnąłem po film Farinelli.

0: ostatni Kastrat z 94 roku i w pewnym momencie wydawało mi się, że będzie właśnie Stiletto, będzie taką musicalową adaptacją tej historii, ale jednak nie. Wciąż pozostaje jednak taki aktualny motyw męskości w obu tych tytułach, który co chwila wraca. Właściwie utraty tej męskości przez naszego bohatera. Tu oczywiście w cudzysłów zamykam, bo męskość to oczywiście nie musi równać się posiadanie jąder. Zarówno u Farinelliego, jak i u Marco. Więc posłuchajmy, co czyni mężczyznę. What makes a man a man?
1: What am I to you, Shoya?
2: A man?
1: Not some kind of freak?
2: No. Not at all.

0: Ponownie zachęcam do obejrzenia całości musicalu na YouTubie i przypominam, że mam dla Was do rozdania dwie podwójne wejściówki na dyplom studentów Akademii Teatralnej w Warszawie, Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości. 28 października jest to środa. kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Proszę pisać, zgłaszać się, bo wciąż one są. kacper.siedlecki@nowyswiat.online. No dobrze, to przechodzimy teraz do kłótni męża z żoną.
1: You were still a virgin when I met you. Aching for adventure and romance. Sheltered as you were, like a kitten you did purr. Once you caught my eye and beckoned me to dance.
2: Contraire, carissimo! You were just a horny, handsome player. Unbeknownst to me, you had a plan.

0: Without me you're simply going nowhere.
1: I czas na moją ulubioną piosenkę z całego musicalu Stiletto o wyrwaniu się z toksycznej relacji i o wzięciu spraw we własne ręce.
2: Oh! I don't know who I hate more right now. Pietro or... or myself.

0: long. Don't look back.
1: A z musicalem Stiletto pożegnamy się utworem, który śpiewa nasz Marco oraz jego miłość, o której wspominałem na początku, wspomniana czarna pieśniarka, której w końcu udało się zasłynąć i pokazać swój głos.

Przechodzimy do kolejnego musicalu, który składa się z takich filozoficznych i mitologicznych traktatów o tożsamości. Osobą autorską i aktorską jest tutaj Chiang Nang. Jest to muzodram, czyli jedna osoba, która śpiewa piosenki i jest w tej inscenizacji, a tytuł tego musicalu to Legendary z podtytułem The Myth of Creation, czyli mit stworzenia.

0: goddess named Nua.
1: Przepięknie zaśpiewane na żywo eseje o stworzeniu, przefiltrowane przez taką naprawdę niezwykłą wrażliwość, którą podejrzewam, że słyszycie, Chiang Nang. Czas teraz na falę oceanu. The Ocean.

0: Jeżeli ktoś przed 23 do nas dołączył, to daje znać, że pozostała mi jeszcze jedna podwójna wejściówka na dyplom studentów w Warszawie. Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. Jest to środa, 28 dzień października. Jedna podwójna wejściówka jeszcze czeka, więc proszę pisać kacper.siedlecki@nowyświat.online. Warszawa, dyplom studentów, środa, 28 dzień października. A dla was jeszcze ostatnia piosenka z musicalu Legendary, musicalu, który opowiada o azjatyckim imigrancie, o jego tożsamości queerowej i o jego zmaganiu się z pytaniem, czy powinien mieć dziecko. I o tym opowiada ta piosenka, Potomek Smoka.
1: When I was six, I asked my dad a question.
2: Papa, can you teach me how to draw?
1: A little louder.
2: Papa, can you teach me how to draw?
1: And he replied, where's the drawing board? Where are the color pencils? What do you want to draw?
2: How about life in the ocean?

0: what you've discarded, and you have killed the next descendant of the dragon.
1: Przykręcamy trochę tempo, a właściwie rozkręcamy. Kolejnym musicalem, który dla was przygotowałem, będzie Bad Boy The Musical. Nie Bad, a Bad. Horror rock musical, który powstał na podstawie artykułu z Weekly World News z 92 roku o pewnej istocie będącej w połowie chłopcem, w połowie nietoperzem, nazwanej Bad Boy, która dorastała w jaskini.

0: To ja tylko jeszcze dopowiem, że nie ma ten musical wiele wspólnego z Batmanem, a sam musical miał swoją premierę, właściwie powstał pod koniec lat 90., a na Off-Broadwayu pojawił się w 2001 roku, ale uwaga, wrócił, rok temu wrócił i mamy nowe nagranie z New York City Center.
1: You're such a smart boy, we'll turn you into a proper young man in no time.

Policji!

To jeszcze dla takiej mieszaniny dźwięków, jeżeli chodzi o muzyczny musical Bad Boy, proponuję utwór Children, Children i finał, a następnie przejdziemy do musicalu zupełnie inaczej brzmiącego.

0: Are you hungry?
1: Przechodzimy do musicalu jazzującego, który jest jednocześnie jukebox musicalem, bo poświęcony został twórczości Hoagiego Carmichaela, Stardust Road.

podwójne zaproszenie. Naprawdę zachęcam. Myślę, że może być to bardzo ciekawe wydarzenie. Kacper.siedlecki@nowyświat.online. Podejrzewam, że coś już rozpoznaliście z tych utworów, które przed chwilą wybrzmiały, albo rozpoznacie. Król jazzowych standardów amerykańskich, oczywiście muzyk, kompozytor, autor tekstów, aktor również, głównie działający w latach 30. i 40. ubiegłego wieku, Hoagy Carmichael. Słuchamy.

0: what you say.
1: Dobrze, ale o czym właściwie Stardust Road musical jest? Siedmioro przyjaciół opowiada wspólnie taką historię o koleżeństwie, o przyjaźni i zmieniających się relacjach na tle czterech dekad w Ameryce. Najpierw mamy wczesne lata ragtime'u, jazzu, bluesa, później mamy romantyczny Nowy Jork lat 30. XX wieku, później mamy burzliwe i trudne lata II wojny światowej i czwarty okres to powojenna złota era Hollywoodu. A wszystko to podczas wędrówki muzycznej wzdłuż Stardust Road, kogo? Hoggiego Carmichaela.

0: Ostatni musical na dzisiaj to musicalowa satyra, poruszająca niełatwy i aktualny bardzo temat dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych. Jest to album koncepcyjny, co oznacza, że nie powstała jeszcze jego inscenizacja. Tytuł musicalu to Good Guy with a Gun, a Musical Comedy.
1: I thought I knew the way life goes. I thought I knew the score. The darkness grows, and I don't know what matters anymore. At my lowest

0: Zauważyłem ostatnio, że w tych albumach koncepcyjnych bardzo często pojawiają się bardziej rozpoznawalne nazwiska. Oczywiście, jeżeli budżet na to pozwala, podejrzewam. Tutaj również odnajdziemy przynajmniej dwa bardziej takie rozpoznawalne głosy. Musical tutaj manewruje wokół tych, którzy są za prawem do posiadania broni oraz wokół tych, którzy są przeciw, a czasami bywa i tak, że wszystko dzieje się w czterech zamkniętych ścianach.
1: Congressman, this is my boss.
2: Lisa Bushmaster, president of the National Rifle Association. Congressman Thurman, you look sweatier in person.
3: I need your help in this upcoming election. My opponent is a monster. Bribery, embezzlement, sexual affairs. He's got proof I did all those things.
2: You're in good hands with Ron. He's the NRA's top lobbyist.
4: Politics is more than just polls and numbers, Congressman. It's a dance.

Jeżeli chodzi o te znane nazwiska, o których wspominałem, że mogą się pojawić, to tutaj usłyszeliśmy głos Anthony'ego Rappa, który między innymi zagrał w filmowej wersji musicalu Rent, ale również bardzo charakterystyczny głos Richarda Kinda, którego myślę, że część z was może rozpoznać po serialu Zbrodnie po sąsiedzku, zwłaszcza w tych ostatnich sezonach. Bardzo charakterystyczny głos, też często pojawia się Richard Kind w wielu animacjach. A teraz czas na piosenkę o liberalnej, wyzwolonej miłości. Zaśpiewają nam Kimiko Glenn i Phillips Lips.

0: A na koniec nam wybrzmi tytułowa piosenka, czyli Good Guy with a Gun. Ja bardzo dziękuję za wasz dzisiejszy nasłuch. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski. Myślę, że w przyszłym tygodniu zaprezentuję coś starego i dobrego, bo ostatnio te nowości może niektórych troszeczkę przygniotły i chciałyby posłuchać czegoś, co znamy sprzed lat. Ja jestem również zwolennikiem tego, więc myślę, że pójdziemy w tę stronę. A tymczasem do usłyszenia. Za tydzień dobrej nocy. Pa, pa.
1: In days of old, the hills of gold brought settlers to the west. And each young man with a claim for land was sure his was the best. And if a man o'erstepped his claim back in those good old days, they'd deal with him quite quickly in those good old